0: To jest powtórka programu.
1: O tym chcemy rozmawiać. No, będzie dzisiaj zdominowane przez piłkę nożną, bo fakt, mundial za oceanem, ale tutaj u nas w Polsce, w Łodzi, w regionie łódzkim, już dzieje się bardzo dużo, choć tak naprawdę dopiero ruszyły przygotowania, jeśli chodzi o Widzew, do nowego sezonu PKO Ekstraklasy, jeśli chodzi o ŁKS, do nowego sezonu pierwszej ligi i do nowego sezonu pierwszej ligi przygotowuje się też Beniaminek, Unia Skierniewice. O tym dzisiaj porozmawiamy, o tym chcemy rozmawiać ze mną w studiu nasi goście. No i tak można powiedzieć, że dzisiaj sobie porozmawiamy w gronie Piotrów, Piotr Galiński, TVP3. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Piotr Grym, Łódzki Sport.
3: Dzień dobry.
1: Michał Malinowski, Radio Łódź na trzecie. Piotr?
4: Wszystko się zgadza, dzień dobry. Znaczy witam ponownie.
1: Tak, to tak jakoś wyszło. Jeśli jacyś kolejni Piotrowie albo ktoś inny chciałby też z nami tutaj włączyć się do rozmowy, może coś powiedzieć o swoich wrażeniach odnośnie sytuacji w którymś z łódzkich klubów, jeśli chodzi o te sytuacje transferowe, to zachęcamy też. Można pisać studio@radioloc.pl. Będziemy się starali śledzić naszą skrzynkę pocztową, ale można też dzwonić 606-78-7878 i drugi numer 426-78-7878. No to zachęcamy również, jakby ktoś chciał podzielić się tym, co tam się dzieje. No a tak jak powiedziałem, dzieje się dużo i no chyba zaczniemy od Widzewa, w którym dzisiaj doszło do swoistego trzęsienia ziemi, jeśli chodzi o pion sportowy. Najpierw informacja o tym, że odchodzą Dariusz Adamczuk, Piotr Burlikowski i Sławomir Rafałowicz, czyli ludzie odpowiedzialni za, no, szeroko pojęte transfery. No, kilkanaście, kilkadziesiąt minut później informacja o tym, że wyczekiwany na pewno przez kibiców Łukasz Masłowski obejmie posadę w Widzewie, ale to dopiero od 10 sierpnia. Natomiast już do klubu dołączają Artur Płatek jako nowy dyrektor sportowy, a jako dyrektor skautingu i rekrutacji Piotr Kosierowski. Natomiast Łukasz Masłowski będzie dyrektorem pionu sportowego. To wszystko brzmi skomplikowanie. Patrzę na Piotra Galińskiego, który też chyba jeszcze nie wie, co powiedzieć.
2: Nie, no wiem, tylko tak sobie myślę, ile Łukasz Masłowski wytrzyma na swoim nowym stanowisku, bo jak tak zobaczymy przez ten jeden rok, to mamy już trzecią zmianę, jeśli chodzi o ten pion sportowy. I co będzie, jeżeli teraz latem Łukasz Masłowski zakontraktuje powiedzmy 5-6 piłkarzy i dwóch okaże się niewypałem? Czy również kibice będą głośno mówić o tym, że no nie nadaje się, nie zna się na swojej robocie i żeby szukać innego dyrektora sportowego, bo jak tak dalej pójdzie, to za 2 lata skończą nam się ci dyrektorzy sportowi i nie wiem, kto tam będzie w tym pionie pracował. Ja oczywiście Łukaszowi życzę jak najlepiej. Znamy się przecież tyle lat, jeszcze jak gra w Widzewie. Super facet, aczkolwiek przypomnę, że jego ostatnie podejście do Widzewa jako dyrektor sportowy no nie było zbyt udane. Jeśli dobrze pamiętam, to on spędził wtedy w Widzewie niecałe 2 miesiące. I
1: 2-3 miesiące.
2: 2-3 miesiące i tym, czym się wsławił, to zatrudnienie, nie wiedzieć czemu, Jacka Paszulewicza, króla remisów, no, obraz nędzy i rozpaczy, no ale mam nadzieję, że też i Łukasz wyciągnął jakieś z tego wnioski. Rzeczywiście te 4 lata w Jagiellonii, no pełne sukcesów, nie ma co ukrywać. No, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, bo to było naprawdę, to co zrobił w tej Jagiellonii Białystok, wykonał naprawdę kupę fajnej pracy. Pytanie tylko, ile było w tym szczęścia, ile rzeczywiście takich przemyślanych transferów.
1: No to jeszcze tutaj mam jeden wątek, o który zaraz zapytam, natomiast tak trochę też nawiązując do tego, co powiedziałeś, no to nie wiem, czy będziemy mogli Łukasza Masłowskiego rozliczać za letnie transfery, skoro oficjalnie od 10 sierpnia ma być tym dyrektorem Piotr Grym. Co ty na to?
3: Myślę, że będzie można rozliczać Łukasza Masłowskiego za letnie transfery, bo mimo, że oficjalnie zaczyna 10 lipca, to nie chce mi się wierzyć.
1: Sierpnia nawet, tak, przepraszam.
3: To nie chce mi się wierzyć, że już teraz czegoś nie planuje, teraz nie ma kogoś na oku i teraz już nie myśli o kształcie tej kadry Widzewa na ten najbliższy sezon.
1: Michał, jak to widzisz?
4: Też sobie po cichu zadawałem to pytanie i znaczy, dla mnie to jest zagwozdka, na ile to okienko transferowe będzie dziełem nowego pionu sportowego, a na ile już tak naprawdę jest tych ludzi, których w Widzewie nie ma, bo
1: No na razie to tylko wiadomo, jeden zawodnik sprowadzony.
4: No tak, ale wiadomo.
2: Ale macie
4: też
2: zagwozdkę, kto to zrobił?
4: No nie, nie, może nie to, tylko czy kolejne transfery, które pewnie jakieś już są szykowane, bo nie chce mi się wierzyć, że Łukasz Masłowski przychodzi tak na już i zacznie pracę ad hoc. Albo przejmie już coś przygotowanego, albo już faktycznie może nawet jakiś czas temu coś przygotowywał. Ciekawe, czy się o tym kiedyś dowiemy.
1: Bartosz Wdowik podobno jest już
2: tak, tak, ale jedną ja myślę, że tutaj też dużą pracę teraz wykona Artur Płatek. To jest naprawdę doświadczony człowiek. Znam też Artura jeszcze jak był trenerem tych różnych pierwszoligowych drużyn, bo przypomnę, że był Jagiellonii, Białystok i Krakowi i Pogoni Szczecin. To jest naprawdę doświadczony facet. No, on był skautem w Borussii Dortmund, w FC Kaiserslautern, tak więc doświadczenie ma. Ostatni rok przepracował w Rakowie Częstochowa. Nie można powiedzieć, że ten Raków też jakoś grał źle. No, może grał poniżej oczekiwań kibiców, no ale ostatecznie zakwalifikował się do europejskich pucharów, także myślę, że tutaj chyba dużo pracy czeka właśnie Artura Płatka, ale będzie na pewno wspomagany przez Łukasza Masłowskiego. Co do tego nie mam wątpliwości.
4: A nawiązując do Wdowika, to widziałem swego czasu w internecie taki potencjalny skład Widzewa na kolejny sezon i tam była połowa obecnych Widzewiaków i połowa piłkarzy Jagiellonii. Zobaczymy, czy coś z tego się sprawdzi.
1: Może wróci temat Afimiko Polulu w takim razie.
3: Afimiko Polulu już do Widzewa raczej nie trafi i rozumiem, do czego nawiązujesz, ale nie wydaje mi się.
1: Nie, no bo generalnie już był blisko, ale później tam się nieco rozeszło. No, chyba pieniądze, natomiast no, być może już wtedy Łukasz Masłowski był w gronie rozmawiających z tym zawodnikiem, byłym zawodnikiem już Jagiellonii Białystok. No i tak, rok temu też było gorąco, jeśli chodzi o okres transferowy i w zasadzie pod koniec czerwca to Widzew już miał nową kadrę dopiętą, a w tym momencie przed wylotem na obóz to wiemy, że tylko jeden zawodnik, Świderski, fakt faktem, duże nazwisko, hit transferowy Ekstraklasy. No ale czy to nie będzie teraz za późno, panowie?
2: Robert, ale dobrze, w ubiegłym roku było tam ile? 6-7 transferów, powiedz mi, który z tych transferów był trafiony, bo mnie, powiem szczerze, trudno jest sobie...
1: Dion Galapeni,
4: którego już nie ma.
1: Ale zaraz jest chyba tam z zyskiem sprzedany.
2: Także może lepiej jak na razie jest jeden, ale niech on będzie rzeczywiście trafiony, a o resztę tych transferów byłbym spokojny. Pamiętajcie jeszcze, że część piłkarzy wrócili, ma dłuższe urlopy. Wrócili też ci, co byli wypożyczeni. Ja bym ich też nie przekreślał, bo powiem szczerze, zobaczyłem sobie ich statystyki z wiosny. Tonio Teklicz, 13 meczów, 0 bramek. Samuel Akere, 18 meczów, 3 bramki. 4 razy rozpoczynał mecze i zagrał pełne 90 minut. Nawet ten Pape Mesaba, najbardziej taki jakiś pomijany ten piłkarz, on przypomnę, grał teraz w drugiej lidze francuskiej w Red Star. 16 meczów, 2 bramki. Tylko tyle, że 5 razy w podstawowym składzie zagrał. No najbardziej z tych wypożyczeń to dostało się Krukowskiemu i mnie bardzo szkoda jest tego piłkarza, bo on poszedł do Polonii Warszawa, w której wiosną zagrał tylko w 5 meczach, w czym najdłużej spędził na boisku 31 minut. No to jest porażka. To biorąc pod uwagę, kiedy on grał, przechodził z pierwszej drużyny Widzewa do drugiej i grał w tej drugiej drużyny, no to on w 7 meczach zdobył 10 bramek. To naprawdę jest solidny piłkarz. Ja myślę, że to pół roku przez niego jest zmarnowane, ale mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony i Aleksander Vukovic zatrzyma tego zawodnika, bo no nie myślę, że on jest powoływany do kadry Kanady od tak po prostu. No ma umiejętności, w kadrze Kanady gra, w U20, mówię, rozegrał kilka też ostatnio spotkań, także dajmy po prostu pokazać się tym, którzy wrócili, aczkolwiek nie wszyscy wrócili, bo podobno Akere i Mesaba mają problemy z wizami, tak, nie wiadomo.
4: Znany temat.
2: Tak.
1: Znany temat wizy ostatnio.
3: Ja tylko co do Klukowskiego, to nie wiem po prostu, czy w Widzewie, przynajmniej w tamten sezon to pokazał, że nie bardzo mają cierpliwość i czas do takich młodych zawodników i oni raczej wolą piłkarza gotowego już teraz, gotowy produkt. Pytanie, czy właśnie Aleksander Vukovic i całe podejście pionu sportowego w Widzewie się teraz nie zmieni, czy faktycznie ci młodzi zawodnicy będą dostawali szansę.
1: No ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy Andy Zekiri to był taki gotowy produkt, nie wiem.
2: Tak, zapomniałem o tym.
1: Włożę kij w mrowisko teraz, ale...
4: No, ale paradoksalnie może się okazać, że Zekiri w Widzewie zostanie, bo ten temat też był przez trenera poruszany. No,
1: paradoksalnie może się okaże, że teraz...
4: Kupi, to w klubie pewnie zostanie.
1: Paradoksalnie
4: tak?
1: Może się okaże, że nagle się okaże, że super snajper jednak z Zekiriego, choć no tak, ja sam sceptycznie patrzyłem.
2: Robert, no ale on już miał rok, żeby się pokazać, bo inna rzecz jest, za sama Buka Karim, który, no umówmy się, przyleciał tutaj do Polski w sezonie zimowym, tak? To było zupełnie, dla niego zupełna zmiana klimatu, zmiana otoczenia. Ja bym temu piłkarzowi, jemu bym akurat dał jeszcze przynajmniej te pół roku, niech pokaże, co potrafi. Ale za Kirim, no nie, no jak wchodził, co wchodził na boisku, zęby bolały. Za wyjątkiem tych dwóch meczów rzeczywiście z Piastem Gliwice i tym pucharowym z Pogonią,
1: Szczecin.
2: Tak, tak, gdzie strzelił, fajnie się złożył do tych strzałów głową, naprawdę fajne bramki, no ale no to są takie dwa wyjątki, a reszta no nic nie pomagał drużynie, kompletnie.
1: Michał?
4: Ale jeszcze o Cekirim cały czas?
1: Nie wiem, czy już o Cekirim, czy już
4: nie. Znaczy, natomiast tak przejdziemy. Krótko w temacie Klukowskiego to i no poniekąd Cekiriego, to no jeżeli miałby Klukowski być faktycznie powiedzmy trzecim napastnikiem, bo jest Świderski, mniemam, że Berger zostanie i Klukowski jako trzeci, no to jakąś tam szansę na granie ma. Gdyby
1: na pewno
4: wiosną. Cekiri.
1: Przecież mam wrażenie, że w Widzewie zagrałby więcej niż zagrał w tej Polonii.
4: No,
1: przecież były mecze, gdzie na środku ataku kończył Fran Alvarez.
2: Mnie martwi to, tak. Co Piotrek powiedział, że w Łodzi boją się stawiać na młodych piłkarzy. No to przepraszam, to Lech Poznań stawia na młodzież, zdobywa Mistrzostwo Polski, tak? GKS Katowice stawia na młodzież i gra w europejskich pucharach. I tak by można kilka klubów wyliczyć kolejno i tam się jakoś tego nie boją. W Pogoni Szczecin młody ława. Wchodzi, gra po prostu jak
1: naprawdę stary
2: tak, jakby na tym boisku już tam się urodził po prostu i nie miał z tym żadnego problemu. Także naprawdę, może przestańmy. Ja mam taką nadzieję, że Vukovic no jest właśnie z tych trenerów, którzy jednak będą stawiać na młodzież. Może nie to, że oni od razu będą w pierwszym składzie wychodzić, ale że będą dostawać szansę i niech pokażą, co potrafią. Od czegoś są też po prostu te rezerwy, tak?
1: No właśnie, tylko z tymi rezerwami to też znowu mamy mały znak zapytania, no bo tam też trzęsienie ziemi. Głównodowodzący całą akademią złożył rezygnację. No jeszcze pół roku ma co prawda pracować, to też jest dla mnie...
2: Ale ja myślę, że oni się dogadają z Masłowskim. On dostał półroczne
1: pewnie
2: wypowiedzenie
1: tak.
2: I myślę, że to tam się rozejdzie po kościach. Ta akademia już tam nabiera, tak? Rozpędu, nie wiem jak z tą budową, czy ona już się kończy, czy ona jest w połowie, nie wiem na jakim jest etapie. Ale myślę, że tutaj akurat w tym przypadku jeszcze bym nie powiedział, że to na pewno Piotr odejdzie i nie będzie już tutaj trzymał tej opieki nad tą akademią.
3: Ja jeszcze w temacie, jeżeli mogę, młodych piłkarzy, to wiadomo, zachowując odpowiednie proporcje, ale Pep Linders, czyli były asystent Jurgena Kloppa, a ostatnio asystent Pepa Guardioli, powiedział kiedyś, że kiedy drużynie nie idzie, to Jurgen Klopp woli postawić na zawodników młodych, wychowanków klubu, bo wtedy ma pewność, że oni wejdą i będą gryźć trawę. A tutaj w Widzewie był taki sezon, gdzie można było właśnie się pokusić o taki zabieg, ale tego nie zrobili. I woleli postawić na zawodników teoretycznie bardziej doświadczonych, ale nie wiadomo, czy ci zawodnicy bardziej doświadczeni mieli takie oddanie i tyle serca chcieli włożyć w tę grę.
1: No i to jest bardzo też ciekawe spojrzenie i tak z głosów dochodzących wokół klubu, no to niestety wychodzi na to, że raczej tej cierpliwości na razie to chyba za dużo nie będzie, jeśli chodzi o stawianie na wychowanków, no bo to też tak kiedyś rozmawialiśmy, żeby zobaczyć efekty pracy akademii, to tak potrzeba około 10 lat. Żeby takie namacalne faktycznie te efekty były. No, można sprowadzać młodych zawodników, ale to już będą zawodnicy gdzieś tam wcześniej pewnie ukształtowani w innych
2: klubach. No i to widać w Lechu, tak?
1: I to widać też
2: w Lechu.
1: Zobaczcie,
2: oni już prowadzą tą akademię i we
1: Wronkach. I ile pieniędzy i tak. To też dało, tak? No, Nie wiem, no być może no Robert Dobrzycki ma platynową kartę, która jest nie do zdarcia, no ale pewnie gdzieś tam też trzeba myśleć o różnej przyszłości, no bo to...
4: Czy to podstawa zdrowego klubu, tak? Dobrze funkcjonująca akademia. Bez tego myślę, że w dłuższej perspektywie to ani rusz. Można sobie szybko zapewnić dużymi pieniędzmi sukces, choć nie zawsze, co już widzieliśmy. No ale myślę, że bez swoich piłkarzy, którzy właśnie, chociażby to, o czym Piotrek mówił, no, to jest zupełnie inna sprawa, kiedy masz jednego, dwóch zawodników wychowanych w klubie, którzy są gotowi dla tego klubu naprawdę dużo zrobić i się z nim utożsamiają, a zupełnie co innego, no, jak przychodzą zawodnicy z zewnątrz, cokolwiek będą mówili przed kamerami, to przychodzą po prostu pracować.
1: No to jeśli chodzi jeszcze o kadrę Widzewa, to tak, 19 zawodników rozpoczęło treningi, ale brakowało Steliosa Andreu, Veliko Ilicia, Juliana Szechu, Karola Świderskiego, Przemysława Wiśniewskiego, Steve'a Kapuadiego i jego jeszcze może trochę brakować, bo on cały czas z Demokratyczną Republiką Konga na Mistrzostwach Świata może ta drużyna awansować dalej, nie musi. No mają dojść jeszcze Papa Meisa Ba i Samuela Kere. To mi tu wychodzi 8 nazwisk, jeśli na szybko dobrze policzyłem, czyli 19 plus 8, 27. To czy tam w ogóle potrzebne są transfery?
2: Chyba, że Steliosa wcześniej sprzedadzą, ale powiem szczerze, że mnie by było bardzo szkoda, bo to jest też piłkarz, no, który ma naprawdę duże umiejętności. Ja przypominam sobie taki jeden z jego ostatnich meczów, gdzie został wpuszczony w drugiej połowie z Motorem Lublin. Oczywiście Motor nie zagrał wybitnie w tym meczu, ale to, co Stelios robił, no nie, no był nie do przejścia. Naprawdę, to jest kawał dobrego piłkarza. I mając z tyłu głowy, że to będzie ciężki sezon, zresztą jak każdy, to ja bym takiego piłkarza lekką ręką nie oddawał. No chyba, że rzeczywiście, nie wiem, zapłacą za niego ze 2 miliony euro, no to znowu Widzew jest na plusie. Tak z 500 tysięcy, no to okej, rozumiem. No biznes jest biznes, no ale tutaj naprawdę bym był ostrożny z tym transferem i trochę bardziej wykorzystywał tego Steliosa.
4: Zwłaszcza, że Steve Kapuadi najprawdopodobniej sezonu w ogóle nie rozpocznie w Widzewie, nawet gdyby Kongijczycy odpadli już po fazie grupowej, bo jeszcze jakaś kwestia urlopu, bo to trener Wukowicz też zapowiedział, więc myślę, że być
1: na,
4: może nawet...
1: Na sierpień
4: w wakacje
1: albo
4: będą
1: po tej przerwie
4: musieli,
1: na kadrę, niewykluczone.
4: Musieli
1: też
4: radzić bez Steve'a Kapuadiego, więc tym bardziej tych stoperów potrzeba.
3: A no. Cypryjczyk też, przepraszam, wszedłem ci w słowo, Cypryjczyk właśnie to jest jeden z tych zawodników, o których bym powiedział, że mimo, że w dzieciństwie nie miał plakatu Widzewa nad łóżkiem, to jednak jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że zostawiałby tu serce na boisku dalej.
1: No ja to kiedyś powiedziałem, no u nas pewnie też, ale też gdzieś, nie wiem, w którejś z naszych zaprzyjaźnionych telewizji, że no tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby tutaj... musiał być ktoś urodzony w Łodzi, żeby oddawał serce. No, profesjonaliści mają to do siebie, że wychodzą na murawę i gryzą trawę. No, jak wspomniałeś, nie wiem, Guardiola, czy Manchester City, czy różne inne kluby, które prowadził Bayern Monachium, czy Barcelona, tam nie tylko wychowankowie grali i nie przypominam sobie raczej, żeby ktoś odkładał nogę, no bo to się kończy tym, że wylatujesz z klubu i cię nie ma.
2: Zbigniew Boniek się nie urodził w Łodzi.
1: No, Zbigniew Boniek się też nie urodził w Łodzi, tak? To już tak daleko idące. No dobrze, jesteście dyrektorami sportowymi Widzewa. Jakie dwie, trzy pozycje to jest... konieczność, żeby wzmocnić?
2: Znaczy wiesz, to ja trochę zacznę od tyłu, a propos jeszcze dyrektora sportowego, bo tak nie powiedzieliśmy ani słowa, ale powiem szczerze, że mnie trochę Darka Adamczuka osobiście jest bardzo żal.
1: To jest jeszcze jedna kwestia.
2: Facet,
1: tak,
2: który tak dostał po głowie za dwa błędy, ale to naprawdę, to jeśli pełnisz funkcję dyrektora sportowego, nie jesteś nieomylny. I nie ma nigdzie takiego klubu, gdzie dyrektor sportowy nie popełnił jakiegoś jednego, dwóch, trzech błędów, tak? Adamczuk popełnił błąd z trenerem Jowiczewiczem, co do tego nie mamy wątpliwości. No i póki co, ale jego też nie skreślamy, tak?
1: Można też powiedzieć, że w porę jeszcze zdążył się wycofać z tego błędu.
2: Tak, w porę się, tak, no. W porę się zdążył. No i mamy jeszcze najdroższego piłkarza w historii polskiej ligi, ale ja bym jego też nie przekreślał, o tym już mówiłem. I naprawdę, jego transfer, ten transfer last minute Steve'a Capodiego.
1: Zimowe transfery, tak?
2: To był strzał, no tak, bo jego było okienko zimowe, to był strzał w dychę. Naprawdę, to jak Capodi gra z Wiśniewskim, to dawno my takiego duetu, jeśli chodzi o tył, nie mieliśmy. To była drużyna, która straciła wiosną najmniej bramek. No to coś już mówi, tak? Oczywiście grała fatalnie, grała źle, ale z tyłu była naprawdę bardzo solidna, tak? No i weźmy teraz kolejne transfery. Kornwik, tak?
1: Leraguer,
2: proszę bardzo. No gdyby nie kontuzja, myślę, żeby grał do końca i...
1: Z powodzeniem.
2: I z powodzeniem, to jest mega solidny piłkarz. Kogo my jeszcze mieliśmy?
1: Czeng. No też kontuzja tutaj.
2: No i do tego Wiśniewski i Drągowski.
1: Drągowski.
2: Słuchajcie, no reprezentantów Polski ściągnął do tego do klubu, który się bronił przed spadkiem. To nie był klub, który walczył o europejskie puchary, aczkolwiek zimą to jeszcze padały takie zdania.
1: To było 10 punktów. Tak, to było 10, i to do mistrzostwa.
2: To
1: tak?
2: Było 10 punktów.
4: To 10 rzecz, punktów to się dosyć długo utrzymywało.
2: To było bardzo... Dlatego naprawdę mnie osobiście jest bardzo przykro i żal, że myślę, że trochę też właściciel pan Robert Dobrzycki, myślę, że też trochę słuchał niestety kibiców, którzy no psy wieszali niesamowicie na Adamczuku, ale tak zróbcie sobie wszyscy rachunek sumienia i zobaczcie, jakich sprowadził piłkarzy i z tych piłkarzy Widzew będzie teraz miał w tym sezonie naprawdę ogromną korzyść.
1: Piotr Grym, to ja ciebie jeszcze tak zapytam, to ty jak byś ocenił ten staż Dariusza Adamczuka, no bo tak jeśli chodzi o te zimowe transfery, no to ja też się pod tym podpisuję, że tak naprawdę Osman Bukhari, no to na ten moment trzeba śmiało powiedzieć, że nie wypał z uwagi na to, ile kosztował, natomiast jeśli chodzi o pozostałych zawodników, no to ewentualnie znak zapytania przy Hiszpanie Carlosie Isaku możemy postawić, natomiast wszyscy pozostali, no to dla mnie na plus. To skąd się bierze ta zła ocena? Tylko i aż z powodu trenera Igora Jowiczewicza?
3: Myślę, że Igor Jowiczewicz to jest jeden z tych czynników. No, na pewno zła ocena bierze się z tego, jak w ogóle ten sezon dla Widzewa wyglądał, że do ostatniej kolejki bronili się przed spadkiem, a nikt w Widzewie raczej o tym nie myślał. Z panem Adamczukiem ja mam o tyle problem, że dysponował potężnymi pieniędzmi i nie wiem, na ile by to wyglądało, gdyby działał w innych realiach. Bo faktycznie zgadzam się z tym, co powiedział Piotrek, że ściągnął reprezentantów Polski, ale no, miał ku temu możliwości duże. I ciężko mi ocenić pana Adamczuka pod tym względem, bo nie twierdzę, że tak było, ale mogło być też tak, że po prostu rzucał takie kwoty, takie kontrakty tym piłkarzom, którym ciężko się było oprzeć. I no, dodając do tego markę Widzewa, którą cały czas ma ogromną, no to Ci zawodnicy możliwe, że chcieli po prostu stworzyć coś tutaj w Widzewie, a przy okazji dobrze zarobić.
4: Ja myślę, że cieniem na pracę pionu sportowego jednak kładzie się słynny wywiad, w którym dwaj panowie zapytani o to, co jeżeli Widzew by spadł do ekstraklasy i czy jest jakiś plan na to i czy to jest brane pod uwagę, zareagowali jak zareagowali. Myślę, że wszyscy ten fragment znają i...
1: No słuchaj, no generalnie ostatecznie nie spadł.
4: No fakt.
1: Wyszło nam na ich.
4: Mam wrażenie, że paradoksalnie to też mogło mieć w odbiorze ich, no i też się przełożyło na odbiór ich pracy, tak jak się przełożyło. Natomiast no ja to zawsze powtarzam, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co by było, gdyby poprzednie okienko transferowe było prowadzone przez kogoś innego i nie będziemy w stanie sprawdzić, jak Widzew wyglądałby za pół roku czy za rok pod wodzą, jeżeli chodzi o sport Dariusza Adamczuka, no bo już tego po prostu nie będzie.
3: Ja mogę jeszcze tylko podsumować to w ten sposób, że kiedy sezon wyglądał tak, jak wyglądał, a kibice, jak już wyrobili sobie opinię, a wiadomo, że jak sezon wygląda źle, to najłatwiej się ocenia później transfery przez kibiców. No i jak kibice już się rzucili na pana Adamczuka, no to pewnie u samej góry w Widzewie stwierdzili, że jakieś głowy muszą spaść. No i spadły.
1: No, spadło dużo głów, bo i prezes, i
2: No tak, ale to jakbyśmy patrzyli też przez pryzmat kibiców, to dzisiaj powinno się pożegnać Kordwiga, tak? Bo też w jakimś meczu...
4: Bo się uśmiechnął
2: i tak. transparent jakiś się pojawił. No nie, dajmy się zwariować, naprawdę, no... Nie wiem, nie rozumiem.
1: Kibice czasami są ważni, natomiast tak. czasami troszkę można tak odnieść wrażenie, że bardzo zero-jedynkowo podchodzą do zagadnień, a to niestety świat piłki tak nie działa. Tam nie ma zero-jedynkowości.
2: Znaczy, w Legii trzymają ciśnienie. No. Nie ma tam żadnych ruchów w pionie sportowym. Chociaż
1: odszedł Żywakow.
2: No, Żywakow, tak. No.
1: Więc też, no. Ale podobno sztab szkoleniowy został jeszcze powiększony, więc nie wiem, czy tam jakiś drugi autokar na sam sztab jeszcze dodatkowy nie będzie potrzebny.
2: Ale mówisz w Łodzi czy w Warszawie?
1: Nie, no w Warszawie.
2: Bo
1: tak.
2: Kolega redaktor...
1: Odeszło chyba dwóch trenerów, a przyszło chyba pięciu.
2: Kolega redaktor Wojtek Filipia, którego zresztą pozdrawiamy, podszedł do mnie na tym pierwszym treningu Widzewa i mówi, wiesz co, nie wiedziałem, że takich czasów doczekam. 19 piłkarzy trenuje, a wokół nich 14 trenerów.
1: No to do Legii jeszcze chyba z 10 brakuje, a teraz to nawet i pewnie więcej, no bo tam Legia to się śmiali, jak przyszedł Marek Papszun, że drugi autokar będzie musiał być dla sztabu szkoleniowego. No ale dobra, zostawmy
4: Legię. Ale to stolica, kto im zabroni.
1: No tak, tam inne pieniądze, chociaż no, zdaje się, że w Widzewie chyba jednak większe, skoro Widzew piłkarzy z Legii nie jest w stanie pozyskiwać. Tak pół żartem, pół serio. No to jeszcze tak jedna taka kontrowersyjna myśl też do tego, co rozmawialiśmy. Wyszliśmy od nowego dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego i tym, że radził sobie świetnie w Jagiellonii Białystok. Tylko to, co już też tutaj padło. W Widzewie będzie dysponował prawdopodobnie dużo większymi pieniędzmi. I czy to paradoksalnie nie będzie utrudnienie?
2: Znaczy pytanie, czy nie zwariuje?
1: No wiesz, czasami łatwiej jest wyciągnąć jakieś perełki, że tak powiem, taniej, jeśli nie masz też takiej presji, że musisz sprowadzić zawodników, którzy będą walczyli o mistrzostwo. Myślę, że w Białymstoku ta presja była zupełnie inna, dużo mniejsza niż ta, która jest tutaj w Widzewie. Ja wiem, że no presja, tak, często to słowo pada, no ale no tak jest, że to ona też tam w pewnym momencie daje o sobie znać. I to, że piłkarze mówią, że no oni sobie powinni radzić z presją, powinni, ale często sobie nie radzą.
2: No to co mówisz, to ja nie wiem, czy tak trochę Darek Adamczyk się nie dał podpuścić z Bukarim. Bo tak naprawdę był to niesprawdzony do końca piłkarz.
1: Chyba tam sporo miał Igor Jowiczewicz jednak tutaj.
2: No właśnie, makaron został na uszy nawinięty i no trochę widzę wdał się wpuścić malinę. Aczkolwiek jeszcze raz powtarzam.
1: Dajmy mu szansę.
2: Dajmy chłopakowi jeszcze pół roku, niech pokaże co potrafi. Nie wiem, co do Łukasza Masłowskiego, no niech pokaże. No niech pokaże jak będzie działał, mając taki budżet. Właściwie nie wiem, czy jest jakiś budżet, czy tego budżetu nie ma. Czy po prostu ile będzie trzeba, to wtedy właściciel wyłoży...
1: To budżet będzie wzrastał.
2: To budżet będzie wzrastał, choć też nie wiem, czy to do końca jest dobre, no ale okej, no jak się bawimy, to się bawmy na całego.
1: I zupełnie inna sytuacja, natomiast no, zmienię trochę temat, bo musimy też co nieco...
2: A nie dokończyliśmy, kogo Widzew potrzebuje.
1: Kogo Widzew potrzebuje, no właśnie, bo już nie wiem, czy potrzebuje.
4: Na pewno lewy obrońca i to trener Wukowicz powiedział, ale więc tego się trzymajmy.
2: Wdowiak, tak, że Wdowiak już jest, tak?
4: Wdowik,
2: przepraszam.
4: Niech będzie, ale to cały czas lewy obrońca.
1: Albo Wdowik, albo tam też mowa
3: o... Wydaje mi się, że Widzew przede wszystkim potrzebuje dobrego przygotowania przed nowym sezonem, bo znamienne były te słowa Aleksandra Wukowicza w dokumencie Kanal Plus o Julianie Szechu, że udało się, ale byliście najgorzej przygotowaną drużyną. I mam wrażenie, że to będzie też dużo znaczyło.
1: I po Julianie Szechu było widać
2: tak, zjazd
1: wiosną. To na pewno. To kogoś, Piotr, jeszcze widzisz?
2: No nie, no jeszcze tak z tego, co tak przeglądałem, to chyba jeszcze taka typowa szóstka, tak? Skrzydłowy. No bo ktoś za tego Leragera musi też przyjść, chyba, tak
1: no
2: mi się wydaje.
1: No czekaj, no skrzydłowy, no...
2: Nie, ja mówię tutaj o środku, nie?
1: No tak,
2: o szóstce takiej, tak, że tutaj jednak by się przydał.
1: No sam Selahi może być za mało.
2: Może być za mało, tym bardziej, że Czyż też jest kontuzjowany, także tutaj jest bardzo małe pole manewru.
4: Ale zawsze Szechu może grać trochę niżej. No pytanie, nie wiem, czy on będzie pomysł.
1: Nie wiem, czy on by chciał grać niżej. No faktem, że to nie oteklić, jeśli miałby zostać, to też otwiera tutaj możliwości w środku pola, ale on akurat, no moim zdaniem, nie na szóstkę. No dobra. to na razie temat Widzewa, jak jeszcze coś przyjdzie, nie mówię, że zamykamy, no dobre, ale jak jeszcze coś wpadnie do głowy, to śmiało, śmiało mówcie. Natomiast no, jeśli chodzi o transfery w Widzewie, tak jak powiedzieliśmy, na razie tylko jeden. Inna rzeczywistość w ŁKS-ie, ale też inna rzeczywistość, jeśli chodzi o finanse, no bo ŁKS już sprowadził, już na pierwszych zajęciach pojawili się nowi piłkarze, dwóch bramkarzy oraz trzech, pięciu zawodników z pola. Był też między innymi Mateusz Wysokiński, który jeszcze nie ma przedłużonej umowy. Łącznie 29 zawodników na pierwszym treningu. No to tu już jest z kogo wybierać.
2: Tak, mam zacząć?
1: No nie wiem.
2: Ja powiem szczerze...
1: Niech Piotr zacznie.
2: Powiem szczerze tak. Ja polityki transferowej ŁKS-u nie jestem w stanie pojąć ani zrozumieć. Bo po pierwsze, po co dwóch kolejnych bramkarzy w tej drużynie? Bo mają naprawdę przecież fajnych, zdolnych, młodych bramkarzy. To, co Bomba robił w tym, no nieudanym, tak, meczu, jeśli chodzi o baraże, no ale no, no słuchajcie, no wyciągał takie piłki, że ten mecz powinien się skończyć w ciągu 90, no w najgorszym wypadku w 120 minutach. Mają bramkarzy, no to dobra, no to dwóch bramkarzy.
1: Znaczy powiem ci tak, no myślę, że jeśli chodzi o Damiana Węglarza, to jest rozsądne, bo no tak, mają młodych bramkarzy, tu jednak doświadczenie na tej pozycji się często przydaje. Z kolei mam wrażenie, że James Rhodes to jest taka melodia, nie chcę powiedzieć nawet, że tyle przyszłości, co bardziej to jest zawodnik, który jeśli będzie dostawał szansę, to w rezerwach. Już trzecioligowych, ale rezerwach.
2: No tak, i teraz powiedzcie mi, te wszystkie transfery, o których powiedziałeś, Robert, one mają gwarantować naprawdę awans do ekstraklasy? Przecież to większość piłkarzy to jest ci, którzy spadli z pierwszej ligi. No to ja tego nie rozumiem, bo kiedyś pamiętacie te czasy, jak przychodził Antoni Ptak do tej drużyny? To tam nie było...
1: No, my tak nie pamiętamy.
2: To ja pamiętam, tak? Bo
4: ja miałem przyjemność, trochę tak.
2: Miałem
4: trochę
2: przyjemność tak. Jeszcze być nawet z drużyną ŁKS-u na Old Trafford w meczu pamiętnym z Manchesterem United. Ale Antoni Ptak przychodził, miał jasny cel. My zdobywamy Mistrzostwo Polski i my gramy w europejskich pucharach. I też z własnych pieniędzy, wszystko finansował, tak? I sprowadzał reprezentantów Polski, piłkarzy, którzy się liczyli na polskim rynku. I to mistrzostwo zdobył i grał w europejskich pucharach. I z całym szacunkiem do właściciela obecnego, do pana Melona, który naprawdę wykłada ogromne też pieniądze, no ale takie transfery, szczerze, no ja nie widzę podstaw tutaj, żeby mówić o tym, że ŁKS w przyszłym sezonie wywalczy awans do ekstraklasy. No nie.
3: Ciężko mi określić przed startem sezonu, jak to będzie wyglądało, bo sam Grzegorz Szoka mówi, że on nie chce na razie składać jakichś pochopnych deklaracji, on nie ma jeszcze całej kadry, on nie wie, jak ta kadra będzie wyglądała. Wiadomo, że kibice chcą tego awansu. Sam Grzegorz Szoka też pewnie chce tego awansu i każdy w ŁKS-ie chce tego awansu, ale też wiemy, że ten budżet teraz będzie dostosowywany do realiów pierwszej ligi. I może stąd po prostu takie ruchy kadrowe, a nie inne. Tutaj Piotrek zaznaczył, faktycznie oni ściągnęli Kai Blingera, który spadł.
1: Ale statystyki w tych tychach miał jednak niezłe, bo tam 9 goli, 8 asyst.
3: No właśnie, oni starają się... W sezonach? Tak, starają się ściągać zawodników, którzy faktycznie się wyróżniali, nawet w takim GKS-ie, który miał beznadziejny sezon. I może to jest jakaś szansa. No oni starali się do tej pory budować skład, który... Teoretycznie mógłby nawet wystarczyć na utrzymanie w ekstraklasie, bo słyszałem też takie zdanie, że jeżeli chcesz awansować do ekstraklasy, to musisz grać piłkarzami, którzy do tej ekstraklasy się nadają. No tutaj wiadomo, że stawiają teraz na tych pierwszoligowców. Może to się uda, może się nie uda. Ciężko mi to powiedzieć.
1: No jeśli chodzi o tę tezę, że musisz mieć piłkarzy, którzy są w stanie grać w ekstraklasie, no to zdaje się tak było rok temu, no bo wtedy transfery ŁKS-u na warunki pierwszoligowe, no to robiły ogromne wrażenie, na mnie nawet większe niż transfery Widzewa wtedy na warunki ekstraklasowe. Mówię o tym letnim okienku, ale rzeczywistość mocno to zweryfikowała, no.
2: Ale tak, ale nie utrzymałbyś, bo ja właśnie nie rozumiem, że nie zostali dalej choćby Bastian Toma, czy Gustav Norlin, czy Jasper Lofelsent. Ja bym tych piłkarzy zostawić. Oni tak grali tragicznie, oni byli...
1: Znaczy Bastian Toma to zdaje się tam za dużo chyba spędzał czasu z Sandim Zekiri. Niekoniecznie na murawie.
2: Okej, okay, ale myślę,
4: są takie pogłoski.
2: Tak, ale myślę, że trochę za dużo tych piłkarzy, Mateusz Wzięch, no trochę za dużo ich odeszło. I tu masz właściwie też to, co robił Widzew przez ostatnie dwa okienka transferowe. Masz przebudowaną całą drużyną, zanim oni się poznają i zaczną grać, to myślę, że będziemy już na półmetku rozgrywek.
1: No, może tak być, szczególnie, że chociaż oni akurat wcześniej zaczynają ze sobą współpracować, więc to może być jakiś dobry prognostyk. Znaczy, ja mam takie wrażenie też, że jednak trener Grzegorz Szoka, odkąd jest w ŁKS-ie do tego momentu, pokazał, że potrafi też wykrzesać coś z piłkarzy, których już skreślaliśmy, przypadek Kokiego Hinokio. Piłkarzy, którzy nie łapali się do kadry w innych klubach, na przykład Maciej Wojciechowski, no, który powrócił z wypożyczenia do Pogoni Szczecin, no, ale choćby powrót Kacpra Terleckiego, no to też młody zawodnik i tak naprawdę lider drużyny wiosną. No, w barażach z Chrobrym zabrakło tego doświadczenia. Ale nie wiem, tak sobie myślę, być może trener Grzegorz Szoka to jest taki człowiek na warunki pierwszoligowe, który jest w stanie z tych właśnie pierwszoligowców, może zawodników też młodszych, wykrzesać coś więcej ponad to, na jakim poziomie grali do tej pory.
3: W Zniczu Pruszków pokazał, że z przeciętnych piłkarzy jest w stanie zrobić drużynę, która spokojnie się w tej pierwszej lidze utrzymała. Ja ogólnie oceniam do tej pory pobyt Grzegorza Szoki w ŁKS-ie pozytywnie. Tylko martwią mnie takie wypowiedzi, jak właśnie na tym briefingu, na tej konferencji, na pierwszym treningu, w którym w jednej z wypowiedzi Grzegorz Szoka powiedział, że nie chce składać tych deklaracji, o których mówiłem, i jak będziemy łapać serię zwycięstw, no to może będziemy w stanie utrzymać się w tej górnej połówce tabeli. I to trochę brzmi niepokojąco, że Grzegorz Szoka, że dla Grzegorza Szoki wątpię, żeby tak było. Po prostu wydaje mi się, że nie chciał składać takich deklaracji, że tak idziemy po awans na pewno. Ale niepokojąco brzmi to, że zadowoliłby się miejscem w górnej połówce tabeli. Myślę, że tego kibice ŁKS-u nie chcieli słyszeć.
4: Z górnej połówki już blisko do baraży.
1: No ale to przez baraże trzeba przebrnąć.
2: No i później przegrywasz z Chrobrym Gogów.
1: Ale
2: no,
1: z drugiej strony też, jak była przecież konferencja, jeden Piotr i drugi też byliście z całą trójką głównodowodzących, Dariuszem Melonem, prezesem Janickim, no i dyrektorem sportowym Radosławem Mozyrko, który też, no, dochodzą słuchy, że ponoć już nie chce być dyrektorem sportowym ŁKS-u, choć na razie nic na ten temat nie wiadomo, żeby miał nim nie być. Ale tam też miałem wrażenie, że tak z dystansem odnośnie awansu, walki o awans w tym sezonie nadchodzącym. Nawet sam właściciel Dariusz Melon się wypowiadał. Tak, nie wiem, nie mieliście takiego wrażenia, że tak troszkę generalnie stonowane te nastroje w ŁKS-ie?
2: No wiesz, no wiedzą, jakim dysponują, chociaż jak na pierwszą ligę, to oni złym budżetem nie dysponują,
1: budżet.
2: Absolutnie. No właśnie, ale jak masz taki budżet, no to tym bardziej powinieneś przynajmniej, chyba że jeszcze kogoś sprowadzą, ale takich dwóch, trzech piłkarzy z doświadczeniem z ekstraklasy. To nie mogą być piłkarze pierwszoligowi, bo oni też mają pewien pułap. No, czasami nie przeskoczysz wyżej, po prostu i tyle. Możesz być dobry na tym poziomie pierwszoligowym, ale już dalej nie przeskoczysz. I a propos Grzegorza Szoki też. Ja szanuję trenera, zaprowadził porządek, tylko to jest też trener, który pracował w Zniczu Pruszków. Tam nikt nie miał wymagań, że ten Znicz ma awansować do ekstraklasy. On na spokojnie sobie pracował, robił fajne wyniki ze Zniczem. Moi koledzy z Warszawy, którzy tam jeździli na te mecze Znicza Pruszków, mówili, chwalili trenera rzeczywiście, że to dobry, solidny trener, tylko no też mu trochę brakuje takiego doświadczenia z tą większą publicznością, może niewiele większą w niektórych przypadkach, jeśli chodzi o pierwszą ligę, ale jednak tutaj wymagania są takie, że ŁKS ma walczyć i ma awansować do ekstraklasy. No a ja, zobaczcie, kto będzie grał w tym sezonie w pierwszej lidze, to naprawdę też to będzie ciężki, bardzo ciężki bój o to, żeby powrócić, choćby ci, którzy spadli, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk.
1: No tam w Lechii na razie to nie wiadomo, co tam będzie. Więc.
4: Może jeszcze w ekstraklasie zagrałem, żartowałem. Natomiast w kontekście transferów, to ja myślę, że to jednak, przynajmniej ja mam zawsze takie wrażenie, ktoś miał jakiś pomysł, dajmy tym piłkarzom pograć, bo takie dwie skrajności podam. No, był już Andy Cekiri na tapecie przychodził gość, który potencjalnie mógł być dobrym zawodnikiem, no też jakiś powinien tam być reprezentant Szwajcarii i nie wypalił. Z drugiej strony mamy w Unis.
2: Ja tutaj,
4: no wiem, ty zawsze od początku byłeś sceptykiem, okej?
2: Okay? Nie no, natomiast reprezentant okej, okay, no tam miał tych meczów dużo, ale jak no, przeliczyć to na minutę, to trzy mecze rozegrał.
4: Było. Natomiast z drugiej strony mamy na przykład Unię Skierniewice i Bartosza Bidę, piłkarza poobijanego, który przychodzi do klubu i trener potrafi z niego zrobić człowieka, wokół którego właściwie gra się kręci. Wiem, że to inny poziom, bo mówimy o drugiej lidze, ale...
1: Ale teraz już o pierwszej.
4: Tak, ale z takich zawodników można zrobić naprawdę panów piłkarzy.
1: No dobrze, to rzuciłeś temat Unii Skierniewice, no to dużo już czasu nam nie zostało, no ale też w Unii na razie tak naprawdę się najmniej dzieje. Chociaż dobre wieści tam akurat mogą mieć kibice, bo przede wszystkim Kamil Socha pozostał na stanowisku. Tam problemu z dyrektorem sportowym nie ma, tak rzucę pół żartem, pół serio. No bo zdaje się Kamil Socha odpowiada za transfery.
4: W dużej mierze.
2: Ale widzieliśmy, że transfery zrobił naprawdę bardzo fajne i w dużej mierze właściwie wszystkie się sprawdziły i no z jaką przewagą oni tak grali. Jakby grali tak naprawdę na 100% do końca, to tam by była punktowa masakra po prostu, jeśli chodzi o przewagę Unii Skierniewice. Fajnie, że Kamil Socha został, choć tam też to tak na włosku, bo wiemy, że tam sprawy finansowe nie za bardzo się zgadzały, ale ja trenera rozumiem. No zrobił dwa awanse, no niestety. Ty awansujesz do pierwszej ligi, no musisz dostać wyższy kontrakt.
4: No i tak, musi porzucić pracę w szkole.
2: I praca w szkole, tak.
1: To musi być trochę, jednak wyglądać w miarę profesjonalnie. Beniaminek, Unia Skierniewice, Piotrek, jak na to się zapatrujesz?
3: W tamtym sezonie Unia Skierniewice również była Beniaminkiem. Wiemy, jak to się skończyło. Życzyłbym Unii tego samego tym razem, chociaż będzie dużo trudniej.
4: To ja trochę może pospoileruję, bo rozmawiałem dzisiaj z Kamilem Sochą.
1: Zostawiliśmy to na koniec.
4: W weekend rozmowa w strefie kibica na naszej antenie. No, jeżeli chodzi o transfery, to na razie faktycznie jest pod górkę, bo trener powiedział wprost, że takich 3-4 piłkarzy, których chcieli wziąć i mieli już gotowych, to już są w innych klubach. No, bo pieniądze. No tudzież może nawet liga, bo chyba któryś piłkarz nawet do ekstraklasy poszedł. Ale z kilkoma rozmawiają. Z takich, myślę, dobrych informacji, oprócz tego, że sam Kamil Socha został, to wraca Stanisław Pruszkowski z Wisły Płock i jest też, no to chyba mogę zdradzić, Bartosz Bida zostaje, bo miał tylko kontrakt do końca czerwca, więc to też myślę, że bardzo ważny zawodnik. A jak to będzie wyglądało, to sam jestem ciekawy, bo to naprawdę, no, Unia była kopciuszkiem już w drugiej lidze, a teraz nie aż tak dużo się zmieni, a będzie grała w pierwszej lidze.
1: Może będzie takim, no nie wiem, totalnym
2: kopciuszkiem bez dwóch pantofelów. Powiem wam jeszcze, że jestem ciekawy jednej osoby. To oczywiście Kamil Sabiło. Jak on sobie będzie radził w pierwszej lidze, bo to jest zawodnik, legenda już właściwie Unii Skierniewice.
1: To na pewno.
2: I jak zdrowie dopisze, to no, mam nadzieję, że jeszcze zabłyśnie na tych pierwszoligowych boiskach. No i jestem ciekawy, jak będą też wyglądały derby naszego województwa, bo to, no, tak. Jak dobrze patrzyłem w kalendarz, ostatni mecz rundy jesiennej.
1: Ostatni mecz rundy jesiennej, ale nie ostatni mecz w tym roku.
2: Nie ostatni, tak.
1: Ale na pewno ostatni mecz też, jeśli chodzi o ostatnią kolejkę.
2: O czym będzie decydowało.
1: Zobaczymy.
3: Tak, miały być derby i będą derby.
1: Znaczy jedne wiedzieliśmy, że na pewno będą, tylko nie wiedzieliśmy w której lidze i kto z kim. No dobrze, to tak jeszcze rzucę, że no, mamy co prawda minutę do końca. Taka mała jeszcze moja dygresja odnośnie transferów. To też no, to okienko jest specyficzne z uwagi na mundial. Bo no niestety to jest taka gałąź. Najpierw ci najwięksi robią te transfery, później mniejsi i często zostają jacyś piłkarze z puli, których na przykład może wziąć Unia Skierniewice.
4: Podejrzewam, że ktoś z mundialu?
1: Kto wie, no tam jest kilku ciekawych zawodników.
2: No tak, tylko żeby
1: ściągnąć, może ktoś przyjdzie.
2: Tak, tylko żeby ściągnąć takich piłkarzy, to trzeba tam wysłać skautów. Ja jestem
1: ciekawy.
2: Słuchaj,
1: ja tyle meczów oglądałem, ja mogę tam doradzać.
2: Jestem ciekawy, czy któryś na przykład skaut z Widzewa wybrał się na Mistrzostwa Świata.
1: No to mamy takie możliwości oglądania, że nie trzeba latać. No to na koniec, panowie, na rozluźnienie. Kto mistrzem świata?
2: No ja mimo wszystko, chociaż wczoraj mnie bardzo zawiedli, no to stawiam na Anglików.
3: Ja na Niemców.
4: Włoch, a nie grają. Przepraszam.
1: Nie, Shakira ostatnio ma więcej występów na mundialach niż
4: Włosi. Mam nieodparte wrażenie, że albo Cristiano Ronaldo, albo Leo Messi. ale okay. Nie wiem, który z nich.
1: Znaczy to tak statystyk czysto takich teoretycznych, że na kontynencie nieeuropejskim z reguły wygrywają drużyny nieeuropejskie i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby wygrała drużyna, której trener nie był tej samej nacji, co zwycięzcy, to wychodzi, że Argentyna. Ale ja trzymam się Portugalii, tak jak mówiłem przed. Piotr Grym, Łódzki Sport.
3: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Kaliński, TVP3 Łódź.
2: Pięknie dziękuję.
1: Michał Malinowski, Radio Łódź.
4: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: I Robert Zwoliński, dziękujemy bardzo. To tyle. O tym chcemy rozmawiać.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę o poranku w Łódzkiem. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam serdecznie w gorącym poranku.
1: Rzeczywiście, a temperatura będzie tylko rosła, chociaż na linii Warszawa-Kijów wyjątkowo chłodno i to chyba najchłodniej od 22 roku. Przypomnijmy, jak informowaliśmy na naszej antenie, prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Polski. W konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku w czwartek i piątek miał wziąć udział Wołodymyr Zełenski, ale wiemy już, że na czele delegacji Ukrainy stanie premier Julia Swirydenko. To kolejna odsłona tego kryzysu w relacjach Polski i Ukrainy. Przypomnijmy, niedawno prezydent Zełenski nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza odpowiada m.in. za zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce, gdzie zamordowano podczas II wojny światowej około 100 tysięcy polskich cywilów. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. To najwyższe cywilne odznaczenie w Polsce. Musieliśmy dochodzić aż do takiego punktu? Czy tutaj to wyczucie czasu jest przypadkowe? Czy to celowo zostało zrobione przed tą konferencją? Czy nie można było poczekać na pokonferencji?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że ta cierpliwość już osiągnęła szczytu, dlatego że Ukraińcy od wielu, wielu lat, jak państwo wiecie, a jak nie wiecie, to ja przekażę, nadają ulice, nazwy ulic Ukraińskiej Powstańczej Armii lub też ich bohaterów Powstańczej Armii, czyli Bandery, Suchowicza i tak dalej. Zwracaliśmy na to uwagę. Mówiliśmy, że trzeba budować o nowych bohaterów, zostawić tą złą historię, zapomnieć o niej. Zwracał na to uwagę między innymi prezydent Andrzej Duda. No i się nie udało. Trzeba było zrobić to, co zrobił pan prezydent Karol Nawrocki. Natomiast ja bym jeszcze tak nie mówił, że ta sytuacja w naszych stosunkach jest bardzo zła, bo nie ma prezydenta Ukrainy. Skoro jest premier, to są rozmowy gospodarcze. Jeżeli Ukraińcy mają rzeczywiście dobrą wolę, a to nie było jakieś zagranie, bo ja przypomnę, że prezydent Ukrainy już 6 lat jest prezydentem, na pewno konsultował, jakie będą skutki.
1: Były rozmowy i zabiegi z polskiej strony. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Michał Dworczyk z PiS-u, wszyscy z Ukrainą rozmawiali o tym, jak wyjść z tej sytuacji.
2: Ale dziwię się, że prezydent nie skonsultował tej decyzji o nadaniu tej jednostce bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii z Polakami, a mógł to zrobić. Komentatorzy z wielu krajów europejskich mówią, że ze zdziwieniem przyjęli decyzję prezydenta Ukrainy bez konsultacji, dokładnie cytuję, bez konsultacji ze stroną polską. Tak jakby z Polski nie otrzymywali największej pomocy i to jest dziwne.
1: Panie pośle, pan zaczął od tego, że tam od dawna są nadawane ulicom nazwy, imiona bohaterów w cudzysłowie mniejszym lub większym tutaj Ukraińskiej Armii Powstańczej, ale to nie jest sytuacja nowa. To się nie wydarzyło w ciągu ostatnich dni, tygodni czy miesięcy. To już się działo, kiedy prezydent Andrzej Duda nadawał Wołodymyrowi Zełenskiemu to odznaczenie, więc pytanie, co się zmieniło?
2: Dlatego powiedziałem, że się ulało, dlatego że myśmy od wielu, wielu lat wskazywali, że tak nie powinno się dziać, że tak nie powinno się robić. I widać, że no to trafiło to jak grochem o ścianę. W końcu trzeba było podjąć radykalną decyzję, żeby Ukraińcy zwrócili na to uwagę. Wie pan, ja usłyszałem ostatnio takie zdanie, że ich UPA to nasza AK. No tak, tylko że odpowiadam, szanowni państwo, nasza AK nie odpowiada za zbrodnie ludobójstwa nad żadnym narodem, a przypomnę, że Armia Krajowa wspierała powstanie w getcie żydowskim i pomagała bardzo, zresztą jak wiecie, wszyscy mamy najwięcej odznaczeń, jesteśmy najbardziej uchronowani w Muzeum Yad Vashem w Izraelu za pomoc właśnie Żydom, czego Ukraińcy nie robili, bo na pierwszym miejscu byli Polacy, a na drugim miejscu byli Żydzi.
1: Ja tylko dodam, że bohaterstwo to jest ta postawa, która zawsze cechuje nielicznych. To znaczy, że rzeczywiście to była bardzo znaczna, zwłaszcza w stosunku do naszej ludności i w porównaniu do innych krajów europejskich, ale jednak wciąż mniejszość. Natomiast pytanie, co realnie osiągnęło państwo polskie i jaki nasz interes udało się zrealizować poprzez tę decyzję prezydenta Karola Nawrockiego? Co udało się wywalczyć tym, że odebrano ten order? I teraz mamy obrazki także byłych prezydentów, innych przedstawicieli klasy politycznej z Ukrainy odsyłających odznaczenia do Polski.
2: Tym to bym się w ogóle nie przejmował. To jest ich decyzja, ich wola. Bardziej bym zadał pytanie, czy prezydent Zełenski zrobił to specjalnie, mając na uwadze, że chce wyrugować Polskę z odbudowy Ukrainy. Bo czasami się zastanawiam, jak patrzę na to, a mam informacje także z Ukrainy, gdzie jest bardzo dużo firm już niemieckich i francuskich. Czy Ukraińcy w ogóle chcą Polaków? Bo to trzeba zadać pytanie i dlatego mówię wyraźnie, że te rozmowy w Gdańsku i te rozmowy, które też robi Kancelaria Prezydenta, powinny odpowiedzieć na to pytanie. Czy Ukraińcy rzeczywiście chcą, żeby Polska miała swój udział w odbudowie ich państwa.
1: Panie pośle, a czy nie jest też trochę tak, że coraz bardziej nakręca się ta spirala wzajemnej nienawiści i klasy polityczne po obu stronach? Powinny jednak tonować te nastroje, bo część komentariatu mówi, że zmierzamy w tę stronę, która jest coraz bardziej niebezpieczna rzeczywiście po obu stronach.
2: Nie, panie redaktorze, dlatego, że pomoc gospodarcza, pomoc wojskowa, chociaż tu się zatrzymam, wiecie państwo i wie pan, że oni się nie wywiązali z umowy dotyczącej im przekazania migów. Chodziło o to, że Ukraińcy przeszkadzą nam systemy dronowe, antydronowe. W zamian za to my im dostarczymy migi. Ta umowa została przerwana ze względu na to, że odmówili przekazania nam informacji na temat pomocy wojskowej. A przypomnę, ze strony polskiej nie tylko są migi, ale szkolenie żołnierzy ukraińskich w Polsce w kilku jednostkach i przekazania nadal przez Podkarpacie, żeby nie wskazywać dokładnie baz, poważnej pomocy wojskowej z całego świata.
1: Panie pośle, to przyjmijmy, że rzeczywiście prezydent Zełenski zrobił to specjalnie. To by mogło oznaczać, że daliśmy się rozegrać.
2: Nie powiedziałbym tak. Jeżeli to zrobił specjalnie, to nie jest rozegranie. To znaczy, że on nie chce Polski w odbudowie Ukrainy, a to znaczy, że powinniśmy bardzo, bardzo zrewidować politykę wobec państwa ukraińskiego.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest poseł Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości. Ograniczenie zarobków lekarzy, zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej oraz weryfikacja czasu pracy medyków. To propozycje Nowej Lewicy w odpowiedzi na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, że jak ustalił portal Zero.pl, 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk, radny dzielnicy z Koalicji Obywatelskiej, miał w stołecznej placówce zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych. Miał też zorganizować salonik dla VIP-ów przyjmowanych poza kolejką, a w trakcie dyżurów miał być, czy to na posiedzeniach Rady Dzielnicy lub w telewizji, jest szansa na ponadpartyjne porozumienie reformujące opiekę zdrowotną w Polsce, żeby wyjść z tego problemu, który jest teraz?
2: Szanowni państwo, musimy robić tak, żeby była jak największa dostępność do opieki zdrowotnej przy zachowaniu, bym powiedział, pewnych zasad związanych z płacami w ogóle w służbie zdrowia, ale bardzo szybko. Do lat 90. obowiązywał państwowy system ochrony zdrowia, wszystko podlegało pod ministerstwo. Ktoś przy reformie samorządowej stwierdził, że minister nie wie, co się dzieje w przysłowiowej psiej wólce. W związku z tym przyporządkowano szpitale powiatowe powiatom, wojewódzkie urzędowi marszałkowskiemu, a kliniczne pozostawiono państwu. Ten system oparto o kasy chorych. Kasy chorych było tyle, ile jest województw i każdy by płacił z danego województwa na swoją kasę chorych. Tu jest pewien mankament, dlatego że od razu wiemy, jakie kasy chorych są bogate, jakie biedne. To by było tak, że Małopolska, Warszawa, Poznań, Dolny Śląsk byłyby najbogatsze, pozostałe od dochodu byłyby biedniejsze. Dodatkowa kasa chorych miała rozregulowywać ten system polegający na to, żeby się prywatnie wpłacało.
1: No, kasa stwierdzono,
2: że to się nie bilansuje systemowo w skali kraju, no bo tak by było. Jedni by byli bogaci, drugi biedniejszy. Powołano w roku 2002-2003, ja już tego dokładnie nie pamiętam.
1: Zależka Millera w każdym razie.
2: Dokładnie, Narodowy Fundusz Zdrowia ma wiele, wiele mankamentów, czyli przypomnę, ten system powstał Zależka Millera. Dużo się nie zmieniło, albo bym powiedział prawie nic. Ten system trwa do dzisiaj. Co trzeba byłoby zmienić? Na pewno przyporządkować większe kompetencje Radzie Społecznej lub Radzie Nadzorczej. Zmusić ich do tego, żeby przeglądali najwyższe zarobki. Natomiast jak ja zadałem pytanie lekarzom, czy jeżeli byśmy zrobili pomysł lewicy i zakazali wam pracy tylko w jednym miejscu, odpowiedź brzmiała, tylko emeryci pracują, dosłownie cytuję, tylko emeryci pracują na umowę o pracę, pozostali pracują w różnych miejscach. Należy dążyć, żeby lekarz pracował w jednym ośrodku. Byłoby to znakomicie.
1: Znaczy, tutaj miałoby być rozgraniczenie, jeżeli pracuje ktoś na przykład w publicznej opiece zdrowotnej, powiedzmy nawet w kilku placówkach, to po prostu nie może pracować w prywatnej praktyce. To chodzi o to, żeby uniknąć tych sytuacji, o których też często słyszymy, że idziemy na przykład do lekarza, do profesora, do prywatnego gabinetu, a on nam mówi, że to zapraszam na zabieg do publicznej placówki, gdzie jestem ordynatorem.
2: I tu przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość powołało bardzo dużo uczelni medycznych. Co ten system ureguluje? To tak samo jak w adwokaturze. Duży napływ lekarzy. Tylko, że to trwa. Studia medyczne to jest około 6 lat. Specjalizacja 2-3 lata, 9 lat. Więc od tego, co żeśmy zrobili w latach 2019-2023, trzeba jeszcze poczekać 4 lata na ten narywek, który wejdzie po studiach medycznych, bo to tak naprawdę uporządkuje, reguluje.
1: Maksymalny pułap zarobków lekarzy to jest
2: właśnie
1: coś,
2: właśnie to chciałem powiedzieć. Trudno powiedzieć, co to znaczy maksymalny pułap, bo ja chcę tu zwrócić uwagę, że cała służba zdrowia powinna mieć godne płace. Mam wiele problemów w biurze z protestami techników medycznych ze Szpitala Matki Polki, ze Szpitala Kopernika w Łodzi, ale także problemu z likwidacjami szpitali, tudzież oddziałów. No jest pomysł, żeby zlikwidować oddział zakaźny w Bełchatowie. Jeżeli zlikwidujemy oddział zakaźny w Bełchatowie, to odpowiadam, nie ma w Piotrkowie, nie będzie w Bełchatowie, to opieramy się Łódź lub Radomsko. W razie jakiejś pandemii będzie bardzo poważny problem, bo nie będzie oddziału. Więc to wszystko należy przejrzeć tak, żeby zabezpieczenie dla pacjenta było, nawet jeżeli jest to w dniu dzisiejszym nierentowne i od tego jest państwo.
1: Ale panie pośle, pan wie, ile pan maksymalnie może zarobić w ciągu roku, uwzględniając uposażenia, dodatki i diety. Policjant też, strażak także. Wszyscy wiedzą, jaki mają najczęściej ten maksymalny pułap w budżetówce. Lekarze też są opłacani w budżecie, z budżetu państwa w tej opiece zdrowotnej publicznej. Więc pytanie, czy też, już nie mówię, jaki to ma być limit. Nowa Lewica zresztą też tego nie mówi. Tylko pytanie, czy nie powinno się jakoś uporządkować tego kominu?
2: Panie redaktorze, tak, ale to będzie bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że ani murarz, ani adwokat nie ma takiego kominu. Już dam bardzo prosty przykład. Lekarz pracujący tylko w opiece państwowej, opiece zdrowotnej, nie prywatnej, przyjmuje w publicznym ośrodku zdrowia przy szpitalu, po czym idzie do pracy do pogotowia, po czym po pogotowiu rano rozpoczyna pracę w szpitalu, a na wieczór zostaje na dyżurze. I teraz, jeżeli z tych 4 miejsc dostanie płacę, no to powie mi pan, że on ją przekroczył. No to co, zakażemy mu pracy w pogotowiu, czy zakażemy w przychodni, jeżeli jest bardzo dobrym specjalistą? No nie da się tak. No,
1: może też dobrze, żeby nikt nie pracował 96 godzin bez
2: ale
1: przerwy, jak ten
2: musi,
1: lekarz z Warszawy.
2: Nawet nie musi... No,
1: przynajmniej na papierze.
2: Właśnie, bo to jest ten problem, że pan doktor, skoro zwrócił 500 000, to znaczy, że nie wykonywał tej pracy i tu odpowiadam, tu powinien być większy nadzór, bo to jest po prostu patologia, tak nie powinno się zdarzyć. Tu powinien być większy nadzór ze strony Rady Społecznej lub też, to w tym przypadku była spółka ze strony Rady Nadzorczej. Ona w ustawowych kompetencjach powinna mieć wpisane przymus sprawdzania największych zarobków i sprawdzania, czy rzeczywiście ta praca była świadczona. Z drugiej strony NFZ jako płatnik powinien skontrolować wybrane placówki pod kątem wysokości płac, czyli czy faktycznie praca była przepracowana.
1: A nie jest rzeczywiście tak, że jeżeli nie uporządkujemy sytuacji z zarobkami medyków, to możemy do tych 250 miliardów, które w tym roku mają pójść na opiekę zdrowotną, chociaż to już bardziej idzie w stronę 300 coraz bardziej, im bliżej końcówki roku, możemy dosypać 20 miliardów, 30, ale tak długo jak się nie uporządkuje tych wynagrodzeń, to nic się z tym nie stanie.
2: Jesteśmy za szerokim dostępem do opieki zdrowotnej. Jesteśmy za tym, żeby lekarze uczciwie i godnie zarabiali, tak samo technicy, tak samo pielęgniarki, bez przesady. Natomiast nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, a przypomnę, 600 lekarzy rocznie nadal wyjeżdża z Polski. W tej chwili głównymi krajami w Europie to jest Norwegia i Szwajcaria.
1: No 600 jak na to, ilu ludzi kończy studia medyczne i lekarskie rocznie,
2: to jest nic, ale przypomnę, że były czasy, że wyjeżdżała połowa. I biorąc to pod uwagę, należy przypilnować całą opiekę zdrowotną pod względem płac, tak. Rozliczać opiekę zdrowotną pod względem płac, tak. I to się da zrobić. Trzeba poprawić ustawy, zmusić, tak jak powiedziałem, Rady Społecznej, Rady Nadzorcze. Natomiast co do pracy. Większa liczba lekarzy spowoduje to, że jeżeli będzie miało pogotowie swoich lekarzy, no to nie będzie brało ze szpitala, bo będzie miało. Tylko, że tych lekarzy powinniśmy znaleźć, wziąć, a to trzeba jeszcze 2, 3, 4 lata poczekać, bo wtedy to się samo czy nie ureguluje. Jak będzie dużo lekarzy na rynku, to po prostu spadną płace.
1: Poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Miłego dnia życzę Państwu.
1: I tygodnia, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: gets me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Media bez tajemnic.
2: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Spotkamy się ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego podczas drugiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Świat Mediów w oczach młodych naukowców, a ze mną...
3: Zuzanna Adamiec,
4: Szymon Buczkowski
5: i Miłosz Majda.
2: To powiedzcie, czego dotyczyły wasze wystąpienia?
3: Moje wystąpienie mówiło głównie o tym, jak bardzo istotna jest cała ta konferencja. Myślę, że w aktualnych czasach starsze pokolenie trochę zbywa to, jakie zagrożenia niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji, tym bardziej właśnie dla świata mediów. Te dezinformacje, deepfake'i, różne takie rzeczy sprawiają, że tym bardziej zabieranie również stanowisk pracy doprowadzają do tego, że po prostu nasze pokolenie boi się o swoje kariery.
4: Moja prezentacja polegała na tym, że chciałem publiczność cofnąć o 85 lat do pewnego historycznego miejsca w Łodzi, jakim było getto łódzkie, i przedstawić obraz życia, który został zawarty w kronikach getta łódzkiego, które właśnie były tam tworzone. Chciałem trochę zawrócić ten nurt idący w stronę mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, i przypomnieć o tym, że tak naprawdę mamy bogate źródła historyczne, pierwotne dokumenty, które są naprawdę bogatymi źródłami do obecnych badań. I to nie tylko historia, to również socjologia, to również jest antropologia kultury. To jest nawet lingwistyka, bardzo dużo słów poznałem nowych, analizując kroniki. I właśnie moim celem było, i go osiągnąłem, tak myślę, było to, aby ten obraz codzienności przedstawić i zapoznać całą publiczność z tym, jak wyglądało życie w Łodzi, w getcie łódzkim.
6: Ja z kolei w mojej prezentacji chciałem przedstawić wybrane zagadnienia i wnioski mojej pracy magisterskiej pod tytułem Seria gier Wiedźmin jako przykład źródła informacji o mitologii słowiańskiej. Dlaczego taki temat? Mam wrażenie, że istnieje takie przeświadczenie w przestrzeni medialnej, jak i pośród odbiorców wiedźmińskiego uniwersum, że zarówno książki, jak i gry są przepełnione słowiańskością. No i postanowiłem to w swojej pracy zweryfikować. To się okazuje, można uznać serię gier Wiedźmin jako źródło informacji o mitologii słowiańskiej, z naciskiem, że jest to jednak demonologia. W swojej prezentacji powiedziałem też o niewykorzystanym potencjale edukacyjnym tej serii gier, ponieważ zaznaczyłem, że owszem, może pełnić funkcję informacyjną, ale nie edukacyjną, ponieważ nigdzie w tych grach nie zostało zaznaczone, że pojawiające się tam wzmianki o mitologii słowiańskiej są inspirowane bezpośrednio wierzeniami dawnych ludów słowiańskich. Dlatego gracz, który przykładowo nie posiada własnej wiedzy z tej dziedziny, spotykając dany element mitologiczny w grze, może po prostu nie być świadom, co to właściwie jest. Może twórcy sobie to po prostu wymyślili. Dlatego gry te nie mogą pełnić funkcji edukacyjnej.
2: Wachlarz tematyczny waszych wystąpień jest bardzo szeroki, ale to, co skupia te wystąpienia, to jest świat mediów. Czym dla was jest współczesny świat mediów? Jak to rozumiecie?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Dla mnie świat mediów, no tak jak już wspomniałem, jednak przechodzących bardziej w media tutaj internetowe, social media. No, z mojej perspektywy jest on niestety trochę takim zjadaczem czasu. Z mojej perspektywy. Niestety zbyt dużo czasu spędzam w social mediach i ogólnie mediach, i zabiera to spore pokładzie czasu, i często też zawieszam się, tak w cudzysłowie, na informacjach, które tak naprawdę nie są mi kompletnie potrzebne. I to jest też taka bolączka tego świata mediów, że tak naprawdę człowiek jest karmiony, powiedzmy, mediami, które praktycznie, może nie są praktyczne codziennie, a jednak i tak jesteśmy nimi bombardowani. Dlatego tutaj ważne jest, uważam, dobre przesiewanie informacji, bycie świadom tego, co czeka na nas za rogiem Facebooka, Instagrama i internetu, i przede wszystkim wciąż takie ciągłe uczenie się na temat tego, jak ten świat się rozwija, żeby być gotowym na może jeszcze takie nieodkryte przyszłe niespodzianki świata mediów, które mogą nas zaskoczyć.
6: Ja osobiście staram się unikać mediów, podobnie jak kolega Szymon, uważam, że w moim przypadku jest to również zjadacz czasu, ale też mam takie wrażenie, że we współczesnych mediach jesteśmy bombardowani tylko i wyłącznie złymi wieściami. Tu jakaś wojna, kataklizm, tragedia ludzka i to źle na psychikę wpływa odbiorcy, dlatego staram się tego unikać. No, jest to po prostu dla mnie zdrowsze.
3: Z drugiej strony takie właśnie informacje są ważne, natomiast ważna jest też przy tym ekologia informacji, czyli taka umiejętność powiedzmy przesiewania tych informacji, które dają zbyt duży natłok różnego rodzaju może stronniczości, żeby zobaczyć, na czym tak naprawdę polega informacja i co przedstawia, bo sytuacje właśnie takie, jak kolega wspomniał, wojny, to warto wiedzieć o tym, co się tam dzieje, natomiast też nie można się przejąć zbytnio tym, jak dramatyzują zresztą też często media właśnie takie dane sytuacje. Dodatkowo też spotykamy się na internecie właśnie z takimi bardzo negatywnymi rzeczami. Tym bardziej to przeraża nas jako młodych naukowców. Bilionerzy mówią o tym, że chcą doprowadzić do tego, by inteligencja stała się zasobem, za który trzeba będzie płacić, a my w międzyczasie sobie scrollujemy dalej i widzimy pieska, który sobie tańczy z delfinami. No i więc to jest taka rozbieżność, to można przez to po prostu oszaleć.
2: Powiedzieliście dużo o internecie, a jeśli chodzi o te media tradycyjne, prasa, radio, telewizja, to waszym zdaniem jakie miejsce one zajmują w tym właśnie współczesnym świecie mediów? Jak one są w ogóle, czy one są w ogóle jeszcze istotne?
3: Są istotne, natomiast bardziej dla, myślę, że poprzednich pokoleń. My zostaliśmy wychowani w takim momencie i w takim momencie żyjemy, że dla nas głównym źródłem informacji stał się internet, chociaż mimo wszystko ja osobiście przynajmniej mogę powiedzieć, że sięgam do tych innych źródeł, takich jak właśnie radio czy telewizja, chociaż już prasa przyznam, że mniej. Natomiast jest to moje takie bardziej drugorzędne źródło informacji na tym etapie, bym powiedziała.
6: W moim przypadku jest to radio, ponieważ kiedy podróżuję samochodem, to zamiast muzyki jednak wolę słuchać radio, jakieś wiadomości, a także czasami prasa, z tego względu, że wydaje mi się, że takie namacalne fizyczne źródło informacji po prostu jest dla mnie jakieś takie przyjemniejsze w odbiorze. No, jak tylko odwiedzam dziadków i mają kulisy powiatu, to zawsze lubię poczytać.
2: Przyjemniejsze w odbiorze, ale czy bardziej wiarygodne na przykład?
6: Myślę, że zdecydowanie bardziej wiarygodne jest słowo wydrukowane, które już tutaj zostanie i ktoś za nie pełni odpowiedzialność, niż to, które napotykamy w przestrzeni internetowej, które może w każdej chwili zniknąć, jest chwilowe.
2: Szymon, a jak w swoim przypadku?
4: No tutaj się zgodzę i z Zuzią, i z Miłoszem, że jeśli chodzi na przykład o radio, to ja również jeszcze korzystam, ale jeśli chodzi o prasę, to już tak sporadycznie, pomimo mojego tematu, który prezentowałem, który jednak dotyczył takiego fizycznego, pierwotnego źródła, które bardzo cenię, ogólnie źródła historyczne, to jest podstawa wszelkich nauk moim zdaniem. Tak obecnie rzeczywiście bardziej pochłania mnie ten świat internetowy niż prasa. Tutaj jeszcze telewizja, to tak cieszę się, że nie mam telewizora w akademiku, bo jednak za telewizją nie przepadam. Radio jak najbardziej, a jeśli chodzi o temat prawdziwości informacji, no to tutaj muszę powtórzyć, znaczy chcę powtórzyć słowa Miłosza, że rzeczywiście te słowa drukowane mają taką większą wagę. Tutaj z tymi słowami, które są wydrukowane, stoi człowiek, znaczy powinien stać człowiek i rzeczywiście myślę, że jest ta tendencja, że one są bardziej rzetelne niż te, które spotykamy w szeluściach internetu.
2: Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
1: To jest powtórka programu.

faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Żar leje się z nieba. W weekend nawet 39 stopni w Łódzkiem. Znęcał się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd zaostrzył karę. To historia z Aleksandrowa Łódzkiego. Trump i Infantino razem na finale Mistrzostw Świata. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, a temperatura maksymalna dzisiaj do 31 stopni. Nadchodzi kolejny upalny weekend, a już dziś będzie można odczuć wyraźne ocieplenie. Temperatura maksymalna w Łódzkiem wyniesie 30 stopni. Z kolei w weekend termometry w regionie mogą wskazać nawet 39 kresek. W te dni szczególnie należy dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo. A więcej na ten temat mówi Sebastian Dziuda.
3: Nad Polskę nadciąga kolejna, jeszcze silniejsza fala upałów. Jej apogeum ma przyjść w niedzielę i poniedziałek, kiedy temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie w zachodniej i centralnej części kraju. W takie dni tym bardziej warto zadbać o swoje zdrowie. Dlatego w miarę możliwości unikajmy wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów. Dobrze jest wietrzyć mieszkanie, kiedy temperatura jest najniższa. Starajmy się także chłodzić nasz organizm. Najlepiej poprzez branie zimnych pryszniców czy noszenie jasnych i przewiewnych ubrań. Nie zapominajmy też o regularnym nawadnianiu organizmu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: Ochłodzenie ma przyjść w drugiej połowie przyszłego tygodnia, a wraz z nim należy spodziewać się opadów deszczu i burz. Dodam jeszcze, że dla całej Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałem. 6 miesięcy bezwzględnego więzienia zamiast prac społecznych. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał prawomocny wyrok w sprawie śmierci psa Nynka z Aleksandrowa Łódzkiego. Właściciel zwierzęcia został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej mężczyzna usłyszał wyrok 10 miesięcy prac społecznych. Od orzeczenia odwołała się prokuratura, domagając się 2 lat więzienia, a także Stowarzyszenie Animal SOS dla Zwierząt, reprezentowane przez mecenas Katarzynę Topczewską, które wnioskowało o 3 lata.
4: Mnie ten wyrok nie satysfakcjonuje. Dobrze, że został zmieniony, natomiast niestety kolejny mamy taki sygnał, że można zabić swoje zwierzę i dalej sądy będą sprawcom może nie pobłażać, tak, ale będą traktować ich jakoś tak delikatnie.
2: Nynek był starszym i schorowanym psem. Zwierzę zostało odebrane właścicielowi, mimo leczenia nie przeżyło. Wyrok jest prawomocny.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Bez kluczowych odpowiedzi, ale za to z zapowiedzią pozwu o zniesławienie. Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, nie podzielił się wczoraj z prokuratorem swoją wiedzą dotyczącą możliwego łamania prawa w Szpitalu Południowym. Po jego ostatnich słowach oskarżeń pod kierunkiem Dawida Kacprzyka ten składa pozew. O szczegółach mówi Piotr Durys.
5: Były ordynator chirurgii, przychodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami i z prokuratorem bez obecności pełnomocnika. Nie miał również przy sobie telefonu, na którym miała znaleźć się wiadomość o nieprawidłowościach w szpitalu, wysłana do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
6: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Od słów byłego ordynatora chirurgii odcina się jego następca, dr Piotr Szenk. Oświadczył on, że jest zbulwersowany tymi słowami i zapewnia, że ani on, ani jego zespół nie zaobserwował żadnych nieprawidłowości na oddziale ratunkowym. Przypomnijmy, dr Emil Jędrzejewski jest w sporze ze szpitalem o 500 tysięcy złotych, bo według zarzutów dopisywał się na dyżury oraz na operacje, na które nie przychodził. Ze szpitala płyną także głosy o głębokim konflikcie personalnym między oboma lekarzami. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Zastępca wójta gminy Bełchatów zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze prowadzili czynności na terenie Bełchatowa i zatrzymali kilka osób, a wśród nich jest Tomasz J., zastępca wójta gminy. Urząd gminy Bełchatów poinformował, że do zakończenia postępowania nie będzie odnosić się do tej sprawy. Łódzkie lotnisko rozpoczęło wakacyjny sezon z nowym połączeniem na Majorkę i planami uruchomienia lotów do Egiptu. Jednocześnie port może stracić ważne połączenie do Brukseli. Dlaczego przewoźnik chce zrezygnować z tego kierunku? Jak zmiany w siatce połączeń wpłyną na finanse lotniska? O tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, wiceprezesem portu lotniczego Robertem Makowskim. To o 8.10. Prezydent Donald Trump będzie obecny na finale Mistrzostw Świata i wręczy trofeum zwycięskiej drużynie. Szef FIFA Gianni Infantino poinformował, że będzie towarzyszył prezydentowi podczas najważniejszego meczu w światowym futbolu. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
7: Donald Trump nie uczestniczył jak dotąd w żadnym meczu Mistrzostw Świata, jednak prezydent FIFA Gianni Infantino ujawnił, że 19 lipca pojawi się na scenie na stadionie MetLife w New Jersey. Będziemy razem z prezydentem najpierw wspólnie przeżywać finał, a następnie razem podniesiemy trofeum i wręczymy zwycięskiej drużynie, mówił w telewizji Fox. Szef FIFA wielokrotnie odwiedzał gabinet owalny w okresie poprzedzającym rozpoczęcie Mistrzostw Świata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
0: Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla całego województwa. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 33 stopni. Teraz na termometrach 17 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 stopni. Poza tym oczywiście dużo, dużo słońca, mało chmur, a na barometrze 997 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniam się nisko. Mamy czwartek, to jest 25 dzień czerwca. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Słyszymy się do 9.

11 minut po godzinie 6, to radio i audycja poranna, no to zabieramy się do pracy i na początek nasze muzyczne kalendarium i dzisiaj taki oto utwór przed nami, All You Need Is Love Beatlesów. Z jaką datą jest ta piosenka związana? No między innymi 59 lat temu, a więc 25 czerwca 1967 roku 200 milionów ludzi zobaczyło Beatlesów wykonujących właśnie ten utwór All You Need Is Love. Ta piosenka została wykonana w trakcie przełomowego programu BBC Our World, przekazywanego na cały świat poprzez satelitę. No i to była pierwsza w historii globalna, międzynarodowa i realizowana na żywo transmisja satelitarna. W programie wziął udział 14 krajów, które połączono za pomocą 4 satelitów telekomunikacyjnych. Sygnał trafił do 24 państw. No a na scenie poza Beatlesami m.in. Mick Jagger, Keith Richards czy Eric Clapton. No to teraz Beatlesi, All You Need Is Love.

All you need is love, you're the Beatles. 16 minut po godzinie 6 teraz w Radiu Łódź. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantek, a więc dla Doroty oraz dla Łucji. Być może jakiś marynarz nas słucha. Jeśli tak, to też pozdrawiamy, bo dzisiaj mamy Dzień Marynarza. Jeżeli chodzi o statystykę dnia codziennego, no to wschód słońca dzisiaj 25 minut po godzinie 4, słońce zajdzie 5 minut po godzinie 21. No i to są najdłuższe dni w roku, chociaż tego czasu ze słońcem nam ubywa. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut, no i ten dzień będzie krótszy od najdłuższego o 1 minutę. Tu Radio Łódź, audycja poranna.

0: Heatwave. Fala ciepła, nie tylko muzycznie, ale także fala ciepła przeleje się dzisiaj przez nasz region i to dosłownie do 33 stopni, na weekend jeszcze cieplej. Słowo teraz o tym, co przed nami w poranku do godziny 9. Na pewno zajrzymy do porannej prasy. W niej między innymi o tym, że pociągi w regionie dojadą do nowych miast i przyspieszą. Rząd przedstawił projekt zintegrowanej sieci kolejowej, która ma być realizowana w latach 2035-2050. Przyjrzymy się także sytuacji na placu zabaw przy ulicy Leczniczej, porozrzucane szkło, zniszczone ławki i uschnięte drzewa. Zabawnie to nie wygląda.
1: Mnie to najbardziej intryguje plac zabaw, który według mnie jest zaniedbany kompletnie. Jest dostęp dla młodzieży, która, przypuszczam, wieczorami tutaj urzęduje. Zdarzają się kawałki szkła.
2: Zostawiłem to śmieci tu.
3: Też są zniszczone ławki, nie mają też oparcia.
0: A co jeszcze przed nami? Szalony rajd grupy motocyklistów na jednej z najważniejszych łódzkich arterii i pościg policjantów, którzy okazali się bezradni.
4: Kierujący zlekceważyli wydawane przez funkcjonariuszy polecenia do zatrzymania się, popełniając kolejne wykroczenia w ruchu drogowym.
5: Wystarczy sekunda, żeby przypadkowy przechodzeń wszedł pod motocykl i tragedia gotowa.
6: No jest to problem. Na tych właśnie takich motorach szybkich, głośnych, samochody też bardzo szybko jeżdżą.
0: Łódzkie lotnisko gotowe na wakacje. Właśnie zainaugurowano nowe połączenie na Majorkę, czyli typowo turystyczny kierunek. Wkrótce mają ruszyć loty do Egiptu. Na wakacyjnych planach portu cieniem kładzie się jednak zapowiedź straty innego ważnego połączenia. Wszystko wskazuje na to, że jesienią nie będzie już można latać z Łodzi do Brukseli. Dlaczego stolica regionu traci samoloty właśnie do stolicy Europy, do Brukseli? O tym porozmawiamy z naszym gościem, którym dziś będzie wiceprezes portu lotniczego w Łodzi, Robert Makowski. Już teraz na to spotkanie serdecznie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Teraz na zegarze 21 minut po godzinie 6:00, tu Radio Łódź.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 6:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego województwa łódzkiego w związku z upałami. Temperatura może wzrosnąć nawet do 33 stopni Celsjusza. Dlatego ratownicy, strażacy i policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zadbanie o osoby starsze i schorowane. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce. Przed nami kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni Celsjusza. Do tego czasu ostrzeżenia będą kontynuowane, a ich stopień może zostać podwyższony. Policyjny pościg w Łodzi. Grupa motocyklistów uciekała przed policją, stwarzając duże niebezpieczeństwo w ruchu. Pościg prowadzony był m.in. Aleją Włókniarzy czy Jana Pawła II. Nagranie trafiło do sieci, a teraz policja chce zatrzymać piratów drogowych. Na nagraniu widać grupę motocyklistów, którzy wielokrotnie łamią prawo, m.in. jadąc na jednym kole czy skracając sobie drogę, przejeżdżając po przejściu dla pieszych. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Kolejny krok w sprawie uporządkowania terenu po dawnych zakładach Boruta w Zgierzu. Przedstawiona analiza pokazuje w glebie i wodach podziemnych, że znajdujące się szkodliwe substancje po dawnej działalności przemysłowej. Część z nich przemieszcza się wraz z wodami gruntowymi, co może wpłynąć na większy obszar. Przedstawione wyniki porządkują dotychczasową wiedzę i mają być punktem wyjścia do dalszych działań. Plan działań naprawczych ma być gotowy do września. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
1: Dzisiaj na termometrach w ciągu dnia od 30 do 33 stopni. Teraz na termometrze w Łodzi 17 stopni. Poza tym wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 7. Studio maoparadio.pl, także 606 78 78 78. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 9. W każdej sprawie poruszanej na naszej antenie można się z nami kontaktować.

0: kanał Chodem Mrozu w Radiu Cieparanku. Teraz na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i zaczynamy od Dziennika Łódzkiego. Rząd przedstawił projekt zintegrowanej sieci kolejowej, który ma być realizowany w latach 2035-2050. Około 120 miliardów złotych ma przypaść na inwestycje kolejowe w województwie łódzkim, czytamy w gazecie. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem pozostaje budowa linii kolei dużych prędkości w kształcie litery Y, która połączy Warszawę, Łódź, Poznań oraz Wrocław. Pociągi mają rozwijać prędkość na tej trasie 320 km na godzinę, a pierwszym oddanym odcinkiem będzie trasa Warszawa, Port Polska, Łódź. Dla regionu oznacza to nie tylko skrócenie czasu podróży do stolicy, lecz także wzrost znaczenia Łodzi jako węzła kolejowego. Jednak władze regionu podkreślają, że sama szybka kolej nie rozwiąże problemów transportowych mieszkańców, dlatego równolegle przygotowane są inwestycje mające stworzyć sieć połączeń dowozowych do głównych magistrali. Największe oczekiwania budzi projekt budowy nowej linii kolejowej do Bełchatowa. Piąte co do wielkości miasto województwa nadal pozostaje pozbawione pasażerskich połączeń kolejowych, choć dochodzą tu tory prowadzące do elektrowni, a w latach 80. kursowały do Bełchatowa pociągi pasażerskie. Projekt wielkiej modernizacji polskiej kolei przewiduje inwestycję, która ma przywrócić Bełchatów na kolejową mapę kraju. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Dziennika Łódzkiego. Na zegarze 20 minut do 7.

12 minut do godziny 7. Najlepiej to oczywiście wybrać się samemu i zobaczyć na własne oczy. Na obecnych okolicznościach pogodowych, no to raczej wieczorem niż w ciągu dnia, ale dzień długi, więc nie powinno być problemu. Elewacja kamienicy Siemensa przy Piotrkowskiej 96 odrestaurowana i już do podziwiania. W ramach prac odtworzono elewację z historycznym napisem Siemens. Jest także odrestaurowany zegar. Odnowiono także portale wejściowe i zabytkowe szyby windowe. Budynek ma szczególne znaczenie dla historii Łodzi. Po wojnie mieściły się tu redakcje gazet i wydawnictwa, dlatego przez lata nazywano go po prostu domem prasy. To jednak jeszcze nie koniec pracy przy tej kamienicy. Jeszcze trochę się pozmienia. Finał rewitalizacji zaplanowano po wakacjach. No i jak to będzie wyglądało? Po zakończeniu inwestycji w kamienicy powstaną mieszkania i lokale usługowe, a wewnętrzny dziedziniec pozostanie ogólnodostępny. A jeżeli ktoś nie mógłby się wybrać na Piotrkowską w najbliższym czasie, no to zdjęcie kamienicy Siemensa, piękne zdjęcia pięknej kamienicy na radiouć.pl. Proszę zaglądać na nasz portal.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha.
2: Aha.
1: Wyjrzyjże na ociec, aha.
2: Aha.
3: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
4: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
3: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
5: Najsłynniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w

0: wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
8: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
9: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
8: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
10: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
8: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 7 czas na raporty drogowe w studiu Adam Murzyński. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. W Łodzi do kilku minut poczekamy przed wjazdem na Rondo Solidarności na Limanowskiego od strony Aleksandrowa i w okolicach Atlas Areny. W Konstantynowie Łódzkim jak na razie ruch jest płynny, ale na pewno wolniej pojedziemy drogą w kierunku Łodzi. W Sieradzu przejściowe utrudnienia utrzymują się na Jana Pawła. Wszyscy jadą do pracy i dlatego tutaj mamy coraz większy ruch na trasach z kierunku Warty, z Duńskiej Woli, Złoczewa i Błaszek. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
15: Jest prawomocny wyrok za śmierć psa w Aleksandrowie Łódzkim. Właściciel trafi do więzienia. Fala gorąca nad Polską. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Motocykliści urządzili niebezpieczny rajd po Łodzi. Jest policyjne śledztwo. Temperatura maksymalna do 31 stopni. Wiatr słaby. Pół roku więzienia zamiast prac społecznych. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał prawomocny wyrok w sprawie śmierci psa Nynka z Aleksandrowa Łódzkiego. Właściciel zwierzęcia został skazany na 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad psem. W pierwszej instancji mężczyzna usłyszał wyrok prac społecznych. Od orzeczenia odwołały się Animal SOS i prokuratura, domagając się surowszej kary, mówi prokurator Hubert Wrzalik.
16: My jako prokuratura domagaliśmy się wymierzenia kary 2 lat pozbawienia wolności, natomiast wyrok należy uszanować. Została zmieniona kara, wymierzona kara pozbawienia wolności. W tym zakresie to cieszy.
17: Na pewno jest to wyższy wyrok i lepsza kara niż 10 miesięcy ograniczenia wolności, bo tamten wyrok, który zapadł przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, to była kpina wymiaru sprawiedliwości. Naprawdę, w przypadku, kiedy katuje się swoje zwierzę tak, że ono umiera, ja nie wyobrażam sobie, że można posłać oskarżonego do grabienia liści.
15: Skomentowała wyrok mecenas Katarzyna Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka Stowarzyszenia Animal SOS dla Zwierząt. Wyrok jest prawomocny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują na zachodzie, w centrum kraju, a także w części Polski Północnej. Więcej na ten temat wie Klaudia Wróblewska.
18: Temperatura w wielu regionach Polski może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza. To oznacza zwiększone ryzyko omdleń i odwodnień. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach, powiedział, że unikać upału powinny przede wszystkim osoby starsze i dzieci.
19: Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu.
18: Przed upałem ostrzega również rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
20: Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
18: Temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku. Ostrzeżenia będą więc kontynuowane, a ich stopień może zostać podwyższony.
15: A więcej o pogodzie w regionie powiemy po wiadomościach radia Łódź. Upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, ale także odwodnienia czy w skrajnych przypadkach nawet udaru cieplnego. Pracodawca musi zapewnić napoje swoim pracownikom, powinni też mieć dostęp do sprawnej wentylacji. W czasie upałów pracodawca może skrócić czas pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy bez obniżania wynagrodzenia. Policyjny pościg w Łodzi. Grupa motocyklistów uciekała przed policją, stwarzając duże niebezpieczeństwo w ruchu. Pościg prowadzony był m.in. Aleją Włókniarzy czy Jana Pawła II. Nagranie trafiło do sieci. Teraz policja chce zatrzymać piratów drogowych, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
21: Nagranie zostało zarejestrowane podczas prowadzonych działań pościgowych za motocyklistami, którzy łamali przepisy ruchu drogowego. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez funkcjonariuszy z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
22: To jest skrajnie niebezpieczne zachowanie i ci ludzie, którzy popełniają takie wykroczenia, często nie zdają sobie sprawy, że nieraz wystarczy sekunda, żeby przypadkowy przechodzeń wszedł pod motocykl w tym przypadku i tragedia gotowa.
15: Dodaje Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagranie z pościgu trafiło do sieci kilka dni temu. Widać na nim motocyklistów łamiących przepisy, jadących na jednym kole, uciekających przed policją i przejeżdżających przez przejścia dla pieszych. Film można zobaczyć na naszej stronie.
23: Więcej na radiowódź.pl.
15: Łódzkie lotnisko rozpoczęło wakacyjny sezon z nowymi połączeniami, ale jednocześnie może stracić loty do Brukseli. Co to oznacza dla pasażerów i przyszłości portu? Czy jest szansa na utrzymanie ważnego połączenia ze stolicą Europy? Oto po 8:10 zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, wiceprezesa lotniska Roberta Makowskiego. Zabytkowy pałac Kruszego w Pabianicach przejdzie modernizację. W planach są m.in. montaż fotowoltaiki, budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami oraz termomodernizacja budynku. Zmieni się także otoczenie pałacu. Jak podkreśla Łukasz Stajuda z Urzędu Miejskiego, inwestycja ma poprawić efektywność energetyczną obiektu.
24: No to są wszystkie prace wiążące się z możliwością uzyskania dodatkowych oszczędności, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii elektrycznej czy energii cieplnej.
15: Problemem są koszty. Jedyna oferta w przetargu opiewa na blisko 6 milionów złotych. Samorząd chce pokryć brakującą kwotę pożyczką przekraczającą 2 miliony złotych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:30.
13: Na zegarze prawie 5 minut po godzinie 7, czas na wiadomości ze świata sportu. Michał Malinowski w studiu. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. Brazylia i Szwajcaria zwycięzcami grup na mundialu. Helweci pokonali 2-1 Kanadę i wygrali rywalizację w grupie B piłkarskich mistrzostw świata. Gospodarze zajęli drugie miejsce i także zagrają w fazie pucharowej. Pewna awansu z trzeciego miejsca jest Bośnia i Hercegowina, która wygrała 3-1 z Katarem. Brazylia pokonała 3-0 Szkocję, a Maroko wygrało 4-2 z Haiti. Zwycięzcy meczów zajęli 2 pierwsze miejsca w swojej grupie i będą grać dalej. Trzeci Szkoci muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. Meksyk był pewny pierwszego miejsca w grupie A już przed ostatnią kolejką. Gospodarze wygrali jednak 3-0 z Czechami. W drugim meczu Republika Południowej Afryki dosyć niespodziewanie wygrała 1-0 z Koreą Południową. Drużyna z Afryki po raz pierwszy w historii wyszła z grupy, zajmując drugie miejsce. Azjaci muszą oglądać się na innych. Znamy już pierwszą parę fazy pucharowej. 28 czerwca Kanada zagra z RPA. A przed nami decydujące mecze w grupach D, E i F. Wśród nich ciekawie zapowiadające się spotkanie Szwecji z Japonią. Zmiany, zmiany, zmiany. Mowa oczywiście o łódzkim Widzewie, w którym przebudowano cały pion sportowy. Z klubem pożegnali się m.in. Dariusz Adamczuk i Piotr Burlikowski. Ich zadania przejmą Łukasz Masłowski i Artur Płatek. Więcej o roszadach dokonanych przez Roberta Dobrzyckiego można przeczytać na radiołódź.pl. Zwycięski tiebreak na początek. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Belgią 3-2 w swoim pierwszym spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrywali już 0-2, ale potrafili odwrócić losy meczu. Liderem tabeli po 5 kolejkach jest Japonia. Polska zajmuje 7 miejsce. Dzisiaj siatkarze Nikoli Grbicia zagrają z Turcją. A kolejne wiadomości sportowe po godzinie 9.
13: My przypominamy o ostrzeżeniach przed upałami. Temperatura maksymalna dzisiaj w regionie od 30 do 33 stopni. W weekend do 38 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę teraz, no to w Łodzi na termometrach 18 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się w ten upalny dzień. Adam Miksa przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. Czwartek, 25 dzień czerwca. Raz jeszcze oficjalnie dzień dobry.

To grupa Queen, 10 minut po godzinie 7 i teraz słuchamy radio audycji porannej, a niebawem raz jeszcze zaglądamy do porannej prasy, w niej między innymi o tym, że mamy lawinowy wzrost premii dla najwyższych urzędników państwowych.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: Była prasa lokalna, no to teraz zaglądamy do tej ogólnopolskiej, a konkretnie do Rzeczpospolitej. Tutaj, jak czytamy, w 2025 roku gwałtownie wzrosła wysokość nagród dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych. Tak wynika z najnowszej analizy Najwyższej Izby Kontroli. Skorzystali członkowie kierownictw urzędów centralnych. 92 tysiące złotych nagrodę w takiej średniej wysokości wypłacono w ubiegłym roku kierownictwu Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To rekord we wszystkich instytucjach centralnych, jednak sytuacja wcale nie jest aż tak wyjątkowa. W ciągu 3 lat wydatki na nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oczywiście niemal potroiły się, wzrastając z miliona złotych w 2022 roku do prawie 3 milionów złotych w ubiegłym roku. Takie liczby trafiły do przygotowanego raportu, przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Szczególnie dynamiczny wzrost wydatków na nagrody dotyczył osób zajmujących kierownicze stanowiska, pisze Najwyższa Izba Kontroli. Największy wzrost o prawie 87% nastąpił w 2025 roku. Dane te pokazują, że w ubiegłym roku dynamika wzrostu wydatków na nagrody dla osób zajmujących kierownicze, to podkreślmy, kierownicze stanowiska państwowe, była prawie 7-krotnie wyższa niż w przypadku pozostałych pracowników zatrudnionych w urzędach. Lawinowy wzrost premii dla najwyższych urzędników państwowych. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. A na zegarze 15 minut po godzinie 7.

0: 19 minut po godzinie 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarza. 25 czerwca 1433 roku król Władysław Jagiełło potwierdził i rozszerzył prawa miejskie Łodzi. Podpisał tym samym dokument renowacyjny dla miasta. Ten przez wieki znajdował się w archiwum diecezjalnym we Włocławku. Dokument odkrył ksiądz Stanisław Muznerowski i opisał go w swoich przyczynkach do monografii Łodzi. Ta monografia została wydana w 1922 roku. Później dokument zaginął, odnalazł się po prawie 100 latach w 2018 roku. Jest to najstarszy oryginalny dokument dotyczący historii miasta Łodzi. Na zegarze prawie 20 minut po 7.

0: to promocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
13: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
14: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
13: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
15: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
13: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
16: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
17: Let's do it!
16: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
17: Oh yeah!
16: Zamów 512 50 40 30.
18: Dobra cena gwarantowana.
17: Let's do it!
0: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy i Adam Murzyński.
21: W Łodzi korki najszybciej rosną na rondzie Solidarności. Około 10 minut poczekamy na Alei Palki. Kolejne korkujące się trasy to Aleksandrowska i Limanowskiego, Piłsudskiego przy Palmiarni i Konstantynowska przy Parku na Zdrowiu. W Zgierzu najdłużej poczekamy przy skrzyżowaniach z główną drogą. W Pabianicach coraz więcej aut jedzie na trasach z kierunku Żgowa i Lutomierska. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Na zegarze 7.30.
3: Same dobre wiadomości.
20: I Małgorzata Błażewicz.
22: W Łodzi odsłonięto odrestaurowaną fasadę kamienicy Siemensa w zabytkowym budynku przy Piotrkowskiej 96. Kiedyś mieścił się luksusowy dom handlowy, bank i redakcję gazet. Wkrótce powstaną nowe mieszkania i lokale usługowe. Wewnątrz kamienicy trwają jeszcze prace wykończeniowe. Inwestor zapowiedział, że końcowy efekt rewitalizacji będzie można obejrzeć po wakacjach. A zdjęcia odświeżonej kamienicy są dostępne na naszej stronie www.radioloc.pl. Łódź Filmowa zobowiązuje. Powstanie w niej więc więcej filmów. To dzięki dofinansowaniu Łódzkiego Funduszu Filmowego na realizację 9 nowych produkcji. Wyróżnione zostały 3 filmy fabularne, 3 dokumenty, a także 3 animacje. Wszystkie do Łodzi lub regionu poprzez fabułę lub nawiązują do Łodzi lub regionu poprzez fabułę lub zdjęcia. O jednym z wyróżnionych filmów fabularnych mówi koordynator Łódzkiego Funduszu Filmowego Patryk Drzewiecki.
23: Obiady domowe Piotra Trzaskalskiego. Film, który opowiada o spotkaniu kobiety po dramatycznych przejściach i historię mężczyzny, który, myślę, mogę powiedzieć, znalazł się gdzieś na marginesie. W obsadzie Agata Kulesza i Andrzej Chyra.
24: 90% powiedzmy akcji ważnej dzieje się na ulicach Łodzi. Ja od razu wiedziałem, że to musi być Łódź. Po prostu ja chciałem tu wrócić. Ja chcę być w tych zaułkach, w tych uliczkach, w tych bramach.
22: Dodaje reżyser filmu Obiady domowe Piotr Trzaskalski. Budżet tegorocznej edycji to 1,5 miliona złotych. Łódzkie służby zadbają o bezpieczny wypoczynek dzieci w trakcie wakacji. Za kilka dni zakończy się rok szkolny, zaczną się wyjazdy także na zorganizowany wypoczynek, obozy czy kolonie. Czy pobyt będzie bezpieczny? To sprawdza m.in. sanepid. Według sanepidu w ostatnich latach jest coraz mniej zaniedbań ze strony właścicieli, na przykład domków wypoczynkowych i pensjonatów, ale to nie znaczy, że będzie mniej kontroli. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
20: Czwartek. Upalny w ciągu dnia od 30 do maksymalnie 33 stopni. Teraz na termometrach 18 stopni. Wiatr słaby północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8, a my niebawem przyjrzymy się sytuacji na placu zabaw przy ulicy Leczniczej. Porozrzucane szkło, zniszczone ławki i uschnięte drzewa. Tak to wygląda. No i nie wygląda to zabawnie.

0: szkło na placu zabaw, usychające drzewa i zniszczone ławki. Tak wygląda park przy ulicy Leczniczej. Ławki w tym miejscu są albo pomazane, albo pozbawione oparć, a wystające pręty mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Sam park jest zarośnięty, a mieszkańcy zwracają uwagę, że często dochodzi tam do libacji. Jak podkreśla Dariusz Zięba z Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa, mimo wysyłanych pism do Zarządu Zieleni Miejskiej, park wciąż pozostaje w opłakanym stanie.
1: Jednym z problemów jest plac zabaw, o który walczę już od 2017 roku i mieliśmy różne obietnice, od dołożenia sprzętów, zabawek, także od kilku lat mamy degradację tak naprawdę placu zabaw, pozbawiany jest kolejnych zabawek, zostało nam tutaj ile 5 sztuk w tej chwili. Cały plac jest nieoświetlony, więc niestety jest to miejsce, gdzie często gromadzą się jakieś grupy i albo zachowują się dość głośno, wulgarnie, albo spożywają niestety alkohol. W parku jest kilka zniszczonych ławek, które wymagają pielęgnacji. Pielęgnacji wymaga zieleń, która jest przerośnięta gdzieniegdzie, nie jest wyeksponowane to jego piękno. No jesteśmy na miejscu, pan widzi, że też są drzewa, które wymagają pielęgnacji bieżącej, wycięcia bądź przycięcia, no gdyż są suche.
2: W jakim stanie jest obecnie park przy ulicy Leczniczej?
3: Nieciekawym, brzydki, zarośnięty. Wstęp nawet nie można wyjść, no bo zarośnięte jest wszystko.
4: Tam też są zniszczone ławki, nie mają też oparć.
5: Mnie to najbardziej intryguje plac zabaw, który według mnie jest zaniedbany kompletnie. Jest dostęp dla młodzieży, która, przypuszczam, wieczorami tutaj urzęduje. Zdarzają się kawałki szkła, jakieś kawałki, resztki po ogniska, które się tutaj musiało być palone, bo nawet w piaskownicy widziałyśmy i wydobywałyśmy kawałki spalonego drzewa.
6: Ty zostawiłem to śmieci tu.
7: Robert Pawlak, radna Rady Miejskiej w Łodzi. Problem oświetlenia i wszelkich zaniedbań parku przy ulicy Leczniczej został poruszony podczas jednego z ostatnich spacerów z mieszkańcami. Mieszkańcy podczas tego spaceru zgłosili właśnie problemy z niedziałającymi latarniami, czy z przekrzywioną jedną z latarni, czy zniszczonymi ławkami. Problem ten został zgłoszony do Zieleni Miejskiej i mam nadzieję, że niebawem to wszystko zostanie naprawione. Sam park może nie jest zarośnięty, bardziej zarośnięte są obrzeża tego parku wzdłuż chodników i to wynika z zakazu koszenia. Natomiast z całą pewnością taka niezbędna pielęgnacja też zostanie przeprowadzona.
8: Grzegorz Gawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Koszenie trawników w parkach i na zieleńcach na terenie górnej rozpoczęło się po zniesieniu zakazu koszenia, który obowiązywał w całej Łodzi, czyli obecnie trwa od 17 czerwca i jest prowadzone sukcesywnie we wszystkich parkach. Obecnie trwa w parku Rejtana i na skwerze Dupaniewicza. W następnej kolejności do koszenia jest wyznaczony właśnie park przy ulicy Leczniczej. Ponadto w najbliższym czasie w tym parku zaplanowano prace pielęgnacyjne, na przykład pielenie krzewów, przecinanie żywopłotów, prace pielęgnacyjne przy drzewach. Będą także prowadzone prace związane z małą architekturą, która jest w tym parku, na przykład malowanie ławek i wymiana niszczonych i połamanych listew. Będzie także przeprowadzone oczywiście zamiatanie alejek.
0: A kto? Jak wygląda ten park? Jego zdjęcia parku przy ulicy Leczniczej można znaleźć na naszej stronie radiouciek.pl. Teraz na zegarze 20 minut do godziny 8.

13 minut do godziny 8, przed nami wakacje i czas podróży na letni wypoczynek. No i jak co roku pojawiają się apele o ostrożną jazdę, a te apele poparte są faktami i liczbami. Jak podaje Instytut Transportu Samochodowego, aż 1/3 wypadków, do których dochodzi w Polsce, ma miejsce właśnie w lipcu i sierpniu. W latach 2023-2025 w wakacje na drogach doszło do prawie 13 tysięcy wypadków. A to efekt większego ruchu drogowego, to oczywiste, ale także pogody i dobrych warunków drogowych, które skłania niektórych do przekraczenia przepisów, co może skończyć się tragicznie. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 8.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
10: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.

0: OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Zbliża się 8, czas na raport drogowy, Adam Urzyński.
7: Mamy już w Łodzi kilka miejsc, w których na pewno przez najbliższy czas postoimy 5 minut i dłużej. To Aleja Włókniarzy przed krzyżówką z Limanowskiego. Postoimy też przed Rondem Solidarności i na zachodniej przy Manufakturze. W Wieluniu korkują się najważniejsze skrzyżowania w mieście i teraz przejazd przez miasto może zająć do kilkunastu minut dłużej niż zazwyczaj. A jadąc S8, warto pamiętać o tym, że do Łasku trzeba będzie jechać objazdem. Wyłączono z ruchu łącznik z węzłem Łask, no i dlatego trzeba jechać przez Zduńską Wolę lub Pabianice. Kolejne wiadomości z dróg za pół godziny. Zajrzymy na drogi dojazdowe do Łodzi.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Tu Radio Łódź, minęła 8. Czas na wiadomości, w studiu Małgorzata Błażewicz.
8: Nieudany pościg za motocyklistami w Łodzi. Policja szuka piratów drogowych. W Gdańsku rusza konferencja odbudowy Ukrainy. Polska umacnia pozycję na kulinarnej mapie świata. Dziś w Łodzi regionie bardzo gorąco. Temperatura maksymalna nawet do 33 stopni. Nieudany pościg policyjny za motocyklistami w Łodzi. Uciekinierzy wielokrotnie łamali prawo na głównych ulicach miasta i nie zatrzymali się na sygnał funkcjonariuszy. Choć piraci drogowi uciekli, to policja już działa, by ich zatrzymać. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
9: Przekraczali prędkość i wielokrotnie sprawiali zagrożenie. Potem ruszyli za nimi policjanci. Do zdarzenia doszło na Łódzkiej Alei Włókniarzy, a z czasem policyjny pościg przeniósł się na Aleję Jana Pawła. Piratów drogowych nie udało się zatrzymać, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
10: Powstały zator drogowy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego utrudniły stróżom prawa kontynuowanie pościgu.
9: Piratów z pewnością spotka zasłużona kara, mówi ekspert od ruchu drogowego Tomasz Stagajewski.
11: Policjanci w takiej sytuacji korzystają z monitoringu. Trwa to po prostu o kilka dni dłużej, ale te osoby najczęściej są zatrzymane i ukarane.
9: Sprawa trafiła do Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Nieodpowiedzialni motocykliści pochwalili się w sieci nagraniem z ucieczki przed policją. Można je obejrzeć na naszej stronie.
12: Więcej na radiołódź.pl.
8: Konferencja odbudowy Ukrainy od dziś w Trójmieście. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego niewiele zmienia dla perspektywy polskiego biznesu na Ukrainie. To opinia wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy, w której uczestnictwo w ostatniej chwili odwołał ukraiński prezydent. Była to reakcja na odebranie mu orderu Orła Białego. Z perspektywy polskiego biznesu ważne jest uczestniczenie w odbudowie Ukrainy, mówił wiceminister Niemczycki w radiowej Jedynce.
4: Główny cel tej konferencji z naszej perspektywy to jest udział polskiego biznesu w rekonstrukcji Ukrainy i stworzenie możliwości lepszego funkcjonowania biznesu w Ukrainie. I z tej perspektywy ta nieobecność pana prezydenta niewiele zmienia.
8: Zamiast prezydenta Ukrainy będzie reprezentowała premier Julia Swyrydenko. W wydarzeniu weźmie udział około 2000 uczestników z 80 państw i organizacji międzynarodowych. Możliwe jest odgrodzenie skażonego terenu lub budowa instalacji do utylizacji odpadów. Takie rozwiązania dla terenów po dawnych zakładach Boruta w Zgierzu wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W Urzędzie Miasta przedstawiono ocenę stanu środowiska. Według dokumentu na terenie obecne są liczne zanieczyszczenia związane z dawną działalnością przemysłową, a część z nich migruje w głąb gruntu i w kierunku rzeki Bzury, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
13: Nam przede wszystkim zależy, żeby ten plan naprawczy realizował nasze cele, czyli żeby te składowiska, te odpady po byłych zakładach Boruta, one nigdy nie zagrażały już ludziom, ani teraz, ani nawet za 100 lat, albo nawet dłużej.
14: Najważniejsze jest znalezienie rozwiązania, czyli tego kierunku dla planu poprawy rozwiązań faktycznych, technicznych, jakie mogą być zastosowane, realnych do wdrożenia.
8: Dodaje prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Według wiceminister Sowińskiej całkowity wywóz odpadów z terenu Boruty jest w praktyce nierealny, zarówno logistycznie, jak i finansowo.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Łódzkie lotnisko rozpoczyna wakacyjny sezon z nowymi połączeniami na Majorkę, ale jednocześnie może stracić loty do Brukseli. Dlaczego przewoźnik rezygnuje z tego kierunku i czy jest szansa na jego utrzymanie? O wpływie zmiany na przyszłość i finanse portu porozmawiamy za chwilę z porannym gościem Radia Łódź, wiceprezesem Łódzkiego Lotniska Robertem Mako. Polska coraz wyraźniej zaznacza się na światowej mapie kulinarnej, a krajowe restauracje trafiają do słynnego przewodnika Michelin. Choć tylko lokal w Krakowie ma dwie gwiazdki, to jedną gwiazdkę Michelin ma 10 restauracji w kraju, a wśród nich są 4 lokale z Warszawy, 2 z Wrocławia i po jednym z Pszczyny, Gdańska, Kościeliska i Poznania. Ta ostatnia obroniła swoją gwiazdkę 4. rok z rzędu, mówi szef kuchni restauracji Muga Artur Skotarczak.
15: To nam pokazuje, że cel, który obraliśmy, się sprawdza. Konsekwentnie pilnujemy tego, co robimy.
16: Kluczem do sukcesu jest produkt, człowiek czy serce?
15: Ambicje, czyli też podejście do i chęć do gotowania, no i też produkt.
8: Dodajmy, że w przewodniku wyróżniono także 3 łódzkie restauracje. Gwiazdki Michelin pozostają najwyższym międzynarodowym symbolem jakości i kunsztu kulinarnego. Sam przewodnik uznawany jest za najbardziej wpływową publikację w branży gastronomicznej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
6: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach w regionie 21 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 33 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, na barometrze bez zmian 997 hektopaskali.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Wiem, że jest ciepło, będzie gorąco, ale my jeszcze dorzucamy do pieca. Dorzucamy do pieca oczywiście muzycznie Deep Purple, Arrogant Boy.

0: gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Robert Makowski, wiceprezes Portu Lotniczego w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie przypadkiem spotykamy się w czwartek. Jutro tak naprawdę zaczynają się wakacje i pewnie sporo łodzian, sporo mieszkańców województwa łódzkiego myśli już o tych zaplanowanych urlopach, myśli o wyjazdach bliższych, dalekich. Ci, którzy mają blisko, nie będą mieli problemu. Ci, którzy lecą dalej, będą musieli między innymi skorzystać z usług na przykład łódzkiego lotniska. Już ruch zauważalnie jest większy. Wczoraj wystartował nowy kierunek, czyli Majorka. Typowo wakacyjny, można powiedzieć.
2: Tak, typowo wakacyjny kierunek, o który walczyliśmy dość długo i w końcu udało się go pozyskać. W związku z tym, że dwa inne kierunki hiszpańskie, Alicante i Malaga, wypełniają się bardzo dobrze. Są to loty regularne, ale na nich też można kupić przez biura podróży sobie zaplanowaną wycieczkę. Turoperatorzy postanowili dołożyć trzeci kierunek hiszpański, czyli Majorkę, która wystartowała. Cieszymy się.
1: A jest pełne oburzenie? To zapytam, nieprzerażeni są na przykład pasażerowie tym, że no, na Półwyspie Iberyjskim to po 40 stopni potrafi być, nie, nawet 40 kilka. Zresztą w weekend podobno w Łodzi też mają być podobne temperatury po 40.
2: Właśnie miałem do tego nawiązać, że w weekend w Łodzi będą takie temperatury, podobno. Natomiast do tej pory nikomu nie przeszkadzały takie upały, nawet jak pasażerowie latali do Egiptu. Często w Turcji też były takie upały, także nikt nie jest przerażony. Obłożenie samolotów jest duże, stuprocentowe praktycznie. I to na każdym czarterze, który leci gdzieś tam na południe Europy. A wracając do pytania, o czy to jest zauważalny, jest ten ruch? Tak, zauważalny. Z tygodnia na tydzień czarterów przybywa. W zasadzie została nam jedna inauguracja. Też nowego kierunku egipskiego, Hurgady, która będzie w przyszły poniedziałek.
1: Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że sezon na lotnisku zaczął się w pełni. No dobrze, to porozmawialiśmy o przyjemnych rzeczach, o wakacjach, porozmawiamy o tych trochę mniej przyjemnych. Ceny biletów, kryzys minął. Ja pamiętam, parę miesięcy temu spotkaliśmy się w studiu Radio Łódź, rozmawialiśmy o ryzyko przez oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie, przez zamknięcie cieśniny Ormus, o ryzyku drastycznego wzrostu cen biletów. Jest wzrost cen, ale one zawsze rosną na wakacje. Czy można powiedzieć, że już ten kryzys jest za branżą lotniczą?
2: Wiele artykułów się pojawia dotyczących cen biletów, że to niby koniec low costów, że nigdy już tak tanio nie będzie, jak było właśnie przez ten kryzys. Na razie...
1: Bo wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom, że chodzi tak naprawdę o paliwo lotnicze. O ile tak, widzieliśmy na pylonach, na stacjach, że paliwo z dnia na dzień potrafiło rosnąć. Teraz oczywiście cena baryłki ropy spada. No tak z tym paliwem lotniczym wcale nie jest tak łatwo. Jego nie ma aż tak dużo. Wiadomo, że odbiorcy są tak naprawdę hurtowi. No właśnie, to mamy o co się obawiać? To będą ostatnie takie tanie wakacje, czy też być może nie?
2: Nie wiem, zobaczymy jak tak naprawdę, jak się będzie ta sytuacja rozwijać. Na razie, jeżeli nawet widzimy te podwyżki cen, to tak jak pan redaktor wspomniał, to są te podwyżki, można powiedzieć, coroczne cen biletów ze względu na to, że ruch wakacyjny zawsze wzrasta, przewoźnicy też o tym wiedzą, no i można powiedzieć, że też korzystają z tego, że mogą troszkę wyższe te ceny zaoferować. Drastycznych podwyżek na razie nie widzimy.
1: Czyli jest szansa na przykład, żeby nie planując wakacji jakiś last minute złapać albo bardzo tani bilet także z łódzkiego lotniska?
2: Last minute zawsze można próbować. Oczywiście oferta dla ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić, że praktycznie z dnia na dzień wylecą, bo i takie wyloty u nas się zdarzają w dobrych cenach. Także warto obserwować. Jak ktoś sobie może pozwolić na zaplanowane wakacje, ale trochę niezaplanowane, bo zorganizowane praktycznie z dnia na dzień czy z dwudniowym wyprzedzeniem. Takie oferty pewnie też można znaleźć, chociaż tak jak mówię, te samoloty nasze praktycznie w 100% wypełnione, ale warto się rozglądać.
1: To dobra informacja. Za chwilę zresztą porozmawiamy, czy uda się wyrównać albo pobić rekord z zeszłego roku. To ponad 500 000 pasażerów, z tego co pamiętam, obsłużyło lotnisko najwięcej, łódzkie lotnisko najwięcej w historii. No ale jest łyżka dziegciu w tym planie, dlatego że jesienią po wakacjach znika połączenie do Brukseli. Co się stało? To jest dość chyba ważny kierunek. Kierunek biznesowy także, nie tylko wakacyjny.
2: Nie mamy oficjalnej informacji od przewoźnika, że on tak naprawdę znika, czy znika na stałe, czy w ogóle znika. Na razie go nie ma w systemach rezerwacyjnych. Czekamy na to oficjalne potwierdzenie, nie tylko u nas, bo i w Poznaniu, i w Modlinie też gdzieś tam z tych rozkładów zginął. No niestety tu czkawką odbija się konflikt Ryanaira z władzami lotniska, czy rządowymi w Belgii, czy w Walonii.
1: I rykoszetem dostaje przez to na przykład Łódź?
2: Rykoszetem dostajemy my.
1: To na czym polega ten konflikt? Jak domyślam się, chodzi o pieniądze?
2: Chodzi o pieniądze. Oczywiście tam zwiększają się podatki od pasażera, a Ryanair jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek dodatkowe opłaty. Zresztą pokazuje to przykład mniejszych lotnisk hiszpańskich, gdzie też część połączeń zostało zlikwidowanych z tych mniejszych lotnisk ze względu na to, że operator lotnisk podniósł opłaty.
1: Ale tak czy inaczej, niezależnie od tego, jaki powód jest cięcia tego połączenia, no to jest to bardzo słaba wiadomość dla łódzkiego lotniska, bo jednak Bruksela jest ważnym miastem, tak jak mówię, nie tylko wakacyjnym, ale także biznesowym. Wpłynie to na gorsze wyniki, jeżeli chodzi o pasażerów?
2: W tym roku, jeżeli rzeczywiście to połączenie nie wystartuje pod koniec roku, minimalnie może wpłynąć, natomiast no to są praktycznie 2 miesiące tylko latania, tak? Bo mówimy to o sezonie zimowym.
1: Pytanie, co w przyszłym? Też by się przydało pobić rekord oczywiście, czego Łodzi życzę.
2: My zawsze chcemy pobijać te rekordy i mieć wyższy ruch. Wracając właśnie do tego pytania, czy pobijemy rekord, to myślę, że tak. W zeszłym roku niecałe 500 000 pasażerów, bo to było 488 tysięcy. W tym roku to 500 000 chcemy przekroczyć i myślę, że jest to całkiem realne.
1: No dobrze, to co z tą bazą? Za każdym razem tak już się śmiejemy, kiedy spotykamy się w studiu albo z panem, albo z innym przedstawicielem lotniska, to pytam o bazę którejś z linii lotniczych. Najbardziej prawdopodobny jest właśnie Ryanair, jeżeli w ogóle możemy rozmawiać. Jakieś rozmowy posunęły się do przodu. Wyjaśnię jeszcze słuchaczom, którzy nie są ekspertami od rynku lotniczego, że chodzi o to, żeby nocował po prostu samolot w Łodzi, żeby stąd operowały samoloty, bo jak na razie wygląda to tak, że samoloty przylatują z innych lotnisk i jak najszybciej odlatują, żeby nie tracić czasu i oczywiście pieniędzy, wożąc pasażerów. Oczywiście tak też można operować, ale najbardziej korzystne dla łódzkiego lotniska byłoby tu bazowanie, czyli nocowanie samolotów. To już wiemy coś więcej, czy dalej nic, za 3 miesiące się znowu spotkamy albo za 4, to znów nie będziemy nic wiedzieć.
2: Znaczy, chciałbym powiedzieć, że wiemy coś więcej, natomiast na razie rozmawiamy. Konkretów żadnych nie ma dotyczących bazy, natomiast cały czas w rozmowach, no nie tylko z Ryanairem, ale i z innym dużym low-costem gdzieś ta baza się pojawia, natomiast no, to są decyzje ich, bo to jest duże zaangażowanie finansowe ze strony przewoźnika też i logistyczne. No czekamy. No, jeżeli ta baza się by pojawiła, no to w tej chwili, to myślę, najwcześniej to jest przyszły rok, lato, ale żadnych konkretów w tej chwili nie ma.
1: A na ile ona by pozwoliła ograniczyć straty? Bo te straty są ogromne i za każdym razem, kiedy rozmawia się o lotnisku, to po rekordzie pasażerów wspomina się o tym, że prawie 40 milionów trzeba miasto i samorząd województwa także dosypuje do lotniska. Czy taka baza pomogłaby zmniejszyć tą stratę?
2: To znaczy, tak, no
1: czy to jest w ogóle nierealne? Czy możemy rozmawiać o tym, że łódzkie lotnisko zawsze będzie nierentowne? Jeżeli chcemy, żeby cokolwiek z Łodzi latało, no to musimy w takim razie dosypywać pieniędzy.
2: Lotniska są rentowne. Co prawda jest to niewielki ułamek lotnisk, tak samo jak i w Polsce. Natomiast
1: musi być, nie wiem, Kraków, drugie lotnisko w Polsce. No Warszawa, Okęcie, to wiadomo.
2: Potocznie gdzieś tam krąży taki ten informacja, że 1,5 miliona pasażerów pozwala lotnisku wyjść na zero.
1: To jeszcze milion brakuje. Trzy razy tyle, co teraz.
2: Jeszcze milion brakuje, natomiast
1: trochę roboty jest.
2: To 1,5 miliona to też nie jest tak, że to będą latały same low costy. To musi być połączenie tak naprawdę całego, każdego ruchu, tak? Low costy, czartery i przewoźnik regularny. Dodatkowo jakieś przychody pozalotniskowe, dobrze zbilansowane. Dodatkowo jeszcze przychody z MRO, czy tak jak u nas są z cargo. Także jest co robić i ten wynik tak naprawdę powinien się poprawiać z roku na rok. Ja wiem, że to jest może duże pieniądze, jak gdzieś tam w opinii publicznej krążą, ale te wszystkie lotniska, jak zauważymy poniżej poniżej tego progu miliona czy półtora, no to te straty
1: na razie nie ma o czym myśleć. Tak. No dobrze, jak w takim razie z niepokojem patrzy łódzkie lotnisko na to, co się dzieje w Baranowie, bo rząd zapowiada, że już niedługo tam zacznie się no, już budowa, to znaczy będzie wbijana łopata pod port komunikacyjny, pod port Polska, palowanie już terenu, zaczną się rzeczywiście prace ziemne. To jest uruchomiony zegar pod koniec łódzkiego lotniska? Bliskość będzie jednak ryzykiem. No, jeżeli ktoś będzie miał do wyboru latanie z lotniska największego w tej części Europy 40 minut od Łodzi czy 20 minut, to podejrzewam, że atrakcyjność połączeń właśnie z Baranowa będzie większa.
2: Raz tutaj na ten temat rozmawialiśmy, że zobaczymy jeszcze, kto będzie z tego lotniska latał tak naprawdę. Bo...
1: No ale pan wyobraża sobie, że nie będą latały, nie będzie latała większość linii, jeżeli no Okęcie w perspektywie będzie zamknięte. Jeżeli to będzie największe w Polsce lotnisko, to wyobraża pan sobie to lotnisko puste?
2: Znaczy puste może nie, no bo to jest nierealne. Będzie latał to na pewno narodowy przewoźnik. Czy low costy i linie czarterowe wybiorą ten port? Czas pokaże, bo musimy sobie też wiedzieć o tym, że to jednak cena decyduje o tym, gdzie ten przewoźnik lata.
1: A Łódź jest tańsza, jak rozumiem.
2: A Łódź jest tańsza i ceny na tym dużym hubowym lotnisku nie będą na pewno niskie, bo trzeba będzie cały cennik, jak się go przygotowuje, trzeba udowodnić, że on zwraca tą inwestycję. Tak?
1: Czyli niepokoju nie ma.
2: Niepokoju nie ma, a w szczególności, że podpisaliśmy niedawno list intencyjny o współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym.
1: I czyli co to będzie takie lotnisko zapasowe? Powiedzmy lotnisko w Łodzi?
2: Chcemy być takim backupem, bo będziemy najbliżej położonym lotniskiem i chcemy być backupem, czy to na loty przekierowane, czy również na to MRO, czyli naprawę samolotów, ale w tej chwili też będziemy rozwijać różnego rodzaju usługi, czy będziemy szkolić sobie kadry nawzajem, także no, raczej współpraca, a nie niepokój, że się zamkniemy.
1: Czyli nie konkurencja, a współpraca. Dobrze, to na koniec jeszcze wróćmy do wakacyjnych klimatów i zapytam o ważną rzecz. Jeszcze nie w te wakacje, ale w kolejne wejdą już nowe unijne przepisy. Ja niedawno rozmawiałem z europosłem Jońskim w tym studiu o tych przepisach, które wprowadziła Unia Europejska, a mianowicie o tym, że będzie, na terenie oczywiście Unii Europejskiej, będzie obowiązkowy darmowy bagaż, inaczej, może nie darmowy, ale w cenie biletu. No i właśnie teraz pytanie do pana jako eksperta rynku lotniczego. To nie podniesie cen biletów, między innymi w low costach, skoro będą oni mieli, w tanich liniach lotniczych, skoro oni będą mieli obowiązek przyjęcia naszego bagażu?
2: To będzie w cenie biletu, może tak odpowiem.
1: Czyli tak naprawdę nie będzie to darmowe w żaden sposób?
2: Znając low costy, myślę, że odpowiem jeszcze raz, to będzie w cenie biletu.
1: To będzie w cenie biletów. W takim razie co? No być może rzeczywiście mamy do czynienia z ostatnimi tak tanimi wakacjami. Być może tych podwyżek drastycznych nie będzie, ale jednak te bilety nieco droższe w przyszłym roku będą.
2: Mogą być. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie za rok. Nikt na początku tego roku nie spodziewał się, że będzie
1: wybuchnie
2: konflikt
1: na Bliskim Wschodzie, prawda?
2: I już przez te lata tutaj pracy w całej w awiacji, ja również miałem przeróżne doświadczenia, bo i COVID, i wojna czy konflikt w Ukrainie, czy teraz Bliski Wschód, także to jest tak, że nie wiemy, co będzie w przyszłym roku.
1: To jest wróżenie z fusów. No to co, cieszmy się w takim razie, jak póki co tymi wakacjami. Latajmy z łódzkiego lotniska. Bardzo dziękuję, Robert Makowski. Na no, dzień można powiedzieć, bo piątek to tak naprawdę już początek wakacji. Na dzień przed wakacjami był moim i państwa gościem, czyli wiceprezes Łódzkiego Portu Lotniczego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, zachęcam do latania z Łodzi.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Jana Murzyński.
14: Do Łodzi cały czas nadjeżdżają kierowcy z miast ościennych. Na pewno sprawniej przejedziemy już na trasie ze Zgierza czy Konstantynowa, ale poranne korki wciąż utrzymują się na Brzezińskiej w Nowosolnej i na Pabianickiej. W samej Łodzi delikatnie słabną korki na skrzyżowaniu Włókniarzy i Limanowskiego, ale cały czas utrzymują się na Piłsudskiego przed krzyżówką z Przędzalnianą, no i oczywiście na ulubionym rondzie kierowców, czyli na rondzie Solidarności. W tych miejscach jak na razie postoimy około 5 minut. W Pabianicach poczekamy m.in. na przejeździe kolejowym na Rutomierskiej. W okolicach Strykowa korkuje się rondo łączące Krajową 14 z autostradą. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Warzewicz.
15: IMGW wydał dla całego województwa łódzkiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Dziś temperatura może sięgnąć 33 stopni, w niedzielę nawet 37. Służby apelują o ostrożność, unikanie słońca i szczególną opiekę nad seniorami oraz osobami chorymi. Pół roku więzienia zamiast prac społecznych jest prawomocny wyrok w sprawie śmierci psa Nynka z Aleksandrowa Łódzkiego. Sąd okręgowy w Łodzi skazał właściciela na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzęciem. W pierwszej instancji orzeczono prace społeczne. Po odwołaniu prokuratury i Stowarzyszenia Animal SOS sąd zaostrzył karę. Wyrok jest prawomocny. Około 2000 uczestników, 80 delegacji państw i organizacji międzynarodowych, reprezentacja firm z Polski, Ukrainy i innych krajów. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Wśród gości m.in. władze Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. Co najmniej 32 ofiary śmiertelne trzęsień ziemi w Wenezueli. W ciągu 40 sekund doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2. Rannych jest 700 osób. Ofiar może być znacznie więcej. Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Stany Zjednoczone i kraje Ameryki Łacińskiej zapowiedziały już pomoc Wenezueli. Trwa akcja ratunkowa, bo ofiar może być znacznie więcej. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.00. Zapraszam.
13: Bacznie obserwujemy termometr. Teraz na nim 22 stopnie, w ciągu dnia maksymalnie do 33 stopni. W weekend do 38 stopni. Teraz wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: A ja tylko przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8, także w formie podcastów na radiołódź.pl do odnalezienia. Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9.

0: Desire i grupa YouTube. Teraz na zegarze 22 minuty do godziny 9. Nieudany pościg za grupą motocyklistów. Policja okazała się bezradna w pojedynku z jednośladami, których kierowcy wielokrotnie łamali prawo na jednej z głównych arterii w Łodzi. Jak podkreślają eksperci, piratów drogowych z pewnością spotka sprawiedliwość, tym bardziej, że nagranie udostępnili w internecie. Więcej na ten temat Seweryn Potentas.
1: Scena rodem z filmów akcji rozegrała się na jednych z głównych arterii w Łodzi. Grupa ponad 5 motocyklistów pędziła aleją Włókniarzy i aleją Jana Pawła, wykonując przy tym niebezpieczne manewry. Po chwili ruszyli za nimi policjanci. Ostatecznie nagranie z tej sytuacji trafiło do sieci.
2: Nagranie zostało zarejestrowane podczas prowadzonych działań pościgowych za motocyklistami, którzy łamali przepisy ruchu drogowego. Podkomisarz Kamila Sowińska, Komenda Miejska Policji w Łodzi. Widać na nim, że kierujący zlekceważyli wydawane przez funkcjonariuszy polecenia do zatrzymania się, popełniając kolejne wykroczenia w ruchu drogowym.
3: To jest skrajnie niebezpieczne zachowanie. Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ci ludzie, którzy popełniają takie wykroczenia, często nie zdają sobie sprawy, że nieraz wystarczy sekunda, żeby przypadkowy przechodzący przed pod motocykl w tym przypadku i tragedia gotowa. A w tym momencie to już nie będzie wykroczenie, tylko to już będzie przestępstwo bardzo surowo karane.
1: W policyjnym pościgu nie pomogły godziny szczytu. Motocykliści uciekli, ale funkcjonariusze nie składają broni.
2: Powstały zator drogowy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego utrudniły stróżom prawa kontynuowanie pościgu.
3: Wydaje się w pewnym momencie, że są bezradni, ale bardzo wiele osób mówi, no przecież policja coś mogła zrobić. To jest bardzo trudna sytuacja, gdyż jak wiadomo, policjantów na motocyklach jest bardzo mało. Z drugiej strony musimy pamiętać, że w obecnych czasach, kiedy mamy systemy kamer, systemy monitoringu miast, tak naprawdę to bardzo często jest kwestia czasu, żeby te osoby zatrzymać i ukarać za wykroczenia, które zrobiły.
2: Podkreślamy jednak, że postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez funkcjonariuszy z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
3: Często jest tak, to się zdarza od wielu lat, że grupa pewnych kierowców, właściwie trudno ich nazwać nawet kierowcami, psuje opinię całej wielkiej grupie motocyklistów, gdzie jak wiemy 90% z nich jeździ bardzo dobrze, poprawnie, ale niestety taka część często młodych ludzi właśnie uważa, że są bezkarni.
1: Pościg, do którego doszło w Łodzi, to wyjątkowo wyrazisty przykład niebezpiecznych zachowań, z którymi mieszkańcy regionu mierzą się na co dzień. Jak informowaliśmy wczoraj, na ryk motocykli i aut, które z ulic robią sobie tor wyścigowy, narzekają także mieszkańcy Sieradza.
4: Tam się nieraz człowiek obudzi. To jest tak z wieczora najwięcej.
5: Tak, jest bardzo głośno. Samochody mają bardzo głośne wydechy. No jest to problem. Weekend jest najgorzej, ale wczoraj na przykład też były hałasy, tak? No z otwartym oknem nie da się wieczorem siedzieć, tak jest teraz gorąco. Wieczorem jest fajnie sobie okno otworzyć, niestety się nie da.
6: Są na tych właśnie takich motorach szybkich, głośnych. Samochody też bardzo szybko jeżdżą. Mieszkamy tam obrzeże Sieradza, ale też tam hałas.
3: Mamy bardzo często taką zdolność do uogólniania. Mówimy, ci rowerzyści jeżdżą źle, ci motocykliści jeżdżą źle, czy kierowcy jeżdżą źle. Jeżeli już mamy jakiś taki moment, że chcemy pojechać szybciej, chcemy poszaleć na samochodzie, potraktujmy, że my psujemy nie tylko sobie reputację, ale całej grupie. Więc apele do wszystkich i rowerzystów, i motocyklistów, i kierowców samochodu. Uważajmy po prostu na innych i pamiętajmy, że budujemy opinię nie tylko sobie, tylko całej grupie.
0: Tylko dodam, że nagranie z niebezpiecznymi zachowaniami motocyklistów można znaleźć na naszej stronie internetowej radiouć.pl. Polecamy tam na bieżąco informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. A te relacje przygotował Seweryn Potentas. Na zegarze tymczasem 19 minut do godziny 9. No to niech gra muzyka.

0: 16 minut do godziny 9. Tu radio, udział dycie poranne.
1: Przegląd prasy.
0: No i wracamy do prasy lokalnej, a konkretnie do Dziennika Łódzkiego. Wspominaliśmy w naszej audycji o tym, że wyremontowana, zrewitalizowana została elewacja kamienicy Siemensa na Piotrkowskiej 96 i można już tę kamienicę podziwiać, no ale niestety teraz słowo o mniej udanej rewitalizacji. Otóż park imienia Sienkiewicza w Łodzi nie ma szczęścia, no i nie wygląda najlepiej. Od 2018 roku, w tym roku rozpoczęto roboty. Coś ciągle jest nie tak, czytamy o poranku w Dzienniku. Spartaczone albo niewykonane prace przez wykonawcę, zdewastowane przez wandali wymienione ławki, oblepiona taśmami zepsuta brama wejściowa, niedziałające pobazgrane elektroniczne tablice informacyjne stojące od strony ulicy Sienkiewicza, a teraz także odpadające kawałki cementu na częściach wodotrysku i schodząca farba na amorkach, na cokole fontanny, którą odnowiono kilka lat temu w ramach owej nieudanej rewitalizacji, o której powiedzieliśmy. Są także ubytki powłoki, które widać na figurach amorków. Krawędzie fragmentów fontanny są wyszczerbione. Słowem, wszystko to nie wygląda dobrze. W czerwcu 2020 roku Urząd Miasta Łodzi stracił cierpliwość i wypowiedział umowę z wykonawcą, który z tej umowy się nie wywiązał. Firma między innymi nie zainstalowała tablic informacyjnych, zaniedbała nowo założone rabaty, aż porosły chwastami, nie posadziła także krzewów przy fontannie i innej części parku. Łącznie prawie 780 sztuk krzewów, o tyle chodziło. Nie działał także system nawadniania roślin, który podobno nie został zabezpieczony przed mrozami. Tą sytuację i nie najlepszy stan parku imienia Sienkiewicza o poranku opisuje dzisiaj Dziennik Łódzki.

9 minut do godziny 9. Łódź, miasto filmowe, to wiadomo, ale dobra wiadomość jest taka, że będzie więcej produkcji nawiązujących do stolicy regionu. Obecnie w Łodzi powstaje 9 filmów, 9 produkcji i te filmy otrzymały dofinansowanie, jak się okazuje, z Łódzkiego Funduszu Filmowego. Wszystkie filmy nawiązują do Łodzi lub regionu poprzez fabułę lub zdjęcia realizowane w województwie. Wśród wyróżnionych produkcji znalazły się 3 dokumenty, 3 filmy fabularne, a także 3 animacje. Wsparcie, które te produkcje otrzymają, jest o

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Gościem najbliższego Radia Nocą będzie Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. Człowiek, który stworzył wioskę artystyczną w Janowie, teatr komedii Impro w Łodzi i sprowadził do Polski najsłynniejszego telewizyjnego uzdrowiciela lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego. Zapraszam Państwa do Radia Nocą z Mirosławem Kulisiem dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolock.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz w

0: voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażludzki.pl.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Zbliża się godzina 9, czas na raport drogowy, Jan Murzyński.
8: Poranne korki w Łodzi nadal utrzymują się na rondzie Solidarności, na Piłsudskiego przed krzyżówką Skopcińskiego i na Alei Mickiewicza w ciągu trasy WZ. I w tych miejscach poczekamy do 10 minut. W Wieluniu mamy niewielkie utrudnienia na drodze z kierunku Sieradza i Złoczewa. W Radomsku poczekamy trochę w centrum i na wylocie w kierunku Częstochowy. Więcej informacji z dróg oczywiście na naszej antenie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Tu Radio Łódź, minęła 9. Małgorzata Błażewicz w studiu. Czas na najważniejsze informacje.
9: Jest nowy wakacyjny kierunek z łódzkiego lotniska, ale inne ważne połączenie jest zagrożone. Fala upałów nad Polską. Państwowa Inspekcja Pracy apeluje o ostrożność. Ogromne zaskoczenie. Czesi żegnają się z mundialem. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna do 33 stopni. Łódzkie lotnisko właśnie zainaugurowało nowe połączenie, typowo wakacyjne. Będzie można z Łodzi polecieć na Majorkę. Wkrótce ma ruszyć także wakacyjne połączenie z Egiptem. Jednak są też gorsze wiadomości. Od jesieni prawdopodobnie z łódzkiego portu nie będzie można polecieć do Brukseli. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z wiceprezesem łódzkiego lotniska Robertem Makowskim. Halo?
10: Dzień dobry, tak jestem, słyszymy się.
9: Czy twój gość wyjaśnił, co się stało? Bruksela to bardzo ważny kierunek.
10: No to prawda, ale kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to najprawdopodobniej chodzi o pieniądze. Tym bardziej, że linie Ryanair przestają latać do Brukseli nie tylko z Łodzi.
11: Czekamy na to oficjalne potwierdzenie, nie tylko u nas, bo i w Poznaniu, i w Modlinie też gdzieś tam z tych rozkładów zginął.
10: Najwyraźniej to efekt konfliktu linii lotniczej z Belgią, która podnosi podatki i opłaty dla pasażerów. Więc niewykluczone, że na razie wykasowanie połączeń do Brukseli to tylko element negocjacji.
9: A co z biletami lotniczymi? Czy będą droższe przez kryzys na Bliskim Wschodzie?
10: No, zdaniem mojego gościa nie. To znaczy, są droższe, ale o tej porze roku to naturalne.
11: Na razie, jeżeli nawet widzimy te podwyżki cen, to są te podwyżki coroczne ze względu na ruch wakacyjny.
10: Jak wyjaśnia mój gość, koniec taniego latania wróżono już wielokrotnie. Na razie te wróżby się nie sprawdziły.
9: Dziękuję za informację. A dokąd jeszcze będzie można polecieć z łódzkiego lotniska w te wakacje? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na stronie internetowej Radia Łódź i w naszej aplikacji mobilnej. Dziś Polskę zalewa fala upałów. Temperatura w kraju może przekroczyć grubo ponad 30 stopni Celsjusza. W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo i higienę pracy. Upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.
12: To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, ale i odwodnienia, czy w skrajnych przypadkach nawet udaru cieplnego. W takich warunkach pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Dotyczy to sytuacji, w której temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28, a na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza. Pracodawca musi też zapewnić pracownikom dostęp do bieżącej wody dla celów higienicznych. Ważnym czynnikiem jest również wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia powinny być sprawne i czyste. Nie mogą powodować przeciągów ani wyziębień pomieszczeń pracy. Z kolei okna powinny być wyposażone w chroniące przed słońcem rolety czy żaluzje. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina też o tym, że pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy czy zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.
9: A informacje zbierał Artur Zubek. Opłakany stan parku przy Leczniczej w Łodzi. Mieszkańcy alarmują, że teren jest zarośnięty, wiele drzew usycha, a ławki są pomazane i zniszczone. Zwracają również uwagę na nocne libacje.
5: Mnie to najbardziej intryguje plac zabaw, który według mnie jest zaniedbany kompletnie. Jest dostęp dla młodzieży, która, przypuszczam, wieczorami tutaj urzęduje. Zdarzają się kawałki szkła.
13: Zostawiłem to śmieci tu.
14: W jakim stanie jest obecnie park przy ulicy Leczniczej?
15: Nieciekawym, brzydki, zarośnięty.
16: Też są zniszczone ławki, nie mają też oparć.
9: Radni z osiedla Chojny Dąbrowa wysłali pisma do Urzędu Miasta w sprawie tego parku, jednak od dłuższego czasu nie otrzymali odpowiedzi.
0: Więcej na radiowódź.pl.
9: Czesi żegnają się z mundialem. Piłkarska reprezentacja przegrała 0-3 z Meksykiem i zajęła ostatnie miejsce w grupie. Czeskie media piszą o wielkim rozczarowaniu, mówi Wojciech Stobba.
17: Czesi wrócili na Mistrzostwa Świata po 20-letniej przerwie, jednak ich przygoda z turniejem kończy się po 3 meczach. Portal eSport ocenił, że pod względem piłkarskim reprezentacja wyraźnie odstawała od rywali. Od pierwszego meczu Czechy były jedną z najsłabszych ekip na turnieju i choć spotkanie z Meksykiem było najlepszym występem, wynik jest okrutny, napisał serwis. Rozczarowania nie kryli po meczu również piłkarze. Wolałbym ocenić ten turniej z dystansu, bo teraz dominuje wielkie rozczarowanie. Nam wszystkim jest po prostu przykro. To były moje pierwsze i zarazem ostatnie Mistrzostwa Świata. Nie mogły zakończyć się gorzej. Powiedzieli czeskiej telewizji kapitan reprezentacji Ladislav Krejčí i obrońca Wladimir Coufal. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
9: Więcej sportu już za chwilę w Radiu Łódź, a kolejne wiadomości o 10:00.
7: A przed nami wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
18: Kanada kontra RPA. To pierwsza para fazy pucharowej mundialu, którą poznaliśmy. Współgospodarze mistrzostw przegrali 1-2 ze Szwajcarią i zajęli drugie miejsce w grupie B. Republika Południowej Afryki dosyć niespodziewanie wygrała natomiast z Koreą Południową 1-0 i także uplasowała się na drugiej pozycji, ale w grupie A. Te wygrał Meksyk, który w ostatnim meczu pokonał 3-0 Czechy. Nasi południowi sąsiedzi, o czym już słyszeliśmy, żegnają się z mistrzostwami, a Koreańczycy muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. W grupie B najlepsza okazała się Szwajcaria. Awans wywalczyła już także trzecia Bośnia i Hercegowina, która wygrała 3-1 z Katarem. Grupę C wygrała Brazylia, która pokonała 3-0 Szkocję. Z drugiego miejsca awans wywalczyło Maroko po zwycięstwie 4-2 z Haiti. Trzeci w tabeli Szkoci wciąż mają szansę na awans, ale zależni są od innych. Haiti i Katar jadą już do domu. Dzisiaj dokończenie rywalizacji w grupach D, E i F, a to oznacza, że poznamy rywali Brazylii i Maroka w fazie pucharowej. Zwycięstwo siatkarzy w Gliwicach. Reprezentacja Polski wygrała 3-2 z Belgią w meczu Ligi Narodów, mówi środkowy Bartłomiej Lemański.
19: Cieszę się, że ten turniej rozpoczęliśmy od zwycięstwa. Mimo, że to było wyszarpane zwycięstwo i gdzieś tam udało nam się wyciągnąć na 3-2, to mimo wszystko dobrze jest wejść w ten turniej z odpowiednią prędkością i to napędza na pewno na następne mecze.
18: A dzisiaj Polska zagra z Turcją. Orzeł pojedzie natomiast w Rybniku. Łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Rowem Rybnik w meczu 10. kolejki 2. Ekstraligi Żużlowej. Trener Maciej Jonder zapowiada walkę.
20: Myślę, że nie będzie żadnych niespodzianek, będzie raczej przyczepny start, będzie się odsypywała szeroka i myślę, że jesteśmy na to przygotowani. Będziemy się starali robić jak najlepszy wynik, walczyć do końca i nie poddajemy się.
18: W Łodzi Orzeł wygrał 53-37, więc ma duże szanse na bonus. Początek meczu w Rybniku o 19:00, a po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
7: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach 25 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 33 stopni. W weekend do 38 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni na barometrze 997 hektopaskali. Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 9. My już bardzo dziękujemy za czwartkowy poranek. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko i życzymy pięknego dnia. A w studiu Paulina Klimastasiak. Witam cię bardzo serdecznie. Przygotowana na te wszystkie
21: upały? Dzień dobry,
7: upały.
21: Tak, przygotowana. No właśnie upały, a my widzę, tu jeszcze podgrzewamy atmosferę. Sport zawsze nas jakoś tak,
7: no
21: rozgrzewa,
7: tak,
21: nie?
7: Tak. Mam takie wrażenie, obserwując ten mundial, z całym szacunkiem, ale że dostali się wszyscy poza Polską. Ale nie narzekajmy. No tak
21: ja
7: się
21: milczę.
7: Życie ułożyło.
21: Ja już milczę.
7: Tak, dobrego dnia, do usłyszenia.
0: W środku dnia z Radiem Łódź.

0: Będziemy rozmawiać dziś o wakacjach. Do godziny 12 jestem z Państwem i można pisać do mnie na studio@radiouć.pl. Jakie miejscówki polecacie na ten letni czas? O to dzisiaj pytam, a dla aktywnych tradycyjnie coś mam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Bilety do kina na wybrany seans i dorzucam zaproszenie na wymyślankę dla dzieci w Teatrze Impro. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Sroczka na płocie, aha, wyjrzyj, że nociec, aha.
4: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
5: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
4: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
6: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
0: Autopromocja, reklama.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
10: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
11: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
10: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
12: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
10: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: Pan Piotr poleca aktywny wypoczynek nad wodą, spływy kajakowe, do wyboru piękne rzeki w naszym województwie, takie jak Widawka Malownicza, Grabia, Pilica czy Rawka. No i to jest doskonały pomysł na taką pogodę. Studio Małpa Radio Łódź.pl. Czekam na kolejne.

0: Zapraszam teraz na stały punkt naszego czwartkowego programu. Magazyn Po prostu to proste.
1: Po prostu to proste. Dziś w programie powiemy o tym, czy warto brać kredyt na wakacje. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Dzisiaj gościmy u pani Małgorzaty Wiśniewskiej, ekspertki od spraw bankowości. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Nadchodzą wakacje, to czas, kiedy chcemy wyjechać, odpocząć ze swoją rodziną, ze swoimi najbliższymi. I czasami niektórzy nie mogą sobie na takie wyjazdy pozwolić. I pierwsze co robią, idą do banku, zaciągają kredyt. Co mogłaby pani poradzić w momencie, kiedy już jesteśmy w tym banku, chcielibyśmy wziąć kredyt na jakiś fajny wyjazd? Po pierwsze, czy w ogóle jest sens?
3: Ja bym lubiła, żeby nie brać kredytów na wakacje. To nie wydaje mi się optymalnym pomysłem, ale czasem tak się zdarza, że mamy taką potrzebę. Myślę sobie, że jak to ma być nasz wyjazd życia, to nic w tym złego, bo pewnie będzie wymagał sporo finansowania i trzeba się nad tym mocno zastanowić. Natomiast jeżeli to nie jest wyjazd życia, tylko to są takie wakacje jak co roku, no to myślę sobie, że najważniejsze jest, żeby się zastanowić naprawdę, jaki jest koszt tego kredytu i zapytać o to, jaki jest całkowity koszt kredytu. Taką informację dostajemy standardowo w banku, to nie jest żaden kłopot, żeby sobie zobaczyć, czy faktycznie jak sobie dodamy ten koszt kredytu do naszego wyjazdu, to czy ten wyjazd nadal jest taki atrakcyjny, jak nam się wydawało wcześniej. Jeśli nadal jest, to fajnie, tylko znów zastanówmy się, na jak długi okres chcemy ten kredyt wziąć. Często w banku tak mówimy, dobrze by było, żeby kredyt nie był dłuższy niż nasze wspomnienia z wakacji. Bo potem się okazuje, że już zapomnieliśmy, że gdzieś byliśmy, a tymczasem raty wciąż jeszcze są. Pewnie gdybyśmy mogli zaplanować to nieco wcześniej niż na ostatnią chwilę, to byłabym fanką tego, żeby zastanowić się, jaką ratę kredytu będziemy płacić i starać się te środki porównywalne odkładać sobie wcześniej jako oszczędności, bo to nam daje dwa zyski. Pierwszy to taki, że tworzy nam się kapitał, który już mamy swój, a po drugie przyzwyczajamy się do tego, że będziemy płacić taką ratę i możemy w ogóle sprawdzić, czy nas na to stać. Nie? Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że żyjemy za tą mniejszą kwotę i być może następnym razem ten kredyt byśmy brali mniejszy, a może się okazać, że wcale. Kredyty nie są złe, tylko bardzo ważne jest, żeby faktycznie patrzeć na ich realne koszty. Im dłuższy kredyt, tym bardziej niedoszacowujemy tego kosztu kredytu, więc bardzo to jest ważne, żeby o to pytać. W każdym banku taka informacja jest dostępna, to nie jest żaden problem, więc nikt nie będzie zdziwiony. Musicie zresztą taką informację dostać. I bardzo, bardzo ważne jest, żebyście, jak już ten kredyt bierzecie, żebyście się zastanowili, jak to wygląda w kontekście waszych finansów takich całkowitych i żeby się nie okazało, że nie macie żadnego marginesu bezpieczeństwa, że wrócicie z tych wakacji na przykład i nie wiem, zaleje was sąsiad i nie macie za co tej naprawy, za tą naprawę zapłacić. Oczywiście można się od tego ubezpieczyć, ale to już jest zupełnie inna historia.
2: Ten margines bezpieczeństwa powinien wnosić więcej niż wysokość kredytu?
3: Chciałabym jakoś tak powiedzieć bardzo konkretnie, ale myślę, że to bardzo zależy od tego, jaki to jest kredyt. No jeżeli to jest duży kredyt, bo to jest akurat właśnie ta wyprawa życia, no to oczywiście, że nie, to nie, pewnie nie dalibyśmy rady. Natomiast taka poduszka bezpieczeństwa, o której mówimy bardzo często w kontekście finansów, no to często się mówi, że to jest tak od 3 do 5 miesięcznych wynagrodzeń. Oczywiście to wszystko zależy też, na którym etapie życia jesteśmy. Jak jesteśmy bardzo młodzi, tego kapitału mamy zwykle mniej, dużo jest przed nami. Jak jesteśmy nieco starsi, to dobrze by było, żeby ona była coraz większa, ale bardzo mocno, jak się rozmawia z ludźmi w banku, z doradcami, to oni bardzo często o tym mówią, że ta poduszka finansowa powinna być. Bardzo często właśnie mówią o tym, że zanim weźmiesz kredyt, to przyzwyczaj się do raty, a my tak bardzo często nie chcemy tego słuchać. To nie jest takie fajne, żeby to usłyszeć. Ale nawet tak rozsądnie patrząc, dobrze jest, żeby te pieniądze mieć, dlatego że później, jak coś się wydarza, No to właśnie, żeby nie być pod ścianą, żeby nie być zmuszonym do na przykład brania kredytu czy jakiegoś innego rozwiązania, które jest dla nas niekorzystne, żebyśmy mieli trochę czasu na to, żeby się rozejrzeć, żebyśmy mieli trochę czasu, żeby się zastanowić i choćby policzyć te koszty.
2: Często klienci w banku przyznają się, że biorą kredyt na wakacje życia.
3: Nie wiem, jakie są statystyki, ale dużo myślę sobie, że jeżeli już ktoś bierze kredyt na wakacje życia, to raczej o tym mówi, bo raczej to oznacza jak realizację jakiegoś fajnego marzenia i to jest bardzo przyjemny powód do rozmowy. Myślę sobie, że każdemu z nas taka podróż życia by się należała.
2: Czyli każdy z nas mógłby się wtedy udać do banku, mając poduszkę finansową, żeby się wesprzeć na taki wyjazd.
3: Myślę, że tak. Jeżeli mam jakieś takie spektakularne, duże wyjazdy, one często faktycznie zdarza się, że są bardzo kosztowne. I wtedy, jeżeli mamy jakąś część finansowania swojego, no pewnie w zależności od tego, jaka to jest, jakiego rzędu to jest kwota, no ale tak w mojej głowie myślę sobie, że ja bym się czuła pewnie bezpiecznie, jakbym miała połowę swoją. I nie bierzemy wtedy tego kredytu na całość. Wiemy, że jesteśmy w stanie spłacić ten kredyt, bo wcześniej zaoszczędziliśmy. No to daje takie poczucie bezpieczeństwa, że jak już się wyjeżdża, to można się tym wyjazdem cieszyć, a nie martwić, że będziemy spłacać później. Już dawno zapomnieliśmy, że wyjazd był, a my nadal jeszcze wciąż.
2: Tak, 2 tygodnie zabawy, a później rok spłaty.
3: Ja znam ludzi, którzy mają te wycieczki życia takie bardziej spektakularne niż 2 tygodnie.
2: No to 2 miesiące. Ale oczywiście przy okazji wszystkim życzymy dobrych, udanych wakacji, żeby to były takie wakacje życia w tym roku.
3: O, pewnie, że tak. I sobie też.
2: Małgorzata Wiśniewska, ekspertka od spraw bankowości, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pamiętaj, policz całkowite koszty i oceń, czy po powrocie nie zabraknie ci pieniędzy na bieżące życie. Nie bierz kredytu dłuższego niż czas, w którym będziesz się cieszyć wakacjami. Pomyśl o poduszce finansowej w razie nieprzewidzianych sytuacji.
0: To ja tylko przypomnę, że do naszych rozmów można wrócić na radiołódź.pl i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Za wcześnie.

get out of it. Przypominam, że można dzielić się ciekawymi miejscówkami w Łódzkiem na wakacje, a wakacje za pasem. Jutro zakończenie roku szkolnego. Pewnie lada moment wszyscy będziemy szukać inspiracji, więc podzielmy się tymi inspiracjami już dziś. studio@radiołódź.pl. Dla aktywnych mam dzisiaj bilety do kina. Też dobre rozwiązanie. Klimatyzowane kino na ten nadchodzący upał.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
7: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nowy.

0: nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. LKS. To jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lksloc.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Ucie, na zegarze 10:00. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
7: Fala gorąca nad regionem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia. Gdańsk gospodarzy międzynarodowej debaty o przyszłości Ukrainy. Wielkie świętowanie w regionie. Przed nami dni Wielunia i Bełchatowa. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna nawet do 33 stopni. Wiatr słaby. Uwaga na upały. Termometry w Łódzkiem w weekend pokażą ponad 35 stopni Celsjusza. Już dziś temperatura w regionie wyniesie ponad 30 stopni, ale to dopiero początek fali gorąca, która w weekend osiągnie swoje maksimum. Synoptycy zapowiadają, że w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni. Również noce pozostają bardzo ciepłe, dlatego służby apelują o szczególną ostrożność. IMGW utrzymuje ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego województwa, które ma być kontynuowane z wyższym stopniem przez kolejne dni, mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
8: Myślmy o profilaktyce, o bilansie płynowym, o zwiększenie tego bilansu płynowego. Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
9: Przy temperaturze 28 stopni Celsjusza na zewnątrz, temperatura w aucie po 10 minutach sięga blisko 40 stopni. W przeciągu pół godziny mamy blisko 60 stopni, więc możemy sobie wyobrazić, jak osoby pozostawione, czy to dzieci, czy zwierzęta w aucie, są narażone, jak dużym jest to zagrożenie, więc też zwracajmy szczególną uwagę na to.
7: Dodaje kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W trakcie płodni najczęściej dochodzi do zasłabnięć i odwodnień. Nie bójmy się dzwonić pod numer alarmowy i wzywać pomoc. Służby apelują o unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia oraz o regularne nawadnianie organizmu. W Gdańsku ruszyła dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jak powiedział doktor habilitowany Andrzej Bonusiak z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, dla Polski to nie tylko polityczne spotkanie, ale też rozmowa o przyszłym udziale w odbudowie Ukrainy, zwłaszcza że część polskich firm już działa na tym rynku.
10: Już w tej chwili są polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy, szczególnie te, które mają charakter związany z produkcją zbrojeniową, które mają swoje przedstawicielstwa, czy wręcz kooperują z przemysłem ukraińskim. Natomiast to, co jest w tej chwili, jest niczym w porównaniu do tego, co będzie po jakimś zakończeniu tych działań militarnych na taką skalę, jaka to jest w tej chwili, po zamrożeniu tej wojny.
7: Uczestnictwo w konferencji w ostatniej chwili odwołał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Była to reakcja na odebranie mu orderu Orła Białego. Łódzkie lotnisko chce pobić swój zeszłoroczny rekord w liczbie pasażerów. W 2025 roku udało się odprawić ponad 500 000 osób i był to historyczny wynik. W tym roku może być więcej, bo właśnie startują atrakcyjne połączenia z Łodzi, m.in. czartery na Majorkę czy do Egiptu. Plany portu lotniczego mogą jednak pokrzyżować zawirowania na rynku lotniczym przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Mogą podrożyć bilety, choć zdaniem gościa Radia Łódź, wiceprezesa łódzkiego lotniska Roberta Makowskiego, na razie tego nie widać.
11: Są te podwyżki, można powiedzieć, coroczne. Ze względu na ruch wakacyjny drastycznych podwyżek na razie nie widzimy.
12: Czyli jest szansa na przykład, żeby nie planując wakacji jakiś last minute złapać? Bardzo tani bilet, także z łódzkiego lotniska?
11: Last minute zawsze można próbować. Oczywiście oferta dla ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić, że praktycznie z dnia na dzień wylecą, bo i takie wyloty u nas się zdarzają w dobrych cenach.
7: Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Jak dodaje Robert Makowski, analitycy już wiele razy wróżyli koniec tanich połączeń i tanich przewoźników, ale jak na razie te wróżby się nie sprawdziły. A dokąd będzie można polecieć wakacje z Łodzi? O tym w całej rozmowie, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Kolejne dni miast już w ten weekend w Łódzkiem. Plenerowe koncerty dla mieszkańców odbędą się w sobotę i w niedzielę w Bełchatowie i w Wieluniu. O tym, kto zagra na Święcie Wielunia, mówi Magdalena Wujec z Miejskiego Domu Kultury.
13: W sobotę na pewno możecie Państwo liczyć na nasze wieluńskie zespoły. O godzinie 19 wystąpi Tymek, a o 21 Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zaczynamy również z naszymi zespołami lokalnymi, a o 21 zagra Ewa Farna.
7: Dni miast odbędą się w ten weekend jeszcze w Bełchatowie. Wśród gwiazd, które wystąpią w parku przy Dworku Olszewskim, będzie Roxy Węgiel i zespół Warius Max. Poza koncertami odbędą się też liczne atrakcje dla całych rodzin, jak warsztaty, gry edukacyjne i animacje dla dzieci. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00. Dzisiaj to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w nadchodzący weekend. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 32-33 stopni i dokładnie tak, to nadal tylko przedsmak, bo w niedzielę nawet 37, a możliwe, że do 39 stopni. Niebo dziś prawie bezchmurne, miejscami może się delikatnie pochmurzyć, ale nie spodziewamy się żadnych opadów. O nawodnienie trzeba zadbać samodzielnie.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: No gorąco w Łodzi, w regionie, w całej Polsce. Można spokojnie planować wyjazdy nad wodę. Chyba jedyny słuszny plan na te najbliższe dni. A jaki plan na najbliższe minuty? Dobra muzyka oczywiście. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Adam Miksa i Krzysztof Zalewski z nowym hitem. Tak, tak.

Krzysztof Zalewski z nowym hitem Tak, tak. No ciekawa jestem, czy podoba się Państwu ten nowy utwór. Ja już wrzuciłam na playlistę.

No i taka zmiana rytmu, tegoroczny hit mundialu, jeden z hitów mundialu, no trudno uciec od tego tematu, ale ja już uciekam i opowiem Państwu o wakacjach z Radiem Łódź. Zachęcam, mamy ostatnie miejsca podczas Akademii Młodego Radiowca. Pierwszy turnus już niebawem, 6-10 lipca, 2-10-14 sierpnia. Jedno czy dwa miejsca nam zostały, także zapraszamy. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów na wakacje, dotyczy to oczywiście dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat, no to my tutaj dzieciakom czas fajnie zagospodarujemy. Będą mogły poznać tajniki pracy radiowca, nauczą się poprawnej emisji głosu, dykcji, dowiedzą się, jak prawidłowo oddychać podczas pracy z mikrofonem, będą mogły wejść do naszego studia i pewnie podczas takich właśnie programów przedpołudniowych porozmawiać z nami na antenie. Myślę, że to świetne przeżycie dla dzieci, które chciałyby zobaczyć, jak wygląda ta praca radiowca. Być może macie Państwo w domu dzieciaki, które chciałyby w przyszłości taką właśnie pracą się zająć. To będą mogły radio od kuchni poznać. Do tego oczywiście dużo zajęć sportowych, ćwiczeń ogólnorozwojowych, no i mnóstwo ciekawych niespodzianek. Także zachęcam do tego, jeżeli ktoś nie ma planów jeszcze na te nadchodzące wakacje, można wejść na naszą stronę radiołódź.pl. Tam znajduje się taka zakładka Akademia Młodego Radiowca. I tam również znajdują się wszystkie szczegóły tej naszej letniej akcji. Zachęcam gorąco, żeby spędzić z nami ten letni czas.

O wakacjach, o letnich miejscówkach dzisiaj rozmawiamy. No to tak przyszło mi do głowy, żeby polecić Państwu polówkę, bo to też świetny sposób na spędzenie wolnego czasu latem. A przypomnę, że ruszyły już biforki i na przykład dzisiaj w parku nad Jasieniem będzie można obejrzeć kultową komedię Miś. Ten seans pewnie gdzieś około godziny 21, bo polówki rozpoczynają się wtedy, kiedy zaczyna robić się ciemno, żeby można było komfortowo obejrzeć te propozycje. Więc dzisiaj około 21 spokojnie można w parku nad Jasieniem z kocem się, do parku nad Jasieniem się wybrać. A przypomnę, że 30 czerwca we wtorek będzie wielkie otwarcie, no bo na razie mamy biforki, ale wielkie takie oficjalne otwarcie polówki we wtorek w parku na Zdrowiu i tam aż 3 seanse jednocześnie w różnych lokalizacjach. Na pierwszy ogień pójdą filmy z Bradem Pittem, a potem kolejne w różnych częściach miasta. Widzewska Górka, Park Julianowski, Muzeum Kinematografii, wspomniany już Park nad Jasieniem, Fuzja, Arturówek, Park Poniatowskiego. No tych lokalizacji jest naprawdę mnóstwo, także proszę przejrzeć sobie ten line-up, bo jest już dostępny na stronie polówki. Codziennie nawet 2-3 polówki w różnych lokalizacjach w Łodzi. Na pewno każdy znajdzie jakąś propozycję dla siebie. A ja wracam do naszych wakacyjnych rozważań. Pan Bartłomiej napisał: niezmiennie polecam miejscówkę w Lisowicach koło Brzezin. Może nie na kilkudniowe wypady wakacyjne, ale na weekendowy doskok i ochłodę jak najbardziej. Można rozkoszować się cieniem drzew na spacerze po drewnianej ścieżce dookoła stawu, a przy obecnym upale koniecznie kąpiele i plażowanie nad chłodną wodą. No brzmi doskonale na ten nadchodzący upał. I można takimi właśnie polecajkami na ten upał i na wakacje się dzielić. studio@radiołódź.pl A już teraz w Radiu Łódź bez grołki i miasto nad morzem.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
6: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: Pani Ania poleca Łódzkiem przepiękne miejsce na romantyczny wypad ze spacerem po parku w Walewicach. Walewice to miejscowość oddalona 20 km od Łowicza. No warto się wybrać. studio@radiołódź.pl. Można się jeszcze dzielić miejscówkami. A teraz Grażyna Łobaszewska w Radiu Łódź. Chce być na plaży. No ale to nie chce.

Już za moment magazyn Zwierz się zwierz. Zapraszam w imieniu Moniki Czerskiej, która porozmawia o tym, czym jest udar cieplny u zwierząt i jak zabezpieczyć naszych czworonożnych przyjaciół w czasie upałów. Ale zanim, to jeszcze odrobina muzyki w Radiu Łódź.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam i witam naszego gościa, Katarzyna Suska, Klinika Cztery Łapy. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Upał daje się we znaki, najbliższe dni mają być jeszcze cieplejsze, gorące, żar się ma lać z nieba. Postanowiłam, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób pomagać zwierzętom w takie dni. Woda to podstawa, prawda?
1: Woda to podstawa i zapewniamy swoim czworonożnym przyjacielom całkowity dostęp do wody.
0: Ale pamiętajmy też pewnie o tym, że niekoniecznie musimy w te dni zabierać nasze psy na spacery w środku dnia. Lepiej taki czas wygospodarować albo wcześniej rano, albo już rzeczywiście zdecydowanie po zachodzie słońca.
1: Zdecydowanie musimy pamiętać o tym, że dłuższe spacery, dłuższe, no bo wiadomo, że w ciągu dnia też musi wyjść na to siku. Planujemy we wczesnych godzinach porannych albo w późniejszych wieczornych.
0: I proszę to koniecznie sobie wziąć do serca i zastosować. Mogą się jednak zdarzyć takie sytuacje, że zwierzak, który spędza czas na podwórku, może dostać udaru cieplnego. Powiedzmy, co to jest za stan?
1: No, udar cieplny jest takim stanem takiego silnego przegrzania tego organizmu, gdzie ośrodek termoregulacji trochę nas zawodzi i przestaje poprawnie działać. Przede wszystkim wiąże się to z tym, że wzrasta temperatura ciała.
0: Pies się nie chroni, nie ma takiego odruchu naturalnego, żeby, nie wiem, schronić się w krzakach albo pod jakimś dachem, tylko sobie po prostu leży na słońcu, to może do takiego stanu dojść.
1: Dokładnie tak. W momencie, kiedy jest pozbawiony możliwości schronienia w cieniu, nie ma dostępu do wody, to może dojść do takiego stanu niestety.
0: A powiedzmy, jakie są takie pierwsze objawy, na co powinien zwrócić uwagę właściciel? Co dzieje się z psem, który dostaje takiego udaru cieplnego?
1: Często jest tak, że to zwierzę po prostu leży i przestaje się ruszać. Wiadomo, że wtedy wzrasta temperatura ciała, dochodzi do odwodnienia w organizmie. Błony śluzowe takiego zwierzaka, jak je sobie tak podniesiemy do góry, tego fafla, to zobaczymy, to one są takie bardzo czerwone, wręcz malinowe i są takie lepiące, bo wiemy, że wtedy, że ten organizm jest rzeczywiście odwodniony. Czasami dochodzi do objawów neurologicznych, jakichś drgawek, często do wymiotów, biegunek.
0: Myślę, że wtedy nie należy zwlekać, no, tylko wypadało. Tak. Chyba zabrać psa i jechać do lekarza jak najszybciej.
1: Dokładnie. Taki jeszcze objaw, który bardzo nam mówi o tym, że coś się dzieje też, to jest takie zianie tego zwierzaka i ten oddech jest taki bardzo szybki i bardzo płytki.
0: Czy tak naprawdę każdy pies może dostać takiego udaru? Czy może są rasy bardziej narażone na działanie wysokich temperatur?
1: Tak naprawdę narażonym na udar cieplny jest każdy pies każdej rasy i każdy kot, no ale mamy takie przypadki, które są bardziej narażone na to. To są wszystkie rasy brachycefaliczne, to są wszystkie te zwierzaki, które mają płaskie pyszczki.
0: Czyli tak? Na przykład buldożki francuskie.
1: Buldożki francuskie, tak, koty perskie na przykład. Później na pewno osobniki starsze i młode, one już z natury mają upośledzony ośrodek termoregulacji. Maluchy mają jeszcze nie do końca wykształcony ten ośrodek, więc łatwo je przegrzać i wyziębić też. Starsze osobniki, no trochę tak jak starsi ludzie, tak samo ośrodek już nie działa tak jak trzeba. Na pewno osobniki, które są otyłe, będą szybciej się przegrzewać niż te szczuplejsze. No i na pewno wszystkie te, które mają problemy krążeniowo-oddechowe, czyli wszyscy sercowcy, astmatycy.
0: Czy koty chronimy tak samo jak psy? W tak, takie upalne dni?
1: Tak, zdecydowanie tak. Koty tak samo. Koty mają jeszcze, próbują sobie same radzić z tym i często widzimy latem, że one się częściej myją. One tak naprawdę się nie myją, tylko zwierzają sobie futro, żeby było mokre, a jak jest mokre, to każdy powiew powietrza jakiegokolwiek powoduje, że one się chłodzą.
0: Ale też powinny mieć jak
1: dostęp
0: psiaki,
1: do wody,
0: dostęp do
1: tak,
0: wody.
1: Jeżeli miejsce zacienione.
0: Zdarza się to rzadko, ale są tacy właściciele, którzy chodzą ze swoimi kotami na spacery, więc dokładnie ta sama zasada jak przy psach. Robimy to albo wcześniej rano, albo późno, już po zachodzie słońca, kiedy te temperatury nieco słabną, są niższe. A propos tych kąpieli kocich, to tak sobie teraz pomyślałam, czy dobrym pomysłem, jeżeli mamy domek, mamy działkę ogrodzoną i nasze zwierzaki przez cały dzień przebywają w tym upale na takim terenie otwartym, postawić wannę, miskę z wodą, to jest dobry pomysł, żeby zwierzak mógł się w ten sposób schłodzić?
1: Oczywiście, że tak. On będzie, bo będzie sobie tam wchodził, będzie, jeżeli lubi wodę oczywiście, no bo są takie, które nienawidzą wody i za żadne skarby świata do niej nie wejdą, ale jeżeli lubi, to pewnie, bo on sobie nawet może sobie leżeć w tej wodzie. Będzie tak jak my w morzu odpoczywał.
0: Pewnie ci, którzy obserwują psy futrzaste, mocno futrzaste rasy, chociażby owczarka niemieckiego długowłosego, to mamy wrażenie, że one to już wyjątkowo ciężko znoszą takie upały, bo jeszcze noszą takie grube futro, ale tak naprawdę to futro też jest swego rodzaju ochroną dla takich zwierzaków.
1: Tak, wszystkie te psy, które mają długie futra, gęste, to jest izolacja przed ciepłem właśnie, chronią przed promieniami słonecznymi.
0: Czyli nie powinno nam przyjść do głowy na przykład na wakacje, wiedząc, że będzie taki upał, golić takiego owczarka.
1: Nie robimy z owczarka, ale żywacza chińskiego.
0: Ale zdarzają się. My tu, ja nie wymyślam, bo takie historie znamy. Zdarzają się na przykład ogolone psy rasy husky i to chyba nie jest dobry pomysł.
1: Nie, to nie jest dobry pomysł. Natura wiedziała, co robi.
0: Takie zwierzaki sobie poradzą przy takich temperaturach. No może będzie im troszeczkę trudniej, ale ta autoregulacja działa prawidłowo.
1: Tak, jeżeli są zdrowe, jeżeli mają zapewniony cień i mogą się do niego schować wodę, to one sobie poradzą, naprawdę. Nie musimy tam nic poprawiać.
0: Powiedz, czy coś jeszcze do tego stanu pogody, do upałów, które mają być niemiłosierne w najbliższych dniach, do udaru cieplnego, warto by było jeszcze dodać, na coś zwrócić uwagę?
1: No musimy pamiętać o tym, że są pewne zasady, których jeżeli będziemy przestrzegać, no to one na pewno nie damy stuprocentowej gwarancji, że nie dojdzie do tego udaru, ale na pewno będą zapobiegać. Więc tak jak rozmawiałyśmy, ograniczamy wysiłek fizyczny w tym czasie takim upalnym bardzo. Zapewniamy ten cień. W domu, jeżeli mamy rolety, no to zamykamy rolety, żeby to mieszkanie nie nagrzewało nam się tak bardzo. Jak mamy możliwość włączenia klimatyzacji, to jej używamy. Wentylatory. Teraz jest dostępnych mnóstwo mat chłodzących. Gdzieś tam można kupić za grosze tak naprawdę. No ten stały dostęp do wody, oczywiście chodzenie na te spacery w te poranki i wieczory, zabezpieczenie opuszek, które są narażone na gorącą temperaturę, na asfalt, na chodnik. No i w sumie
0: to
1: woda
0: wszystko.
1: I wszystko.
0: Ale jeszcze zapytam o jedzenie, bo zdarza się, że przy takich temperaturach nasze zwierzaki mają nieco gorszy apetyt, nie chcą jeść. To nie obrażamy się, po prostu przyjmujemy taki stan i one wiedzą, co robią.
1: Nie obrażamy się i nie kombinujemy, że a może jednak, jeżeli mają zapewnioną wodę, to tak jak my latem, jemy mniej zdecydowanie i lżej, więc pozwólmy im też wybrać to, co będą jadły i kiedy.
0: Proszę sobie wszystko, co powiedziała Katarzyna Suska, wziąć do serca, bo naprawdę czekają nas upalne, potwornie upalne dni. Musimy sobie radzić, my jako ludzie, ale także musimy pamiętać o swoich czworonożnych podopiecznych. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie hymn tegorocznego męskiego grania. Nie jedyny, bo w tym roku męskie granie ma aż dwa hymny. Ja zdecydowanie wolę ten, który właśnie zagraliśmy. A skoro o muzyce mowa, to nie wiem, czy państwo wiecie, ale w wakacje w Radiu Łódź rusza nowy program muzyczny właśnie, Piosenki na walizkach. Codziennie, od poniedziałku do piątku, między 12 a 13, tematyka związana z oczywiście z wakacjami, na przykład piosenki o plaży, o żeglowaniu. Codziennie inna ta tematyka będzie. I co ciekawe, państwo również możecie podsyłać nam te tematy. Bardzo na to liczymy, na podpowiedzi od państwa. Można je wysyłać na studio@radiołódź.pl. A dzisiaj w naszych mediach społecznościowych pojawi się po południu filmik zapowiadający ten nowy projekt. No i w komentarzach również będziemy prosić o to, żeby wysyłać propozycje tematyczne takich piosenek. Także zachęcam. Zapraszam, a my zbliżamy się pomału do godziny 11:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Ja tylko dodam, że na bieżąco można je śledzić na radiołódź.pl i w naszej aplikacji.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Gościem najbliższego Radia Nocą będzie Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. Człowiek, który stworzył wioskę artystyczną w Janowie, teatr komedii Impro w Łodzi i sprowadził do Polski najsłynniejszego telewizyjnego uzdrowiciela lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego. Zapraszam Państwa do Radia Nocą z Mirosławem Kulisiem dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolock.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź. Dla nas to Stadion Króla. Dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS. To jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lksloc.pl.
5: Nieznane opowieści zza kulis polskiej kinematografii.
6: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
5: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
7: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą.

0: matą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
1: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
2: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Jarosław Turek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zapraszamy na
5: na serwisie zapowiedź kilkudniowej fali upału w Polsce, usunięcie z łódzkiego PiS dawnej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego i zaniedbany łódzki park przy Leczniczej. W regionie jest gorąco, już teraz 27 stopni, dzisiaj może być ponad 30. I zacznijmy od pogody, bo niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Lokalnie temperatura może dzisiaj wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza, a chłodniej ma być jedynie na północy kraju. Nad morzem, w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa podlaskiego. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek zapowiada, że upały z każdą godziną i dniem będą teraz wkraczały w głąb kraju.
6: Tutaj pod koniec tygodnia spodziewamy się wzrostu tej temperatury na zachodzie do 36 do 37 stopni, gdzie w centrum te temperatury 33-35 stopni.
5: Niewykluczone, że w weekend padnie też rekord najwyższej odnotowanej w Polsce temperatury w historii pomiarów. Ostatni padł w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie 29 lipca 1921 roku. Termometry pokazały wtedy 42 stopnia. Koniec Janiny Goss. W Prawie i Sprawiedliwości ruszyła procedura usunięcia z szeregów partii dawnej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, która przez lata była wszechwładna w łódzkim PiS-ie. Jak do tego doszło, wyjaśnia nasz reporter Michał Dąbrowski.
7: Janina Goss to prawniczka z Łodzi, od początku lat 90. związana z Porozumieniem Centrum, a później z Prawem i Sprawiedliwością. Pani mecenas poznała Jarosława Kaczyńskiego jeszcze w jego dzieciństwie i była przyjaciółką jego matki Jadwigi. W czasach rządów PiS zasiadała w radach nadzorczych Orlenu czy PGE. Jej rządy i wpływy w Łodzi ukróciła posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, która zastąpiła ją na czele partii w stolicy województwa. Prezes miał stracić sympatię do Janiny Goss, która miała przestać angażować się w życie formacji. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Na niedawno z PiS-u usunięto lojalnego człowieka Janiny Goss, czyli Radosława Marca. To łódzki radny wielu kadencji, który nie chciał zaakceptować nowego przywództwa w Łodzi. Szkło na placu zabaw, usychające drzewa i zniszczone ławki to obraz jednego z łódzkich parków. Mowa o parku przy ulicy Leczniczej. O tym, jak sytuacja wygląda w tej chwili na miejscu, mówi nasz reporter Kacper Józefowicz.
8: Ławki w parku są albo pomazane, albo pozbawione oparć. Zamiast nich występują pręty, które mogą stwarzać niebezpieczne sytuacje. Sam park jest zarośnięty, a mieszkańcy zwracają uwagę, że z powodu braku lub niedziałającego oświetlenia często dochodzi tam do wulgarnych libacji. Jak mówi radny Rady Miejskiej Robert Pawlak, problemy te zostały ostatnio poruszone podczas spaceru z mieszkańcami po parku.
9: Problem ten został zgłoszony do Zieleni Miejskiej i mam nadzieję, że niebawem to wszystko zostanie naprawione.
10: Sam park może nie jest zarośnięty, bardziej zarośnięte są obrzeża tego parku wzdłuż chodników. To wynika z zakazu koszenia. Taka niezbędna pielęgnacja też zostanie przeprowadzona.
8: Trudno jednak wskazać konkretne daty, ponieważ nie wiadomo, do kiedy będzie obowiązywał zakaz koszenia związany z suszami.
5: I tak wygląda sytuacja w parku przy Leczniczej, a zdjęcia parku dostępne są na naszym portalu.
1: Więcej na radiołódź.pl.
5: I na koniec przenieśmy się do Gdańska. Organizatorzy konferencji odbudowy Ukrainy promują tam m.in. polskie produkty regionalne. Goście konferencji mogą się dowiedzieć nie tylko o tego, że polskie firmy są doskonale przygotowane do podjęcia prac na Ukrainie, ale również poznać smaki polskich potraw regionalnych.
11: To mamy golonkę, mamy żeberka, kiełbaski, bigos, ogórki małosolne.
12: To mamy synkacie i to po prostu tak się kręci w piecu i wychodzi taka w kształcie choinki.
5: Są też bałtyckie ryby, w tym dorsz z pieca i polskie lody, głównie o smakach owocowych. Tyle w tym serwisie, a w kolejnym za godzinę powiemy m.in. o zatrzymaniach za oszustwa w spółkach medycznych w Łodzi, Krakowie i na Śląsku.
4: 33, a nawet 34 stopnie Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Do tego duża dawka słońca. No zapowiada się upalny dzień, a kolejne mają być jeszcze cieplejsze. Wiem, że trudno sobie to wyobrazić, ale będą. Także przygotowujemy kremy z filtrem, a na dłuższy spacer koniecznie z nakryciem głowy i butelką wody.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
4: Dbajmy o odpowiednie nawodnienie przy takich temperaturach. A my zadbamy już za chwilę o Państwa wiedzę w tematyce wydarzeń kulturalnych, ale zanim to jeszcze trochę muzyki w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: Obiecywałam, że zadbamy o Państwa wiedzę w tematyce kulturalnej. Małgorzata Błażewicz konkretnie zadba.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No to proszę, Małgosiu.
2: Po pierwsze zapraszam Państwa już dzisiaj na godzinę 17 do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem. Początek o 17 dzisiaj, powtarzam. Mariusz Szczygieł pewnie Państwo doskonale kojarzą. Reporter, autor książek o Czechach, w tym Gotlandu, wydanego w 16 krajach. I ta książka w 2009 roku została uhonorowana tytułem Europejskiej Książki Roku. Spotykamy się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi na drugim piętrze przy ulicy Gdańskiej, a spotkanie z Mariuszem Szczygłem poprowadzi Elżbieta Domagalska, moderatorka dyskusyjnego klubu książki działającego właśnie przy Bibliotece Publicznej w Łodzi. No i oczywiście podczas tego wydarzenia będzie szansa na zdobycie autografu autora i na krótką rozmowę. Teraz przenosimy się do teatru. Sztuka Meczycho Juliusza Machulskiego zakończy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Sztukę reżyseruje Tomasz Karolak. Meczycho to komedia napisana specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Juliusz Machulski podejmuje w niej temat relacji rodzinnych, a tłem akcji jest mecz piłkarski. A przecież wiemy, co się dzieje w rodzinie, tak, kiedy wszyscy oglądają mecz piłkarski. Humor splata się tutaj z poważnymi problemami społecznymi, takimi jak ksenofobia i homofobia.
3: Pamiętam panią dyrektor Ewę Pilawską, jak jeszcze byłem aktorem w Teatrze Nowym w Łodzi. Taka klamra się zrobiła. Ta Łódź była takim i jest takim miejscem teatralnym w moim życiu, gdzie ja byłem w bardzo dobrym kiedyś zespole teatralnym. I teraz, kończąc 55 lat, idę po prostu w taki trochę inny świat, właśnie znowu w Łodzi. Dziękuję ci, Ewa, że po prostu mi tutaj umożliwiłaś tę pracę. No, to jest super.
4: To się nazywa metafizyka teatru.
2: Mówił reżyser Tomasz Karolak. Prapremiera odbędzie się jutro, a kolejny pokaz zaplanowano na najbliższą sobotę, czyli 27 czerwca. Spektakl zostanie wystawiony na jednej z tymczasowych scen remontowanego Teatru Powszechnego, mianowicie na scenie przy ulicy Nowogrodzkiej. To zostajemy trochę w klimatach, takich tematach piłkarskich, bo jutro, 26 czerwca o 11:00 zwiedzanie stadionu Widzewa Łódź. Co można? Można poznać historię klubu, zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla kibiców. To wydarzenie organizują Fundacja Widzewa Łódź i RTS Widzew Łódź. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy, a zapisujemy się wysyłając maila na adres marcin.taroczyński@widzew.com. I zostajemy cały czas w piątku. W Łodzi rozpoczyna się jutro jubileuszowa 10. już edycja Festiwalu Muzyki i Sztuk Wizualnych Reykjavik Forever. W programie koncerty, wystawy, instalacje audiowizualne, a także spotkania z artystami. A wydarzenia odbywają się m.in. w kompleksie Fuzja oraz przy ulicy Niciarnianej. No i na koniec jeszcze przypomnę Państwu, że trwa jubileuszowa edycja fotofestiwalu. Łódź już po raz 25. gości wystawy artystów, fotografików z Polski i całego świata. I kiedy przygotowywałam sobie te wiadomości kulturalne, Paulina, wyobraź sobie, znalazłam nasze zdjęcia z fotofestiwalu sprzed co najmniej 10 lat, ale już nie będę się zagłębiać. W programie znajduje się ponad 30 wystaw i dziesiątki wydarzeń towarzyszących, takich jak koncerty, pokazy filmowe czy projekty dla całych rodzin. No i oczywiście nie brakuje stałego elementu fotofestiwalu, jakim jest program otwarty, mówi Radio Łódź reprezentująca organizatorów Marta Szymańska.
5: Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku wybranych zostaje 6 projektów. W tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy.
6: Tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu.
2: Dodawał Krzysztof Cendrowicz z fotofestiwalu, bo wystawy można oglądać m.in. w Pałacu Bidermana, kamienicy Hilarego Majewskiego czy w Art Inkubatorze przy ulicy Tymienieckiego, a szczegóły wydarzeń całego fotofestiwalu na www.fotofestiwal.com. Zapraszamy i polecamy oczywiście serdecznie, a kolejne wiadomości kulturalne jutro po 11:00.
1: Bardzo dziękuję, no i liczę na to zdjęcie, Małgosiu.
2: Prześlę ci.

0: Obiecywałam, że będę nagradzać dzisiaj aktywnych słuchaczy i właśnie nadszedł ten moment.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Prosiłam, żeby dzielić się ze mną miejscówkami na wakacje. No i sporo tych polecajek tutaj do mnie przyszło. Udało mi się część zaprezentować, resztę zostawię sobie na później. A co do nagród, do kina wysyłam pana Bartłomieja, a na wymyślankę do Teatru Impro pójdzie pani Ola. Zaproszenia są oczywiście podwójne, także można jeszcze komuś poprawić nastrój. A kolejne nagrody po godzinie 13.00.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha. Aha. Wyjrzyj, żenociec, aha. Aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
4: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
0: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie.
5: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
16: 29 minut po godzinie 11. U nas teraz Happy Sad i Żar.

0: Tradycyjnie po godzinie 12 zapraszamy na magazyn To jest temat, a ze mną w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: No i Moniko, zdradź, jaki temat dzisiaj zostanie przez ciebie podjęty?
1: Przede wszystkim tak, w twoim głosie słychać uśmiech.
0: Tak,
1: w moim głosie słychać uśmiech. I zdecydowanie ten uśmiech pojawi się także tuż po godzinie 12. Mam nadzieję, że na państwa twarzach również, ponieważ o tym uśmiechu będziemy rozmawiać. Chociaż ja przez cały czas mam problem, jak w ogóle zadać to główne pytanie i jak zatytułować całą sytuację tuż po godzinie 12. Szanowni państwo, w dużym skrócie, żarty na temat Łodzi, czyli Łódź w krzywym zwierciadle. Też się zastanawiałam nad tym, czy nie zasugerować właśnie takiego tematu. Tutaj, jeżeli ktoś ogląda słynne komedie, no to myślę, że miałby bardzo dobre skojarzenia. Ale przede wszystkim, Paulina, takie pytanie do ciebie. Jeżeli chodzi o memy na temat Łodzi, z pewnością kojarzysz, prawda?
0: No kojarzę, tych memów nie brakuje.
1: I co,
0: a na temat
1: ty o
0: Łodzi,
1: tym sądzisz, prawda? jak ci się podobają jako łodziance?
0: Ja w wolnych chwilach lubię sobie te memy pooglądać. Te o Łodzi może czasami troszeczkę tak sobie jako już łodzianka, bo w Łodzi mieszkam 18 lat, więc już dla mnie ta Łódź to moja Łódź, to czasami sobie myślę, a może za dużo, za bardzo. Ale z drugiej strony staram się mieć dystans do tego, bo wiem, jak to w tym internecie wygląda.
1: Tak, to jest bardzo trudne zadanie, ponieważ z jednej strony zawsze jesteśmy właściwie pod taką presją, że ktoś nam powie na przykład, no łodzianie nie potrafią zaśmiać się z siebie, prawda? Nie potrafią śmiać się z siebie. Ale z drugiej strony, czy nie jest taka sytuacja również, że gdzieś są te granice i należy je postawić? Ale szanowni państwo, przede wszystkim Kuba Jędrzejewski będzie razem z nami. To jest człowiek u nas w Radiu Łódź od zadań specjalnych, który zajmuje się właśnie różnymi sytuacjami w mediach. Media bez tajemnic. Ten magazyn prowadzi między innymi Kuba. I ja właśnie, Kuba, tak na dzień dobry, poprosiłam dzisiaj o to, żeby przygotował mi taki właściwie zestaw tych najbardziej charakterystycznych żartów na temat Łodzi, memów na temat Łodzi.
0: Tak,
1: będziemy
0: Kuba,
1: sobie o tym rozmawiać.
0: Kuba też wspiera nasze działania w mediach społecznościowych, więc on ma doskonałe rozeznanie w tym temacie.
1: To był strzał w dziesiątkę. A po drugie, naszym gościem będzie również Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka, doskonale państwu znana. I tutaj będzie bardzo ciekawe spojrzenie, ponieważ Justyna z jednej strony oczywiście kojarzy te wszystkie żarty na temat Łodzi, memy związane z Łodzią, ale z drugiej strony my też się trochę pośmiejemy. To nie będzie tak, że ten uśmiech tylko będzie w jedną stronę. Przede wszystkim chciałabym już teraz zadać państwu pytanie. Coś łódzkiego, coś śmiesznego, czyli co nas bawi w mieście Łodzi. studio@radiolodz.pl. Czekam na wiadomości od państwa. Być może mają państwo w pamięci również te słynne memy, które nie mogą wyjść z głowy, które zostały zapamiętane, ale czasami jest też tak, że w ciągu dnia zdarzają się takie śmieszne sytuacje, prawda? I my o tym też będziemy dzisiaj opowiadać. Telefony do studia zostaną przypomniane tuż po godzinie 12. Pięknie zapraszam.
0: Zapraszamy z dużym uśmiechem.
1: Tak jest.

Jak ktoś ma ochotę się pouśmiechać, to dziś po 18 w Mediatece Memo też będzie okazja, spotkanie z Małgosią Warzechą i wspomnienia wesołego autobusu.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
11: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
0: Po reklamie.
16: I wybiła 12.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.

0: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
1: Na serwisie Jagłodzianie radzą sobie z upałem aresztowania za oszustwa w spółkach medycznych i pomysły, jak ograniczyć zarobki lekarzy w państwowych placówkach. W regionie już jest gorąco, 29 stopni, a może być nawet ponad 30. Upały dają się więc mocno we znaki mieszkańcom regionu. Coraz wyższe temperatury sprawiają, że warunki stają się trudne do życia i pracy także w zacienionych miejscach. W weekend sytuacja będzie jeszcze bardziej wymagająca, bo synoptycy prognozują nawet 37 stopni Celsjusza. Łączymy się teraz z naszym reporterem Jakubem Jędrzejewskim, który jest w centrum Łodzi przy pasażu Schillera. Kubo, powiedz, jak wygląda sytuacja i o czym powinniśmy pamiętać?
2: Dzień dobry. Rzeczywiście ta wysoka temperatura już teraz jest mocno odczuwalna, a to, jak podkreślają synoptycy, dopiero początek tego, co przed nami. Spoglądam teraz na pogodę w telefonie. W Łodzi mamy 28 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna sięga już około 30 i to w cieniu, bo w pełnym słońcu na rozgrzanym betonie lub asfalcie te wartości są zdecydowanie wyższe i organizm odczuwa to znacznie intensywniej. Tak jak już zostało powiedziane, jestem w centrum Łodzi w rejonie pasażu Schillera, gdzie działa mgiełka wodna. Mieszkańcy chętnie z niej korzystają, szukając choć chwilowego ochłodzenia. Służby apelują o ograniczenie przebywania na słońcu, regularne nawadnianie organizmu i zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze oraz dzieci, ale także osoby w kryzysie bezdomności. To bardzo ważne, bo wysoka temperatura, a co za tym idzie, na przykład odwodnienie, mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia.
1: Mówił Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję. W regionie, podobnie jak w innych częściach kraju, już obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Przed upałem temperatura maksymalne przekraczają 30 stopni i utrzymają się tak wysokie, przynajmniej do poniedziałku. Prawie 40 zatrzymanych w sprawie oszustw spółek medycznych. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Chodzi o wyprowadzenie pieniędzy z 3 firm z branży medycznej z siedzibami w Łodzi, Krakowie i na Śląsku. Przez wystawianie fikcyjnych faktur na uzupełnianie danych, przygotowanie preparatów do badań czy prowadzenie analiz, osoby działające w grupie zarabiały nawet 100 tysięcy złotych, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
3: Wiceprezes zarządu wszystkich 3 objętych śledztwem spółek zorganizował grupę przestępczą, której działalność sprowadzała się do zawierania fikcyjnych umów zlecenia na nieuzasadnione pod względem rzeczywistych potrzeb gospodarczych usługi, które faktycznie w ogóle nie były realizowane.
1: Straty wszystkich 3 spółek mogą sięgać nawet 30 milionów złotych, a śledztwo jest rozwojowe. Wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń lekarzy czy tachografów rejestrujących ich czas pracy to niektóre z propozycji Ministerstwa Zdrowia, które mają prowadzić do zmian w systemie płac medyków. Pierwszy to uchwalenie przepisów, które mają wprowadzić jawność płac. Nad nimi będzie właśnie dzisiaj głosował Senat, a Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że działania rządu mają położyć kres oszustwom.
4: Nikt nie broni lekarzom wysokich zarobków. Nie o tym mówimy. Mówimy o proporcjach, o umiarze. Mówimy o tym, żeby unikać nadużywania dyżurów, godzin. To znaczy dostaję zapłatę za to, co zrealizowałem, a nie, że się podpisałem.
1: Wprowadzenie płacy maksymalnej postuluje również Lewica. Partia ta chce też zobligować lekarzy do pracy wyłącznie w publicznej albo prywatnej ochronie zdrowia. Obecnie 80% budżetu szpitali stanowią wynagrodzenia medyków. W niektórych placówkach ten poziom sięga nawet 95%. Jeszcze o tym, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 4 osoby podejrzane o zaawansowane cyberataki i kradzież aktywów cyfrowych. W operacji wzięli udział m.in. amerykańscy agenci FBI. Wiadomo, że członkowie grupy łamali zabezpieczenia systemów informatycznych, uzyskiwali dostęp do infrastruktury podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi i skrzynek pocztowych pracowników. Dzięki skradzionym danym przejmowali numery telefoniczne pokrzywdzonych, a następnie przejmowali konta użytkowników, m.in. na giełdach kryptowalutowych i masowo kradli zgromadzone tam aktywa cyfrowe. Teraz grożą im kary do 25 lat więzienia. A więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Fala upałów nadciąga, już w zasadzie jest. Dzisiaj ponad 30 stopni zobaczymy na termometrach w Łodzi i regionie. Dużo słońca, niebo prawie bezchmurne, a najbliższe dni mają być jeszcze cieplejsze. W weekend na termometrach nawet 39 stopni. Noce też bardzo ciepłe, z temperaturą od 17 do nawet 20 stopni. 5 minut po godzinie 12, ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa, a już za chwilę magazyn To jest temat i Monika Borysow-Dudowicz.

0: To jest temat.
1: Dziesięć minut po godzinie 12. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Jaki dzisiaj temat dyskusji? Bardzo dobre pytanie i to jest chyba jakiś żart. Tak, ja nie żartuję. Zaprosiłam dzisiaj do studia kolegę po fachu. Czekamy na Jakuba Jędrzejewskiego, ale będzie także Justyna Tomaszewska, o tym za chwilę. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Żarty na temat Łodzi. W formie memów pojawiają się dość często w przestrzeni internetowej. Czy nie za często? To też jest bardzo dobre pytanie. Ponieważ nie brakuje sytuacji, które owiane są złą sławą. I tutaj przez cały czas zastanawiałam się, czy powiedzieć, że ta sława jest zła, czy nie, ale jednak z tego, co słychać, zdecydowałam się. To najpierw spotkanie z Justyną Tomaszewską, która wprowadzi nas do tego tematu właśnie, ale przede wszystkim, szanowni państwo, ja mam dzisiaj do państwa pytanie. Coś łódzkiego, coś śmiesznego, czyli co nas bawi w mieście Łodzi? Pytanie jest zadane specjalnie w taki sposób i tutaj też będzie jeszcze dzisiaj wyjaśnienie. studio@radiołódź.pl. Czekam na wiadomości od państwa w formie mailowej, ponieważ zawsze można się rozpisać, oczywiście, że tak, ale można też zadzwonić do studia 606-788-7878, 426-788-7878. To tak na dobry początek posłuchajmy spotkania z Justyną Tomaszewską. Jesteśmy właściwie w takim miejscu w Łodzi, gdzie wszystko dookoła tej Łodzi się kręci. Tutaj widzimy Pałac Rodziny Poznańskich, następnie widzimy Park Staromiejski, ale przede wszystkim ja już jestem myślami, wiesz, Justyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry, fontannie.
1: Prawie zgadłaś, ale słuchaj, jeszcze bliżej, Legionów.
2: A, no tak, no tam to jest najbardziej memiczna chyba historia w naszym mieście, czyli zabetonowany samochód.
1: Tak jest. Szanowni państwo, ponieważ my dzisiaj tak trochę z uśmiechem o tej Łodzi sobie właśnie rozmawiamy, to chciałabym zapytać cię najpierw o to, czy my łodzianie jesteśmy ludźmi generalnie uśmiechniętymi.
2: Jak ktoś zacznie, to tak. Trudno, na przykład jak się idzie ulicą i się uśmiechniemy do kogoś, to na bank ten uśmiech będzie odwzajemniony. No mam nadzieję, że na bank, ale żebyśmy sami z inicjatywą wyszli, no to już ciężko. Chociaż moi turyści mówią, że dawno nie spotkali takich miłych mieszkańców, że jesteśmy bardzo życzliwi, bardzo radośni, uśmiechnięci, ale to wiecie, no też zależy gdzie. Bo czasami te uśmiechy mogą wywoływać zdziwienie na przykład, że ktoś się do kogoś uśmiecha, ale ja mam taką teorię, że jak my się uśmiechamy, to świat też się uśmiecha, więc nawet do takich osób, które na pierwszy rzut oka wydają się groźne, jak się człowiek uśmiechnie, no to jakoś te serca się topią i uśmiech wraca. Więc myślę, że jesteśmy uśmiechnięci. Nie tak jak Hiszpanie, ale to w ogóle nikt nie jest tak uśmiechnięty, ale jest coraz lepiej też.
1: Jest taka teoria, która pojawiła się jakiś czas temu, zresztą na ten temat powstawały również artykuły, że jeżeli chodzi o miasto Łódź, to coraz częściej to miasto jest bohaterem memów. Tutaj między innymi przywołana już słynna sytuacja z tym zabetonowanym samochodem, prawda? Czy ty kojarzysz jeszcze jakieś takie sytuacje w Łodzi, które z tymi memami mogą właśnie się wiązać?
2: Jest dużo takich memów pokazujących taką Łódź zniszczoną i że jesteśmy skontrastowani często w tych memach z innymi miastami wojennymi. Jest Łódź 2026, a zniszczona kamienica. To nie jest śmieszne, bo to jest wyjęte absolutnie jednostkowo z kontekstu naszego pięknego miasta, a niestety często jest powielane przez młodych ludzi, którzy świat znają tylko z memów. To jest dla nich jakby, jak ja oprowadzam takie dzieciaki, no to pamiętam, jak się kiedyś miałam taką grupę z Warszawy, to trudni turyści są. Spotkaliśmy się na dworcu Łódź Fabryczna i od razu chłopaki mieli zakodowane, że idziemy oglądać zniszczone, wyburzone miasto. I pamiętam, jak co krok mnie pytali, proszę pani, a kiedy będą te wyburzone kamienice? Kiedy będzie ten wojenny krajobraz? No mówię, że właśnie tak nie wygląda, niestety dla was, dla waszej wyobraźni. No to było zaskakujące. Dużo jest memów w ogóle związanych z tym miastem Łódź. To jest nieśmiertelny żart. Ja uważam, że gdybym dostawała 5 zł za każdy żart pod tytułem jakie jest najkrótsze miasto w Polsce, byłabym już bardzo bogatym człowiekiem. Naprawdę każda grupa mi to mówi. A drugie pytanie to jest o to z miasta Łodzi. Czemu nie z Łodzi, tylko z miasta Łodzi? Czemu my tak mówimy? To też muszę tłumaczyć, że to jest związane z tymi dawnymi czasami, kiedy jak się mówiło jestem z Łodzi, brzmiało, że jestem złodziej, więc musieliśmy dodawać jestem z miasta Łodzi i już wątpliwości nie było. I to śmieszy nadal. Wszystkich to śmieszy, są te żarty nadal żywe. No to miasto Łódź, ja naprawdę to słyszałam milion razy. razy, więc już mnie nie śmieszy. Ale śmieję oczywiście, bo myślę, że dla Państwa, którzy mówią, to myślą, że mówią mi to po raz pierwszy, że nigdy tego żartu nie słyszałam. Mamy memy na przykład takie, jak było, jak jest, to też często można oglądać w internecie, to Łódź przed rewitalizacją i po rewitalizacji. To jest już fajny mem, no bo on pokazuje, że Łódź się zmienia i że jest pięknie. No ale myślę, że nic nie przebije Legionów i samochodu zabetonowanego, bo te memy były po polsku, po niemiecku i w ogóle cały świat o nas mówił. To była piękna promocja miasta. Naprawdę.
1: Piękna promocja miasta. Właśnie. Takie pytanie do Państwa jeszcze, ponieważ wiem, że w tamtym czasie to było bardzo popularne, żeby zrobić sobie zdjęcie właśnie przy ulicy Legionów. Jeżeli ktoś z Państwa ma wciąż w swoim archiwum, to bardzo proszę, można się pochwalić. studio@radiouci.pl. Można też zadzwonić do nas, do studia i do tego gorąco namawiam, chociaż słowo gorąco nie wiem, czy jest dzisiaj odpowiednie, ale niech i tak będzie. 426787878, 606787878. Coś łódzkiego, coś śmiesznego, czyli co nas bawi w mieście Łodzi. I tutaj już tak przy okazji wyjaśniła się cała sytuacja. Za chwilę wrócimy do tego tematu, do tych wszystkich wątków, ale najpierw ja bym chciała, żebyśmy po prostu wszyscy tak na koniec pewnej piosenki bardzo mocno się uśmiechnęli.

0: I teraz pytanie podstawowe. Kto z Państwa się przy tej okazji nie uśmiechnął? Kuba Jędrzejewski jest już z nami. Dzień dobry, Jakubie, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, serdecznie. Cześć, Moniko. Tak, ja się uśmiechnąłem.
0: Ja bardzo. Tutaj była ogromna radość przede wszystkim z faktu, że dzisiaj na temat tych żartów, memów będziemy sobie rozmawiać. Żart nieaktualny, Korki w Łodzi, ponieważ udało Ci się zdążyć na program. Bardzo serdecznie dziękuję. Gdzie byłeś?
1: Ja byłem w pasażu Schillera.
0: Tak, pasaż Schillera. Czyli jeżeli chodzi o korki, nie było problemu aż takiego dużego.
1: Nie było problemu, ale już powiem Ci, że nawiązując już do naszego tematu dzisiejszego programu, to jest temat, to właśnie mam wrażenie, że w internecie Łódź jest takim miastem wiecznych remontów i korków.
0: Tak, zakorkowanym. No zresztą, słuchaj, są rankingi w związku z tym tematem, także tak. To też nie jest tak, że to nie jest bez powodu, bo jeżeli ktoś mieszkający w Poznaniu przeczyta sobie, że ta Łódź jednak jest numerem jeden i tutaj pojawi się, chociaż muszę przyznać się do tego, że byłam ostatnio w Poznaniu, było sporo remontów, było bardzo dużo korków, także szanowni państwo, to nie tylko u nas. Kuba, dzisiaj spotykamy się w związku z pewną prośbą i tutaj też prośba do państwa. Zachęcamy do tego, żeby dołączyć do naszej dyskusji coś łódzkiego, coś śmiesznego, czyli co nas bawi w mieście Łodzi. Bardzo bawi mnie to, że w mieście Łodzi jednak, że tutaj musi pojawić się ten element, prawda, że jestem nie z Łodzi, tylko jestem z miasta Łodzi. Takie podkreślenie właśnie. Ale przede wszystkim memów w przestrzeni internetowej na temat Łodzi nie brakuje. Potwierdzasz?
1: Potwierdzam. Zdecydowanie memów na temat Łodzi, miasta Łodzi w przestrzeni Łodzi internetowej nie brakuje. Ale też jeszcze wrócę na chwilę do tego, bo to nie jest, mam wrażenie, tylko to miasta Łodzi, ten przedrostek miasta nie jest tylko z tego, o czym Justyna mówiła, bo słuchając tutaj słuchałem oczywiście, czyli o tym złodzieju, ale też o tym, że często turyści, którzy są z zagranicy, jeśli mi się mówi, że się jest z Łodzi, to myślą, że to jest Łódź jako taki obiekt pływający po wodzie, a rzeczywiście chodzi tutaj o miasto Łódź.
0: Także no, powodów jest wiele.
1: Powodów jest wiele i memów też jest wiele. No ten, o którym już wspomniałeś, to oczywiście auto zabetonowane na Legionów, które no, stało się bardzo szybko memem, stało się bardzo szybko wiralem, czyli czymś, co się bardzo dobrze klika, tak mówiąc w cudzysłowie, i rozprzestrzenia właśnie w internecie. No zdecydowanie ten historia tego samochodu uwięzionego przy pracach drogowych na Legionów, no to stało się symbolem takiego łódzkiego absurdu, a też symbolem stało się to, że to auto zostało stamtąd wyciągnięte pod osłoną nocy, jeśli dobrze pamiętam.
0: Oczywiście,
1: to
0: że
1: auto
0: tak.
1: Magicznie zniknęło.
0: Tam było całe śledztwo. Ja zajrzałam na stronę radio.łódź.pl, ponieważ tutaj na tej naszej stronie rzeczywiście można prześledzić całą historię. I tutaj historia tego zaparkowanego na remontowanej ulicy Legionów samochodu, następnie zalanego betonem dookoła oczywiście, bo tak to pięknie wyglądało.
1: Myślę, potem, że wszyscy widzieli. Mam nadzieję.
0: Ja czekam na te zdjęcia, szanowni państwo. Proszę się przyznać, jeżeli ktoś z państwa właśnie w związku z tym tematem udał się na ulicę Legionów, żeby zrobić sobie słynne zdjęcie, to proszę się przyznać. 4 2 6 7 8 7 8 7 8, 606 7 8 7 8 7 8, albo też można napisać do nas studio@radiołódź.pl i potem, słuchaj, nawet u nas na naszej stronie to widać było całe dochodzenie, ponieważ ten samochód rzeczywiście zniknął. To była noc z soboty na niedzielę, noc listopadowa, co się z nim stało, on został odnaleziony i tak dalej, gdzieś tam jeszcze zaparkował. Potem okazało się, że to jest w ogóle bardzo słynny samochód, tak, który ma w Łodzi pewną rozpoznawalność.
1: Dokładnie.
0: Prawda? Ale rzeczywiście to chyba była taka sytuacja, która wymknęła się nam trochę spod kontroli, ponieważ śmialiśmy się z tego w Łodzi, potem śmiał się z tego cały kraj, a potem można powiedzieć, że cały świat.
1: Dokładnie, tak było, bo przecież memy pojawiały się właśnie nie tylko w tej naszej łódzkiej bańce, nie tylko w tym naszym internecie łódzkim, mediach społecznościowych związanych z Łodzią, z turystyką po Łodzi, ale też właśnie w ogóle w takiej przestrzeni już szerszej. Wszystkie media praktycznie o tym informowały, te ogólnopolskie, więc no, ta historia rzeczywiście pokazuje, że Łódź jest w pewnym sensie memem.
0: Czy masz jeszcze to słynne zdjęcie u siebie tutaj?
1: Ja tego zdjęcia nie mam, ale mam je w swojej głowie. Ja widzę,
0: nie musimy mieć tego
1: tak,
0: zdjęcia
1: nie musimy
0: nigdzie,
1: mieć tego
0: prawda?
1: Zdjęcia. Jeśli ktoś by już raz zobaczył, to myślę, że każdy zapamiętał, że tam stoi takie srebrne auto dookoła, obudowane deskami, aby nie zostało ubrudzone, nie zostało zalane betonem i tam pięknie jest beton taki gładziutki wylany. No i sobie autko stoi tak pośrodku niczego, pośrodku ulicy.
0: I to jest ta jedna sytuacja, ale jaki obraz Łodzi w internecie możemy znaleźć?
1: Obraz Łodzi, myślę, że dość zabawnego miasta, właśnie tego pełnego remontów, pełnego korków, ale też no niestety niedokończonego tunelu i braku metra.
0: I tutaj już trochę nam mniej śmiesznie,
1: tak,
0: i zabawniej.
1: Trochę
0: jest,
1: nam
0: prawda?
1: Mniej śmiesznie, choć pojawiają się w związku z tym różne memy, zabawne obrazki, czy to zabawne filmiki. I ja sobie pozwoliłem tutaj zapisać. Wyobraźmy sobie, że mamy takiego mema, mamy obrazek, kiedy pewien pan siedzi w metrze, w pociągu metra i jedzie gdzieś na stację i jest podpis, kiedy nad ranem wracasz z Piotrkowskiej do domu i nagle przypominasz sobie, że w Łodzi nie ma metra. Taka, bo się okazuje, że
0: taka
1: pan jest
0: sytuacja,
1: w Warszawie.
0: Tak. Taka sytuacja.
1: Taka sytuacja.
0: Państwo,
1: więc no, tych memów, mimo tego, że sytuacja z tunelem średnicowym no, nie jest zabawna, bo ta budowa już się ciągnie za długo zdecydowanie, no to rzeczywiście to jest też obiekt, z którego śmieją się internauci. Ale też myślę, że Łódź i Zgierz, taka przyjaźń między miastami również jest takim obiektem.
0: A, że Łodzianie śmieją się ze
1: Zgierza, a Zgierzanie
0: i odwrotnie, prawda?
1: Dokładnie. No na pewno słyszałaś, że Zgierzanie...
0: Już się boję.
1: Że Zgierzanie mają paszport.
0: Tak, słyszałam.
1: Jest takie powiedzenie, tak, gdzieś tak, to tak się tak utarło, że przyjechałeś ze Zgierza, jesteś Zgierzaninem, pokaż swój paszport, przecież wjechałeś do Łodzi, więc to jest, takie też tutaj żarty z tego są. No i również sobie pozwoliłem wypisać, Łódź i Zgierz, przyjaźń trwalsza niż torowisko tramwajowe, a ilustracją do tego mema jest Jesz, czyli maskotka Zgierza, siedząca na dmuchanym jednorożcu takim basenikowym. Więc to też jest kolejny przykład, ale też coś, co istnieje powiedzmy już w przestrzeni internetowej, ale w ogóle w popkulturze, no to są słynne słowa Cezarego Pazury, wówczas Adasia Miałczyńskiego z filmu I Love You. Ja oczywiście tych słów teraz nie przytoczę, tam mamy Łódź. Tak, no to gdzieś cały czas istnieje i
0: tym
1: mimo
0: bardziej,
1: tego, że
0: sama Łódź w pewnym momencie też ten cytat
1: też
0: wykorzystała.
1: Też ten motyw wykorzystała przy otwarciu dworca Łódź.
0: I spotkało się to naprawdę z bardzo dużym negatywnym odzewem. To od razu musimy o tym powiedzieć, prawda? Bo to jest tak i myślę, że my też będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówić, że wszystko pięknie, ładnie do momentu, kiedy my śmiejemy się z siebie, ale jeżeli ktoś się śmieje z nas, to gdzie jest ta granica tego żartu? Chociaż tutaj też od razu muszę dołączyć jeszcze jeden wątek, ponieważ ja przygotowując się dzisiaj do tego programu, zastanawiałam się nad tym, kto te żarty na temat Łodzi wymyśla. I czy to nie jest tak, że te żarty powstają u nas i one potem gdzieś właśnie poza te granice naszego miasta się przedostają i wtedy my mamy taki kłopot, że no tutaj u nas to było śmiesznie, ale tak poza miastem to już może niekoniecznie. Coś może być na rzeczy?
1: Coś może być na rzeczy. Ja mówiąc szczerze, jak przygotowywałem się do naszego spotkania, to też pomyślałem o podobnym bardzo jakby schemacie działania i sobie pozwoliłem właśnie tutaj gdzieś ułożyć taki schemat, bo to jest tak, że wydarza się coś absurdalnego, to jest ten pierwszy etap. Drugi etap to jest, że pojawia się to gdzieś tam w przestrzeni internetowej, medialnej i wtedy wszyscy mówią, ach, typowa Łódź. Typowa Łódź, tam zawsze coś się dzieje.
0: Łódź, wiadomo, tam coś się dzieje, tak.
1: Tam coś
0: się dzieje, w tym jest.
1: To jest Łódź. Później powstaje z tego mem, powstaje z tego viral. No i na koniec absurd staje się częścią miejskiej legendy i kiedy wycieczki przyjeżdżają na przykład do Justyny Tomaszewskiej, no to pytają ją właśnie o takie rzeczy.
0: A skoro już Justyna Tomaszewska została wywołana, przywołana i tak dalej, to oczywiście ja nie tylko na temat ulicy Legionów rozmawiałam z Justyną Tomaszewską. A propos tej sławy właśnie, czy to jest dobra sława Łodzi? Odpowiedź na pytanie?
2: To zależy. Ja uważam, że w ogóle wszystko na świecie zależy od kontekstu. I ten kontekst ma ogromne znaczenie. Memy są często wyrwaniem z takiego kontekstu. One są śmieszne, ale jeżeli ktoś nie sięga ponad to, poza memy, no to ten obraz Łodzi może być przytłaczający. Jeżeli chodzi o promocję miasta, no to fajne są właśnie te porównania. Fajne jest to, że my się sami z siebie śmiejemy. My w ogóle, myślę, że w Polsce mamy takie zdanie, że Łodzianie mają poczucie humoru, że myślę, że to wynika też z tej historii Łodzi filmowej, gdzie tu powstawało dużo dobrych filmów, gdzie do dzisiaj się z nich śmiejemy i naprawdę często się z tym spotykam, że Łodzianie, a wy to jesteście zabawni, nie? No, może to wynika z jakichś też doświadczeń spotykania Łodzian na świecie. Ale czy to dobrze, czy niedobrze? Myślę, że zależy. Ja uważam, że czasami źle, jak są właśnie te memy, gdzie zwłaszcza młodzi ludzie uważają, że miasto wygląda źle i jakby nawet nie przyjmują, że wygląda dobrze, że to jest nieprawda, a miasto wygląda inaczej, bo oni widzieli mema. No nadal mam pytania, czy pójdziemy zobaczyć zabetonowany samochód. Mówię, kurde ludzie, no tam już normalnie życie się toczy. No ale Legionów przejdzie do historii nie tylko z tego powodu, ale też tam ten gejzer, potem różne inne przygody.
0: I to było w bliskiej odległości, jeżeli chodzi o czas.
2: Tak, no to klątwa jest, nie ma innej opcji. My mamy duże poczucie humoru, ale jak się my śmiejemy z siebie.
0: W sumie tak historycznie można przypomnieć sobie, że jeśli chodzi o kabaretową historię, to to miasto ma z kabaretem naprawdę wiele wspólnego, prawda? Tutaj teatry kabaretowe to po pierwsze Julian Tuwim, który wprawdzie potem już śmiał się w samej Warszawie, no ale ten znakomity humor narodził się właśnie tutaj w Łodzi.
2: Tak, tak, no zdecydowanie to są wielkie nazwiska. Tuwim przoduje zdecydowanie, ale to są kabarety studenckie, to jest Łódź Filmowa, która właśnie tutaj powstawały różne doskonałe polskie komedie jak Kingsize czy Wabank. Też te nasze czasy, gdzie dużo tutaj się dzieje fajnych rzeczy, śmiesznych, gdzie są fajne filmiki w internecie. To w ogóle jest, myślę, bardzo ważna część promocji naszego miasta. To są ci instagramerzy, którzy nawet jeżeli starsi słuchacze ich nie znają, to gwarantuję, że młodsi znają, bo często to oni są opiniotwórczy dzisiaj i oni wyznaczają trendy. Oni pokazują to miasto. Nawet jeżeli robią to zabawnie, z przymrużeniem oka, to i tak jest to po prostu nieprawdopodobna promocja dla naszego miasta. Dzisiaj się czyta świat obrazkiem.
0: Muszę przyznać się do tego, że znajdujemy się, powiem, w centrum miasta, w tych okolicach, które są między innymi bohaterskie, jeżeli chodzi o memy. I już w trakcie tej rozmowy przytrafiło nam się kilka takich sytuacji, że Państwo oczywiście tego nie słyszeli, ale musiałyśmy wyłączyć na chwilę mikrofon, żeby te sytuacje się odbyły i żeby wszystko wróciło do normy. To teraz tak poważnie, Justyna. Dobrze?
2: Postaram się, bo to rzeczywiście dzieje się dużo dookoła.
0: Co dzisiaj Cię rozśmieszyło tak najbardziej?
2: Dzisiaj to mój kot, który postanowił zwariować nagle, gonił demona, ale dzisiaj myślę, że miałam fajną grupę, która w ogóle zachwycała się Łodzią. A, już wiem, co mnie rozśmieszyło. Rozśmieszyło mnie, zawsze mnie to bawi, jak jestem przy pomniku fabrykantów i zawsze mówię, że kto z nimi usiądzie do stołu jako pierwszy będzie bogaty. To jest legenda miejska wymyślona przeze mnie, ale sympatycznie.
0: Oto i ona.
2: I właśnie. I zawsze jest wtedy bitwa o to, kto usiądzie jako pierwszy i dzisiaj chłopaki się no prawie poszarpali, ale zabawnie było. Nie ze złością, tylko z uśmiechem. Bardzo lubię na przykład takie historii. Ostatnio miałam taką, ja zawsze jak się stoi w Łodzi gdzieś i opowiadam, no to przeważnie jakaś tam dwie, trzy osoby poza grupy stają i słuchają. I opowiadałam o Magdzie, o domu handlowym Piotrkowska Jaracza. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest dosyć zabawne, że to jest skrót. Ta nazwa Magda oznacza magazyn artykułów gospodarstwa domowego i akcesoriów. I opowiadam to i widzę, jak stoi tam taki wielki, łysy pan ubrany w koszulce jednej z klubów piłkarskich i się we mnie wpatruje. I mówię, no to pewnie będzie grubo, może ma dziewczynę Magdę, nie? Albo coś. Podejdzie z dymem i on widzi, jak idzie do mnie i mówi, ty powtórz to Magdę z takim, ja przy tej grupie, magazyn artykułów gospodarstwa domowego i akcesoriów.
0: Grzecznie.
2: Grzecznie, właśnie. Ale on był bardzo miły, takie to było zabawne, jak minął tych moich seniorów. Ty, powtórz to Magdę. Także tu się dużo fajnych rzeczy dzieje w Łodzi, no śmiesznych. Z życzliwością trzeba. Mi się wydaje, że właśnie to, co powiedziałaś, że jak człowiek się rozgląda, to widzi takie różne akcje, jakie są dookoła nas. A jak stoimy w tymi telefonami głupimi, to się nic nie widzi.
0: Ale można zrobić zdjęcie tak przy okazji i potem wrzucić gdzieś w przestrzeń internetową. Właśnie wyobrażam sobie Justynę Tomaszewską w momencie, kiedy zostaje zadane to pytanie, ty powtórz tą Magdę. Taka prośba właściwie, prawda? No to musiało być gorąco. Rzeczywiście. Jakub Jędrzejewski dzisiaj razem z nami.
1: Tak jest,
0: temat jaki? Coś łódzkiego, coś śmiesznego, czyli co nas bawi w mieście Łodzi. Mamy wiadomość od pani Anety, która pochwaliła się swoim zdjęciem z ulicy Legionów, czyli jednak przez cały czas to gdzieś tam
1: w archiwach
0: państwa,
1: jest.
0: Tak, jest, funkcjonuje. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze, to bardzo proszę, czekamy na wiadomości. Jeszcze takie uzupełnienie. Tak, to zdecydowanie był hit. Wszyscy moi znajomi spoza Łodzi mieli ubaw. O, i tutaj jest właściwie to, o czym mówiliśmy wcześniej. 42 678 7878, 606 78 7878. Czekamy na to, żeby wspólnie z Państwem się pośmiać. Coś łódzkiego, coś śmiesznego, czyli co nas bawi w mieście Łodzi. Kuba, co cię dzisiaj rozśmieszyło w mieście Łodzi właśnie?
1: No dzisiaj oczywiście temperatura jest jaka jest, więc mnie rozbawiło, jak pan przez ulicę Piotrkowską jechał na rowerze w samych kąpielówkach.
0: O, taka sytuacja.
1: Taka sytuacja. Tak? Kiedy my szukamy sposobów na ochłodzenie, a sam dzisiaj rozmawiałem z mieszkańcami, pytałem, co robią właśnie, żeby przetrwać jakoś te upały, no to tutaj tak, buteleczka wody, tutaj żeby w cieniu, tutaj jakaś czapeczka, a pan proszę bardzo, przejeżdża sobie obok takiej mgiełki zamontowanej przez ZWIK właśnie przy pasażu Schillera, przejeżdża sobie w samych kąpielówkach, kółeczko robi i jedzie dalej.
0: Dobrze, to mniej więcej za godzinę będziemy szukać w internecie takiego zdjęcia właśnie, że to tylko w mieście Łodzi może się właśnie wydarzyć. My tutaj przez cały czas mówimy o tych żartach o Łodzi. Jeśli państwo znają, to ja przypominam, że można takie żarty opowiadać również. Ja mogę już obiecać żart o Ziemi Obiecanej. Tutaj obiecuję dosłownie, ale jeżeli mielibyśmy właśnie odpowiedzieć na takie pytanie, czy to jest dobra sława, czy to jest jednak zła sława? Związana z memami właśnie.
1: Wiesz co, mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
0: Zależy.
1: Tak, to zależy, tak jak Justyna zaczęła poprzednią wypowiedź. To zależy, ponieważ w pewnym sensie właśnie memy, właśnie te humorystyczne rzeczy trafiają bardzo do młodych. I jeśli chcemy jako miasto przyciągnąć tutaj młodych ludzi, jesteśmy miastem akademickim jako Łódź i chcemy, żeby tutaj ci młodzi zostali też, no to rzeczywiście jest to jakiś sposób. Ale patrząc na historię tego miasta i patrząc na pozostałą jakby część naszych mieszkańców, no to myślę, że czasami niektóre memy, niektóre informacje przekazywane choćby na profilach oficjalnych Urzędu Miasta są z pewnym niesmakiem i no odbijają się dość negatywnie tutaj w naszym gdzieś tam społeczeństwie.
0: I tutaj wracamy do tego stwierdzenia, którego użyliśmy wcześniej, że to jednak z tej Łodzi czasami wychodzi wszystko, prawda? Że my właściwie sami jesteśmy sobie winni, że na pewne sytuacje zwracamy uwagę albo pewne sytuacje
1: olewamy.
0: Po prostu z taką pełną premedytacją staramy się, żeby one gdzieś tam się pojawiły. O, ja o tym na przykład myślałam, tak? Że tak to właśnie wygląda. Właśnie, czy żartem można promować Łódź?
1: Myślę, że można i myślę, że oficjalne profile Urzędu Miasta to robią, że instytucje miejskie, samorządowe, nie tylko w Łodzi, ale w ogóle myślę, że w regionie już gdzieś tam próbują to robić. I raz wychodzi bardziej skutecznie, raz trochę mniej jest niesmak, ale w jakimś sensie na pewno można to robić.
0: Szanowni państwo, czy państwo się z tym zgadzają? 606-78-7878, 42-678-7878. Tutaj jest jeszcze taka bardzo przyjemna sprawa, ten język łodzian, który zawsze funkcjonował. Ale to jest też tak, że od kilku lat my bardzo zaczęliśmy interesować się tym naszym takim językiem, który tutaj występuje tylko u nas, tymi słowami. To też może być świetny chwyt marketingowy.
1: To może być bardzo dobry chwyt marketingowy. I nawet my jako Radio Łódź, jeśli dobrze pamiętam, to przedwczoraj, zadaliśmy na naszym profilu na Facebooku właśnie takie pytanie, a właściwie taką prośbę daliśmy do naszych obserwujących. Napisz coś, co zrozumieją tylko łodzianie. I jak myślisz, jakie hasło pojawiało się najczęściej?
0: Tak, słucham. Galanty siajowy.
1: Galanty siajowy, nie, blisko, bardziej,
0: blisko,
1: jeszcze trochę pokombinuj.
0: No dobrze, to co tam jeszcze mamy takiego? Ja na przykład Angielkę bym powiedziała, migawkę.
1: Migawka, ale jeszcze jedno.
0: Tak? A jaka pierwsza literka?
1: Ka.
0: Ka, ka, ka.
1: Kra. Nicu.
0: Krańcówka.
1: Krańcówka.
0: Ale wiesz co, bo migawka u mnie po prostu na mojej liście krańcówka była na końcu, nie bez powodu.
1: A widzisz, no to migawka i krańcówka to są takie dwa stwierdzenia, które pojawiały się najczęściej. I rzeczywiście ten język nasz tutaj łódzki jest w ostatnim czasie, myślę, że bardzo eksploatowany.
0: No my nawet mamy galantą niedzielę w Radiu Łódź, prawda?
1: Niedzielę.
0: Ale ona jest tak sympatyczna, tak fantastyczna. Natomiast jeżeli chodzi o słynną migawkę, ja na własnej skórze przekonałam się o tym, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo gdzieś tam z tyłu głowy ta migawka u mnie właśnie funkcjonuje, ponieważ ja przez bardzo długi czas pracowałam w Warszawie i pamiętam taki swój pierwszy wyjazd do Warszawy, kiedy właśnie chciałam sobie kupić. Ja wiedziałam, że migawkę, ale oni tam w kiosku nie wiedzieli, o co chodzi. I mówię do pani, poproszę, proszę pani migawkę. Więc przyznam szczerze, że do tej pory pamiętam minę tej pani, ale już dzisiaj wiemy dlaczego, prawda?
1: To wiesz, co mnie zastanawia, czy jak mieszkańcy innych miast, na przykład właśnie warszawiacy, jak przyjeżdżają do nas i proszą o bilet miesięczny, No to czy wtedy u nas nie ma takiego zdziwienia, bilet miesięczny?
0: Tak?
1: Przecież u nas to jest migawka.
0: Migawka.
1: Ale o czym pan albo pani do mnie
0: może
1: mówi?
0: Może nie ma takiego dużego zdziwienia, ale jest taka sytuacja, że my wiemy, że to nie jest nasz człowiek. Umówmy tak. się, prawda? Bo tak. nasz człowiek powiedziałby, migawka. Że to jest migawka. Właśnie. Szanowni państwo, jakie sytuacje zabawne państwu się zdarzają w Łodzi albo z Łodzią? My przez cały czas tutaj jesteśmy, czekamy na wiadomości od państwa. 426787878 606 787878. Uśmiecham się, że ta krańcówka u mnie jednak na ostatnim miejscu była, no ale tak jak powiedziałam, nie bez powodu. Ja chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do Justyny Tomaszewskiej, ponieważ spotkałyśmy się, porozmawiałyśmy i teraz ja mam taką propozycję. Bo dobrze, już powiedzieliśmy o tym, że inni się z nas śmieją i niech już będzie. Mamy ten dystans do siebie i tak dalej, tak jest. Ale teraz najważniejsze pytanie. Czy my śmiejemy się z innych, na przykład z turystów, którzy przybywają do Łodzi i którzy pytają o misia Puchatka. Czy coś takiego się zdarza?
2: Oczywiście, Kubuś Puchatek, miś Puchatek, kolargol Puchatek, już słyszałam. No przeróżne są te. W ogóle turyści te mają mega pytania. To jest też śmieszne. No grałam nawet kiedyś taki filmik z chłopakami tutaj z Łodzi, Czarkiem i Danielem, pokazujący właśnie, jak wygląda wycieczka. To jest tych pytań, mogę mnożyć. Moje ulubione z ostatniego miesiąca moje ulubione było, jak zadzwoniła do mnie pani, pytając, czy oprowadzam po pałacu Izraela Piłsudskiego. Musiałam się zastanowić.
0: Zobacz, jakie byłyśmy grzeczne. Nie zaśmiałyśmy się, tak, żeby było słychać, ale jednak taki uśmiech na twarzy się pojawił. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Generalnie Pałac Rodziny Poznańskich.
2: Tak, tak. Albo Muzeum Józefa Piłsudskiego. To są jakby dwie różne instytucje, ale można to połączyć. Nie jest daleko. Pytania turystów takich zabawnych, to mnóstwo tego jest. Na przykład moje ulubione to są, czy kwiaty są siane, czy sadzone. No kurczę, no nie wiem tego. To jest straszne. Ile kosztuje na przykład to mieszkanie, proszę pani, to ile kosztuje? To muszę wiedzieć wszystkie ceny mieszkań. Albo czy prywatne, czy własnościowe. To też bardzo lubię te pytania. Tak jakbyśmy naprawdę... Jakby, co to ma za znaczenie w ogóle, nie? No ale jakby dla niektórych to jest ważne. Są pytania o filmy, to też jest czasami zabawne. Kurczę, teraz mi nic takiego nie przychodzi do głowy o tej ziemi obiecanej. A ostatnio mi facet powiedział dobry dowcip o ziemi obiecanej. To nawet długo się śmiałam z tego, jak dzwoni facet do kwiaciarni i mówi dzień dobry, ja tu miałem ziemię obiecaną. To jest dobre. No i moje ulubione absolutnie, jak się spotykam w największym centrum handlowym w Łodzi z grupą i dzwonią do mnie i mówią dzień dobry, jesteśmy przy budynku z czerwonej cegły. Mówię, no jasne. Już
0: to nie tak ma... jak my, też jesteśmy przy budynku z czerwonej cegły. Tam dalej widzę kolejny, także wiesz, jak gdybyśmy się miały umówić, to byłoby ciężko.
2: No ja mówię, że zawsze znajdę po prostu, nie ma innej opcji. Tu nie ma dużo tych budynków z czerwonej cegły w Łodzi. To jest rzeczywiście, jest dużo takich śmiesznych błędów, na przykład to już mnie wkurza naprawdę na maksa, Piotrowska.
0: No ile można, nie?
2: Ile można, po prostu Piotrowskiej. Piotrkowska, tam jest K w środku. Ale no rozumiem, że to dla nas codzienność, dla niektórych pierwszy raz tutaj są. Na przykład kiedyś miałam takie pytanie, to może nie powinnam się z tego śmiać, bo to jest już nieładne, ale ktoś mnie zapytał, czy te czerwona cegła, te fabryki to stanęły teraz, nie? 20 lat temu, jak wszystko powstawało na nowo i Łódź się zaczęła remontować, to czy nam postawili te fabryki z czerwonej cegły? No to i to od łodzianina, więc to było takie dziwne, nie? Że właśnie... Wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że ta cegła jednak trochę starsza niż 20 lat. No ale to jest śmieszne, to jest zabawne. Na szczęście nikt się nie gniewa za takie pytania. Ja cierpliwie odpowiadam na każdy, chyba że nie znam odpowiedzi o prawo własności. No bo to wtedy też mówię, że nie wiem.
0: Tym bardziej, że tutaj akurat może być ciężko w niektórych przypadkach.
2: Zdecydowanie. Nawet ziemia jest inna niż dom. Mam inną własność, więc no nie można wiedzieć wszystkiego.
0: Ulubiona komedia z Łodzią w tle?
2: Wabank, zdecydowanie. Ach. Wabanki to też jest nieśmiertelne. Nawet dzieci znają Wabank, czego się bardzo cieszę, bo ucho od śledzia potrafią pokazać w ogóle bez problemu.
0: Także, szanowni państwo, powodów do uśmiechu mamy w Łodzi całkiem sporo. Z tego, co słyszeliśmy, to jest tak, że my też jako łodzianie możemy się trochę poodgryzać, prawda? Bo my też możemy się od czasu do czasu tutaj wspólnie pośmiać. Uśmiech na twarzy to dzisiaj przede wszystkim. Czyli co? Z tych komedii z Łodzią w tle, z Łodzią w roli głównej, ty Wabank, zdecydowanie.
2: Chociaż jeszcze lubię bardzo I Love You.
0: A wiedziałam, że się zacznie.
2: No w ogóle lubię. I lubię też te filmiki śmieszne, które są w necie o Łodzi. I lubię memy. Nie wszystkie, niektóre mnie wkurzają, ale w ogóle lubię, jak się śmiejemy z własnego miasta. Musimy się jeszcze nauczyć tego, że jak inni się z nas śmieją, to się nie obrażamy. Że jakby to jest życzliwie się śmieją, ale czasami to jest trudne.
0: To jest trudne, tym bardziej, że jest taka zasada i na przykład ja się jej bardzo często trzymam, że jeżeli ktoś zaczyna śmiać się z siebie, to ewentualnie mogę się uśmiechnąć, tak? Ale to musi pójść inicjatywa właśnie dokładnie z tej drugiej strony.
2: Dokładnie tak. Ja zawsze to mówię na wycieczkach, że my możemy o sobie wszystko, ale o nas to radziłabym ostrożnie.
0: Także szanowni państwo, jeżeli ktoś jest nie z Łodzi i nas słyszy, to z takim apelem dzisiaj się zwracamy. Pięknie dziękuję. Z uśmiechem dzisiaj. Justyna Tomaszewska. Następnym razem umawiamy się przy tym budynku z czerwonej cegły.
2: Znajdę. Dobra. Bardzo dziękuję.
0: Tak jest. To jest takie wyjątkowe miejsce spotkań właśnie. Czerwona cegła w Łodzi, prawda? I teraz pytanie, gdzie to będzie? Ale przede wszystkim uśmiecham się bardzo szeroko. Panie Leszku, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, witam serdecznie i będzie miło o Łodzi. No, Łódź jest znana na świecie i ja opowiem taką miłą przypowieść, która mi się zdarzyła. Byłem swego czasu we Francji, festiwal Armagnacu, mała miejscowość Mirablé. No, jesteśmy na rynku, rozmawiamy sobie tam. No i rozmawiam, że tak powiem, z tym tubylcem, nazwijmy to tak. Rozmawiamy sobie luźno na temat tego, jak oni tam ten Armagnac nie mylić z koniakiem, bo Francuzi się mocno obrażają. No i w pewnym momencie ten człowiek pyta się mnie, słuchaj, a ty skąd ty jesteś? Nie, a ja mówię, no wiesz, ja jestem z Polski, z Łodzi. I uwaga. I on z wielkim uśmiechem na twarzy mówi, a Łódź, mówi, piękne wspomnienia, byłem tam, uczyłem się języka, studiowałem. I ja mówię, no i co? Mówię, przywiozłeś sobie żonę Polkę? I on mówi do mnie z takim smutkiem, mówi, wiesz co, ja już byłem żonaty, ale najpiękniejsze kobiety, jakie są, to tylko w Łodzi. I do dzisiaj to wspomina. Więc mała miejscowość gdzieś tam na południu Francji i okazuje się...
0: I taka historia,
3: że,
0: prawda?
3: Dokładnie, dokładnie tak. Było to, muszę powiedzieć, niesamowicie sympatyczne, więc no okazuje się, że warto, jesteśmy znani nawet w małych miejscowościach i uwaga, z pięknych, fantastycznych kobiet, które no i do dzisiaj tamta osoba ma takie wspomnienie. Ja do dzisiaj to pamiętam z jakim takim, mam trochę z takim troszeczkę taki żal wybrzmiewał w jego głosie, że no tak, ale ja już byłem żonaty, nie?
0: Ach, no co zrobić, panie Leszku, co zrobić?
3: Kłaniam się, miłego popołudnia.
0: Pięknie, dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy. Od razu przypomniała mi się jeszcze jedna historia, ponieważ ja już opowiadałam o tych moich podróżach właśnie z Łodzi do Warszawy. Miałam taką historię przez wiele, wiele lat i nie wiem, czy państwo pamiętają, ale był taki kiedyś napis przez pewien czas nad dworcem Łódź Fabryczna, tym starym dworcem właśnie i to wywoływało zawsze uśmiech na mojej twarzy, kiedy właśnie wsiadałam do tego pociągu, jechałam do stolicy, jak to się pięknie mówi, a tam był taki napis: najpiękniejsze przyjezdne to łodzianki. Także no, tak
1: piękne.
0: Nas właśnie...
1: Ja nie miałem okazji
0: tak
1: zobaczyć,
0: nas
1: ale
0: właśnie witano. To był niesamowity napis właśnie. Tutaj pani Beata jeszcze napisała do nas na studiomałparadiołódź.pl a propos tej historii galantej, ewentualnie siajowej. To tak żartobliwie, nie zapomnijmy nigdy o tytce, żuliku i hechłaniu między innymi. Ta tytka rzeczywiście jest bardzo, bardzo popularna. Także tutaj pani Beato, dziękujemy za przypomnienie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czyli jednak umiemy pośmiać się trochę z tej Łodzi, ale to jest też tak, że w momencie, kiedy ktoś do nas przyjeżdża, prawda? I my słyszymy, no to gdzie na tej Piotrowskiej, ja tutaj będę tak cytować cały czas Justynę, jest ten, jak to było? Miś Puchatek, prawda? Mhm. No to tak się troszeczkę uśmiechamy, prawda? Coś w
1: no
0: tym
1: tak,
0: jest.
1: Bo gdzie tam Miś Puchatek, ale gdzie w ogóle ulica Piotrowska, prawda?
0: Piotrowska, tak. Tam jest proszę o tym pamiętać. A z nami jest kolejna osoba. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry.
4: Halo.
0: Halo, halo. Jesteśmy już na antenie.
4: Dzień dobry. Kłaniam się pięknie, Janusz Wielgosz. Byłem 3 lata temu w Nowym Jorku. No i tak sobie chodzę i spotkałem grupkę Polaków. No i oczywiście, skąd jesteś, skąd jesteś? Ja mówię, no z Łodzi jestem. To wy tam też macie Manhattan. No i była kupa.
0: Oczywiście, tak jest. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy. Ale proszę bardzo, tak, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach może się okazać, że ta Łódź jednak jest no, takim miastem, które ma taką niesamowitą sławę. Na Manhattanie przecież też bywamy, prawda?
1: No tak.
0: Nie musimy stąd wyjeżdżać wcale.
1: Oczywiście, ja jestem w centrum, nagle idę na Manhattan. albo jadę. Także jest naprawdę sporo takich miejsc.
0: Dobrze, słuchajcie, wygląda na to, że właśnie rozkręciła nam się ta rozmowa. Przed chwilą ktoś zadzwonił do studia, ale widzę, że się rozłączył, nie udało się wrócić do tego połączenia. W każdym razie jeszcze przez chwilę czekamy. 42 678 7878, 606 7878 7878. Te żarty o Łodzi, czy to jest tak, że my tak na co dzień w ogóle szukamy tych żartów, tak troszeczkę się rozglądamy za takimi zabawnymi sytuacjami? Ja to mam, przyznaję.
1: Myślę, że tak. Myślę, że większość w ogóle internautów szuka nie tylko informacji, ale też jednak kultury i rozrywki. I właśnie w pewnym sensie za rozrywkę stanowią dla nas memy, przeglądanie ich, przeglądanie różnych filmików z właśnie absurdami, czy to z Łodzi, czy to z innych miast, bo przecież to nie tylko Łódź jest memem w internecie. Wiele jest
0: naprawdę. I o tym nie zapominajmy, prawda?
1: Tak.
0: Chociaż muszę przyznać się do tego, że w ostatnim czasie przeczytałam kilka artykułów właśnie w tej, ja to tak pięknie nazywam, przestrzeni internetowej i tego będę się trzymać, że takim dostarczycielem memów głównym to jednak ta nasza Łódź jest.
1: Jest, choć ja też sobie pozwoliłem gdzieś tam przypomnieć takie różne przypadki z innych miast i na przykład Radom ma tutaj w cudzysłowie chytrą babę i lotnisko słynne już też na całą Polskę. Warszawa ma oczywiście słoiki, no bo jak żeby inaczej.
0: Tak.
1: Sama Moniko, byłaś takim słoikiem, jakby
0: coś
1: nie
0: patrzy. Coś w tym jest, rzeczywiście, tak.
1: Poznań, w którym też ostatnio byłaś, ma oszczędności i pyrę. Kraków ma smog i turystów. No a Łódź oczywiście ma remonty, cegłę i absurd.
0: A, czyli to jest takie nasze właśnie podsumowanie. Chyba czas na podsumowanie. Przede wszystkim, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, te żarty na temat Łodzi, one oczywiście się zdarzają. Czasami sami je produkują. I o tym też proszę pamiętać. Myślę, że przede wszystkim ten dystans do siebie z całą pewnością się przydaje, ale ważne jest też to, żebyśmy gdzieś tam w tych żartach nie popełnili takiego błędu, że za chwilę staniemy się ofiarą tego żartu właśnie, prawda?
1: Tak jest. Ja jeszcze na koniec przeczytałem jedno zdanie, bardzo mi się ono spodobało, musiałem je sobie zanotować. Łódź. Miasto, które nie obiecuje, że będzie łatwo, ale przynajmniej będzie ciekawie.
0: Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jakub Jędrzejewski, Monika Borysow-Dudowicz, Radio Łódź. Do usłyszenia w mieście Łodzi.

0: 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
1: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
2: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
1: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
3: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
4: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest godzina 13. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem Jarosław Turek.
14: Tam w serwisie train surfing, czyli podróżowanie na dachu pociągu. Konferencja o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy i rekordowe pieniądze na ratowanie łódzkich zabytków. W regionie na termometrach 29 stopni, a dzisiaj może być nawet ponad 30. Na początek groźny zagraniczny trend, który dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli podróżowanie m.in. na dachu pociągu. Pierwsze przypadki Straży Ochrony Kolei odnotowała jeszcze w tamtym roku, z czego znaczną część stanowiły przypadki z województwa łódzkiego, a mówi o tym nasz reporter Seweryn Potentas.
15: Train surfing to nie zabawa, a śmiertelne ryzyko. Polega na jeździe na dachu pociągu bądź przytrzymując się jego zewnętrznych elementów. Zachowania znane z Azji i Ameryki Południowej odnotowane są także przez Straż Ochrony Kolei. Do największej liczby przypadków dochodziło w ubiegłym roku w Małopolsce i w województwie

0: województwie łódzkim.
1: Można spaść i można się połamać.
2: No nie wiem, brawura i chyba głupota dla mnie.
3: Takie trochę nienormalne.
0: Poza ryzykiem upadku z wysokości, train surfing może skończyć się także śmiertelnym porażeniem, bo w sieci trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V, czyli ponad 10-krotnie wyższym niż w domowych gniazdkach. Jak podkreśla Straż Ochrony Kolei, do porażenia może dojść nawet bez kontaktu z przewodem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Surfowanie na dachach pociągów w Polsce to na razie odosobnione przypadki. Straż Ochrony Kolei apeluje jednak o rozwagę i nie poddawanie się internetowym modom czy wyzwaniom. Przypadki takiego zachowania należy zgłaszać odpowiednim służbom. Rozpoczęła się konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy i to jest początek cyklicznych spotkań, z których pierwsze odbywa się w Gdańsku, relacjonuje Przemysław Lis.
5: W Gdańsku szef polskiego rządu zaapelował do uczestników konferencji o jedność i współpracę.
6: Odbudujemy to, co źli ludzie niszczą.
5: Premier Donald Tusk podkreślił jednak, że aby plan odbudowy i integracji Ukrainy z Europą się powiódł, konieczne jest pojednanie.
6: Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
5: W konferencji w Gdańsku udział bierze ponad 100 zagranicznych delegacji, w tym kilkunastu prezydentów oraz premierów. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
4: W Gdańsku zabrakło jednak ukraińskiego prezydenta, co jest efektem odebrania mu orderu Orła Białego przez prezydenta Nawrockiego w reakcji na nadanie przez Wołodymyra Załańskiego jednej z dużych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jeszcze nigdy zabytki w regionie łódzkim nie dostały tak dużego wsparcia. Samorząd województwa przeznaczył rekordowe 16 milionów złotych na program Łódzkie dla zabytków. Dzięki tym pieniądzom uda się przeprowadzić remonty i prace konserwatorskie, a także zabezpieczające w ponad 120 obiektach w całym województwie. Tu zarówno zabytkowe kościoły, jak i historyczne pałace czy budynki o wyjątkowej wartości dla lokalnych społeczności, podkreśla marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
7: Bo na terenie naszego województwa mamy prawie 4 tysiące obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków.
4: Wsparcie trafi m.in. do dawnej lecznicy pod Koniem w Łodzi, Pałacu Hańcla w Łagiewnikach, Politechniki Łódzkiej i Kościoła Świętego Mikołaja w Mierzynie. Dzisiaj odbiorcy podpiszą umowy gwarantujące przekazanie środków na realizację prac. I na koniec niecodzienna akcja w nadleśnictwie Olsztynek. Podczas patrolu w rezerwacie Bagno Nadrowskie leśnicy zauważyli składającego jaja żółwia błotnego. Żółw wybrał jednak niefortunne miejsce na złożenie jaj tuż przy skraju drogi i ktoś musiał je zabezpieczyć. Trzeba było interweniować, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
8: Jaja zostały ostrożnie wyjęte i przekazane do inkubacji osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych.
4: A po wykluciu z jaj młode żółwie oczywiście mają wrócić do rezerwatu. Więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
9: Jeszcze kilka słów na temat pogody. Dzisiaj w Łodzi, w całym naszym regionie, zachmurzenie małe, bardzo dużo słońca i bezchmurnego nieba. Gorąco na termometrze od 28 nawet do 31 stopni. W tym momencie mamy 29 stopni powyżej zera. Na barometrze 1008 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr zachodni z kierunków zmiennych. Biometr niekorzystny.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: Chciałby się powiedzieć, uff, jak gorąco, chociaż upalnie, tak można powiedzieć do sześcianu, będzie w najbliższy weekend. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Mamy czwartek, 25 czerwca 2026 roku, 6 minut po 13, a zatem rozpoczynamy popołudniową edycję audycji Radio Łódź w środku dnia. Program realizuje Rafał Tyluś i w tym właśnie składzie zostaniemy z Państwem do końca, czyli do 16. A na miły początek Kaja i jej fleciki.

No właśnie, słynne fleciki, które pojawiły się także w aranżacji do tej piosenki Kai, pochodzącej z 1995 roku z płyty zatytułowanej Kamień. 10 minut po godzinie 13, co przed nami w pierwszej godzinie, przede wszystkim, do czego już pewno Państwa troszkę przyzwyczaiłem, emocje konkursowe. Nagrodą będzie podwójne zaproszenie do kina Helios w Łodzi na wybrany seans filmowy. Ponadto oczywiście najnowsze wiadomości, ciekawostki i jak zwykle duża porcja przebojowej muzyki. Zapraszamy.

Czy rozpoznali Państwo ten głos? Mam nadzieję, że tak. To Julian Lennon, syn Johna Lennona z pierwszego małżeństwa i piosenka Too Late for a Goodbye, pamiętająca połowę lat 80. XX wieku. Ponieważ dopiero zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, to może takie dwie myśli związane z dzisiejszym dniem, takie dwie porady. Pierwsza brzmi tak: zmień nawyki myślowe, a uda Ci się odmienić swój los. Warto się nad tym zastanowić. I druga myśl, wyrażona przez znanego polskiego poetę, pisarza Ignacego Krasickiego. Ten tylko ani jednego dnia nie utraci, kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci. Myślę, że tę sentencję warto sobie szczególnie wziąć do serca. Polecam.

sympatyczne muzyczne wspomnienie z końca lat 80., dokładnie z przełomu lat 80. i 90. Zespół Fine Young Cannibals, który zasłynął przebojem She Drives Me Crazy. Dzisiaj w troszkę mniej popularnym, ale obecnym na listach bestsellerów swego czasu utworze Good Thing. 24 minuty po godzinie 13. Proszę Państwa, trwają ostatnie przygotowania do święta stolicy województwa, które nastąpi dokładnie za miesiąc i odbędzie się na łódzkich Błoniach. W tym roku, w dniach od 24 do 26 lipca, odbędzie się Łódź Summer Festival. Wystąpią zarówno artyści z Polski, jak i z zagranicy. Wśród rodzimych wykonawców Mata, Justyna Steczkowska i zespół Nocny Kochanek. Jeśli chodzi o artystów z zagranicznych, Timbaland, Sean Paul, czy też grupa Bastille. Podobno już kończą się wolne miejsca w hotelach, więc jeżeli ktoś pragnie przyjechać do Łodzi i wziąć udział w naszym święcie, no to powinien się nieco pospieszyć. A skoro wymieniłem grupę Bastille, to posłuchajmy kompozycji zatytułowanej Joy.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Znane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
11: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
10: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
12: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
10: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: Minęła 13.30, Radio Łódź w środku dnia w czwartek 25 czerwca. Przed nami Escobar i Hevernova.

0: Ach, te muzyczne fluidy z lat 80. Brian Eno i Brian Ferry, zespół Roxy Music, jeden z największych hitów tej formacji, kompozycja More Than This. Za 22 minuty 14, pora rozpocząć emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Jest na zewnątrz bardzo, bardzo gorąco, więc można po pierwsze odetchnąć sobie w kinie, bo wiadomo, pomieszczenia klimatyzowane, a po drugie, no właśnie, połączyć przyjemne z pożytecznym. Żeby to było możliwe, trzeba wystartować w naszym konkursie, no i udzielić prawidłowej odpowiedzi. Przejrzałem swoje notatki i znalazłem informację, że 25 czerwca 1993 roku miała miejsce premiera komedii romantycznej Bezsenność w Seattle. No i to jest oczywiście bardzo znany film z tamtego czasu, w którym wystąpił duet komedii romantycznej lat 90., czyli Meg Ryan i Tom Hanks. Zdjęcia kręcono w Seattle, Baltimore, Chicago i w Nowym Jorku. A Tom Hanks to oczywiście bardzo popularny amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, dwukrotny laureat Oscara. Czy Państwo pamiętają głośny film, w którym wystąpił Tom Hanks i jako bohater miał bardzo popularne powiedzenia. Na przykład takie: nie wpadniesz w tarapaty, jeśli będziesz trzymał język za zębami. Albo druga myśl: ludzie, którym lepiej się nie odszczekiwać, to jest dosłowny cytat, nauczyciel, sierżant w wojsku, policjant i własna mama. No i chyba najbardziej znany cytat: życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Z jakim filmem związane są te cytaty? Filmem, w którym wystąpił wspomniany przeze mnie Tom Hanks. Jeśli Państwo pamiętają, wiedzą, w co gorąco wierzę, trzeba spróbować swoich sił. Studio Małpa, radios.pl. Zapraszam.

Absolutnie, absolutnie. I zespół Sorry Boys, a ja absolutnie muszę Państwu o tym powiedzieć, bo Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza w lipcu i w sierpniu na bezpłatne aktywności pod hasłem Wakacje w Bibliotece. To bardzo szeroki pakiet różnych propozycji. Oferta obejmuje zajęcia dla grup zorganizowanych, wystawy i spotkania oraz akcje promocyjne dedykowane, tak jak wspomniałem, szerokiemu gronu odbiorców. No i na przykład wśród tych spotkań dedykowanych Survivalowiec w kapciach. Jak poradzić sobie w każdej sytuacji? W programie między innymi o tym, czym jest plecak ewakuacyjny, czyli tak zwany plecak ucieczkowy, co warto w nim mieć, jakie wyposażenie może przydać się w sytuacjach awaryjnych, praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i samodzielności, prezentacja literatury dostępnej w bibliotece poświęconej właśnie temu zagadnieniu. I to spotkanie 8 lipca bieżącego roku o godzinie 17. Odbędzie się także w ramach akcji Wakacje w Bibliotece prelekcja tylko rękopisów Żal. Tutaj będzie można z kolei zobaczyć najstarsze archiwalne rękopisy na pergaminie i na czerpanym papierze opatrzone królewskimi podpisami i pieczęciami, a więc pewna gratka. Również Lato zapisane słowami, wakacyjna akcja, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do powrotu do tradycyjnej formy komunikacji, rozwijanie kreatywności oraz promowanie kultury słowa pisanego w atmosferze relaksu i wakacyjnej swobody. Osoby uczestniczące będą mogły napisać list do wybranej osoby, do siebie sprzed lat, do ulubionej książki, miejsca z dzieciństwa lub stworzyć dowolną formę epistolarną. No i oczywiście akcja, która jest już znana, o której wiemy, książka na wakacjach, letnia akcja fotograficzna promująca czytelnictwo. To tylko wybrane przeze mnie oferty z tej właśnie letniej akcji Wakacje w Bibliotece. Do tych propozycji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi będziemy nieraz wracać.

Głos tej wokalistki kojarzy nam się oczywiście między innymi z zespołem Various Monks, ale przede wszystkim z jej karierą solową, bo potem Anita Lipnicka, o niej mówię, bardzo, bardzo, bardzo się muzycznie rozwinęła i działa do dziś. Sens w tym, że wszystko przemija. Taki tytuł nosiła ta kompozycja, której słuchaliśmy przed chwileczką. Za 4 minuty 14 i oczywiście najnowszy serwis informacyjny. W nim między innymi powiemy o zarzutach za śmiertelne potrącenie pieszego, a także o wszechobecnym kurzu na uczęszczanej ulicy w Łódzkiej.

0: wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To już jutro, koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z tej okazji Radio Łódź zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowo słodkie świętowanie. Przyjdź do Łodziarni Drożdżarni przy ulicy Sienkiewicza 13 w Łodzi i odbierz pyszne lody Radiość od Radia Łódź. Dla pierwszych 100 osób czekają porcje lodów w prezencie, więc nie zwlekaj ani chwili i złap tę chłodzącą, przepyszną radiość smaku jako pierwszy. Łodziarnia Drożdżarnia Sienkiewicza 13. Wpadnijcie po smak wakacji od Radia Łódź.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
12: Jest 14. W Radiu Łódź zapowiadany przeze mnie serwis informacyjny Jarosław Turek.
13: Na serwisie zarzuty za śmiertelne potrącenie pieszego, wyrzucenie z PiS byłej przyjaciółki prezesa Kaczyńskiego i wszechobecny kurz na uczęszczanej ulicy w łódzkim Andrzejowie. A w regionie gorąco na termometrach, już około 30 stopni. Są zarzuty i areszt po śmiertelnym potrąceniu pieszego pod Łęczycą. 57-latek sam zgłosił się na policję. Kierowca trafił do aresztu na 3 miesiące. Do tego wypadku doszło 20 czerwca w Górkach Pęcławskich, a kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Zgłosił się dopiero dwa dni później na policję w Łęczycy. Jak informuje Radio Łódź, prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
14: W trakcie wyjaśnień podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Po zdarzeniu zatrzymał samochód, jednakże zobaczył tylko rower. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
13: Mężczyźnie grozi jednak teraz surowa kara, nawet do 20 lat więzienia. Była przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, wyrzucona z Prawa i Sprawiedliwości. Mecenas Janina Goss przez lata rozdawała karty w łódzkim PiS-ie, a w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy była w radach nadzorczych Orlenu czy PGE. Ale jej rządy w Łodzi ukróciła nowa szefowa lokalnych struktur, posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom. Formalnym powodem wyrzucenia z partii są zaległości w płaceniu składek.
15: W wypadku nieuiszczania opłat przez okres 6 miesięcy to członkostwo ustaje. Pani mecenas Goss od bez mała 2 lat nie uiszcza żadnych opłat, więc jak najbardziej pani Janina Goss nie jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
13: Na niedawno z partii wyrzucono też dwóch łódzkich radnych wielu kadencji, Krzysztof Stasiak i Radosław Marzec.

0: odwołali się od decyzji władz partii, ale decyzja kierownictwa została podtrzymana. Na ich rozprawie przed sądem dyscyplinarnym w ich obronie zeznawała Janina Goss.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Kontrakty na 10 miliardów euro. Taki ma być wymierny skutek gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ogłosiła to szefowa ukraińskiego rządu. Julia Swiredenko przekazała też, że dzisiaj jej kraj otrzyma pierwszą transzę pomocowego unijnego kredytu. A mówi o tym więcej Paweł Buszko.
2: Dziś Ukraina otrzyma pierwsze 3 miliardy euro z 90-miliardowej dwuletniej unijnej pomocy. Kolejnym istotnym zastrzykiem dla ukraińskiej gospodarki mają być kontrakty, które podpisane będą dziś i jutro w Gdańsku. W ciągu najbliższych 2 dni tej konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 porozumień o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro w 5 głównych obszarach. Są to integracja z Unią Europejską, kapitał ludzki, biznes, rozwój lokalny i regionalny, a po raz pierwszy w tym roku w Gdańsku również obszar poświęcony obronności. W Gdańsku ukraińską stronę reprezentuje również kilku wicepremierów odpowiedzialnych za gospodarkę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Ale do Polski nie przyjechał jednak sam prezydent Wołodymyr Zełenski. I na koniec problem z jedną z ruchliwych dróg w Andrzejowie w Łodzi. Mowa o ulicy Ogińskiego, która nie ma utwardzonej nawierzchni. Jak mówią nam mieszkańcy, w upalne dni ta droga bardzo się kurzy, a po deszczu tworzą się w niej dziury. No i sprawdzał to też na miejscu nasz reporter Kacper Józefowicz.
3: Mieszkańcy wysłali w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg i Transportu, które podpisało ponad 30 osób z ulicy Ogińskiego. Jak wyjaśnia Aneta Schmidt, przewodnicząca Rady Osiedla Andrzejów, na tej ulicy wciąż toczy się postępowanie dotyczące własności działek.
4: Temat przez wojewodę właściwie został przełożony do końca października, do końca jakby wyjaśnienia tematu własności działek i wtedy miasto będzie mogło podjąć decyzję w sprawie utwardzenia tej drogi.
3: Mieszkańcy są tego świadomi, jednak liczą, że miasto przynajmniej ustawi znaki, które spowolnią pędzących kierowców. To mogłoby zmniejszyć zakurzenie na ulicy oraz ograniczyć powstawanie dziur.
0: Mieszkańcy ulicy Ogińskiego podkreślają, że nie tylko oni korzystają z tej drogi, bo wielu kierowców odwożących na przykład swoje dzieci na stację kolejową wybiera właśnie ulicę Ogińskiego, aby ominąć korki na ulicy Gajcego. A więcej informacji z Łodzi regionu na naszym portalu radiołódź.pl.
5: Powracamy do informacji dotyczących pogody w Łodzi. W całym województwie zachmurzenie małe, bardzo dużo słońca i prawie bezchmurnego nieba, no i gorąco. Nasz termometr wskazuje 29 stopni powyżej zera, a to chyba nie koniec. Na barometrze 1008 hektopaskali mamy słaby i umiarkowany wiatr, aktualnie południowo-zachodni, biometr niekorzystny. Przed nami uderzenie ekstremalnej fali upałów, która z każdym dniem będzie nabierać na sile. Termometry w Łódzkiem weekend według synoptyków pokażą ponad 35 stopni Celsjusza.
6: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam Was jeszcze w czwartek 25 czerwca 2026 roku. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Łucja, Prosper i Dorota. Wszystkiego, co tylko najlepsze, a w upominku muzycznym Rosanna, jeden z największych przebojów amerykańskiego zespołu Toto.

Rosena, zespół Toto, kompozycja otwierająca znakomity bestsellerowy krążek Toto 4, czyli Toto 4, nagrodzony aż 6 laureatkami Grammy. A piosenka oczywiście pochodziła z tej płyty i zrobiła prawdziwą furorę. Do dzisiaj oczywiście nie wyobrażamy sobie koncertu zespołu Toto bez Rosany, tak samo jak bez Afryki, utworu, który także znajduje się właśnie na tym longplayu. 11 minut po godzinie 14, Radio Łódź w środku dnia. W tej godzinie naszego programu w rozmowie z Justyną Krakowiak, przygotowującą popołudniową audycję informacyjną Słuchasz i Wiesz, poznamy tematy i zagadnienia, nad którymi pracują dzisiaj reporterzy Radia Łódź. W dalszej części coś dla miłośników poprawnej polszczyzny. Anna Groblińska i jej stały gość, profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, wyjaśnią pochodzenie wyrazu czerwiec.

0: To była Ania Rusowicz w piosence zatytułowanej Wyśniony, a ktoś sobie wyśnił obecność na wybranym seansie filmowym. No i właśnie przyszedł ten moment, proszę Państwa, by rozwiązać nasze konkursowe pytanie, nie ostatnie dzisiaj. Pytałem o myśli wyrażone poprzez zacytowane słowa należące do bohatera kreowanego przez Toma Hanksa, wybitnego amerykańskiego reżysera i aktora przede wszystkim. Tom Hanks wystąpił w filmie, w którym właśnie te słowa padły. Są dosyć charakterystyczne i nasi słuchacze, takie mam wrażenie, doskonale je zapamiętali, co oczywiście bardzo cieszy. No to powtórzmy. Nie wpadniesz w tarapaty, jeśli będziesz trzymał język za zębami. Ludzie, którym się lepiej nie odszczekiwać, to jest dosłowny cytat, to nauczyciel, sierżant w wojsku, policjant i własna mama. No i taki najbardziej znany chyba. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Dodałbym może jeszcze taką myśl. I jedno wam powiem. Życie wariata to nie bułka z masłem. Powiedział Forrest Gump. Oczywiście. To właśnie o tę postać chodziło. Kreowaną przez Toma Hanksa. Bardzo dziękuję za liczny udział w naszym quizie. Jak zwykle miałem problem, aby wybrać laureatkę bądź laureata. I dzisiaj padło na pana Karola. Serdecznie gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: 19 minut po godzinie 14 do naszego studia przybyła Justyna Krakowiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To znaczy, że tam na drugim piętrze praca wre, reporterki i reporterzy bardzo, bardzo się starają, a Justyna to wszystko koordynuje. No i teraz nam opowie, jakie zagadnienia pojawią się po 16.
1: Tak, to prawda, tam praca wre zawsze, niezależnie czy to jest późno, wcześnie, czy środek południa, tak jak teraz. A dzisiaj mamy kilka bardzo ciekawych tematów, które trudno jest realizować, dlatego że dzisiaj gorąco. Nam też jest bardzo gorąco, co prawda tutaj u ciebie w studiu jest całkiem przyjemnie, ale na zewnątrz ukrop. Niektórzy tam muszą pracować, na przykład nasi reporterzy. I właśnie o tym, co dzisiaj, czyli o tych bardzo wysokich temperaturach, o tym, jak się chronić, o tym, jak no co zrobić, żeby ten upał nam tak nie dokuczał. A przypomnę, te temperatury, które teraz mamy, są po prostu potwornie, potwornie niebezpieczne. Także proszę na siebie uważać. Proszę pić dużo wody, zakładać czapki z daszkiem, oczywiście filtry i jeśli tylko państwo mogą, proszę naprawdę zostać w domu, bo to naprawdę ma znaczenie, szczególnie, że kilka najbliższych dni to naprawdę będą bardzo, bardzo ekstremalne temperatury. No a właśnie o tym, jak się chronić, co robić, żeby ten upał nam tak nie dokuczał, o tym wszystkim dzisiaj Kuba Jędrzejewski będzie informował tuż po 16, bo to na pewno będzie nasz temat numer jeden. Ale nie tylko, dlatego, że dziś Seweryn Potentas, który się zajmuje bardzo ciekawym tematem, przyszedł do nas z taką informacją, czy ty wiesz, co to jest train surfing?
0: Nie mam pojęcia.
1: No właśnie, train surfing to, jak się okazuje, jest taka moda, taki trend, by podróżować na dachach pociągów. I o ile są to obrazki, do których pewnie przyzwyczaiły nas filmy z dalekiej Azji, no to w Łodzi to już może niekoniecznie. Ja tylko powiem, że to jest ekstremalnie niebezpieczne. Nikt nie powinien tego robić. Grożą za to naprawdę bardzo wysokie mandaty. A okazuje się, że jest kilku śmiałków, którzy próbują to robić i to nasze województwo też przoduje w tym. Także dzisiaj po 16 też Seweryn Potentas wróci z tym tematem, także to będą nasze takie dwie główne perełki.
0: Pamiętam stare kroniki filmowe, ale to były czasy powojenne i pokazywali wtedy ludzi, którzy po prostu nie dostali się do wnętrza, na przykład autobusu, czy pociągu, czy tramwaju, ale to jest zupełnie inna sprawa, bo to jest świadome narażanie swojego życia.
1: Tak, tak, tak, no właśnie, to chodzi o to, że nie jest tak, że ktoś się nie zmieścił, tylko po prostu wybiera taki sposób. To naprawdę nie jest rozsądne i przede wszystkim ogromnie, ogromnie niebezpieczne.
0: W takim razie apelujemy o zachowanie rozwagi, apelujemy także do właścicieli zwierząt, żeby pamiętali w czasie upałów, że nasi bracia mniejsi także muszą być otoczeni opieką i że trzeba pamiętać na przykład o czystej wodzie, o miejsce czystej wody.
1: Tak, ale też żebyśmy nie wybierali się na przykład na bardzo długie spacery.
0: Tak, bo rzeczywiście łapki na przykład piesków są bardzo, bardzo wrażliwe, więc pamiętajmy o tym, że jeżeli już, to wychodzimy bardzo wcześnie i potem raczej wieczorową porą i na krótko. Właśnie, ale więcej szczegółów i więcej spraw, o których Justyna wspomniała w naszym programie informacyjnym Słuchasz i Wiesz po 16. Justyno, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: to promocja.
1: Sroczka na płocie, aha.
2: Aha.
1: Wyjrzyj, żenociec, aha.
2: Aha.
3: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
4: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
3: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
5: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wakacje nie ma nudy.
7: Jest mikrofon, zabawa i sport.
6: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
8: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin.
9: Yeah!
8: Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
10: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Nieznane opowieści zza kulis polskiej kinematografii.
13: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
12: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
14: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
12: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: 31 minut po 14:00, gramy dalej.

Za 23 minuty 15 Radio Łódź w środku dnia. Oczywiście w tym momencie tak, że pozdrawiam tych, którzy są dzisiaj razem z nami, pomimo upału odpoczywają słuchając Radio Łódź, a może nawet towarzyszymy w pracach. To się zdarza nawet dość często, powiem nieskromnie. Uśmiechamy się w takim razie bardzo, bardzo serdecznie. No nie wiem, czego życzyć. Czy tego, żeby temperatura troszkę spadła? Nie jest to chyba możliwe, przynajmniej do niedzieli włącznie. Czy może, żeby troszkę sobie pomarzyć? Może to będzie jakiś sposób na pewien relaks i na oderwanie się od rzeczywistości. Sweet Dreams, duet Eurythmics.

0: Annie Lennox i Dave Stewart, czyli muzycy grupy Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, za 19 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: W naszym studiu Anna Grobińska i jej gość.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwo.
2: Spotykamy się w czerwcu. Mogę poprosić o opowieść o tym właśnie słowie, o tej nazwie miesiąca. Skąd się wzięła, co znaczyła?
3: Oczywiście. Cieszę się bardzo, że w końcu spotykamy się w czerwcu. Bardzo lubię ciepłe dni. Czerwiec, proszę państwa, to oczywiście miesiąc na przełomie wiosny i lata i przypadał na taki okres, gdy na ziemiach polskich, a szczególnie na Pomorzu, dojrzewały i co ciekawe owady nazywane czerwiami lub czerwcami. I to były takie żyjątka, które żyły sobie na różnych roślinach i dlatego właśnie my w związku z larwami czerwców, które przyjmowały formę kuleczek, i je zbierano i nawet zabijano wrzątkiem niestety, ale mówię to o dawnych czasach, suszono, one dawały taki piękny barwnik, ale właśnie ten czas od tych żyjątek i od tych właśnie doświadczeń nazywany jest czerwcem. I nie wszystkie kraje mają czerwiec, bo często rozmawiamy o takich internacjonalizmach tutaj, kiedy się spotykamy. Mówimy o tym, że w różnych językach jest podobnie.
2: A tak ja było właśnie, w przypadku morza.
3: A tak było w przypadku morza. A ja właśnie chcę powiedzieć dzisiaj, że ten czerwiec jest taki charakterystyczny dla słowiańszczyzny, a szczególnie właśnie dla języka polskiego. No, na przełomie średniowiecza, to tak dodam już od strony historycznej, czasów nowożytnych, czerwiec stał się ważnym towarem eksportowym, czyli myśmy nawet ten czerwiec eksportowali z Polski.
2: Ile się można dowiedzieć przy okazji rozmów o języku? Mnie się czerwie po prostu źle bardzo kojarzyły, a tutaj chodzi o to, że można było zbierać, sprzedawać na barwnik na przykład.
3: Tak. Czyli musimy skojarzyć czerwiec z tym zbiorem czerwia, prawda? To będzie ta taka najważniejsza informacja. Krótko mówiąc, czerwiec mógł być po prostu, słuchajcie państwo, takim okresem, w którym było bardzo dużo robactwa. Czyli my kojarzymy to raczej z latem, wyjazdami,
2: taka
3: urlopem.
2: Taka ładna nazwa takiego ładnego miesiąca, a tu się okazuje, że nie do końca taka ona ładna.
3: Z tym miesiącem wiele osób miało w przeszłości problem, faktycznie uciążliwe sytuacje, w których to robactwo się pojawiało. I muszę państwu powiedzieć, że to czerwie właśnie pojawia się w literaturze polskiej, ale też pojawia się w czeskiej. Można tam spotkać się z opinią, że czerwiec urobiono, prawda, od czerwieniejących, dojrzewających owoców, czyli nie tylko od robactwa, bo idę teraz do takiej bardziej optymistycznej wersji pochodzenia słowa czerwiec, ale także od może czerwonych owoców, które pojawiają się nagle na drzewach i krzakach.
2: Chociaż to jeszcze nie jesień, ale właśnie chodzi o to, że przekwitają kwiaty i owoce się pojawiają.
3: Tak jest. O to właśnie chodzi. Czyli krótko mówiąc, czerwiec kojarzy nam się z bardzo takimi przyziemnymi sprawami, które były wokół nas, wokół ludzi, którzy żyli, którzy pracowali, też ciężko pracowali. Albo próbowali coś zbierać, albo ustrzec przed robactwem, albo czerwiec może wynikać również z tego obserwowania świata i tego, że świat nagle staje się coraz piękniejszy i czerwony, bo nie da się ukryć, że to słowo czerwony też tam w czerwcu się mieści.
2: Ach, chyba bym wolała tę drugą teorię, ale jak to było, no do końca nie odkryjemy. A przybliżała nam dzisiaj ciekawostki przeróżne właśnie związane z pochodzeniem słowa czerwiec profesor Joanna Satoła-Staśkowiak. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Słuchaj rytmu, zespół Breakout to też kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej. Za 8 minut 15 ponad 120 zabytkowych obiektów w województwie łódzkim przejdzie prace konserwatorskie i remontowe dzięki rekordowemu dofinansowaniu z programu Łódzkie dla Zabytków. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 16 milionów złotych. Najwięcej pośród wszystkich regionów w naszym kraju. To najwyższa tego typu kwota w Polsce. Dzięki wsparciu uda się przeprowadzić prace konserwatorskie i budowlane w obiektach. Dofinansowanie trafi m.in. do dawnej lecznicy pod Koniem w Łodzi, Pałacu Juliusza Hańcla w Łagiewnikach oraz kościoła świętego Mikołaja w Mierzynie. Na terenie naszego województwa mamy prawie 4000 obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków. A więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiolot.pl.

Do stumilowego lasu zabrał nas Igo, a my zabierzemy Państwa za chwileczkę do świata wiadomości, bo zbliża się 15. W serwisie informacyjnym powiemy m.in. o katastrofie

0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
1: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
2: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
3: Zabetonowali cały...
4: Czego tu brakuje?
3: Rozumu.
4: Tylko rozumu.
5: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
6: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
7: Autopromocja. Reklama.
8: To już jutro koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z tej okazji Radio Łódź zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowo słodkie świętowanie. Przyjdź do Łodziarni Drożdżarni przy ulicy Sienkiewicza 13 w Łodzi i odbierz pyszne lody Radiość od Radia Łódź. Dla pierwszych 100 osób czekają porcje lodów w prezencie, więc nie zwlekaj ani chwili i złap tę chłodzącą, przepyszną radiość smaku jako pierwszy. Łodziarnia Drożdżarnia Sienkiewicza 13. Wpadnijcie po smak wakacji od Radia Łódź.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
7: Po reklamie.
13: Minęła 15. Posłuchajmy najnowszych wiadomości. Jarosław Turek.
14: W serwisie katastrofa awionetki w Warszawie, analiza majątków najbogatszych radnych w regionie łódzkim i uciążliwy przejazd przez tory kolejowe w Zduńskiej Woli. A w regionie cały czas gorąco, na termometrze około 30 stopni Celsjusza. Na warszawskim Bemowie rozbiła się awionetka. Zginęły dwie osoby, które leciały samolotem. Trzecia jest ranna. Justyna Sochacka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mówi, że po upadku awionetka stanęła w płomieniach.
15: Niestety ten samolot zapalił się i w wyniku tego wypadku dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Prawdopodobnie tam poszkodowana została jeszcze jedna osoba postronna, która niewykluczona, że została uderzona jakimś odpadającym elementem.
14: Ranną osobę przewieziono karetką do szpitala. Na miejscu cały czas działa straż pożarna, a także policja, która teraz będzie prowadzić śledztwo w sprawie przyczyny wypadku. Znamy najbogatszych radnych w regionie łódzkim. W Radiu Łódź przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe władz województwa i zasiadających w sejmiku. Kto z marszałków zarobił najwięcej, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
16: Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska z Koalicji Obywatelskiej w 2025 roku zarobiła prawie 450 tysięcy złotych z pensji, darowizny i najmu. Skrzydlewska jest właścicielką 6 mieszkań o powierzchni od 36 do 107 metrów kwadratowych. Na drugim miejscu plasuje się wicemarszałek Artur Bagieński z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zarobił prawie ćwierć miliona w urzędzie i po 100 tysięcy z dopłat do rolnictwa oraz za zasiadanie w Radzie Nadzorczej spółki Trakcja, której większościowym udziałowcem jest PKP PLK podlegające pod ministra z PSL-u. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Do oświadczeń majątkowych radnych wrócimy jeszcze w kolejnych serwisach. Mieszkańcy Zduńskiej Woli i okolic domagają się bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Szatkowskiej, jednej z najważniejszych dróg w mieście. Mają dość korków i proszą o wybudowanie wiaduktu. Obecnie przejazd prowadzi przez czterotorową linię kolejową, którą codziennie przejeżdża wiele pociągów, a to powoduje duże korki, niezależnie od pory dnia, mówią naszemu reporterowi.
17: Dużo czasu państwo tracą, stojąc tu w korkach?
18: Po 10-15 minut.
19: Dużo czasu, jeszcze tutaj jeżdżę do mamy, więc jak jadę 2-3 razy, prawie za każdym razem stoję.
20: Faktycznie bardzo często tutaj się czeka na tym przejeździe.
21: Tu jest ciężko bardzo przejechać, bardzo często szlaban jest zamknięty.

0: Mieszkańcy napisali petycję w sprawie budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Szatkowskiej, a z podobnymi problemami na tej samej trasie kolejowej zmagają się także mieszkańcy Pabianic i Łasku. Caritas Polska pomoże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Według najnowszego bilansu liczba ofiar przekroczyła tam 160 osób, a rannych jest prawie 1000. Ekipy ratunkowe stale przeszukują gruzy budynków. Ireneusz Krause z Caritas Polska poinformował, że organizacja zapewni najpotrzebniejsze środki poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.
1: Caritas Polska rusza ze wsparciem udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
0: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi, jedno zaraz po drugim. Ekipy ratunkowe przeszukują cały czas gruzy budynków. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. A według amerykańskiej służby geologicznej było to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten kraj od 1900 roku. A w naszym serwisie za godzinę powiemy, albo sprawdzimy, jak działa w upale klimatyzacja w pojazdach łódzkiego MPK.
2: Fala upałów przechodzi przez całą Europę. Wczorajsza środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów. W hrabstwie Hampshire temperatura wyniosła w środę 36,1 stopnia Celsjusza. Uff. A jak jest w Łodzi w naszym regionie? No oczywiście bardzo ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco i bardzo słonecznie. Nasz radiowy termometr wskazuje teraz równiutko 30 stopni powyżej zera. Na barometrze minimalna zmiana, mamy 1007 hektopaskali, towarzyszy nam słaby, umiarkowany wiatr zachodni. Biometr niekorzystny.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
2: Wszystko się zgadza 5 minut po godzinie 15, czwartek, 25 czerwca 2026 roku. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego radiowego spotkania.

happy, czyli poczucie szczęścia, to bardzo istotna sprawa i niełatwa do zastosowania, do osiągnięcia na co dzień, ale trzeba się starać, proszę Państwa. Happy Pharrell Williams to jego znany sprzed lat przebój. Pharrell, będący amerykańskim producentem muzycznym, wokalistą, raperem, a także znawcą mody, bo zdaje się, że jest również projektantem. 10 minut po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego programu informacje dla kierowców. Kolejne pytanie konkursowe. Tym razem będzie można uzyskać dwuosobowe zaproszenie do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical Dracula oraz przypomnienie jednego z wielkich nieobecnych, wybitnego wokalisty, kompozytora i producenta muzycznego George'a Michaela.

synthpopowa formacja Visage, jesień 1980 roku, no i ta kompozycja Fade to Grey, która stała się początkiem zupełnie czegoś nowego, jeśli chodzi o muzykę popowo-elektroniczną. No i także rozpoczęła, można powiedzieć, nową epokę, jeśli chodzi o kręcenie teledysków, bo autorzy klipu do tego utworu potem zasłynęli ze współpracy między innymi z zespołami Duran Duran, Police czy z Herbiem Hancockiem. To tak a propos ciekawostek dotyczących tej piosenki. Dodam jeszcze, że utwór spodobał się u naszych zachodnich sąsiadów, a w Wielkiej Brytanii ostatecznie uplasował się w pierwszej dziesiątce. 16-17 minut po godzinie 15 radio w środku dnia. Proszę Państwa, kolejne emocje konkursowe. Tym razem nasi słuchacze mogą rywalizować o podwójne zaproszenie do Teatru Muzycznego w Łodzi na musicalowe przedstawienie Dracula. I to jest chyba jedna z ostatnich szans, żeby dostać bilet na jutro, czyli 26 czerwca na godzinę 18.30. Przypomnę, że panowie Jakub Lubowicz i Jakub Szydłowski, autorzy muzyki, ale także warstwy tekstowej, zaproponowali no, troszkę nowe podejście, nowe ujęcie słynnej historii opartej na XIX-wiecznej powieści irlandzkiego pisarza Brama Stokera. Powieść jest do dzisiaj uznawana za jedną z pierwszych tego typu opowieści stworzonych w nurcie horroru erotycznego. Historia dotycząca Drakuli, no to oczywiście barwna opowieść, wielokrotnie sfilmowana, wielokrotnie także wystawiana na deskach teatralnych, ale ja chciałbym zapytać właśnie o ten aspekt filmowy. Ilu oficjalnych adaptacji filmowych doczekała się opowieść o Drakuli? Żeby Państwu było troszeczkę łatwiej, to podpowiem, są tutaj trzy możliwości. A. 10, B. 12, C. 15. Powtórzę pytanie, ilu oficjalnych adaptacji filmowych doczekała się opowieść o Drakuli? A, B czy C? Czekam niecierpliwie na dobre odpowiedzi. Studio Małpa, radio.pl.

0: Wokalista, kompozytor, autor tekstów piosenek, muzyk Artur Rojek, znany m.in. z zespołu Mysłowic. Dziś w utworze Gruby Mały.
1: Radio Łódź. Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Przekonajmy się, jak w taki dzisiejszy gorący dzień jeździ się kierowcom po ulicach naszego miasta i drogach regionu łódzkiego. Seweryn Potentas, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Pierwsze utrudnienia czekają na łódzkich kierowców już przy trasie WZ. Zakorkowała się ulica Niczerniana, a korek ustawia się na całym odcinku od CKD do Piłsudskiego. Blokują się już także wyjazdy na Aleję Włókniarzy. Kilka minut stracić można na Drewnowskiej czy ulicy Limanowskiego. Pierwsze zatory także na Górnej, w tym przy rondzie lotników czy na Dąbrowskiej. Przyśmigłego Rydza. Utknąć można też na wylotówkach z Łodzi. Brzezińska, Pabienicka, Maratońska czy Zgierska. Na każdej z tych ulic przejazd wydłuża się o co najmniej 5 minut. Na koniec uwaga także kierowcy podróżujący A2. Blokuje się trasa z Warszawy do Łodzi. To przez roboty drogowe między węzłami Skierniewice-Łowicz. Drogowcy blokują tam jeden pas. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 15.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Jarosław Turek.
14: Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Lokalnie temperatura dzisiaj może wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być jedynie na północy kraju, a fala upałów utrzyma się w Polsce co najmniej do poniedziałku. Taka pogoda jest niebezpieczna dla zdrowia. Warto w tym czasie, o ile to możliwe, unikać słońca, a przede wszystkim dobrze się nawadniać. Najbliższy weekend temperatury mogą osiągnąć rekordowe wartości. Są zarzuty i areszt po śmiertelnym potrąceniu pieszego pod Łęczycą. 57-latek odjechał z miejsca wypadku, ale po dwóch dniach sam zgłosił się na policję. Twierdził, że nic nie wiedział o potrąconym mężczyźnie. Teraz usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi za to nawet do 20 lat więzienia. Była przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, wyrzucona z Prawa i Sprawiedliwości. Mecenas Janina Goos, która przez lata rozdawała karty w łódzkim PiSie, utraciła wpływy po tym, jak partyjne rządy w Łodzi przejęła posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelą. Formalnym powodem wydalania z partii są zaległości w płaceniu składek. Niedawno z partii wyrzucono też dwóch łódzkich radnych wielu kadencji, Krzysztofa Stasiaka i Radosława Marca, popieranych wcześniej przez Janinę Goos. Kontrakty na 10 miliardów euro. Taki ma być wymierny skutek gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ogłosiła to szefowa ukraińskiego rządu. Julia Swirydenko przekazała też, że dzisiaj jej kraj otrzyma pierwszą transzę pomocowego unijnego kredytu. To 3 miliardy euro z puli liczącej w sumie 90 miliardów. Kontrakty podpisane dziś i jutro w Gdańsku mają być dodatkowym zastrzykiem finansowym z korzyścią dla obu stron. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
0: Za naszym radiowym oknem zachmurzenie małe i umiarkowane, bardzo dużo słońca, no i prawie bezchmurnego nieba, no i oczywiście wysokie wartości, jeśli chodzi o temperaturę. W tym momencie 29-30 stopni, czyli od 29 do 30 stopni powyżej zera. Na barometrze 1007 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby, umiarkowany wiatr, w tym momencie głównie północno-zachodni i zachodni. Biometr pozostaje niekorzystny.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.

21 minut do godziny 16. Obiecałem przypomnieć postać bardzo znanego i cenionego do dzisiaj wokalisty, muzyka, kompozytora, który przyszedł na świat właśnie 25 czerwca 1963 roku w Londynie. Myślę o wykonawcy, który nazywa się George Michael. Na początku lat 80. wspólnie z kolegą ze szkoły średniej Andrew Ridgeleyem założył zespół Wham. Duet osiągnął wielki sukces, a wokalista stał się wtedy bożyszczem dla milionów nastolatek. Również wtedy, zgodnie z sugestią specjalistów od marketingu, zmienił swoje prawdziwe nazwisko właśnie na George'a Michaela. No a w roku 1984 wydał solowego singla Careless Whisper, który okazał się jednym z muzycznych symboli lat 80. oraz jedną z najczęściej odtwarzanych w radiu piosenek w ciągu całej dekady. Podobno ten utwór George napisał, gdy miał zaledwie 17 lat. Ma na swoim koncie ponad 80 sprzedanych milionów egzemplarzy płyt na całym świecie, no i mnóstwo utworów solowych, a także płyt solowych, które odniosły spektakularne sukcesy. George Michael, Careless Whisper.

0: Careless Whisper i George Michael, którego postać dzisiaj wspominamy. Przypomnę, że jego pierwszą solową płytę Faith zakupiło ponad 16 milionów ludzi na całym świecie. Na artystę posypał się deszcz nagród. 6 singli dotarło do pierwszego miejsca list bestsellerów. Wśród tych utworów kompozycje I Want Your Sex, Faith, Father Figure, One More Try, Monkey czy Kissing a Fool. George Michael odszedł w wieku 53 lat 26 grudnia 2016 roku.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Wracamy do naszego quizu. Ilu oficjalnych adaptacji filmowych doczekała się opowieść o Drakuli? Wariant B to ten wariant prawidłowy, czyli 12. Mówimy o oficjalnych adaptacjach. Do historii kina przeszły takie arcydzieła jak ekspresjonistyczne Nosferatu z roku 1922, seria wytwórni Hammer z Christopherem Lee oraz wierny i wystawny obraz Francisa Forda Coppoli z roku 1992. A nagrodę otrzymuje nasza słuchaczka, pani Agnieszka. Gratulujemy.

0: Autopromocja.
1: Sroczka na płocie, aha, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
3: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem?
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.

0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 15:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
1: W najbliższą niedzielę zapraszamy na spotkanie z Jackiem Grudniem, szefem Radia Łódź, i Tymonem Tymańskim, legendą polskiej sceny alternatywnej.
0: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama. To już jutro, koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z tej okazji Radio Łódź zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowo słodkie świętowanie. Przyjdź do Łodziarni Drożdżarni przy ulicy Sienkiewicza 13 w Łodzi i odbierz pyszne lody Radiość od Radia Łódź. Dla pierwszych 100 osób czekają porcje lodów w prezencie, więc nie zwlekaj ani chwili i złap tę chłodzącą, przepyszną radiość smaku jako pierwszy. Łodziarnia Drożdżarnia Sienkiewicza 13. Wpadnijcie po smak wakacji od Radia Łódź.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to...

0: a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Czyli powracamy na drogi regionu i ulice naszego miasta. Seweryn Potentas.
4: Zaczynamy od utrudnień na drodze wojewódzkiej 482 pod Sieradzem. W miejscowości Drzązna doszło do kolizji. Droga blokuje się w obu kierunkach, a przejazd wydłuża się o kilka minut. Utrudnienia utrzymują się także na autostradzie A2. Na odcinku między Skierniewicami a Łowiczem prowadzone są roboty drogowe. Jeden pas w kierunku Łodzi jest zajęty, więc warto zdjąć nogę z gazu. Kolejne problemy także w Łodzi. Zapełniło się Zdrowie, w tym ulice Wieczność, Biegunowa i Krakowska. Do tego dłużej poczekać trzeba też na skrzyżowaniu Konstantynowskiej z Aleją Unii. Wolniej jedzie się także trasą WZ. Na wysokości Palmiarni ruch blokuje się w obu kierunkach. Powoli zapełnia się już także tunel na trasie w kierunku Retkini. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Minęła godzina 16. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny przed mikrofonem Jarosław Turek.
5: A w serwisie jak działa klimatyzacja w pojazdach łódzkiego MPK, train surfing, czyli podróżowanie na dachach pociągów i mecz Polska-Francja. Niemożliwy na mundialu, ale odbędzie się w Łodzi. Temperatura w Łodzi przekroczyła 30 stopni, a przed nami także tropikalna noc, czyli z temperaturą powyżej 20. Upały coraz mocniej, wszystkim dają się wyznaki, a pasażerowie komunikacji miejskiej w Łodzi skarżą się na trudne warunki w autobusach i tramwajach, w których bywa za gorąco. Radni Rady Miejskiej Marcin Chęcz i Marcin Gołaszewski apelują do przewoźnika o to, aby najbliższe, te najgorętsze dni na ulicę wyjeżdżały wyłącznie pojazdy z włączoną i sprawną klimatyzacją.
6: Do nas jako radnych trafiają liczne zdjęcia, komentarze od pasażerów, że jednak ta klimatyzacja nie działa prawidłowo.
7: Chcielibyśmy dzisiaj zaapelować, aby wyjeżdżały na ulicę miasta wyłącznie pojazdy z klimatyzacją.
8: Jeśli chodzi o autobusy, to nie będzie problemu. Wszystkie będą wyposażone w klimatyzację. W przypadku tramwajów także postaramy się, tam gdzie jest to technicznie możliwe, aby zdecydowana większość pojazdów była klimatyzowana.
5: Odpowiada rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak. Temperatura w regionie nadal rośnie, a kulminacja upałów prognozowana jest w niedzielę, kiedy termometry pokażą nawet 37 stopni. Służby przypominają o konieczności regularnego nawadniania organizmu i szukania cienia w ciągu dnia. Jazda na dachu pociągu. Taka niebezpieczna moda dotarła do Polski. Pierwsze przypadki tzw. train surfingu Straż Ochrony Kolei odnotowała już w tamtym roku. Najczęściej do takich zachowań dochodziło w Małopolsce, aglomeracji śląskiej i w województwie łódzkim. A to nieodpowiedzialne i niebezpieczne, mówią sami łodzianie.
9: Może się tragedią skończyć, na pewno.
10: No może ktoś spać i się zabić.
9: No jeszcze zagrażają ludziom, którzy jadą w podróży, więc trochę takie niepoważne.
11: Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 voltów. Co ważne, do porażenia może dojść nawet bez dotykania przewodów. Wystarczy znaleźć się zbyt blisko.
5: Dodaje starszy inspektor Tomasz Dąbrowski ze Straży Ochrony Kolei, która podkreśla, że takie zachowania to jedynie na razie odosobnione przypadki, ale są apele o rozwagę, nienagrywanie takich zachowań i zgłaszanie ich do odpowiednich służb. Ma być mniej korków na Bandurskiego w Łodzi. Zarząd Drugi Transportu zdecydował się na zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. Na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Bandurskiego i Włókniarzy są teraz dwa lewoskręty w stronę Retkini. To powinno upłynnić ruch pojazdów, zapewnia Wiktor Stańczyk z Zarządu Drugi Transportu w Łodzi.
12: Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy lewoskręt, jadąc od Alei Jana Pawła w stronę Retkini, aby upłynić ruch na tym skrzyżowaniu, które jest jednym z najważniejszych punktów na komunikacyjnej mapie miasta.
5: W ten sposób z Retkini do centrum powstały też trzy pasy, co powinno zmniejszyć korki w tym miejscu. Reprezentacja Polski i Francji zmierzą się na stadionie łódzkiego Widzewa. Mecz odbędzie się w ostatnią sobotę wakacji. Już po raz drugi naprzeciw siebie staną piłkarskie legendy z obydwu krajów. Mecz będzie miał, podobnie jak przed rokiem, oczywiście charakter charytatywny.

0: charytatywny, ale będzie też szansą dla młodych ludzi na zetknięcie się z wielkim sportem, podkreśla ambasador wydarzenia, były reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak.
1: Ta inicjatywa poprzez zaproszenie tych największych gwiazd światowego formatu, zawodników, którzy osiągali mnóstwo sukcesów, Mistrzostwa Świata, Złota Piłka, Liga Mistrzów, to jest ten kontakt, który pozwala marzyć.
2: Okazja do popatrzenia, zrobienia sobie fotki z byłymi gwiazdami. Nie liczę na jakieś show osiągające tempo, ale liczę, że w tych najważniejszych momentach piłkarze pokażą kilka fajnych akcji, bo w takich meczach o to chodzi.
0: Dodaje były selekcjoner biało-czerwonych Czesław Michniewicz, który poprowadzi polską drużynę. Zagrają m.in. Grzegorz Krychowiak i Zbigniew Boniek. W ekipie trójkolorowych wystąpią m.in. Jean-Pierre Papin czy Alain Gires. Mecz gwiazd odbędzie się 29 sierpnia, a poprzedzi go 3-dniowy kamp piłkarski dla 8 drużyn z całej Polski. Kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
3: Uff, jak gorąco, chciałoby się powiedzieć, na naszym radiowym termometrze 31 stopni powyżej zera, a jednak dzisiaj temperatura wyskoczyła właśnie ponad granicę 30 stopni. Barometr wskazuje 1007 hektopaskali, mamy słaby i umiarkowany wiatr zachodni, biometr oczywiście niekorzystny. To, o czym już wspominamy i mówiliśmy również w serwisie informacyjnym, fala upałów nabiera rozpędu, najbliższe dni będą wyjątkowo uciążliwe, przed czym ostrzegają państwowe służby i synoptycy, którzy przewidują, że w kilkunastu województwach, w tym również w województwie łódzkim, temperatura maksymalnie wyniesie od 30 nawet do 37 stopni w dzień, zaś noce będą tropikalne. Termometry wskażą od 16 do 20 stopni. Zachowajmy rozwagę, rozsądek i ostrożność. Sześć minut po godzinie 16:00 program Radio Łódź w środku dnia dobiegł końca, a do naszego studia przybył Marcin Mendelbaum. Dzień dobry, Marcinie.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, Marcinie, czy już przygotowałeś się jakoś na te upały, na tę gorączkę?
4: No, po co się przygotowywać?
3: Nie, sądzisz, że...
4: Ale jak wyobrażasz sobie, że te przygotowania miałyby wyglądać?
3: No na przykład, nie wiem, jakieś miejsce w domu wyjątkowo zacienione, jakiś kefir, jakaś maślanka.
4: No to można zasłonić zasłonkę, roletę, nie wiem, żaluzję. Tak, no po prostu, nie trzeba się chyba jakoś specjalnie przygotowywać do tego.
3: To może inaczej zapytam. Hmm? Lubisz takie ekstremalnie wysokie temperatury, czy...
4: Ja cały czas... Mówię, że i tak na to nie mamy wpływu, to nie wiadomo, czy lubić, czy nie lubić.
3: Aha.
4: Jest i już.
3: Po prostu. Mhm. Może tak jest rozsądniej i łatwiej z takim podejściem. Ja osobiście nie gustuję w takich tropikach, więc mam z tym zawsze pewien kłopot.
4: Ale zawsze, jak ktoś nie lubi tropików, to może wyjechać gdzieś na południe Europy, tam może będzie chłodniej.
3: Sądzisz, że tam będzie lepiej?
4: No.
3: Ja bym chyba wybrał Skandynawię. No ale to tak, jeśli chodzi o te marzenia, załóżmy urlopowo-wakacyjne. Dobrze. Tutaj stawiamy kropkę, ponieważ czekają państwa ważne zagadnienia, które Marcin poruszy wraz z koleżankami i kolegami z redakcji informacyjnej Radio Łódź. Piotr Stańczyk kłania się nisko, z państwem pozostaje Rafał Tyluś. Życzę miłego, spokojnego popołudnia.
5: Słuchasz i wiesz.
4: A wydawczynią programu jest Justyna Krakowiak, no i oczywiście reporterki i reporterzy Radia Łódź. Ciepło, gorąco, upalnie. Tak krótko można przedstawić to, co czeka nas w pogodzie. Ciepło i gorąco należy już do przeszłości. Jesteśmy w fazie upalnie i pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie wysokich temperatur.
6: Co ma być, to będzie.
7: Końcówka tygodnia i wzrost temperatury.
8: Dobrze sobie radzę, jak mam okulary i mam czapkę, to jest wszystko okej.
9: Przy temperaturze 28 stopni Celsjusza na zewnątrz, temperatura w aucie po 10 minutach sięga blisko 40 stopni.
4: No ciepło, prawda? Nowy, bardzo nieodpowiedzialny trend wśród młodych osób. Train surfing, czyli podróżowanie na dachach pociągów lub innych elementach zewnętrznych składów. No i z bezpieczeństwem ma to mało wspólnego.
10: Train surfing to nie zabawa, to śmiertelne zagrożenie.
11: Złe zachowanie na pewno. No, można spaść. No i można się połamać.
12: No nie wiem, brawura i chyba głupota dla mnie, no.
13: Takie zachowania najczęściej wynikają z połączenia kilku czynników.
4: No właśnie, może ktoś z państwa ma pomysł, skąd w ogóle biorą się takie zachowania? Można nagrać głosówkę, można napisać studio@radiolodz.pl, można zadzwonić 606-78-78-78. Odwiedzimy też ulicę Ogińskiego w Łodzi. Mieszkańcy mają dość kurzu, pyłu i zniszczonej nawierzchni.
14: Bardzo dużo się kurzy, jest bardziej jakieś suche dni.
15: Droga faktycznie jest w stanie nieutwardzonym, nieasfaltowana, więc na pewno kurzy się szczególnie latem, kiedy jest sucho.
16: Wczoraj czy przedwczoraj przeszła równiarka, ruszyli, no to jeszcze gorzej.
4: Gorzej na Ogińskiego, a jak na innych ulicach? Może ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś wskazania, jeśli chodzi o te kurząco-pylące ulice o złych nawierzchniach. Można dzwonić, można pisać. Zapraszamy. To co? Przed pierwszą relacją zagramy? Zagramy.

0: To Oxford Drama w Radiu 3. Drodzy kierowcy, drodzy pasażerowie, MPK są utrudnienia na 3 maja przy Morskiej. Wypadek samochodów osobowych. Przez te autobusy linii 63 muszą jeździć objazdem. 3 maja przy Morskiej. Tam doszło do zdarzenia samochodów osobowych.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Żar leje się z nieba, tak to takie zdanie i sformułowanie spadło w jednym z filmów, dokładnie w Hydrozagadce. Panowie, żar leje się z nieba. Najbliższe dni przyniosą w regionie wyjątkowo wysoką temperaturę, która może sięgnąć nawet 37 stopni. Choć upały dają się we znaki już dziś, to synoptycy ostrzegają, że kulminacja przypadnie na weekend. Służby są w stanie podwyższonej gotowości i apelują do mieszkańców o szczególną ostrożność. A więcej na ten temat Jakub Jędrzejewski.
2: Wysoka temperatura już dziś jest mocno odczuwalna, to jak podkreślają synoptycy, dopiero początek. W Łódzkiem słupki rtęci pokazują dziś wartości w okolicach 30 stopni i to w cieniu, bo w pełnym słońcu, na rozgrzanym betonie czy asfalcie, te wartości są zdecydowanie wyższe i organizm odczuwa to znacznie intensywniej.
3: Za gorąco trochę, ale do przeżycia. No na lody właśnie idziemy, więc można na lody pójść, na jakieś picie, albo na basen może.
4: Dobrze sobie radzę, jak mamy okulary i mam czapkę, to jest wszystko okej. Okay.
5: Proszę pana, cień, odrobina, powiedzmy, czegoś do picia i też nie ma problemu.
6: No nic. Co ma być, to będzie.
7: Na termometrach zobaczymy 30 stopni.
2: Mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: A już końcówka tygodnia i wzrost temperatury nawet do 35, do 36 stopni.
8: Myślmy profilaktyce o bilansie płynowym, o zwiększenie tego bilansu płynowego. Łazicki Piotr, ratownik medyczny. Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej. Nie lekceważmy tych ludzi. Jeżeli proszą o pomoc, podajmy im pomocną dłoń, przeprowadźmy w cień, dajmy, poczęstujmy swoją wodą. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który jest w spłyconym kontakcie lub w najgorszym przypadku jest nieprzytomny, podejmijmy natychmiastowe kroki, wykręćmy 3 dziewiątki, bo tutaj mamy problem stricte medyczny.
2: Straż Miejska i Pożarna apelują, by absolutnie nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, mówi kapitan Łukasz Kurczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
9: Przy temperaturze 28 stopni Celsjusza na zewnątrz, temperatura w aucie po 10 minutach sięga blisko 40 stopni. W przeciągu pół godziny mamy blisko 60 stopni.
2: Strażacy ostrzegają też przed zwiększonym ryzykiem pożarów w lasach i na terenach zielonych.
9: Minione wydarzenia w tym roku pokazały, jak niebezpieczne i zagrażające życiu są to zjawiska, jeżeli chodzi o pożary lasu i jak bardzo szybko mogą się rozprzestrzeniać. W tym okresie pamiętajmy o tym, że ściółka w lasach jest bardzo narażona na pożar. Wystarczy niewielki bodziec, może spowodować, że ta ściółka zapali się. Obecnie panuje drugi stopień zagrożenia pożarowego lasów, ale możemy się spodziewać, że ten stopień zwiększy się na trzeci.
2: Problemy wynikające z wysokiej temperatury odczuwalne są także w komunikacji miejskiej. Radni Rady Miejskiej w Łodzi, Marcin Chęci i Marcin Gołaszewski apelują do MPK, aby w najbliższe dni na ulicę wyjeżdżały wyłącznie pojazdy ze sprawną klimatyzacją.
10: Do nas jako radnych trafiają liczne zdjęcia, komentarze od pasażerów, że jednak ta klimatyzacja nie działa prawidłowo.
11: Chcielibyśmy dzisiaj zaapelować, aby wyjeżdżały na ulicę miasta wyłącznie pojazdy z klimatyzacją.
12: Jeśli chodzi o autobusy, to nie będzie problemu. Wszystkie będą wyposażone w klimatyzację. W przypadku tramwajów także postaramy się, tam gdzie jest to technicznie możliwe, aby zdecydowana większość pojazdów była klimatyzowana.
2: Odpowiada rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak. Wysokie temperatury wpływają również na rynek pracy. Przepisy zobowiązują firmy do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych.
13: Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Kamil Kałużny, starszy inspektor pracy, specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Okna i świetliki powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, na przykład w rolety lub żaluzje. Zaleca się także na przykład zorganizowanie miejsca do odpoczynku.
2: Zastosowanie się do wymienionych już sposobów na radzenie sobie podczas upałów, jak nawadnianie czy ograniczenie obecności na zewnątrz, jest bardzo ważne. Wysoka temperatura, co za tym idzie na przykład odwodnienie, mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia.
0: Synoptycy podkreślają, że upały utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Z tego powodu odwoływane są niektóre wydarzenia w regionie. Nie odbędzie się na przykład niedzielny przystanek zdrowia Łódź organizowany przez NFZ, czy jutrzejsze sadzenie roślin w Parku Leśnym Giewont. Z kolei Urząd Miasta w Brzezinach od jutra do końca przyszłego tygodnia skraca godziny pracy. A relację przygotował reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski. A słuchacze, bardzo się cieszymy. Telefonują i proszę bardzo, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Panie redaktorze, w sprawie komunikacji. Ja rozumiem, chodzi o to. Jeżeli tramwaj, szczególnie chodzi o tramwaj, motorniczy mi powiedziano, że one włazy na górze tramwaj nie są zablokowane ani okna. I mówi, każdy klient może sobie otworzyć. Tylko jeżeli te włazy, ani niektóre okna nie były przez rok albo przez dwa lata konserwowane, to nie ma siły, żeby to otworzyć. Ja jak wsiadam do tramwaju, to zaraz próbuję tutaj, gdzie mam najbliżej, żeby jakiś przewód był, próbuję otworzyć. Nie da rady. Nie ma takiej opcji w ogóle.
0: No jak nie ma opcji, to widocznie siły też nie wystarcza. Włazy w tramwajach, te chyba, które są przy dachach i to w tych starszych tramwajach, które nie posiadają klimatyzacji. 606 78 78 78. Mleczę teraz.

0: I już 22 minuty po godzinie 16. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Z tym bieganiem po tych dachach pociągów to już zupełne szaleństwo. Ale dlaczego? Za moich czasów to wychowywali mnie rodzice, a jak nie było rodziców, to szkoła, do której chodziłem. A teraz ani jedni, ani drudzy nie wychowują, tylko komórka. A tam trzeba zaistnieć, no i trzeba wymyślać jak najbardziej różne ekstremalne sytuacje, żeby się pokazać i żeby zaimponować drugim.
0: No i klops, no to posłuchajmy.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Groźny zagraniczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli podróżowanie na dachu pociągu. Z takimi zachowaniami Straż Ochrony Kolei spotykała się już w tamtym roku, w tym także w województwie łódzkim. To może skończyć się tragicznie, a więcej o konsekwencjach takiej jazdy Seweryn Potentas.
3: Zamiast deski dach pociągu, zamiast wody ryzyko śmiertelnego porażenia prądem. Do Polski dotarł tak zwany train surfing, czyli jazda na pociągu bądź przytrzymując się jego zewnętrznych elementów.
4: No ale to nie jest chyba nagminne. Mnie się wydaje, że to jakiś wariat, no, który ma niedobrze w głowie chyba, żeby takie rzeczy robić. No co, nie można w pociągu jechać?
5: Bez sensu.
6: O. No na dachu siedzieć i tak jechać, no to... To raczej nie za bardzo.
3: Choć takie zachowania kojarzyć mogą się głównie z Azją i Ameryką Południową, to Straż Ochrony Kolei odnotowuje takie przypadki także u nas. W ubiegłym roku do takich zdarzeń dochodziło najczęściej w Małopolsce, aglomeracji śląskiej i w Łódzkiem.
7: Train surfing to nie zabawa, to śmiertelne zagrożenie.
3: Mówi starszy inspektor Tomasz Dąbrowski ze Straży Ochrony Kolei.
7: Każda próba jazdy na dachu pociągu lub jego zewnętrznych elementach to bezpośrednie zagrożenie życia. Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili spaść pod jadący skład na tory lub tucze. Takie sytuacje bardzo często kończą się tragicznie.
8: Złe zachowanie na pewno. To można spaść. No i można się połamać.
9: No może ktoś spaść i się zabić, prawda?
7: Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 V. Co ważne, do porażenia może dojść nawet bez dotykania przewodów. Wystarczy znaleźć się zbyt blisko.
9: No nie wiem, brawura i chyba głupota dla mnie, no.
10: No takie trochę nienormalne, ale młodzież teraz wpada na takie różne pomysły, tylko no nie zdają sobie sprawy, że to jest niebezpieczne.
11: Myślę, że takie zachowania najczęściej wynikają z połączenia kilku czynników.
3: Tłumaczy socjolog Monika Mularska-Kucharek.
11: Młodzi ludzie mają naturalnie większą skłonność do poszukiwania silnych bodźców i przekraczania granic, a jednocześnie ich zdolność przewidywania konsekwencji nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Do tego oczywiście dochodzi presja rówieśnicza, potrzeba akceptacji i przekonanie, że mnie to nie spotka.
9: Nie przypuszczam, żeby w Polsce taka moda się rozwinęła, tak jak tam, gdzie tak jeżdżą.
10: No, może się tragedią skończyć, na pewno. No, jeszcze zagrażają ludziom, tak, którzy no, jadą w podróży, więc... No, trochę takie niepoważne.
11: W świecie mediów społecznościowych niebezpieczne zachowania mogą być błędnie postrzegane właśnie jako taka odwaga czy wyjątkowość. Ktoś po prostu jest w centrum.
7: Apelujemy do młodych ludzi o rozsądek, a do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na terenach kolejowych. Żadne nagranie, wyzwanie internetowe, ani chwilowa popularność nie są warte utraty zdrowia lub życia.
11: Największym zagrożeniem jest normalizacja ryzyka. Jeśli takie filmy zdobywają popularność, inni mogą uznać, że to atrakcyjne lub warte naśladowania. W efekcie rośnie liczba osób podejmujących podobne zachowania, a konsekwencje mogą być, myślę, tragiczne. Dlatego tak ważne jest, aby nie promować takich treści i rozmawiać z młodymi ludźmi o odpowiedzialności oraz krytycznym podejściu do internetowych trendów.
0: No to jeszcze Straż Ochrony Kolei dodaje, że na razie przypadki train surfingu są na szczęście odnotowywane bardzo rzadko. Najlepiej gdyby w ogóle. studio@radiolodz.pl albo można nagrać głosówkę, co bardzo, bardzo polecamy. Zapraszamy, można korzystać, można kontaktować się z nami na różne sposoby. A teraz The Police.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: No to sprawdzamy, co dzieje się na drogach Seweryn Potentas.
2: Utrzymują się utrudnienia na ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Kierowcy wyjeżdżający z miasta utkną w korku od ulicy Hanuszkiewicza do skrzyżowania w Nowosolnej. Przed Nowosolną w kilkusetmetrowym zatorze staną też kierowcy wjeżdżający do miasta. Gęsto jest też przy Parku Śledzia. Tutaj jednak na światłach stracić można co najwyżej do 5 minut, szczególnie na północnej i zachodniej. Uwaga także na ulicy 3 Maja. Przy skrzyżowaniu z Morską doszło do kolizji. Ruch może się blokować, a przez to objazdami pokierowano autobusy linii 63. Utrudnienia czekają także na drodze krajowej nr 74 pod Szczercowem. Na prawie kilometrowym odcinku obwodnicy prowadzone są roboty drogowe. Blokuje się przejazd w obu kierunkach, a utrudnienia potrwają do wieczora. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Jarosław Turek.
3: Na warszawskim Bemowie rozbiła się awionetka, zginęły dwie osoby, które leciały samolotem. Ranna jest też trzecia osoba, która możliwe, że została uderzona jakimś elementem maszyny. Po upadku awionetka stanęła w płomieniach. Na miejscu jest policja, która teraz już prowadzi śledztwo w sprawie przyczyny wypadku. Wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń lekarzy czy tachografów rejestrujących ich czas pracy to niektóre z propozycji Ministerstwa Zdrowia, które mają wprowadzić zmiany w systemie płac medyków. Pierwszy krok to uchwalenie przez Senat przepisów, które mają wprowadzić jawność płac. Będzie to można sprawdzić, korzystając z numeru PESEL. Obecnie 80% budżetów szpitali stanowią wynagrodzenia medyków. W niektórych placówkach ten poziom dochodzi nawet do 95%. Prawie 40 zatrzymanych w sprawie oszustw w spółkach medycznych. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane, informuje prokuratura regionalna w Łodzi. Chodzi o wyprowadzenie pieniędzy z 3 firm z branży medycznej z siedzibami w Łodzi, Krakowie i na Śląsku. Przez wystawianie fikcyjnych faktur osoby działające w grupie zarabiały nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie. Straty wszystkich 3 spółek sięgają nawet 30 milionów złotych. Groźny zagraniczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli podróżowanie m.in. na dachu pociągu. Pierwsze przypadki odnotowano jeszcze w tamtym roku, z czego znaczną część stanowiły przypadki z województwa łódzkiego. Straż Ochrony Kolei apeluje o niepoddawanie się internetowym modom czy wyzwaniom. Przypadki takiego zachowania należy też zgłaszać odpowiednim służbom. Jeszcze o tym, że samorząd województwa łódzkiego przeznaczył rekordowe 16 milionów złotych na program ratowania zabytków. Dzięki tym pieniądzom uda się przeprowadzić remonty w ponad 120 obiektach w całym regionie. To zarówno zabytkowe kościoły, jak i historyczne pałace czy budynki o wyjątkowej wartości dla lokalnych społeczności. A piszemy o tym więcej także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: Jeśli chodzi o pogodę, to teraz od 30 do 31 stopni w regionie łódzkim. Najchłodniej w Ustce, stopni 22, najcieplej w Legnicy i Słubicach, stopni 33. Informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bezchmurne niebo w nocy, bezchmurne niebo także w piątek w regionie łódzkim. W nocy ciepło od 17 do 19 stopni, lokalnie nawet do 20, a jutro od 30 do 33.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Za to w sobotę od 33 do 35. To tak tylko chciałem dodać. Za chwilę wybierzemy się na ulicę Ogińskiego w Łodzi, a na razie Kaśka Sochacka.

0: O trisurfingu mówiliśmy przed 16.30, o tym niebezpiecznym zachowaniu, o nowym trendzie wśród młodych osób i podróżach pociągami na dachu albo na przykład na zewnętrznej platformie, gdzieś na wagonie towarowym. Służby odradzają, żeby w ten sposób podróżować, bo to po prostu jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. W tej sprawie pan Wojciech, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a znane jest panu takie stwierdzenie tramwaj surfing, lata 60. 70.
0: No na schodach się stało, tak? O to chodzi?
1: No, na ostatnim stopniu. A, to na winogronko. No nie wiem, bo ja za młody byłem wtedy, ale te czasy pamiętam, nie? No jeszcze niech się pan posunie, jeszcze, nie?
0: No jakoś tak było i się do tramwaju ludzie wciskali. Rzeczywiście na schodach podróżowali. Pan Wojciech podesłał zdjęcie właśnie takie, gdzie pasażerowie są w tramwaju, ale też są na zewnętrznej części tramwaju, że tak powiem. Na schodach stoją. 606 78 78 78 studio@radiowodzi.pl. Można nagrywać głosówki.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Kurz, pył i zniszczona nawierzchnia, tak prezentuje się jedna z ulic w Andrzejowie koło Łodzi. Mowa o ulicy Ogińskiego, która nie ma utwardzonej nawierzchni. Z tego powodu mieszkańcy postanowili wysłać pismo do Zarządu Drogi Transportu. Pod tym pismem podpisało się ponad 30 osób. Jak mówi Witold Jaki, jeden z mieszkańców, który pomógł w zebieraniu podpisów wśród sąsiadów, problem ten trwa od lat.
3: Takim największym problemem to są wiecznie występujące dziury i zakurzenie, kurzenie się generalnie po przejeździe samochodów. Z ulicy korzysta dosyć sporo osób, które dojeżdżają do stacji kolejowej, po dzieci do przedszkola i tak dalej. Nie ograniczają one prędkości, po prostu auta idą prędkością, nie wiem, 50 km na godzinę, 60. Niektórzy potrafią rozginąć. No, jest takie zapylenie, że współczuję ludziom, którzy generalnie mieszkają bezpośrednio przy samej ulicy. Tak. Jest wszystko uwalone. Elewacja, okna.
4: Bardzo dużo się kurzy, jest bardziej jak jest suche dni. Nie pada, znowu jak upada, to auta, które jadą, to wydubują dziury, po prostu zrobią się takie kratery. Zawieszenia, wszystko się psuje.
5: Droga faktycznie jest w stanie nieutwardzonym, nieasfaltowana, więc na pewno kurzy się szczególnie latem, kiedy jest sucho.
6: Wczoraj czy przedwczoraj przeszła równiarka, ruszyli, no to jeszcze gorzej, bo tak troszkę było przyklepane, no.
7: Czyli rozumiem, że teraz kurzy się jeszcze bardziej?
6: No jeszcze bardziej, oczywiście, i przede wszystkim za szybko tu jeżdżą, nie? No jest tu niby osiedlowe ograniczenie, ale kto to przestrzega?
8: Smitaneta, przewodnicząca Rady Osiedla Andrzejów. Temat ulicy Ogińskiego jest znany Radzie Osiedla, ponieważ na tej ulicy toczy się ciągle jeszcze postępowanie dotyczące własności działek. Temat przez wojewodę właściwie został przełożony do końca października, do końca jakby wyjaśnienia tematu własności działek i wtedy miasto będzie mogło podjąć decyzję w sprawie utwardzenia tej drogi. Tam są nieuregulowane własności, o czym mieszkańcy są na bieżąco informowani w mediach społecznościowych.
3: My zdajemy sobie z tego sprawę, że to musi być uregulowane, żeby cokolwiek zrobić, ale chodzi bardziej o to, aby miasto zrobiło coś nie na odwal się, tak jak zrobili dwa dni temu, że wyrównali, myślą, że jest po problemie, bo to nie jest po problemie. Ruch ulicą będzie taki, jaki był, a prędkości będą zdecydowanie większe, bo rozwijane na tej ulicy, bo nie ma dziur, także chcielibyśmy uzyskać tylko to, aby, no nie wiem, zrobili tą ulicę chociażby jednokierunkową. Ustawili nam jakieś znaki, które informują kierowców o ograniczeniu prędkości i dlaczego ta prędkość jest ograniczona.
9: Część działek w ciągu ulicy Ogińskiego nie ma uregulowanego stanu prawnego.
10: Dodaje Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
9: Stąd też brak możliwości realizacji inwestycji drogowej. Natomiast zakładamy, że stan prawny działek powinien zostać uregulowany do końca września tego roku i wówczas będziemy mogli przystąpić do planowania remontu tej ulicy. Co roku remontujemy kilkadziesiąt ulic gruntowych i w przyszłości jedną z nich będzie ulica Ogińskiego.
0: I teraz droga jest nierówna, dziurawa, bez odpowiedniej utwardzonej nawierzchni, no i się kurzy i się pyli, jak samochody przejeżdżają. Ale z drugiej strony, jak słyszeliśmy, jeśli zostanie wyremontowana, to pewnie kierowcy za nic będą mieli przepisy ruchu drogowego i będą po prostu szaleć po tej ulicy. I tak źle, i tak niedobrze. Sprawą zainteresował się Kacper Józefowicz. Za 19 minut będzie godzina 17.

0: Tu Radio Łódź, popołudniowy program Słuchasz i Wiesz, zanim kolejna relacja, no to jeszcze także nagrana głosówka.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Przypadło mi się prowadzić autobus miejski linii 69, w którym klimatyzacja działa tak, jakby chciała, nie mogła. 33 stopnie na zewnątrz, 45 stopni w kabinie. Chciałem pozdrowić wszystkich swoich kolegów i koleżanki z pracy, którym też przypadło prowadzić dzisiaj takie pojazdy, w których Sahara staje się po prostu rzeczywistością. Poproszę o piosenkę Nie ma wody na pustyni zespołu Bajm.
0: No to współczujemy bardzo, że 45 stopni w kabinie. Pasażerowie też pewnie nie mają łatwo. No nie jest łatwo. No i apelujemy, żeby ta klimatyzacja działała tam, gdzie tylko może, żeby wszystkim dobrze się podróżowało. Teraz kolejny temat też związany z podróżami.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy z Duńskiej Woli mają dość stania w korkach na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Szatkowskiej. Domagają się wybudowania wiaduktu. Okazuje się, że jeszcze do niedawna była szansa na taką inwestycję. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Adam Łużyński.
3: Tutaj widziałem takie plakaty, że mieszkańcy domagają się wiaduktu. Jak panowie uważają, to by się tutaj przydało?
4: Oczywiście, żeby się przydało.
3: Dlaczego?
4: No, tu jest ciężko bardzo przejechać. Bardzo często szlaban jest zamknięty. Mhm. Długo się tu stoi.
3: Tutaj w okolicy, na płotach, widziałem takie plakaty z napisem tak dla wiaduktu, nie dla korków. Jak pani myśli, czy ten wiadukt tutaj, to by się przydał?
5: Faktycznie bardzo często tutaj się czeka na tym przejeździe.
3: W których godzinach zazwyczaj są tutaj te utrudnienia?
6: Cały dzień. Cały dzień. Tu nie ma, nieważne czy się jedzie rano, w południe, czy wieczorem, o której godzinie nie jadę, zawsze jest zamknięte.
7: Problem jest taki, że tak naprawdę, że kurczę, nawet jak tu ludzie stoją, to po prostu pod prąd jeżdżą, nie? No bo jak mają stać, powiedzmy, nie wiem, po 20 minut czasem najdłużej, no to muszą się wystać. No jeśli chodzi o budowę, jak się nazywa, wiaduktu tutaj, to by było dobre rozwiązanie, nie?
3: Ja widzę, że teraz panowie są służbowym autem gdzieś w pracy. To mocno komplikuje państwu sprawę na co dzień, pracę?
4: No to nie tylko pracę i prywatnie tak samo, jak człowiek chce przejechać, to jest ciężko.
8: Wygląda na to, że wiaduktu nie będzie, a mieszkańcy będą musieli dalej stać w korkach. Jak informuje PKP PLK w swoim komunikacie, jak na razie w ciągu ulicy Szatkowskiej w Zduńskiej Woli wiadukt nie powstanie.
9: Obecnie polskie linie kolejowe SA nie planują budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w tej lokalizacji. Realizacja inwestycji była możliwa w ramach ogólnopolskiego projektu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych z możliwością budowy skrzyżowań dwupoziomowych. PLK SA przeznaczyła na ten cel około 800 milionów złotych. Projekt, do którego nabór trwał do lutego 2026 roku, był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd ze Zduńskiej Woli nie zgłosił udziału w tym projekcie.
3: W okolicach Łasku chyba też są takie miejsca przejazdy,
5: tak,
3: prawda?
5: O, tak, tak, słusznie. Pan
3: to proszę powiedzieć, jak to w Łasku wygląda? Gdzie mamy taki przejazd, że korkuje się?
5: Na wjeździe do Łasku, od strony Szatku do Łasku, strasznie się korkuje, potrafią przepuścić 2-3 samochody i znowu jest problem, bo jest zamknięty przejazd.
3: Pewnie jedzie pociąg za pociągiem, tak?
5: Tak, tak.
3: Proszę powiedzieć.
5: Zdarza się, że czekamy po 20 minut na przejeździe. Korki są czasami do Woli Stryjewskiej, a jest to, nie wiem, ze 2 km.
4: No to obojętnie, czy to jest w tygodniu, czy to jest w weekend, to jest to samo. Mhm.
3: Tutaj jest pewnie zastawione, prawda, dookoła samochodami.
4: Ja jeżdżę i w weekend, i w tygodniu, także non-stop jest szlaban. Co się chce przyjechać? Nie ma chwili, żeby był szlaban otwarty, nie? Non-stop, wiecznie zamknięty.
3: To trzeba mieć chyba duże szczęście, żeby trafić na otwarty.
4: Trzeba mieć duże szczęście. No chyba, że pociąg przejedzie, to w tym momencie będzie otwarty, nie? Ale to też na chwilę i zaraz jest zamknięty z powrotem.
3: To prawda, że trzeba mieć dużo szczęścia, żeby trafić na otwarty szlaban?
6: Tak, dokładnie.
10: To
6: tak.
10: Szybciej byśmy wydali.
6: Nie, w większości jest zamknięty. Jak się jedzie, to powiedzmy na 5 razy, raz jest otwarty, 4 razy jest zamknięty.
3: Co byłoby lepsze, wiadukt czy może tunel? Jak państwo uważają?
4: To już bez różnicy, byle było dobrze. Byle się normalnie przejeżdżało.
0: Mieszkańcy z Duńskiej Woli muszą jeszcze poczekać na bezkolizyjny przejazd na Szatkowskiej. Podobny problem mają mieszkańcy Pabianic. Tam przed przejazdem pod ulicą Lutomierską ma powstać tunel pod torami. A sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Polecam stronę radiołódź.pl, ale proszę bardzo, są także różnego rodzaju kontakty, jeśli chodzi o telefonowanie przez słuchaczy, słuchaczki. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam panie Marcinie. Chciałam parę słów powiedzieć w temacie właśnie dróg, ulic. Ja mieszkam w Śródmieściu i wie pan co, na Jaracza między Sterlinga a POW został zrobiony jakiś magazyn po prostu ten budowlany. No jaki tam jest brud, a za parę kroków jest przystanek. Ja prawie codziennie odjeżdżam z tego przystanku tam do wnuka. To jest po prostu coś bez nazwy. Nikt tego nie sprząta. Ulica jest zabłocona. No kilogramy tam są piachu, brudu, jak samochody przejeżdżają, bo to od samego rana tam ciężarówki wjeżdżają, wyjeżdżają. No po prostu tu mam kurzu i tam w górę do Uniwersyteckiej po gazowni jest trwa budowa, jest to samo.
0: No to niezbyt wesoło w samym Śródmieściu Łodzi, bo przypomnijmy, to okolice Placu Dąbrowskiego. Pewnie są jeszcze takie miejsca, nie tylko w Łodzi, ale także w innych miejscach regionu, gdzie się kurzy, gdzie jest pełno pyłu, wystarczy, że samochód przejedzie, nawet nie da za dużą prędkością, a podnoszą się właśnie te tumany różnego rodzaju kurzu i pyłu. O tej sprawie i o innych można także przeczytać na naszej stronie radiołódź.pl. Polecam zajrzeć o tym, co będzie się działo, co już się działo. Gdyby ktoś planował na przykład jakieś aktywności, to także mamy godne polecenia wydarzenia. Zatem zapraszam bardzo serdecznie na stronę radiołódź.pl. Polecam również naszą aplikację mobilną. Warto mieć ją przy sobie, wówczas Radio Łódź ma się zawsze pod ręką i wszystkie wiadomości dotyczące Łodzi i regionu również są pod ręką. No i nasze profile w mediach społecznościowych też polecamy. Można zaglądać, można oglądać, można słuchać, można czytać, no i można również komentować w naszych mediach, na naszych profilach w mediach społecznościowych. Bardzo polecamy. A tymczasem 8 do 17.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
16: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
15: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
16: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
17: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka.

0: Kolejowej w Łodzi na zatory natknąć można się cały czas także przy rondzie Solidarności, Parku Śledzia czy na Zdrowiu. W tym ostatnim przypadku uwaga przede wszystkim na Biegunowej i Siewnej. Na koniec przypominam o utrudnieniach na obwodnicy Szczercowa. Trwa tam naprawa nawierzchni, a drogowcy pracują na trasie w obu kierunkach. Przez to ruch sterowany jest światłami, a kierowcom przyda się nieco więcej cierpliwości. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Jarosław Turek.
3: A w serwisie ochrona pracowników w miejscu pracy narażonych na upał. Poparta w Senacie nowelizacja tzw. ustawy łańcuchowej i najlepiej zarabiający radni w województwie. Temperatura w Łodzi przekroczyła 30 stopni, a przed nami także tropikalna noc, czyli z temperaturą nie spadającą poniżej 20. Do Polski zbliża się, jeśli już nie weszła, fala ekstremalnego upału, a wraz z nim uruchomienie przepisów o ochronie pracowników. Firmy muszą zapewnić bezpieczne warunki pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych, a za zaniedbania mogą być kary. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk już zwróciła się do Głównego Inspektoratu Pracy o wzmożone kontrole, które mają sprawdzić, czy pracodawcy właściwie reagują na wysokie temperatury. O obowiązkach pracodawców przypomina też Kamil Kałużny, starszy inspektor pracy z Inspektoratu Łódź.
4: Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Okna i świetliki powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, na przykład w rolety lub żaluzje.
3: Pracodawca powinien zapewnić też pracownikom pomieszczenie do wypoczynku, a niezależnie od tego służby apelują o ostrożność w taką pogodę, regularne picie wody, unikanie pełnego słońca i zwracanie uwagi na osoby starsze i dzieci. Do Sejmu wraca nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zakazuje trzymania psów i kotów na uwięzi. Senat wniósł do niej poprawki. Ustawa została przegłosowana jednogłośnie i to jest rzadko spotykana jednomyślność. Tak ocenia Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, jakie wniesiono poprawki.
5: Jest poprawka, z którą ja się zgadzam, że do trzeciego miesiąca życia suka będzie mieszkać razem z tymi swoimi, znaczy do trzeciego miesiąca życia szczeniąt razem ze szczeniaczkami w tej samej budzie. I druga kwestia to jest to, o co prosili mieszkańcy Podhala, aby z tej ustawy wyłączyć psy pasterskie.
3: Zgodnie z ustawą zakazem trzymania na uwięzi oprócz psów objęte będą także koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Znamy najbogatszych radnych w regionie. W Radiu Łódź przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe władz województwa i radnych zasiadających w sejmiku. Kto więc zarobił najwięcej, to sprawdził nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Ponad 1 000 000 złotych w ubiegłym roku trafiło do radnego z Kutna Wojciecha Ziółkowskiego z Koalicji Obywatelskiej. To lekarz prowadzący klinikę dermatologiczną, który z działalności gospodarczej zarobił prawie 850 tysięcy, a do tego dochodzi 300 tysięcy z darowizny od rodziny. Z kolei w Prawie i Sprawiedliwości najwięcej w 2025 zarobiła Beata Druszcz z Piotrkowa Trybunalskiego, mająca udziały w Telewizji Republika, za co otrzymała prawie 370 tysięcy. Bliski tej kwoty jest też zatrudniony w lubelskim urzędzie marszałkowskim były łódzki marszałek Grzegorz Schreiber z PiSu, który zarobił niemal 350 tysięcy złotych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Wiemy też, którzy łódzcy radni pracowali w samorządzie albo spółkach Skarbu Państwa. Z PiSu Janusz Ciesielski w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Aneta Niedźwiecka w Bełchatowskiej Elektrowni, z Koalicji Obywatelskiej Maciej Rimer w Urzędzie Miasta Łodzi oraz Radach Nadzorczych we Włocławku i Łowiczu, a także Magdalena Spolnicka w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. I na koniec rekordowe pieniądze na ratowanie zabytków w regionie. Samorząd województwa przeznaczył 16 milionów złotych na program ratowania zabytków, a to jest najwyższe tego typu dofinansowanie w Polsce. Dofinansowanie trafi m.in. do dawnej lecznicy pod Koniem w Łodzi. Sami łodzianie mówią, że warto zadbać o ten budynek.
7: Wartościowa byłaby to pamiątka po dawnych czasach.
8: Ja uważam, że jak najbardziej musi być wyremontowana. To jest takie dobre miejsce i w takim dogodnym miejscu dla każdego praktycznie.
9: Uważam, że powinna być, bo to jakoś się, jest to najstarsza lecznica. No i takie charakterystyczne miejsce dla Łodzi. No.
3: Prace będą prowadzone także w Pałacu Juliusza Heinzla w Łagiewnikach czy w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Mierzynie. Dzięki dofinansowaniu możliwe będą prace

0: konserwatorskie i budowlane w ponad 120 obiektach w całym regionie, a piszemy o tym również na naszym portalu radio.pl.
1: Trzydzieści jeden stopni w tej chwili na termometrach w regionie łódzkim, najcieplej na zachodzie 32, najchłodniej na północy regionu Polski, ale pogmatwałem. Na północy Polski 22 stopnie w tej chwili. Jeśli chodzi o to, co będzie działo się w najbliższych godzinach, to bezchmurne niebo zarówno w nocy, jak i jutro. Na termometrach w nocy od 17 do 19 stopni, jutro od 30 do 33.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Jest 6 minut po godzinie 17 na zegarach. Witamy serdecznie, Rafał Tylu i za konsoletą Bartosz Florczak przed mikrofonem do 19. Dzisiaj rozpoczniemy od Michaela Jacksona.

Man in the Mirror, płyta Bad oczywiście, Michael Jackson, no i 17 lat temu ta niespodziewana, tragiczna wiadomość o śmierci króla muzyki pop. Doskonale pamiętam ten moment, wtedy będąc w radiu, bo musiałem szybciutko przygotować jakiś materiał taki minutowy do serwisu na temat Michaela Jacksona, no ale jak zmieścić w minutę wszystkie jego dokonania, wszystkie jego sukcesy, cały jego geniusz. Wielka postać oczywiście, która szykowała spektakularne koncerty w Londynie. Miało być tych koncertów kilkadziesiąt. Powstał film z tych przygotowań, no a później ta tragiczna informacja. 17 lat temu zmarł Michael Jackson. No a dzisiaj dotarła do nas informacja o śmierci też wielkiego muzyka, oczywiście nie w tych kategoriach popularności na świecie, chociaż był moment, że był bardzo popularny, bo śpiewał w jednej z najpopularniejszych amerykańskich grup końca lat 60., początku lat 70. David Clayton Thomas, zespół Blood, Sweat and Tears. Byli na festiwalu Woodstock, byli na początku lat 70. w Polsce w sali kongresowej.

Spinning Wheel, zespół Blood, Sweat and Tears, bardzo popularny pod koniec lat 60., łączący muzykę rockową i jazz. To był dosyć rozbudowany skład z całą sekcją dentą, fantastycznie brzmiący. To bardzo świeża informacja, właściwie sprzed godziny, która dotarła do fanów muzyki. David Clayton Thomas miał 84 lata. Odszedł wokalista Blood, Sweat and Tears. Na naszym zegarze kwadrans po godzinie 17.

Nagranie pod tytułem Toto Loto to zespół T-Laf. Informacja dla kierowców, którzy jadą ulicą Strykowską. Przy Okulnej doszło do wypadku i tam tworzą się teraz poważne korki, a więc północna część Łodzi, wylot w stronę Strykowa.

0: historia pewnej piosenki.
1: Phil Collins uratował zespół Genesis po odejściu Petera Gabriela. Po miesiącach poszukiwań nowego wokalisty stanęło na tym, że i tak najlepszy jest Collins. Genesis odnieśli sukces artystyczny, kolejnymi płytami, coraz lepiej radzili sobie też komercyjnie. Phil w życiu zawodowym był więc na fali wznoszącej, ale w 1979 roku rozstał się ze swoją żoną Andreą, co było dla niego bardzo poważnym ciosem. Ból, a nawet gniew przeniósł na piosenki, których jednak nie mógł wykonać z Genesis, ponieważ były zbyt osobiste. Zaczął tworzyć utwory na solową płytę. Każdy z muzyków Genesis działał równolegle na własną rękę, Collins w zespole Brand X, dlatego nie było problemu z wydawaniem muzyki pod swoim szyldem. Płyta Face Value w wielu miejscach przepełniona jest smutkiem związanym z rozstaniem, ale zawiera też kilka bardziej optymistycznych piosenek. Collins powoli dochodził do siebie i zaczął dostrzegać nowy etap w swoim życiu. W czasie pracy nad płytą muzyk poznał Jill Tavelman. Pod wpływem zauroczenia, a później mocniejszego uczucia napisał dla niej piosenkę This Must Be Love. Obok Phila w chórkach pojawił się wokalista Steven Bishop, który miał już na koncie kilka przebojów. Prawdziwym bohaterem tego utworu jest jednak Alfonso Johnson, basista, który zagrał niezapomnianą partię na swoim instrumencie. Płyta Face Value stała się klasykiem, a Phil i Jill w 1984 roku wzięli ślub. Posłuchajmy oto This Must Be Love.

0: to promocja.
1: Radio Nocą.
2: Gościem najbliższego Radia Nocą będzie Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. Człowiek, który stworzył wioskę artystyczną w Janowie, teatr komedii impro w Łodzi i sprowadził do Polski najsłynniejszego telewizyjnego uzdrowiciela lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego. Zapraszam Państwa do Radia Nocą z Mirosławem Kulisiem dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolock.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To już jutro, koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z tej okazji Radio Łódź zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowo słodkie świętowanie. Przyjdź do Łodziarni Drożdżarni przy ulicy Sienkiewicza 13 w Łodzi i odbierz pyszne lody Radiość od Radia Łódź. Dla pierwszych 100 osób czekają porcje lodów w prezencie, więc nie zwlekaj ani chwili i złap tę chłodzącą, przepyszną radiość smaku jako pierwszy. Łodziarnia Drożdżarnia Sienkiewicza 13. Wpadnijcie po smak wakacji od Radia Łódź.
5: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
6: Znowu to zrobił.
7: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
8: Skup się!
7: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 17.30. U nas czas na skrót wiadomości. Przed mikrofonem witamy Damiana Grosickiego.
12: Witam i zapraszam. Koniec Janiny Gos w Prawie i Sprawiedliwości. Dawna przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego przez lata była szarą eminencją w łódzkim PiS-ie. W czasach rządu Zjednoczonej Prawicy zasiadała w radach nadzorczych Orlenu czy PGE. Teraz, gdy przyjaźń się skończyła, partyjne rządy w Łodzi przejęła posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Łódź wyremontuje 93 dachy w tym roku, 16 z nich jest już gotowych. Przykładem dachowej modernizacji jest budynek przy ulicy Praskiej. W tym roku miasto przeznaczyło na remonty miejskich nieruchomości już 181 milionów złotych, a do końca roku może ona jednak wzrosnąć do 200. Można się już zapisywać na powszechne warsztaty obrony ludności. To bezpłatne zajęcia praktyczne dla osób, które chcą się lepiej przygotować na sytuacje kryzysowe. Zajęcia będą realizowane od czerwca do listopada na terenie całego kraju i odbywać się będą m.in. w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury i świetlicach wiejskich. Odbędą się stacjonarnie w ciągu 8 godzin jednego dnia lub przez 2 dni po 4 godziny. Zapisy prowadzone są bezpośrednio przez organizatorów. Do końca roku zajęcia mają objąć od 100 do 100 tysięcy osób w całej Polsce. Warsztaty prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. A na koniec Zbigniew Boniek kontra Jean-Pierre Papin. To nie zapowiedź powtórki historycznego meczu, a spotkania charytatywnego, które odbędzie się w ostatnią sobotę wakacji na stadionie Widzewa. Już po raz drugi naprzeciw siebie staną piłkarskie legendy z obydwu krajów. Mecz będzie miał charakter charytatywny w ekipie biało-czerwonych, którą poprowadzi Czesław Michniewicz. Zobaczymy m.in. Grzegorza Kierchowiaka. U trójkolorowych natomiast zagra chociażby Alain Gires. Mecz poprzedzi trzydniowy kamp piłkarski dla 8 drużyn z całej Polski. Na pełne wydanie wiadomości zapraszam o godzinie 18.
11: Sprawdzamy sytuację pogodową w Łodzi regionie. Teraz na termometrach 30, nawet 31 stopni, a więc upał, ciśnienie wynosi 996 hektopaskali. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, temperatura od 17 do 19 stopni, lokalnie 20, wiatr także słaby. Jutro z kolei możemy spodziewać się jeszcze wyższej temperatury, nawet do 33 stopni.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
11: No i tak się zastanawiam, co to się stało, że zapomniałem, jak Damian ma na imię. Przecież znamy się tyle lat, a Damian to Damian. No ale czasami tak, proszę Państwa, jest. Czy to ten upał? Nie, no bo tutaj jest klimatyzowane pomieszczenie, więc absolutnie to nie jest wymówka. Przypomniałem sobie, jak kiedyś jeden z kolegów opowiadał o swojej rozmowie z Edytą Górniak i no, oczywiście przygotował się do niej, po czym w pierwszym zdaniu przywitał Edytę Bartosiewicz. To się naprawdę zdarza. To teraz skupię się, Kazik, na żywo.

Plamy na słońcu, Kazik na żywo, no utwór ma swoje lata, ani Legia, ani Lech nie wygrały Ligi Mistrzów, no i pewnie jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. To też utwór idealny na tę pogodę. 20 minut pozostało do godziny 18. Ostatnio, kilka dni temu, przedstawiałem historię piosenki zespołu Van Halen Ain't Talking About Love i tam powiedziałem kilka zdań na temat punk rocka, że ta formuła jako muzyczna dosyć szybko się wyczerpała, co troszeczkę skaleczyło jednego z moich kolegów tutaj w radiu, więc przekazuję publicznie wyrazy skruchy.

Żeby nie było, też kilka płyt punkowych mam w swoich zbiorach. To był zespół The Undertones, którego utwór Teenage Kicks jest takim epokowym absolutnie nagraniem w Wielkiej Brytanii, do tego stopnia, że legendarny John Peel, prezenter BBC, który organizował słynne sesje nagraniowe w BBC, ma na swoim nagrobku ten jeden wers wygrawerowany. Teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza, podwójne urodziny.

Urodziny Davida Page'a i urodziny George'a Michaela tego samego dnia. David Page zespół Toto oczywiście. Co więcej, słuchaliśmy nagrania Hold the Line zarejestrowanego w Łodzi w 2013 roku, dokładnie 25 czerwca, więc 13 lat już minęło od tego niezapomnianego koncertu. No a przed chwilą George Michael też w utworze Papa Was a Rolling Stone z repertuaru zespołu The Temptations. No to teraz zespół Mlecze pojawi się, który powolutku zaczyna zdobywać popularność. Muzycy obiecali, że lada moment odwiedzą Radio Łódź i to pewnie już w przyszłym tygodniu.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W wakacje nie ma nudy.
7: Jest mikrofon, zabawa i sport.
6: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji.

0: Bliżej. Służba, poświęcenie i pieniądze. Znamy najbogatszych radnych w regionie łódzkim. Upalne popołudnie i bardzo ciepła noc przed nami. Uwaga, upał nie odpuszcza. Prognozy mówią o temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do poniedziałku, co oznacza kolejne dni wymagające szczególnej ostrożności, a najgoręcej ma być w niedzielę, kiedy termometry mogą wskazać nawet 38 stopni. Służby apelują o rozwagę, zwłaszcza w godzinach największego nasłonecznienia. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
1: Nawadnianie, unikanie słońca i szczególna uwaga wobec osób starszych i dzieci to najważniejsze zalecenia w czasie utrzymujących się upałów.
2: Za gorąco trochę, ale do przeżycia. No na lody właśnie idziemy, więc można na lody pójść, na jakieś picie albo na basen może.
3: Dobrze sobie radzę, jak mamy okulary i mam czapkę, to jest wszystko okej. Okay.
4: Cień, odrobina czegoś do picia i też nie ma problemu.
5: Co ma być, to będzie.
1: Mówią łodzianie. Ratownicy medyczni przypominają, że objawy takie jak zawroty głowy, osłabienie czy dezorientacja mogą świadczyć o odwodnieniu i wymagają szybkiej reakcji. Straż Miejska ostrzega przed pozostawianiem dzieci i zwierząt w samochodach, gdzie temperatura gwałtownie rośnie do poziomów zagrażających życiu. Z kolei Straż Pożarna wskazuje na zwiększone ryzyko pożarów w lasach i parkach oraz apeluje o szczególną ostrożność. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że stopień ostrzeżenia może na dniach zostać podniesiony maksymalnie do trzeciego. Senat za zakazem patostreamingu. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada, że za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierząt i poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziła kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jak tłumaczy Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, do tej pory karano tylko czyny prezentowane na patostreamie. Przemoc, wandalizm czy inne wykroczenia albo przestępstwa.
6: Teraz chcemy karać za sam fakt tego, że ktoś wpada na pomysł i robi to i realizuje, że robi sobie zasięgi na promowaniu przemocy, na demoralizacji, na krzywdzie. Takie treści trafiają głównie do osób młodych. Ludzie na tym zarabiają masę pieniędzy.
0: Ustawa trafi na biurku prezydenta. Karol Nawrocki będzie miał 21 dni na decyzję, na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy mają wejść w życie 30 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Znamy najbogatszych radnych w regionie łódzkim. Radio Łódź sprawdziło oświadczenia majątkowe władz województwa i zasiadających w sejmiku. O tym, kto zarobił najwięcej, opowie Michał Dąbrowski.
8: Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska z Koalicji Obywatelskiej w 2025 roku zarobiła prawie 450 tysięcy złotych z pensji, darowizny i najmu. Skrzydlewska jest właścicielką 6 mieszkań o powierzchni od 36 do 107 metrów kwadratowych. Na drugim miejscu plasuje się wicemarszałek Artur Bagieński z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zarobił prawie ćwierć miliona w urzędzie i po 100 tysięcy z dopłat do rolnictwa oraz za zasiadanie w Radzie Nadzorczej spółki Trakcja, której większościowym udziałowcem jest PKP PLK podlegające pod ministra z PSL-u. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Przypomnijmy, że oświadczenia majątkowe sprawdzają urzędy skarbowe, przełożeni składającego oświadczenia, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. Dziś w Gdańsku został podpisany list intencyjny między PGZ i TAF Industries. Porozumienie obejmuje też produkcję systemów walki elektronicznej. Jak powiedział polskiemu radiu szef PGZ Adam Leszkiewicz, umowa pokazuje zainteresowanie polskiego przemysłu technologiami dronowymi i antydronowymi.
9: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
0: Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie zdradził, o jaką polską firmę chodzi i nie wskazał konkretnych rodzajów dronów. Jak podkreślił, drony i urządzenia do ich zwalczania spełniają standardy podwójnego zastosowania na czas wojny i pokoju. Teraz to wszystko. Na pełne wydanie wiadomości zapraszam o godzinie 19.
10: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach w województwie łódzkim. Cały czas 30 stopni na termometrach. Barometry pokazują 996 hektopaskali. W nocy będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe z temperaturą od 17 do 19 stopni. Jutro z kolei kolejny upalny dzień z temperaturą do 33 stopni przy słabym północnym wietrze.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na pełnej koncentracji udało się Damiana przedstawić. Ja nazywam się Bartosz Florczak. Do godziny 19 będę z Państwem w naszym popołudniowym muzycznym spotkaniu. Znowu kartka z kalendarza, bo dzisiaj rocznica śmierci Hillela Slovaka, legendarnego gitarzysty zespołu Red Hot Chili Peppers.

Behind the Sun to Red Hot Chili Peppers z lat 80. Hill, Slovak na gitarze. Ostatnio pojawił się dokument opowiadający jego historię. Znakomity, zresztą gorąco go Państwu polecam. Elements, czyli m.in. Leszek Biolik w tym składzie. Patrycja Hewczyńska zaśpiewa. Oto utwór Kochaj jakby.

Kochaj, jakby to zespół Elements, Patrycja Hewczyńska. Czekamy na nowe utwory, bo na razie dwa takie nagrania tylko otrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o muzyczne dokumenty, no to jeden z najlepszych, jaki powstał, to ten opowiadający o niezwykłej nocy muzyki pop, kiedy to zarejestrowano utwór We Are The World. I to Michael Jackson i Lionel Richie skomponowali, a potem w jedną noc nagrano tę piosenkę przy udziale największych gwiazd światowej muzyki. Wszystko pod uchem i okiem Quincy'ego Jonesa, który taką kartkę przylepił przy wejściu do studia. Zostawiasz swoje ego na zewnątrz.

0: Płyta tygodnia.
1: I to już czwarta odsłona płyty Johnny Blue Skies and the Dark Clouds pod tytułem Mutiny After Midnight. Płyta z bardzo ciekawą okładką, czyli takim widokiem lustrzanej kuli przebitej sztyletem. Co więcej, tutaj sączą się malutkie kropelki krwi. Jest rzeczywiście tutaj na tej płycie taki klimat, miejscami funky, disco, ale to wszystko bardziej w rockowym stylu. Płyta nagrywana w studiu Easy Eye Sound, który na co dzień należy do Dana Auerbacha z zespołu The Black Keys, czyli można powiedzieć takiego mecenasa muzyki w Nashville. On bierze udział w bardzo wielu sesjach, natomiast no, akurat w przypadku tej sesji samego Dana nie było, to było tylko miejsce, w którym on na co dzień tworzy muzykę. Zespół wydał takie krótkie obwieszczenie przed promocją tej płyty. O szczegółach tego listu do fanów jeszcze opowiem Państwu jutro. Jak na razie Johnny Blue Skies i jego koledzy z Dark Clouds podróżują po Stanach Zjednoczonych. To jest długa trasa koncertowa. Zespół otrzymuje świetne recenzje koncertowe i ta płyta również jest bardzo wysoko oceniana. Posłuchajmy oto kolejne nagranie zatytułowane Situation.

0: autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Gościem najbliższego Radia Nocą będzie Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. Człowiek, który stworzył wioskę artystyczną w Janowie, teatr komedii Impro w Łodzi i sprowadził do Polski najsłynniejszego telewizyjnego uzdrowiciela lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego. Zapraszam Państwa do Radia Nocą z Mirosławem Kulisiem dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolock.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: To już jutro koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z tej okazji Radio Łódź zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowo słodkie świętowanie. Przyjdź do Łodziarni Drożdżarni przy ulicy Sienkiewicza 13 w Łodzi i odbierz pyszne lody Radiość od Radia Łódź. Dla pierwszych 100 osób czekają porcje lodów w prezencie, więc nie zwlekaj ani chwili i złap tę chłodzącą, przepyszną radiość smaku jako pierwszy. Łodziarnia Drożdżarnia Sienkiewicza 13. Wpadnijcie po smak wakacji od Radia Łódź.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
14: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
15: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
14: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
16: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
14: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
17: Popołudnie bez pośpiechu.
18: Jeszcze do godziny 19 w Radiu Łódź. Dzisiaj kolejne mecze Mistrzostw Świata. Wczoraj między innymi mecz Szkocji z Brazylią. Jak zacząłem oglądać, to było 1-0 dla Brazylii. Jak się obudziłem, to już było 3-0. Ale podobno jeszcze lepsze rzeczy działy się w meczu Maroko-Haiti. Niektórzy mówią, że to najlepszy mecz, jaki do tej pory na tych mistrzostwach miał miejsce. Nie wiem, nie widziałem, ale właśnie nie wolno lekceważyć tych mniej znanych drużyn, bo one naprawdę czasami świetnie grają. No i dzisiaj taki mecz dla koneserów. I teraz tak, czy to się czyta Curaçao, Curaçao, bo różne już wymowy słyszałem. W każdym razie grają dzisiaj z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a równolegle mecz Ekwador-Niemcy to o godzinie 22. A my słuchamy Nosowskiej i Łony.

Olivia Rodrigo z najnowszej płyty You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wydaje się bardzo smutne jak na zakochaną dziewczynę. No bo to głównie jest zbiór takich piosenek o nieszczęśliwej miłości. Olivia Rodrigo w dosyć ciekawy sposób zaanonsowała ten nowy album, trzeci już w swojej dyskografii, bo w kilku miastach na całym świecie pojawiły się takie graffiti właśnie z tytułem tej płyty. Pierwsze chyba w Los Angeles. No to jest taki marketingowy zabieg, który stosują artyści w ostatnim czasie, chociażby Paul McCartney robił to także w Wielkiej Brytanii. U nas 19 minut do godziny 19, teraz Niemoc i Michał Wiraszko.

Kwadrans pozostał do godziny 19. Przed chwilą Niemoc i Michał Wieraszko, znany z zespołu Mucha, ale także przecież ze swoich solowych już dokonań. Po godzinie 19 w Radiu Ucie Szkiełko i Oko, dzisiaj o mikroplastiku, który jest wszędzie obecny, jak go wyeliminować ze środowiska. Po 19.30 Dbaj o zdrowie i Iza Berkowska poruszy temat opalania. Potem Ekologia bez ogródek po dobrej stronie mocy, a po 21.00 w studiu pojawi się Marcin Tercjak z megafonią. Po 23.00 oczywiście Mariusz Woźniczka i Radio Nocą. No to jeszcze zespół The Waterboys.

Z zapomnianej płyty Dream Harder zespół The Waterboys z utworem Good News. W Radiu Łódź Wiadomości za 11 minut. No a my jeszcze wrócimy na koncert, który wydarzył się równo 13 lat temu w Atlas Arenie. Bartosz Florczak, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
2: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
1: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
3: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
1: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
4: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it.
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah.
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it.
7: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
7: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest godzina 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Śmiertelne ryzyko, a nie zabawa. Niebezpieczna moda trafiła do Polski. Kontrole Ministerstwa Zdrowia i walka z kominami płacowymi. Stoją w korkach i żądają wiaduktu. Mieszkańcy Zduńskiej Woli tracą cię.

0: często naśladuje niebezpieczne zjawiska, mówi socjolog Monika Mularska-Kucharek.
1: Młodzi ludzie mają naturalnie większą skłonność do poszukiwania silnych bodźców i przekraczania granic, a jednocześnie ich zdolność przewidywania konsekwencji nie jest jeszcze w pełni rozwinięta.
0: Straż Ochrony Kolei apeluje, aby nie poddawać się internetowym trendom.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Ministerstwo Zdrowia reaguje na doniesienia o możliwych zgonach i wysokich zarobkach na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym. Resort poinformował dziś o trwających kontrolach. O szczegółach Piotr Durys.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda apeluje o spokój i prosi, by tego lokalnego skandalu nie rzutować na całą Polskę. Jednocześnie przyznaje, że system pilnie wymaga naprawy. Oprócz kontroli zleconych konsultantowi krajowemu, minister zapowiada batalię z patologiami finansowymi.
4: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
3: Placówkę prześwietla też Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezes NFZ Filip Nowak podkreśla, że wstępne statystyki dotyczące zgonów na warszawskim oddziale ratunkowym nie budzą jednoznacznych podejrzeń.
5: W Szpitalu Południowym to są ułamki procenta, to są promile.
3: Od lipca wszystkie podmioty lecznicze z sektora finansów publicznych będą musiały raportować zawierane z lekarzami umowy do centralnego rejestru.
0: Wczoraj prokuratura przesłuchała lekarza sygnalistę ze Szpitala Południowego, jednak nie otrzymała od doktora Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Mieszkańcy Zduńskiej Woli i okolicy domagają się bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Szatkowskiej, jednej z najważniejszych dróg w regionie. Mają dość korków i proszą o wybudowanie wiaduktu. Obecnie przejazd prowadzi przez czterotorową linię kolejową, którą codziennie przejeżdża wiele pociągów, a to powoduje duże korki niezależnie od pory dnia.
6: Dużo czasu Państwo tracą stojąc tu w korkach?
7: Po 10-15 minut.
8: Dużo czasu, jeszcze tutaj jeżdżę do mamy, więc jak jadę 2-3 razy, prawie za każdym razem stoję.
9: Faktycznie bardzo często tutaj się czeka na tym przejeździe.
10: Tu jest ciężko bardzo przejechać. Bardzo często szlaban jest zamknięty.
0: Mieszkańcy napisali petycję w sprawie budowy wiaduktu kolejowego z podobnymi problemami. Na tej samej trasie kolejowej zmagają się także mieszkańcy Pabianic i Łasku. Kolorowe stroje, muzyka, taniec i smak bukowiny. W Jastrowiu, w powiecie złotowskim, w Wielkopolsce po raz 37 wystartował Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania. Biorą w nim udział zespoły z Polski, Rumunii, Ukrainy i Węgier. Bukowińskie spotkania od lat gromadzą w Jastrowiu i Pile ludzi, którzy kultywują tradycje i przekazują je kolejnym pokoleniom.
11: Jestem Kozmiciu Giełdzina z Rumunii, ale jestem zespół polski. My jesteśmy Polakami. Bardzo fajnie. My są tak jako rodzina. I tak uczymy nasze dzieci, wnuki i tak dalej, wszystko. Aby tę kulturę trzymać.
12: Święto tradycji, no i czas, żeby się spotkać. Dlatego, bo ludzie z Bukowiny są zrzuceni po wielu różnych miejscach na świecie. Nie chodzi tylko o występ na scenie, ale przede wszystkim, tak jak nazwa na to wskazuje, to ma być spotkanie. Spotkanie kultur, spotkanie ludzi.
0: Oficjalne otwarcie festiwalu już niebawem na polu piknikowym przy ulicy Wojska Polskiego w Jastrowiu. Jutro o godzinie 11 festiwal ponownie opanuje centrum Jastrowia, a wieczorem na plaży miejskiej odbędzie się widowiskowa noc świętojańska z udziałem wszystkich uczestników. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam o godzinie 20. Nadal jest bardzo gorąco w Łodzi w regionie. Na radiowym termometrze mamy teraz 30 stopni Celsjusza, wiatr słaby północno-zachodni, a ciśnienie w tej chwili wynosi 996 hektopaskali. W nocy będzie bezchmurnie, temperatura minimalna spadnie od 17 do 20 stopni, wiatr również słaby, zmienny.
13: Szkiełko i oko.
14: Mikroplastik. Jak dużo go mamy, skąd się bierze, jak środowisko sobie z nim radzi? Iza Berkowska, ja zapraszam na rozmowę wraz z dr Anną Jasińską z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Najpierw podstawy podejrzewam. Od tego zawsze trzeba zacząć, od kilku słów na temat mikroplastiku w ogóle.
7: No, mikroplastik to jest temat bardzo żywy obecnie. Wiele osób już wie dużo na temat mikroplastiku. Wiemy o tym, że są to cząsteczki tworzyw sztucznych,

0: o wielkości nie większej niż 5 mm, a więc tych mikrorozmiarów, ale pod pojęciem mikroplastiku kryją się również takie zupełnie malutkie cząsteczki, których nie widzimy gołym okiem. I tyle przeciętny człowiek pewnie wie na ten temat, że są to mikroskopijnej wielkości cząsteczki plastiku. Natomiast jest to bardzo złożony temat i ten mikroplastik to też jest bardzo złożony materiał, dlatego że on może przybierać różne formy. To mogą być włókna, które na przykład wytwarzane są w trakcie prania odzieży. To mogą być jakieś fragmenty, kuleczki, peletki, granulki, pył. Więc te formy takie fizyczne tego mikroplastiku są przeróżne i również jest to zróżnicowany materiał, ponieważ mamy różne rodzaje plastików. Polietylen, polipropylen, polistyren, więc pod względem chemicznym też mikroplastik jest złożoną substancją.
1: A jak on do nas trafia?
0: W różny sposób.
1: No bo że plastik mamy wokół siebie, no to wszyscy widzimy. Skąd się bierze mikroplastik?
0: Mikroplastik może być generowany w trakcie rozkładu większych fragmentów plastiku, na przykład podczas degradacji odpadów plastikowych wytwarzanych z tworzyw sztucznych. I to jest taka najpopularniejsze stwierdzenie, jeżeli zapytamy kogoś, skąd się bierze mikroplastik. Natomiast bardzo duża część mikroplastiku, który trafia do środowiska, to jest mikroplastik generowany z opon samochodowych w trakcie eksploatacji, kiedy samochód jedzie po ulicy, opony się ścierają i trafiają do powietrza, trafiają z opadami atmosferycznymi do wód, trafiają do gleby. Szacuje się, że około 1/3 mikroplastiku obecnego w środowisku to jest właśnie ten mikroplastik z opon. Również z takich poziomych oznakowań ulic może być ścierane, ale mikroplastik może być również wytwarzany intencjonalnie. To znaczy jest to tak zwany mikroplastik pierwotny, który celowo wytwarzany jest w takich małych rozmiarach i wykorzystywany jest na przykład w kosmetykach jako taka substancja ścierna. Wykorzystywany jest na przykład w procesach piaskowania, czyszczenia, więc również od tej strony może trafiać do środowiska. Mhm.
1: Czyli mamy ten mikroplastik też pierwotny i wtórny, też przy okazji. No i teraz dobrze by było zajrzeć, gdzie ten mikroplastik dociera. Bo zdaje się, że jeśli powiemy wszędzie, to będzie zgodne z prawdą.
0: Jak najbardziej. Mikroplastik, jeżeli chodzi o miejsca na świecie, został wykryty w niemal wszelkich miejscach. Nawet w bardzo odległych, takich jak na przykład lodowce.
1: Jakieś rowy oceaniczne,
0: rowy, tak, dna oceanów, rowy oceaniczne, ryby żyjące na dnach mórz i oceanów, szczyty gór. Więc w miejscach, które wydawałoby się, że no nie są powszechnie eksploatowane przez człowieka.
1: Właśnie.
0: No i niestety, skoro on dociera do tak odległych miejsc.
1: Bo to trzeba by się zastanowić, w jaki sposób mikroplastik znajduje się gdzieś właśnie w jakichś rowach oceanicznych czy na szczytach lodowców. Jak to w ogóle jest możliwe?
0: Mikroplastik jest przenoszony na przykład z prądami powietrza. Po prostu trafia do atmosfery i wraz z prądami powietrza, z wiatrem, z opadami, przenoszony jest do innych miejsc na świecie. Stąd jego obecność nawet w tych bardzo odległych rejonach.
1: No i oczywiście zwierzęta również ten mikroplastik pochłaniają, chcąc nie chcąc. Chyba też wszystkie praktycznie, prawda?
0: Jak najbardziej. Zwierzęta, w tym człowiek, niestety, pochłania mikroplastik. Mikroplastik trafia do organizmów zwierząt, roślin w różnej formie. Jeżeli chodzi o przyswajanie mikroplastiku przez człowieka, to takimi głównymi źródłami jest woda pitna, oczywiście pożywienie, spożywanie właśnie czy to roślin, czy mięsa, w którym ten mikroplastik się znajduje, jak również z powietrzem, które wdychamy.
1: No to tak, to by należało nie pić, nie jeść, nie oddychać, to wtedy byśmy byli bezpieczni. No ale jak to jest z tą wodą, bo to jest teoretycznie trafia do nas woda, która jest przefiltrowana, tak? Oczyszczona, z oczyszczalni. Czyli ta oczyszczalnia nie jest w stanie oczyścić wody z mikroplastiku?
0: Woda jest filtrowana, tylko trzeba mieć na uwadze, że cząsteczki mikroplastiku są czasami dużo mniejsze niż te filtry, przez które są przepuszczane. Przepuszczana jest taka woda. Ale też trzeba o tym pamiętać, że w tej chwili nie mamy zbyt wielu norm, które regulowałyby, co może być dopuszczone do spożycia, jaka ma być zawartość tego plastiku w produktach, które spożywamy, a co nie może być. Tak naprawdę nie ma w ogóle takich norm. Wynika to w sumie z tego, że też nie do końca wiemy, jak badać mikroplastik. Nie ma wystandaryzowanych metod badawczych. Wiele laboratoriów na świecie, tysiące, zajmuje się mikroplastikiem i każdy bada to na troszkę inny sposób. Jedni badają obecność mikroplastiku z wykorzystaniem pirolizy i chromatografii gazowej. To są takie wysoko wyspecjalizowane techniki analityczne. Inni spektroskopii Ramana, jeszcze inni jakimiś innymi metodami. I tak naprawdę ciężko między sobą porównać wyniki tych badań, bo każde z nich prowadzone jest w inny sposób, wykorzystując inną metodę. A jeżeli nie mamy wystandaryzowanych metod analitycznych, to nie możemy też ustalić, co jest normą, co już jest wykroczeniem poza tą normę, co jest dla nas niebezpieczne. Bo nie wiemy, ile tego mikroplastiku bazowo po prostu jest w różnych produktach.
1: Czyli tak czy inaczej pochłaniamy, nie wiemy ile, nie mamy norm, no ale też trudno mówić o normach mikroplastiku, które moglibyśmy przyjąć, bo to też pewnie będzie zależało od organizmu. Natomiast dotarłam do kilku badań, pewnie pani też miała okazję słuchać o tych filtrach do wody. Duńscy naukowcy na przykład mieli pomysł z filtrami, z wykorzystaniem śluzu dwóch gatunków meduz. To taka ciekawostka. No, ale mówi się też o śluzie z grzybów. To z kolei jest pomysł japoński.
0: Przyznam szczerze, że nie słyszałam o tych badaniach. Zaskoczyła mnie teraz pani. Natomiast na pewno bardzo dużo się w temacie mikroplastiku dzieje w laboratoriach badawczych na świecie. Więc zarówno od strony ustalenia właśnie sposobu postępowania z tymi próbkami, w których badamy zawartość mikroplastiku, konieczne jest wystandaryzowanie tych metod, jak również szukanie takich sposobów, jak ten mikroplastik zatrzymać, żeby właśnie do nas nie trafiał. A więc przytoczone przez panią te pomysły z tymi filtrami, w które pewnie te substancje
1: naturalne...
0: Tutaj się pojawia
1: śluz, tak czy inaczej. Śluz albo meduzy, albo grzyby.
0: Które pewnie zatrzymują te cząsteczki lub może w jakiś sposób wpływają na ich unieruchomienie, degradację, co jest trudne oczywiście, jeżeli chodzi o degradację. No nie jest to prosty temat.
1: No dobrze, ale ja sobie bardzo ładnie przeszłam do tematu grzybów, bo wiem, że pani grzybom też sporo swoich badań poświęciła. Mikroplastik i grzyby, jak one się mają do siebie? Grzyby sobie radzą z mikroplastikiem?
0: Grzyby sobie radzą z mikroplastikiem w pewnym zakresie. Tutaj udzielę odpowiedzi, którą wszyscy lubią. To zależy.
1: To zależy.
0: To zależy. Po pierwsze, musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o grzyby w mojej praktyce, ja zajmuję się grzybami mikroskopijnymi, czyli takimi potocznie zwanymi pleśniami, które tworzą strzępki, nitki i których owocników jakby nie znajdziemy w lesie. I te grzyby zaadaptowały się już do pewnych zanieczyszczeń, w tym do mikroplastiku. I bardzo często jest tak, że na pierwszy rzut oka, i to ma jakby odniesienie zarówno do grzybów, jak i innych organizmów, na przykład roślin, którymi też się zajmuję, nie widać zmian wywołanych mikroplastikiem. A więc umieszczamy nasze drobnoustroje, czy umieszczamy rośliny w środowisku, w którym jest mikroplastik i nie widzimy różnic we wzroście na przykład.
1: Czyli rosną.
0: Rosną, wszystko jest dobrze. Czasami nawet badania nasze prowadzone z pszenicą wykazały, że w obecności mikroplastiku lepiej pszenica rosła. Ale jeżeli zajrzymy głębiej, to znaczy na poziom komórkowy, jednak widzimy te uszkodzenia. Dlatego, że mikroplastik może być czynnikiem, który będzie u organizmów żywych aktywował zjawisko stresu oksydacyjnego. To znaczy takiej sytuacji, kiedy zaburzeniu ulega równowaga w komórce pomiędzy ilością wytwarzanych reaktywnych form tlenu, które uszkadzają tą komórkę, a mechanizmami naprawczymi, czyli takimi mechanizmami, które organizm żywy uruchamia, żeby te reaktywne formy tlenu unieszkodliwić. I w sytuacji, kiedy w środowisku mamy zanieczyszczenie, na przykład mikroplastik, niestety ta równowaga ulega zaburzeniu i okazuje się, że pomimo tego, że nie widzimy na poziomie całego organizmu tych różnic i jakichś uszkodzeń, na tym poziomie komórkowym niestety jest to już dostrzegalne. Na przykład uszkodzeniu ulegają błony komórkowe, uszkodzeniu może ulegać materiał genetyczny, więc jak zajrzymy głębiej już do wnętrza komórki, ten negatywny wpływ mikroplastiku widzimy. Jak to
1: Ale mimo tego stresu oksydacyjnego, tak, one dalej spełniają swoją funkcję.
0: One dalej spełniają swoją funkcję, ale może mieć to swoje negatywne skutki. To znaczy roślina na przykład może tak przebudować swój metabolizm, że ona się będzie bronić przed tym mikroplastikiem, ale na przykład plonowanie będzie osłabione, czyli w kontekście na przykład zbóż będziemy słabszej jakości ziarno otrzymywać. W kontekście roślin, które owocują, te owoce będą słabszej jakości, więc roślina wydaje swoją energię na ochronę, musi się przed tym mikroplastikiem bronić, ale ma to swoje niestety skutki w aktywności fizjologicznej tej rośliny w innym zakresie.
1: Ale jak daleko te skutki mogą pójść, to tego nie jesteśmy w stanie jeszcze stwierdzić. W ogóle chyba tym mikroplastikiem to my się zajmujemy 20 lat, może 20 kilka, prawda?
0: I to jest jedna z pięt achillesowych tych badań, dlatego że nie mamy takich długofalowych badań. To znaczy, po pierwsze, te badania najczęściej są realizowane w warunkach laboratoryjnych, gdzie no, mamy określony czas wegetacji tych roślin. W określonym czasie je badamy, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć też dalszych skutków. Innym problemem jest też to, że bardzo często w badaniach naukowcy stosują taki mikroplastik sztucznie jakby wygenerowany na potrzeby badań. Natomiast w środowisku to tak nie wygląda. W środowisku mikroplastik, który tam trafił albo został wytworzony na drodze degradacji tych większych cząsteczek, on jest pod wpływem różnych czynników. Promieniowania, wilgotności powietrza i gleby, działania mikroorganizmów, więc on ulega dalszym przemianom i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ten mikroplastik, który my badamy w laboratorium, będzie miał taki sam wpływ na przykład na rośliny czy na drobnoustroje, jak ten mikroplastik, który jest w naturze, który już jest wstępnie zdegradowany w większym stopniu. Naukowcy to troszkę obchodzą, sztucznie postarzając mikroplastik. To znaczy działamy na te cząsteczki mikroplastiku właśnie promieniowaniem UV, wysoką temperaturą, jakimiś odpowiednimi warunkami, żeby jak najbardziej zbliżyć ten mikroplastik, który my badamy, do tego, który występuje w środowisku.
1: No, ale cały czas to jest tylko taka fluktuacja, można powiedzieć. Troszeczkę kombinowanie. My w ogóle od kilku chyba lat, od kilku, staramy się wyeliminować plastik. I teraz nie wiem, czy pani zauważyła, jest cały zestaw pomysłów na to, że na przykład plastikowe kubeczki zastępujemy kubeczkami papierowymi. Tylko jak się przyjrzymy tym kubeczkom, to one mają taką cieniutką warstewkę plastiku. No i teraz pytanie, czy nie lepsze były te plastikowe, bo przynajmniej wiedzieliśmy, że to jest plastik i można je było usunąć bezpośrednio do plastiku. A w tej chwili to mamy takie kombinacje. To się nazywa papierem, ale wszyscy w gruncie rzeczy, nawet gołym okiem widzimy, że to nie jest tylko papier.
0: To działa przede wszystkim na naszą wyobraźnię też, bo jeżeli kupujemy kubeczek, czy to papierowy właśnie z tą warstwą ochronną, czy na przykład kubeczek z bioplastiku, czy tak zwanego plastiku biodegradowalnego, mamy takie poczucie, że robimy coś lepszego dla środowiska, tak? Że jednak
1: to jest ekologia tak zwana.
0: Tak zwana ekologia, natomiast trzeba mieć na uwadze, że to, co ma, nie każdy produkt, który ma przedrostek bio, będzie bezpieczny dla środowiska. Z plastikami biodegradowalnymi i z tymi materiałami, które plastik mają zastępować, jest taki problem, że bardzo często właśnie są one opatrzone tym przedrostkiem bio, natomiast z biodegradacją niewiele one mają wspólnego. Dlatego, że bardzo wiele materiałów określanych jako plastiki biodegradowalne, to są materiały, które owszem, ulegną biodegradacji, ale w określonych warunkach. A więc to nie jest tak, że ja kupię sobie kawę w kubeczku z plastiku biodegradowalnego i następnie wrzucę ten kubeczek do swojego kompostownika przydomowego i on za jakiś czas mi się rozłoży. Najczęściej te materiały są rozkładane wyłącznie w warunkach kompostowania przemysłowego. A więc tam, gdzie stosujemy podwyższoną temperaturę, określone warunki, których w takim przydomowym kompostowniku na przykład nie jesteśmy w stanie uzyskać. No i to jest takie troszeczkę działanie pod przykrywką, bo z jednej strony konsument myśli, że przyczynia się do poprawienia stanu naszej planety, natomiast z drugiej strony później się okazuje, że kupujemy na przykład kompost w sklepie i znajdujemy tam jakieś plastikowe fragmenty, bo niestety no nie ulega to całkowitej biodegradacji. Są takie plastiki, które w warunkach domowych będą ulegać biodegradacji. Trzeba szukać na opakowaniach takiego zielonego znaczka z napisem OK, kompost, home bodajże. I wtedy w warunkach takich domowych ten plastik, bioplastik po jakimś czasie ulegnie degradacji.
1: To przy okazji teraz tych pomysłów na produkty takie biodegradowalne, to myślę, że warto wspomnieć o wykorzystaniu polimerów biodegradowalnych, czyli kilka słów o waszym pomyśle, waszym projekcie.
0: Tak, to jest dosyć świeży projekt na naszym wydziale, bardzo duży, międzynarodowy, koordynowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, który się nazywa Bio4Pak. I w ramach tego projektu naszym celem jest wytworzenie takiego polimeru, który oprócz tego, że będzie biodegradowalny, będzie również chronił żywność przed niekorzystnymi bakteriami, a konkretnie przed bakteriami z rodzaju Salmonella, więc popularnymi bakteriami, które zanieczyszczają żywność. I założeniem tego projektu jest to, że oprócz tego, że jeden z konsorcjantów wytworzy ten polimer, który będzie w pełni biodegradowalny, bo pochodzi od bakterii po prostu, to dodatkowo w ten biopolimer zostaną wkomponowane bakteriofagi, czyli takie wirusy, które niszczą bakterie. Więc takie pozytywne wirusy, nie należy się ich bać, które będą po prostu chroniły tę żywność przed zepsuciem.
1: No i te badania dopiero się rozpoczęły? Czy już coś, jakieś osiągnięcia macie?
0: Te badania trwają od pewnego czasu. Jest to dosyć świeża sprawa. Natomiast już udało się wytworzyć ten polimer. I w kolejnych etapach do tego polimeru będą przyłączane te bakteriofagi. Zostanie zaprojektowany odpowiedni sposób uwalniania tych bakteriofagów, tak żeby one się uwalniały dopiero w chwili, kiedy rzeczywiście te bakterie się tam pojawiają. I w efekcie produktem finalnym może być takie bezpieczne, funkcjonalne opakowanie dla żywności.
1: No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Doktor Anna Jasińska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: pani
0: bardzo.
1: Anno i Iza Berkowska. Ja też dziękuję i zapraszam jeszcze na magazyn Dbaj o zdrowie, który już za krótką chwilę w Radiu Łódź.

0: Dbaj o zdrowie.
1: Zaczyna się najgorętszy okres w roku. Temperatury mogą dochodzić, tak mówią synoptycy, nawet do 40 stopni, a to nas oczywiście będzie zachęcać do opalania. I właśnie o opalaniu troszeczkę powiemy, o tym, czy to opalanie dobrze wpływa na naszą skórę, a może trochę o zagrożeniach też płynących z tego opalania, a może nawet przede wszystkim o tym. O tym wszystkim powie nam profesor Aleksandra Lesiak. Pani profesor pracuje zarówno na Uniwersytecie Medycznym, jak i w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Trochę szczegółów, pani profesor?
2: No szczegóły są takie, że kieruję pod oddziałami dla dzieci, dla dorosłych w Centralnym Szpitalu, ale od lat jestem nauczycielem akademickim w naszym Alma Mater, czyli w naszym UMEDzie.
1: A ja się nazywam Iza Berkowska i wspólnie zapraszamy na spotkanie. Pani profesor, jest coś takiego jak opalanie zdrowe? Czy w ogóle opalanie jest zdrowe? No bo wszyscy teraz będziemy chcieli być tacy ładni, ogorzali.
2: No właśnie, czy ładni. Dla nas, dermatologów, zdrowe opalanie trochę oksymoron. Bo ciężko zachęcać społeczeństwo na ekspozycję, na promieniowanie ultrafioletowe, bo głównie, które jest wpisane przez WHO już kilkanaście lat na listę kancerogenów, tak samo jak azbest czy tytoń. Więc nam lekarzom ciężko zachęcać na ekspozycję, na czynnik, który jest kancerogenny, tak jak te inne substancje. Modę na opalanie to tak naprawdę...
1: Ale tak w ogóle się nie opala?
2: No, czy nie
1: tak,
2: można zwariować. Tak? Nie dajmy się zwariować. No nie możemy nagle odciąć się, bo każdy marzy, zwłaszcza jak jesteśmy po tych miesiącach właśnie. Po tych miesiącach zimy, wiosny niezbyt udanej, czekamy na te słoneczne dni. No, ale wszystko trzeba robić z głową. Najniebezpieczniejsze dla naszej skóry jest oparzenie, czyli zaczerwienienie skóry po ekspozycji, tak? Czyli żeby do tego nie doprowadzać, tego rumienia. No kto nie pamięta zaczerwienienia po słońcu pierwszym?
1: No właśnie.
2: No, to jest właśnie problem. Każde takie zaczerwienienie, zwłaszcza u młodego człowieka, to jest zwiększenie ryzyka kilkukrotnie zachorowania w życiu dorosłym na czerniaka. Więc tego powinniśmy się wystrzegać. Dlatego też no nie ma tak naprawdę wyjścia na słońce bez stosowania fotoprotekcji, czyli stosowania kremów z filtrem, ale to nie jest tylko to. Stosowania odpowiedniego ubrania, stosowania okularów przeciwsłonecznych, no i unikania słońca w odpowiednich ramach czasowych, kiedy ono ma bardzo wysoki UV indeks. Czyli ten wysoki UV indeks to jest powyżej 8. To jest zawsze podawane, więc to można sobie sprawdzić. Natomiast no, jaka jest rzeczywistość, że wtedy, kiedy to słońce jest w zenicie, nasze plaże pękają w szwach.
1: No właśnie, trzeba by do takiego Mielna zajrzeć w południe, w środku lata i zobaczylibyśmy tą jedną wielką smażalnię.
2: No to niestety ta smażalnia to jest praca przyszłościowo nie tylko na raka skóry czy czerniaka, ale przede wszystkim na starą skórę. Bo niewątpliwie przewlekła ekspozycja na słońce powoduje uszkodzenie skóry i jej przedwczesne starzenie, tak zwane fotostarzenie. Więc to jest wszystko takie ładnie wyglądające. To Coco Chanel wprowadziła modę na opalanie. Jakbyśmy cofnęli się historycznie, to wyższa klasa pochodzenia.
1: Była bledziutka.
2: Bledziutka, parasolki, rękawiczki, kapelusze, długie suknie. A no niska, ta, która pracowała w polu, rolnicy, chłopi, no to byli osmagani słońcem.
1: No tak, ale wtedy mówiło się, że wygląda zdrowo i krzepko taka osoba.
2: Zdrowo i krzepko, no to są pozory. Wtedy wydaje się, że pewne może rzeczy są mniej istotne, natomiast nasza skóra cierpi. Ale umówmy się, że no nie można też zwariować, czy trzeba to robić, ponieważ wiele z nas uprawia sporty na przykład, tak, na świeżym powietrzu. I to jest zachowanie też prozdrowotne, bo się ruszamy, nie wiem, biegamy, jeździmy na rowerze, jeździmy na wrotkach, spacerujemy, pływamy, gramy w tenis.
1: No i teraz wyobrazić, no, ale że idziemy na te wrotki i mamy tutaj wielki kapelusz, okulary,
2: no nie, no, ale możemy mieć odpowiednią czapkę, która jest przystosowana do uprawiania sportu z odpowiednim daszkiem. Mamy odpowiednie ubranie, które przepuszcza pot, tak, czyli skóra oddycha i mamy krem z filtrem, tak, i mamy okulary przeciwsłoneczne, więc o to można zadbać, czyli można przygotować się do tego, żeby korzystać z dobr natury, korzystać z tej pogody, nie ulegając tym oparzeniu przede wszystkim, tak? Czyli tej ekspozycji już bardzo niezdrowej na promieniowanie. Ja tu mówię ultrafiolet, ale pamiętajmy, że to nie tylko samo UVA i UVB jest tą zmorą. My teraz coraz częściej mówimy o tak zwanym zakresie widzialnym, o świetle widzialnym, na które jesteśmy narażeni przez cały rok. Właściwie na UVA też jesteśmy narażeni przez cały rok, które powoduje na przykład przebarwienia, melazmy, ostudy, też uszkodzenia skóry i przedwczesne starzenie. Więc ważne jest to, żebyśmy chronili się w sposób mądry i wybierali kremy z filtrem, które mają takie szerokie pasmo. Czyli patrzymy i czytamy opakowania kremów chroniących przed słońcem.
1: I już jesteśmy bezpieczni?
2: No bezpieczni jesteśmy wtedy, kiedy ten krem zastosujemy. Zastosujemy go wtedy, kiedy...
1: nie wystarczy, że go kupię.
2: Zastosujemy go, ale zastosujemy go też mądrze. Przed wyjściem na plażę. Czyli
1: nie na plaży.
2: Nie na plaży, jak przejdziemy te pół kilometra albo kilometr w pełnym słońcu.
1: Ale tam łatwiej znajdę kogoś, kto mi posmaruje plecy.
2: No. Ale no, trzeba zrobić to, zorganizować w ten sposób, żeby było przynajmniej tam, gdzie możemy się posmarować już w domu, przed wyjściem, poczekać i dopiero wychodzimy, żeby ta skóra już była chroniona, nie jak rozłożymy parawan, jedzenie kupimy, picie, poukładamy dzieci, dopiero wtedy zaczniemy się smarować, minie godzina. W tym najpełniejszym słońcu, tak? Kiedy rzeczywiście to słońce będzie działało, będzie najbardziej niebezpieczne dla naszej skóry. Natomiast właśnie edukacja, czyli to jest to, co zaczynamy już na poziomie przedszkolaka, a tak naprawdę malutkie dzieci do 4 roku życia nie powinny być w ogóle eksponowane na pasmo słoneczne. Pani dyrektor zapyta, a co z tą witaminą D? Jak synteza witaminy D?
1: No jak dzieci? No przecież teraz dzieci się mają że mają nie siedzieć przy komputerach, że mają wychodzić.
2: Ale małe dziecko 4-letnie ma wychodzić, natomiast musi być chronione od słońca, a witaminę D ma mieć suplementowaną, ponieważ ryzyko rozwoju raka i czerniaka jest dużo większy niż benefit uzyskania witaminy D. Nie wiem, czy pani dyrektor zdaje sobie sprawę, że w Polsce witamina D nie jest syntetyzowana między październikiem a marcem, bo nie mamy krótkiej fali UVB, która dociera tutaj na powierzchni ziemi, więc i tak nie możemy jej syntetyzować. Więc właściwie suplementacja witamin D powinna odbywać się przez cały rok, a kremy z filtrem, nawet te najwyższe, też nie dają tej najwyższej ochrony, ponieważ te wszystkie oznaczenia, które mamy na opakowaniach, są robione laboratoryjnie, w tych koncernach farmaceutycznych, dermokosmetycznych, które testują te produkty. Dobrze, że je testują, sprawdzają, bo one są przez to bezpieczne, mają te parametry dobrze sprawdzone, ale przy używaniu tego kremu w ilości 2 mg na centymetr kwadrat, co oznacza, że osoba dorosła przy jednym posmarowaniu powinna zużyć 30 ml kremu. Jeżeli policzymy to...
1: Czyli krem na raz.
2: Czyli właściwie, no krem nie, no krem ma około 300-400 ml, to policzmy to, że dla jednej osoby to jest na 10 aplikacji, a przynajmniej to 2-3 godziny powinniśmy reaplikować, czy to jest na kilka dni. A my często zabieramy 1-2 opakowania dla 4-osobowej rodziny, jeszcze przywozimy. Więc nawet jak używamy te SPF 50, to wykazano, że jak z tego 2 mg, to z reguły używa się u tych osób, które nawet się przykładają do tego, to jest 0,8. Czyli to jest prawie 3 razy mniej. Czyli jak mamy SPF 50, to my mamy SPF 18 maksymalnie, tak? Uzyskiwany w naszej protekcji, a może nawet troszeczkę niżej, 17 z kawałeczkiem. Więc pamiętajmy o tym.
1: Czyli żebyśmy sobie to wyjaśnili. Jeśli mamy napisane, że to jest krem z filtrem, tam mamy tą 50 napisane.
2: To jest tylko, mówi nam, że nas chroni przed UVB. Tylko przed rumieniem 50, a jeszcze trzeba zobaczyć, czy nas chroni przed UVA i świetnie by było, gdyby nas chronił filtr przed światłem widzialnym. Wtedy mamy takie, ten krem spełnia te wszystkie potrzeby tak naprawdę na chwilę obecną, które wiemy, protekcji naszej skóry.
1: Muszę dopytać, bo wiem, że wciąż jeszcze wiele osób to robi, chociaż bardzo dużo się mówiło na temat solariów, ale po dzień dzisiejszy jest tak, że niektórzy mówią, a niedługo wakacje, to ja nie chcę pojechać taka blada, prawda? Zwłaszcza pewnie kobiety tak mówią i idą sobie tak na 3 wizyty chociaż do solarium. Ogorzeć troszeczkę. Dobry pomysł?
2: Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tak trochę wywołała pani wilka z lasu, bym powiedziała. No bo to jest temat, o którym my teraz dużo rozmawiamy w ramach takiej Europejskiej Akademii Dermatologii, Wenerologii i takich adwokacji rzecznictwa, które my robimy na rzecz zdrowia pacjentów na poziomie Europarlamentu. Miałam okazję być właśnie w Europarlamencie 3 czerwca, gdzie mieliśmy takie przesłuchanie przed Komisją Zdrowia mówiącym w ogóle o zdrowiu skóry, bo w zeszłym roku Światowa Organizacja Zdrowia zdrowie skóry wzięła jako priorytet dla nich. No i chcemy, żeby Unia, Europarlament również ten priorytet zauważył i no, zauważa powoli, ale taką działalnością, którą już od kilku lat ta nasza organizacja europejska robi, jest właśnie rezolucja, która powinna zakazać używania solariów przynajmniej osób niepełnoletnich, ale tak naprawdę never use sunbed, czyli nie używajmy w ogóle solariów, bo to jest niepotrzebne narażanie się na kancerogen. Czyli nie musimy tego stosować, bo od słońca, słońce nam jest potrzebne do życia. Tutaj rozwaga, natomiast solaria nie są nam do niczego potrzebne. Chciałam tylko pokazać wyniki takiej jednej pracy, gdzie analizowano 63 pacjentki młode, 30-letnie, które rozwinęły czerniaka. 97% z nich to były te, które chodziły do solarium. Więc solarium to jest bardzo fajny motyw do tego, żeby rozwinąć czerniaka w młodym wieku. Często właśnie niestety social media, influencerzy, czy jakiś taki przekaz, że będziesz wyglądała lepiej, twoja skóra będzie, dziewczynki na przykład chcą wyglądać jak jej rówieśniczki. Chcą,
1: nie wiem, czy słyszała pani profesor o tym, że jest taka tendencja, że przed komunią na przykład dziewczynki
2: są. No to już jest tragedia. Ja
1: solarium.
2: Słyszałam o tym, żeby w sukience lepiej wyglądać. To jest absolutnie coś, czemu mówimy nie, to włos na głowie mi się jeży i nie tylko chyba na głowie. I temu absolutnie nie możemy mówić. Proszę państwa, to już głębokie uszkodzenie DNA jądra komórkowego w sposobie pośrednim, uszkodzenie włókien kolagenowych, elastynowych. Już nie mówię o fotostarzeniu, ale przede wszystkim prewencji zdrowia, jeśli chodzi o czerniaka, a czerniak cały czas zabija w naszym kraju, zabija młode osoby, zabija młode kobiety, więc solarium, ja osobiście mówię państwu, nie chodzimy do solarium. To jest brak rozsądku i naprawdę praca na raka. Na raka skóry, ale i też na czerniaka. Czyli nowotwór, który jest nowotworem przerzutującym, dający, no, nieleczony, prowadzącym do śmierci. Ja coś jeszcze chciałam dodać, więc nasze takie działania tam. No w Polsce była dyrektywa, to jeszcze 2015 rok, jeśli dobrze pamiętam, gdzie było podpisane, żeby właśnie brak możliwości korzystania z solarium osób niepełnoletnim i właśnie ten taki komunitar, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej z tamtych czasów, żeby ten dostęp do solariów był ograniczony. Niby jest to wprowadzone w naszym kraju, ale czy jest przestrzegane? No nie ma na pewno systemu kontroli. Mhm. Natomiast no, na poziomie europejskim to jest teraz znowu dyskutowane, bo to jest ochrona zdrowia konsumenta, zdrowia nie tylko pacjenta, ale tak naprawdę zdrowia populacji europejskiej. A jest o kogo się bić, bo to jest kilkaset milionów obywateli. Nie tylko mówię o naszej polskiej populacji, ale o całej Europie. Więc to pamiętajmy o tym, że to jest bardzo ważny temat, który pani poruszyła. Solarium mówimy nie.
1: Pewnie wiele osób będzie miało skojarzenia z na przykład Japonkami, o których mówimy, że one bardzo długo wyglądają młodo. I wyglądają rzeczywiście. I nie tylko dlatego, że one zazwyczaj są szczupłe, bo też inaczej się odżywiają.
2: No tak,
1: ale
2: inaczej.
1: Też właśnie ta ekspozycja na słońce
2: absolutnie
1: no nie jest
2: ograniczona.
1: Tam modna. Nie jest modna.
2: Absolutnie ograniczona, mimo tego, że wiemy, że w Japonii w okresie letnim jest bardzo ciepło i to nasłonecznienie jest dosyć spore. No tam parasolki, ochrona przeciwsłoneczna, plus ta pielęgnacja szeroko zakrojona, dbałość bardzo o skórę, no powoduje to, że no one też genetycznie troszeczkę są, te procesy starzenia są troszeczkę inne w tej rasie, aczkolwiek ich poziom edukacji, jeśli chodzi o ochronę skóry, jest istotnie troszkę wyższy, więc możemy się od nich uczyć.
1: Mhm. A jeżeli ktoś powie, że on nie ma genetycznie skłonności do starzenia się skóry, więc może się opalać bezpiecznie na słońcu, bo babcia była długo młoda, miała piękną skórę, zawsze się opalała, to będzie mit?
2: Nie, to jest mit, ponieważ, skóra zapamięta każdą dawkę UVA przede wszystkim, którą dostała, również UVB, więc to jest mit. Każda skóra przewlekle eksponowana na słońce odpowie na fotostarzenie. Oczywiście niektórych osób wcześniej, niektórych później, ale to nie jest tak, że to jest, że ja mogę korzystać, bo mam super geny, mam super moce. Tutaj nie ma mocnych.
1: Nie ma supermocy?
2: Nie ma.
1: Dzisiaj mamy kult młodości, chyba możemy powiedzieć, prawda? Wszyscy chcą
2: niestety
1: zachować...
2: Albo wtedy nie wiem, jak to...
1: Jakoś to zrobić tak, żeby się nie starzeć. No oczywiście, są operacje plastyczne.
2: Tak zwany kult longevity, długowieczności i młodości.
1: Tak.
2: No ja nic nie mam przeciwko temu, jeżeli to jest kult prozdrowotny, gdzie dbamy o naszą skórę, o nasze serce, o wątrobę, o nasze oczy, o to, żeby być, o naszą
1: czyli
2: wagę.
1: O zdrowe nawyki.
2: O zdrowe
1: i tak
2: nawyki,
1: dalej,
2: ale
1: tak?
2: Również potrzebujemy, żeby, nie wiem, wspomóc się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, które poprawią, nie zmienią nas w osoby, którą nie byliśmy, że. Nie, ja nie mówię tutaj o korekcji, karykaturze, groteskowych ustach, groteskowych policzkach. Czyli my dbamy o jakość narządu i tutaj mówimy dzisiaj o skórze, więc jakość narządu, jakim jest skóra, która dzięki pewnym zabiegom, nie wiem, mezoterapii, biostymulatorom, toksynie botulinowej, zabiegom laserowym, czy wielu, wielu innym, tak, nie wiem, HIFU, etc., etc., będzie wyglądała młodziej. Ale to będzie skóra tej danej osoby, to ja nie mam nic przeciwko temu, czy zabiegi na skórę włosioną głowy, jeżeli mamy problemy z przerzedzeniem włosów, czy to nie mam nic przeciwko temu, tak? Czy będziemy dbać o skórę, to jest to wszystko w trendach. Natomiast myślę, że jest taki troszkę trend pro-aging, tak? Że jednak, zobaczcie, ile celebrytek teraz nie farbuje włosów.
1: No tak,
2: nie maluje się.
1: Mówimy, mamy teraz takie odkrycie, że można się normalnie zastarzeć. To jest tak zabawne.
2: No
1: na
2: bo
1: swój
2: był
1: sposób.
2: Taki zachwyt, jak medycyna estetyczna tak wchodziła, żeby pompować sobie wszystko. Proszę Państwa, my nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że niektórzy pacjenci rozwijają bardzo ostre powikłania autoimmunologiczne, że no, nie chcę powiedzieć, że można zejść z tego światła, ale czyli można to zapłacić życiem. Natomiast no, można rozwinąć bardzo duże powikłania ogólnoustrojowe, jak ktoś będzie miał pecha. Znam pacjentki, które na przykład rozwinęły późne odczyny, na przykład po wypełniaczach i na przykład puchną co jakiś czas, im usta, policzki, czy na przykład po wypełniaczach, które były ileś lat temu podane, bo układ immunologiczny zaczął gdzieś te resztki tego wypełniacza, które gdzieś tam niby powinny się wchłonąć z czasem, ale nie zostały zjedzone przez takie komórki, gdzieś zostały, rozpoznaje jako obce, więc pamiętajmy też o tym, że zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim oddanie swojego zdrowia w ręce profesjonalistów, czyli osób, które mogą wykonywać pewne zabiegi, no może spowodować, że te zabiegi będą zrobione z rozsądkiem. Być może nawet ktoś przyjdzie z zamysłem zrobienia jakiegoś pomysłu na swoje anti-aging, a doktor powie, nie, to pomysł mi się nie podoba, albo ja odmówię pani albo panu tego, tak? Więc no, oczywiście, jak ktoś będzie chciał coś zrobić, to nie ma takiej możliwości, żeby jakaś fura pieniędzy, przepraszam, że tak powiem, czegoś nie zrobiła, bo są różne osoby, jest bardzo dużo osób, które zajmuje się rzeczami tego typu, nie mając żadnych uprawnień ku temu. Więc, ale świata całego nie naprawimy, ale możemy edukować, że chcąc zachować zdrowie, musimy wymagać od siebie, ale że chcemy nasze zdrowie powierzyć komuś w opiekę, to dajmy to profesjonaliście. Definicja eksperta, myślę, że w XXI wieku jest bardzo trudna. Pamiętajmy o tym, że tak jak mówię, zdrowe opalanie, pani redaktor to powtarza, ja będę mówiła, to jest oksymoron, czyli ja nie daję temu zgody, aczkolwiek zachęcam do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, no i korzystania z życia, pływania, etc., chodzenia wzdłuż po plażach, wzdłuż morza i aktywnego, natomiast nie za bardzo zachęcam do leżenia plackiem na leżaku bez parasola.
1: Słońca?
2: Bez, no wszystko troszeczkę jest możliwe. No, jeśli mówią o to witaminę D, bo może tutaj państwo, ile tej witaminy D potrzebujemy? Tak naprawdę, żeby ile tej ekspozycji byłoby potrzebne? W naszej szerokości geograficznej, 3 razy w tygodniu, 20 minut w południe. Na ręce i twarz. Ekspozycja, więc to jest bardzo niewiele. 3 razy w tygodniu. Czyli to jest bardzo krótka ekspozycja, więc myślę, że zachowując zdrowie, te wszystkie takie mity, które mówią, nie będziesz miał tego, albo będzie to szkodliwe, no nie za bardzo w to medycyna chce uwierzyć, znaczy nie chce uwierzyć, tylko medycyna oparta na faktach mówi temu nie po prostu.
1: Myślę, że w zasadzie na to, żeby ta skóra wyglądała dobrze, zwłaszcza z wiekiem, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy ona wygląda dobrze, pracujemy całe życie, z tego, co pani profesor powiedziała. Dobrze by było zacząć już w młodym wieku i zacząć już o tym myśleć, bo my często mając lat 17, 16, to po prostu chcemy ładnie wyglądać i w tym momencie to już nie ma znaczenia, czy my leżymy tym plackiem przez 8 godzin na plaży w Mielnie, czy też idziemy do solarium, po prostu chcemy być piękne, bo to ten etap. To się będzie odbijało z czasem, no ale czy taki sposób myślenia w młodym wieku, no mówi pani edukacja, no tak, tak. Edukacja jest ważna, ale młodzi chcą po prostu być piękni na pewnym etapie.
2: Ale prawda powtórzona, czy kłamstwo powtarzane 100 razy, albo sytuacja powtórzona 100 razy, gdzieś zasiewa to ziarno. Jeżeli młody człowiek uzyskuje taką informację już w wieku od przedszkola o tym, że krem z filtrem jest bardzo ważny i że słońce, ekspozycja jest nie... I jakby promowane są pewne pogadanki przez panią przedszkolankę, przez później panią wychowawczyni w klasie 1-3, czy w zerówce i powtarzane, to kształtuje świadomość naszego obywatela. I myślę, że tak jak wszyscy wiemy, że musimy myć zęby. Przecież kiedyś nie było tego wiadomo, kiedyś mieliśmy z tym problem. Teraz no jak nie myć zębów? Więc to jest tak, to jest to samo, tak samo jak wiemy, że mamy używać mydła. Antyperspirantu.
1: Tak, a jednocześnie jakby pani profesor posłuchała tego, co się mówi w domach, to będziemy mówić, o, taki jest zdrowo zaróżowiony od słońca albo zdrowo ogorzały. Czyli jednak będziemy mówić o zdrowiu w kategorii opalone ciało.
2: Ale nie możemy o tym
1: mówić. A musimy w tej chwili właściwie zmienić narrację. Jakby że
2: opalenizna jest efektem ubocznym czegoś, aktywności na przykład. Także jeżeli mamy tą opaleniznę, to jest to pewnego rodzaju efekt uboczne działania słońca, no ale przede wszystkim już walczymy z rumieniem. Ta pigmentacja, czyli to zbrązowienie pojawi się, nawet jeżeli będziemy opalać się, proszę państwa, pod tym SPF 50, bo nie ma filtru idealnego. SPF 50 hamuje w 98%, ale tak jak powiedziałam, nikt z nas nie nakłada tego prawidłowo, więc uzyskujemy SPF na poziomie 15-18 to jest 93% jest zatrzymania, 7%. Więc ta opalenizna pod wpływem tej ekspozycji na pewno się pojawi. Nie będzie oparzenia. Czy jest to motyw prozdrowotny? Ale pamiętajmy o oczach, zaćmie innych rzeczy, ekspozycja na słońce. Pamiętajmy o skórze owłosionej głowy, gdzie tam krem z filtrem, a czerniaki na skórze owłosionej głowy mogą się też pojawić i raki również. Więc i oparzenia, które są mniej. No, włosy oczywiście troszkę nas chronią, ale na przykład zwłaszcza u mężczyzn z łysieniem androgenowym, gdzie nie ma już tam włosów i jest tak zwana łysinka, tak? No to tam ten krem z filtrem czy czapka powinna być założona, żeby uniknąć tych działań niepożądanych.
1: No to ja myślę, że nie pozostaje nam nic innego, tylko zaproponować teraz państwu modę na nieopalone ciało i może okaże się, że to będzie ta właściwa droga.
2: Tak lekko, jakbyśmy powiedzieli, może co tak smagnięte słońcem, ale przede wszystkim modę na zdrowy rozsądek i pozytywne nastawienie do wszystkiego, co nas otacza.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Aleksandra Lesiak, specjalistka, dermatolog i wenerolog była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani profesor
2: za spotkanie
1: i Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
3: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
2: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
4: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
2: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
7: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
8: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest godzina 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Prezydent się radza bez absolutorium. Kolejny remont torowiska w centrum Łodzi i to od jutra. Nieznośne upały, szczególnie w miejscach pracy, czyli przypomnienie dla pracodawców, jak zadbać o pracowników. Przed nami ciepła noc i wyjątkowo upalny piątek. A zaczynamy od groźnego wypadku na kolei na północy Wielkopolski. W Białośliwiu zderzyły się pociągi Polregio, relacji Piła Bydgoszczy oraz PKP Intercity Białogard Warszawa. Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się. Według wstępnych informacji dwie osoby są poszkodowane. Pierwsze ustalenia w sprawie przekazał Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
10: Nie znalazły się na jednej torze, tylko doszło do starcia, ponieważ znalazły się jakby w swojej skrajni. Właśnie doszło do wykolejenia wagonu w pociągu Intercity i Polregio.
9: Ruch na linii kolejowej został całkowicie wstrzymany.

0: trzeci z rzędu, może otworzyć drogę do referendum w sprawie odwołania prezydenta. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Sesje absolutoryjne odbywają się teraz w wielu samorządach. W ostatnich dniach absolutorium otrzymała m.in. prezydent Łodzi. Z kolei negatywną decyzję radnych usłyszał zarząd powiatu tomaszowskiego. Uwaga pasażerowie Łódzkiego MPK, jutro rozpoczyna się remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z Mickiewicza, co wpłynie na kursowanie linii 2, 3, 6, 7 i 11. Dla wielu łodzian oznacza to znaczne utrudnienia.
2: Tam się przesiadam właśnie w tym miejscu. Będą na pewno przyjeżdżały spóźnione.
3: Będzie utrudnienie, no bo trzeba będzie objazdami jeździć, nie? Także no, trzeba będzie kombinować, jak się dojechać tutaj.
4: Dla mnie to będzie duże utrudnienie. Nawet powiem szczerze, że nie byłam zorientowana i nie wiem, jak teraz w takim razie będę, jaką trasą do domu.
1: Linie w kierunku Piotrkowskiej od skrzyżowania Kościuszki z Mickiewicza pojadą objazdem ulicą Żwirki. Natomiast tramwaje kierujące się w stronę manufaktury nie zmienią swoich tras i będą zatrzymywać się na przystanku Piotrkowska Centrum. W trakcie pracy zostanie uruchomiony przystanek tramwajowy Kościuszki Mickiewicza, co umożliwi dojazd do trasy WZ. Aleje pozostaną też dostępne dla kierowców. Od strony Piotrkowskiej w kierunku Żeromskiego będzie dostępny jeden pas ruchu, z którego można jechać zarówno na wprost, jak i skręcać w prawo. Fala ekstremalnych upałów w Polsce to czas na uruchomienie przepisów o ochronie pracowników. Firmy muszą zapewnić bezpieczne warunki pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych. Za zaniedbania mogą grozić kary. O obowiązkach pracodawców mówi Kamil Kałużny, starszy inspektor pracy z Inspektoratu w Łodzi.
5: Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Okna i świetliki powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, na przykład w rolety lub żaluzje.
1: Pracodawca powinien zapewnić też pracownikom pomieszczenie do wypoczynku. Przy okazji służby apelują o ostrożność w taką pogodę, regularne picie wody, unikanie pełnego słońca i zwracanie uwagi na osoby starsze, a także dzieci. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie wiadomości o godzinie 21, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Piotr Andrzejczak.
6: Do ŁKS-u dołączył Kacper Nowakowski. 20-letni defensywny pomocnik został wypożyczony przez klub z Łodzi do końca nowego sezonu. Młodzieżowy reprezentant Polski w swoim CV ma grę m.in. w Rakowie Częstochowa, Miedzi Legnica. Ostatni sezon spędził w Chrobrym Głogów, w którym zagrał w finale baraży. W sumie ofensywny pomocnik w ubiegłym sezonie w pierwszej lidze rozegrał 34 spotkania, zdobył 4 gole i zanotował asystę. ŁKS wypożyczył Kacpra Nowakowskiego z Rakowa Częstochowa do końca tego sezonu. Trwa ostatnia seria gier w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Minionej nocy polskiego czasu zakończyła się rywalizacja w grupach A, B i C. Do sporej niespodzianki doszło w Monterrey, gdzie Republika Południowej Afryki wygrała z Koreą Południową i po raz pierwszy w historii weszła na mistrzostwach z grupy. Zwycięstwo RPA zaskoczyło byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Czesława Michniewicza.
7: Ja im nie dawałem szans po pierwszym meczu, po drugim również, że wyjdą z grupy. I się okazuje, że oni wyszli z grupy, nie czekając nawet na to, jak będzie wyglądała sytuacja w innych grupach, bo po prostu wygrali z Koreą, tak, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo Korea grała fajną, poukładaną piłkę, ale to też pokazuje, że w turnieju jeden mecz niczego nie przesądza.
6: Awans z grupy A już wcześniej zapewnił sobie Meksyk. Koreańczycy muszą czekać na wyniki meczów w następnych dniach i układ tabeli zespołów z trzecich miejsc. A dziś w nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach. Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie Japonii ze Szwecją. Zwycięzca tego meczu na pewno zagra w 1/16 finału. Prowadząca w grupie F Holandia zmierzy się z Tunezją. Australia zagra z Paragwajem i to będzie mecz o awans z grupy D. Wygrali ją Amerykanie, których rywalem w ostatnim grupowym meczu będzie Turcja. Ekipa z Nadbosforu żegna się z mistrzostwami. O 22:00 początek spotkań w grupie E. Pewnie awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Curacao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Aż 10 koszykarzy odejdzie po sezonie z ŁKS-u Kulpa. Łódzki klub po zajęciu drugiego miejsca w rozgrywkach pierwszej ligi buduje kadrę na nowy sezon, w którym ma być jeszcze mocniejszy. Celem jest awans do Orlen Basket Ligi. 6 koszykarzy ma ważne umowy z ŁKS-em. To Igor Urban, Iwo Maćkowiak, Marcin Tomaszewski, Aleksander Lewandowski i Marcel Ponitka. Klub uzgodnił już także warunki nowego kontraktu z Jakubem Motylewskim. A na liście koszykarzy mających ważne kontrakty, ale także na liście odchodzących brakuje 2 nazwisk. To Norbert Kulon i Piotr Keller. Ich rola w drużynie w przyszłym sezonie nie jest jeszcze znana. A nazwiska polskich koszykarzy, którzy dołączą do drużyny, powinniśmy poznać niebawem. Docelowo zespół ma liczyć 15 zawodników. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22:00.

Temperatura nieznacznie spadła do 29, miejscami do 28 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby północno-zachodni, ciśnienie bez zmian 996 hektopaskali. W nocy również bezchmurne niebo i temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19, a nawet lokalnie do 20 stopni Celsjusza. Piątek również upalny, bo termometry pokażą nawet 33 stopnie.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Anna Grabińska, dobry wieczór. Dzisiaj o kiszonki chcę powypytywać Emilię Powałkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani w tej chwili jest doktorantką Uniwersytetu Łódzkiego, tak?
2: Tak, jestem doktorantką pierwszego roku ze szkoły doktorskiej Biomedchem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu PAN w Łodzi.
1: A co się stało, że pani się naukowo kiszonkami zainteresowała?
2: Ja generalnie pracuję w chemii żywności. Już w ramach licencjatu i magisterki zajmowałam się żywnością, badałam aminy biogenne, badałam hordeninę w piwie, a obecnie w ramach doktoratu zajmuję się między innymi oznaczaniem metabolitów, czyli związków wytwarzanych przez grzyby, a kiszonki to siłą rzeczy temat chemii żywności i na co dzień się z nim spotykamy. Jest też teraz trend na kiszonki, nazywa się je superfoodem, więc siłą rzeczy po prostu z samego zainteresowania naukowego i tego, co się dzieje w świecie.
1: My jesteśmy dumni z naszych kiszonek, bo nie ma wielu krajów na świecie, gdzie w tradycyjnej kuchni mamy kiszonki. Są co prawda u Skandynawów kiszone śledzie, ale w ogóle nie chcę nawet na ten temat rozmawiać, bo tam po prostu zapach jest trudny niezwykle.
2: To jest bardzo ciekawe, bo tak jak my reagujemy na kiszone śledzie w Szwecji, tak naprawdę Włosi reagują na nasze kiszone ogórki i kapustę. Dla nich to jest podobny poziom.
1: Niemniej kiszone ogórki i kiszona kapusta bardzo służą naszemu zdrowiu. A czy mogłaby pani nam wyjaśnić, na czym w ogóle polega proces kiszenia?
2: Proces kiszenia jest bardzo prosty. Jest to fermentacja mlekowa i gdy zalewamy nasze... Zostańmy przy ogórkach, taki najprostszy, bardzo znany nam przykład. Gdy zalewamy ogórki wodą z solą, woda z solą dla ogórka jest roztworem hipertonicznym i zachodzi osmoza. Czyli teraz w prostszych słowach, po prostu woda z ogórka jest wyciągana na zewnątrz, a razem z tą wodą wyciągamy cukry. A z tymi cukrami mogą reagować, wykorzystują je bakterie kwasu mlekowego, które w pierwszym etapie tak oczywiście tworzą kwas mlekowy z cukrów, ale powstaje również dwutlenek węgla. Dlatego w pierwszych dniach słoik widzimy, że buzuje. To właśnie jest ten dwutlenek węgla. Następnie już powstaje trochę tego kwasu mlekowego. pH się obniża, środowisko robi się kwaśne. I inny typ bakterii kwasu mlekowego dalej przerabia te cukry na więcej kwasu mlekowego. Środowisko się robi kwaśne, pH schodzi nawet poniżej 4. I to jest takie środowisko, w którym wszelkie, większość zdecydowana bakterii chorobotwórczych i gnilnych po prostu nie jest w stanie przetrwać i to konserwuje nasze ogólne. Sam też roztwór wody z solą pomaga na bakterie właśnie chorobotwórcze, ponieważ uszkadza ich ściany komórkowe i nie mogą one wtedy się rozmnażać.
1: Czyli my możemy czasem wodę z solą pić, tak, żeby sobie pomóc?
2: Czy jest to taki dobry pomysł? Nie byłabym tego taka
1: ogórkom pewna. Służy raczej
2: tak,
1: niż
2: tak,
1: ludziom.
2: Tak, zdecydowanie ogórkom bardziej służy, ponieważ jak wiemy, właśnie kiszonki są bardzo zdrowe, pomagają na nasze jelita, bo wspomagają je o żywe kultury bakterii. Również w procesie kiszenia powstają witaminy, których wcześniej nie było w surowych warzywach, takie jak witaminy z grupy B i witamina K2 dla zdrowia naszych kości. Ale nie należy też z kiszonkami przesadzać, ponieważ już w naszym społeczeństwie zdecydowanie przekraczamy normy spożycia sodu. Spożywamy bardzo dużo soli i również ta sól jest w ogórkach, więc też czy innych kiszonkach, więc też nie ma co przesadzać i jeść same te produkty.
1: My wiemy, że ten proces kiszenia trwa, bo przecież krótkie kiszenie daje nam ogórki, które nazywamy małosolnymi, a potem już są takie typowe kiszeniaki i te typowe kiszeniaki mogą bardzo długo przebywać już w słoju, w beczce. No, oczywiście nie polecamy w plastikowych pojemnikach, ale wiemy, że tak się dzieje, niestety. A jak długo w ogóle mogą takie kiszone ogórki w tej swojej wodzie stać?
2: Tak naprawdę, jeżeli są one w niższej temperaturze, może nie mówię od razu, że w ujemnej, ale w lodówce, czy jak przechowujemy je w piwnicy, właśnie, czyli jest to mniej niż 10 stopni, to kilka miesięcy do roku takie ogórki spokojnie mogą postać. Dłużej nie ma co trzymać ze względu na to, że w czasie na powierzchni, na skórkach ogórka są enzymy, które rozkładają pektyny. Pektyny, żeby to uprościć, nazwijmy to takim klejem dla komórek roślinnych. I po czasie zaczynają one reagować z ogórkiem i robi on się miękki. I o ile dalej jest smaczny, dalej jest kwaśny, to już będzie po prostu, nie będzie tej przyjemnej, chrupkiej konsystencji.
1: Tak, konsystencja już będzie taka ciapkowata, a też bywa, że na powierzchni ogórków albo na powierzchni tej wody kiszeniowej, nazwijmy ją tak, pojawia się biały osad po jakimś czasie.
2: Tak, to taki po prostu biały osad, powiedzmy taka cienka warstewka jak bibułka, która jest matowa, jest całkowicie bezpieczna, to są drożdże, które reagują z tlenem, który został jeszcze w powietrzu nad zalewą. Można to po prostu zdjąć łyżką, to nie jest szkodliwe. Gorzej, jeżeli ten osad jest taki puszysty, jest jak taki puszek i pojawia się inny kolor niż biały lub żółtawy, jeżeli pojawiają się zielone lub szare kropki, jest to pleśń i niestety cały taki już słoik jest do wyrzucenia i jego absolutnie nie powinniśmy spożywać.
1: Kisimy zazwyczaj ogórki, kisimy kapustę białą, ale bywa, że niektórzy kiszą rzodkiewki, kiszą buraki, świetny jest przecież barszcz na zakwasie buraczanym, ale niektórzy kiszą na przykład kalafior. Czy każde warzywo daje się do kiszenia?
2: Tak, praktycznie każde warzywo, jak i owoce nadają się do kiszenia, bo tak naprawdę to, co sprawia, że nasze warzywa się kiszą, to węglowodany, które są w ich wnętrzu i później są wyciągane przez wodę z solą na zewnątrz. Więc tak, jak najbardziej możemy poza ogórkami i kapustą kisić na przykład kalafior, ale czosnek, rzodkiewkę, rzepę, czy owoce jak cytrynę i truskawkę.
1: Zachęcamy tych wszystkich, którzy nie próbowali domowego kiszenia do tego, bo to nie jest bardzo trudny przecież proces.
2: Nie, to jest bardzo prosty proces. Jeżeli mamy dostęp przez pierwsze kilka dni w temperaturze pokojowej, później w chłodniejsze miejsce, 2-3 tygodnie wystarczą, aby utworzyć taką kiszonkę.
1: A zalewamy po prostu wodą z solą, najlepiej wodą oczywiście przygotowaną, żeby nam się nie rozwijały jakieś niepożądane mikroorganizmy. Więc wodę z solą przygotowujemy, ale do tego możemy dodać przyprawy dowolnie wybrane. I oczywiście w przypadku ogórków to będzie ten czosnek, to będzie gorczyca, korzeń chrzanu, to będzie koper przede wszystkim, tak? Ale w przypadku różnych warzyw to pewnie mogą być różne dodatki.
2: Tak, mogą być to różne dodatki w zależności od tego, jaki smak chcemy uzyskać. Różni ludzie dodają różne przyprawy, niektórzy dodają ziele angielskie, niektórzy nie. Także tak naprawdę to musimy dopasować do warzywa, z którego chcemy zrobić kiszonkę. Ale często nasze babcie dodawały do takich ogórków kiszonych liście. Liście dębu, wiśni czy winogrona. I to nie jest taki zabobon czy coś, bo tak się robiło od wielu pokoleń i tak się robi dalej. Ma to swój cel i służy to temu, aby takie kiszonki właśnie nie rozmiękły. Czy czasem zdarza się, że przekrawamy nasz ogórek kiszony i w środku jest dziura. I wynika to z tego, że właśnie te pektyny, o których mówiłam wcześniej, pektyny są trawione przez enzymy, pektynazy i ogórek traci swoją konsystencję, traci chrupkość, a dziura powstaje dlatego, że ten proces kiszenia, ten proces fermentacji na początku zachodzi za szybko i wytwarza się za dużo tego dwutlenku węgla, a w przypadku ogórka po prostu on wytwarza się szybciej niż jest w stanie wyjść na zewnątrz ten dwutlenek węgla i dlatego w środku powstaje dziura.
1: I takie prywatne pytanie do naukowca, a czy pani lubi jeść kiszonki? Ma pani jakieś swoje ulubione kiszonki?
2: Tak, bardzo lubię kiszonki. Ja tutaj zdecydowanie tradycyjnie bardzo lubię ogórki kiszone i kapustę kiszoną, ale również z azjatyckich smaków bardzo lubię kimchi. Co prawda nie to ostre, ponieważ Koreańczycy dodają paprykę już po ukiszeniu kapusty pekińskiej i dalej ją kiszą. Ale takie tradycyjne rzeczy lubię. Również rzepę. Miałam przyjemność, właśnie to też taki azjatycki przysmak i też bardzo ją lubię.
1: Tak, kimchi to jest właśnie kiszona kapusta pekińska. Ona jest w sprzedaży już w tej chwili, stała się popularna bardzo w Polsce i właśnie w różnych wersjach. Ta klasyczna to jest właśnie ta ostra, ale powiem, że próbowałam tej ostrej, rzeczywiście trudno ją znieść, ale to nie znaczy ostra, że ona nam szkodzi. Są przecież całe narody, które jedzą właśnie ostre potrawy, tylko chyba nasze podniebienia nie są na to gotowe.
2: Dokładnie, nasze europejskie podniebienia nieco nie tolerują. Ja ogólnie mam bardzo niską tolerancję na pikantne smaki, ale zdecydowanie Indie, czy bardziej na wschód Azji, Korea, to oni zdecydowanie bardziej lubią takie intensywne smaki, dla nich to jest coś fantastycznego.
1: Polecamy Państwu kiszenie w domu, bardzo prosta sprawa, bo nawet już ja zaryzykowałabym, że po dobie, jak jest gorąco, to już można mieć lekko podkiszonego, małosolnego ogórka, prawda?
2: Gdy jest ciepło, ten proces faktycznie zachodzi szybko i dlatego właśnie czasem zachodzi zbyt szybko i powstają te dziury, ale po kilku dniach już jak najbardziej właśnie, a jak jest ciepło, to nawet po dobie możemy mieć już takiego małosolnego ogórka czy inne warzywo, które kisimy.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawiałam z Emilią Powałką, doktorantką z Uniwersytetu Łódzkiego. Proszę łaskawie przypomnieć szczegóły.
2: Szkoła Doktorska Biomedchem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu w Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

0: odwiedzamy jeden z warzywniaków na Łódzkich Stokach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jak pani ma na imię?
1: Paulina.
0: Pani Paulino, czy ludzie kupują chętnie kiszonki?
1: Tak, sprzedają nam się bardzo dobrze kiszonki.
0: Ale jakie? Kapusta, ogórki pewnie?
1: No najbardziej kapusta właśnie teraz młoda, najlepiej się sprzedaje i ogórki małosolne.
0: Kapusta młoda też nazywana małosolną czasem, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: Ogórki młode, ale i przez cały rok kiszone.
1: Tak, kiszone tak, przez cały rok.
0: A jeszcze coś kiszonego Państwo mają? Jakiegoś kalafiora na przykład?
1: Nie, nie, tylko ogórki i kapusta.
0: A Panie klientki, przepraszam, czy Panie są wielbicielkami kiszonek, czy nie?
3: Zdecydowanie tak.
0: A wiedzą Panie, że są bardzo zdrowe kiszonki?
3: Wiemy i właśnie dlatego tak lubimy.
0: Mhm. Ale dzisiaj widzę akurat Panie nie kupują kiszonek. Może Panie w domu same robią?
4: To znaczy częściej kupuję zimą.
0: Aha, zimą, jako tak, uzupełnienie diety. I, tak. A same panie, może pani kisi?
4: Tak, tak. Właśnie.
0: A, kupuje pani na kiszone.
4: Na małosolne.
0: Na małosolne. A dodaje pani liść laurowy, czy nie? Bo są różne szkoły.
4: Nie, nie.
0: Bez
4: do małosolnych nie.
0: Czyli chrzanik, tak?
4: Chrzanik, koperek, liście z wiśni, z dębu, z winogrona, z ogródka.
0: Czosnek.
4: Czosnek,
0: gorczyce,
4: tak.
0: Ach, czyli ta stara metoda z liśćmi.
4: Tak, tak, tak, zdecydowanie.
0: No i co, nie ma nic pyszniejszego niż takie własne małosolne?
4: Nie ma nic pyszniejszego.

0: Teraz o kiszonkach z punktu widzenia dietetyka łączymy się z Anetą, z dr Anetą Gwozdowską, dietetyczką z Centrum Zdrowia Matki Polki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Słyszeliśmy o tym, jak to zdrowe są kiszonki, ale podstawowe pytanie. Kiszonki chyba najzdrowsze są jedzone na surowo. Czy to prawda?
1: Kiszonki tak naprawdę znane są z swoich walorów smakowych, ale też zdrowotnych od wielu lat. I myśląc sobie o tych walorach zdrowotnych, zawdzięczają one głównie zawartości bakterii prebiotycznych, bakterii fermentacji kwasu mlekowego. I rzeczywiście, jeżeli poddamy je obróbce termicznej, to te wartości odżywcze i to, co jest cenne w kiszonkach, no zginie nam podczas poddawania ich wysokiej temperaturze. Więc jeżeli chcemy skorzystać z dobrodziejstw i wpływu korzystnego, zdrowotnego kiszonek na organizm, na nasz przewód pokarmowy, to zdecydowanie spożywane na surowo.
0: A no właśnie, my słyszeliśmy o tym, że wzbogacają florę naszą jelitową w przewodzie pokarmowym, czyli tego nie będzie, jeśli jemy kapuśniak.
1: Zgadza się. Nasz przewód pokarmowy, nasz mikrobiom jelitowy i jelita dobrze działają, jeżeli jest on różnorodny i te bakterie, ten szeroki zakres i różnorodność bakterii, które zasiedlają nasze jelita, dają nam, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. I rzeczywiście, jeżeli spożywamy dietę monotonną, ubogą, warzywa, owoce, przetworzoną, często może on sprzyjać różnym dolegliwościom z przewodu pokarmowego, ale też sprzyjać różnym dolegliwościom, chorobom nawet. I zdecydowanie kiszonki, z uwagi na to, że są zasobne w różnego rodzaju bakterie fermentacji mlekowej, zdecydowanie wzbogacają nasz mikrobiom jelitowy i jak najbardziej będzie korzystnie wpływał na nasze zdrowie, na jelita, na zdrowie i na te aspekty związane właśnie z tym pozytywnym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego.
0: My oczywiście nie mówimy o tym, że zupa ogórkowa jest niezdrowa.
1: Nie,
0: bo dobrze zrobiona jest zdrowa, natomiast nie ma tego działania właśnie, które oferują nam ogórki kiszone, spożywane właśnie bez gotowania. Wiemy już, że można kisić bardzo różne rzeczy, a te właściwości prozdrowotne będą zbliżone, jeśli to jest kiszony kalafior na przykład, czy kiszona rzodkiew?
1: Uzupełniając to, co pani powiedziała, w naszej diecie podstawą jest tak naprawdę różnorodność. Jeżeli jemy różnorodnie i oczywiście, no chyba, że mamy różne wykluczenia zdrowotne, to wtedy staramy się uzupełnić te składniki innymi produktami, bądź też, jeżeli musimy, suplementacją. Ale mając różnorodną dietę, jeżeli jemy różnie, tak, czasem to będą kiszonki, a czasem gotujemy zupę ogórkową, bo mamy na nią ochotę, to jak najbardziej to będzie wszystko w porządku.
0: A wracając do mojego pytania o właściwości różnych kiszonych rzeczy. Czy podobnie zdrowe będą ogórki kiszone jak kiszony kalafior?
1: Jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne różnych kiszonek, to tutaj podobnie, w zależności od tego, jakie warzywo weźmiemy, to to samo kiszenie nie będzie powodowało różnych zmian chemicznych, tylko raczej pozytywnie wpłynie na skład probiotyczny danego produktu. Ale co bardzo ciekawe, kiszonki są interesujące nie tylko z uwagi na bakterie probiotyczne i kwas mlekowy, który produkowany jest podczas fermentacji, ale sam proces fermentacji powoduje zwiększoną biodostępność wielu składników bioaktywnych zawartych w warzywach. I tak w zależności od tego, jakie warzywo ukisimy, tak też te różne składniki, czy to polifenolowe związki, czy to kwasy organiczne różnego rodzaju, które mają działanie przeciwutleniające, przeciwstarzeniowe, przeciwnowotworowe. W zależności od tego, jakie warzywo ukusimy, taką wartość, tą prozdrowotną będziemy w tym kiszonym warzywie otrzymamy, więc one pewnie tym profilem będą się delikatnie różnić.
0: Ale te dobre rzeczy po ukiszeniu są dla nas bardziej przyswajalne, tak jak zrozumiałam.
1: Zgadza się i tutaj tą biodostępność uzyskujemy, szczególnie jeżeli chodzi o te składniki takie bioaktywne, przeciwutleniacze, które zmiatają te wolne rodniki, które powstają w naszym organizmie, działają przeciwzapalnie, właśnie przeciwnowotworowo. Rzeczywiście są doniesienia, że dostępność też niektórych składników zawartych w tych warzywach, takich jak żelazo, cynk czy magnez, mogą być lepiej wchłanialne i lepiej przyswajalne, ale zgadza się, będą one przez nasz organizm będą mogły być lepiej wykorzystywane.
0: Oczywiście, że im lepsze ogórki, na przykład pozostańmy przy tym przykładzie ogórków, im lepsze same ogórki, czyli ten produkt, po który sięgamy, tym potem lepsze ogórki kiszone. Oczywiście najlepiej, żeby one były bez chemii uprawiane, ale dzisiaj bardzo trudno tego uniknąć. Czy ten proces kiszenia nam troszeczkę też zniweluje ewentualnie jakieś chemiczne zawartości?
1: Na pewno musimy zerknąć, czy w ogóle ten proces kiszenia jest naturalny, czy też sztuczny, tak? Czy nie mamy dodanej do kiszonki konserwantu. Tu też warto na to zwracać uwagę, bo wtedy te wartości prozdrowotne tych kiszonek nie będą takie, jak byśmy tego oczekiwali. Jeżeli chodzi o same zanieczyszczenia warzyw, czy tutaj myślimy o nawozach, czy pestycydach, ja generalnie jestem zwolenniczką teorii, że ilość tych zanieczyszczeń w warzywach, które są dostępne na rynku, no tutaj tam, gdzie mamy sprawdzone miejsce, sklepy, tak, które podlegają kontrolom, jest na tyle rzadkie, że tutaj nie bałabym się tak bardzo tych zanieczyszczeń, bo my często demonizujemy, tak, te zanieczyszczenia warzyw. One mają tak mnóstwo wartości prozdrowotnych, że jemy ich cały czas my jako Polacy i w ogóle jako społeczeństwo za mało, tak? Ale samo kiszenie z tego, nie mam takiej wiedzy, żeby zmieniały tutaj zawartość tych szkodliwych substancji, tu myśląc o pestycydach.
0: Ważne jest nie tylko, po jaki produkt sięgamy, czy my kisząc w domu, czy ktoś, kto nam oferuje te kiszeniaki, ale ważny jest też sam proces kiszenia, jak on przebiegał i czy tam nie ma konserwantów. Tak. To jest bardzo ważne. Przypominam, że my rozmawiamy o kiszonkach dzisiaj w audycji Ekologia bez ogródek, więc trochę ogródkowo, ale trochę też i ekologicznie myślimy właśnie o tych kiszonkach. To jest bardzo ważne, jak przebiega proces kiszenia. Sprawdzamy zatem skład. Wtedy, kiedy kupujemy ogórki z beczki, bo wciąż jeszcze bywa, że są te ogórki wyjmowane z drewnianej beczki. Tak, jest też.
1: Zgadza się.
0: To my musimy poprosić, jeśli je kupujemy gotowe, to musimy poprosić o właśnie skład tego produktu.
1: O skład, tak. Czy on nie, tak, to kiszenie tak nie przebiegło z dodatkiem, tak, tutaj substancji konserwujących, tak, tak sztucznie, czy też no, jest to proces taki zupełnie naturalny. Wtedy skorzystamy z tych kiszonek, z tych produktów dużo, dużo więcej.
0: Wiemy o tym, że też nie należy z kiszonkami przesadzać, a to ze względu na sól, bo to już zostało powiedziane. Ale jeszcze mam takie pytanie. Wyznam, że ja jestem wielbicielką, ogromną wielbicielką ogórków małosolnych. One są tylko troszkę ukiszone. Czy one też są zdrowe? Czy to musi ten proces kiszenia przebiegać dalej jednak, żeby ogórek się porządnie ukisił?
1: No tu myślę, że to tak, jak możemy w miarę na logikę sobie to przeanalizować. Im dłużej ten produkt jest fermentowany, tym ilość tych bakterii prebiotycznych, czy też ta biodostępność składników, o których wspominałam, jest lepsza, tak? Więc one, ogórki małosolne, również będą miały wartości prozdrowotne, ale zdecydowanie mniejsze, tak, niż te dobrze ukiszone.
0: A wspomniałam wcześniej o tej soli. Chyba są takie przypadki szczególne, na przykład schorzeń, przy których bardzo trzeba uważać z nadmiarem soli.
1: Tu zdecydowanie. Tak naprawdę nasza dieta jest bogata w sól. Bardzo często, oczywiście chyba, że dbamy, jest nisko przetworzona, ale w żywności wysoko przetworzonej soli jest bardzo dużo. Stąd też wybieranie żywności takiej fermentowanej, kiszonek w zbyt dużej ilości może wiązać się z zbyt dużą ilością sodu w diecie. Są pacjenci, których szczególnie w przypadku nadciśnienia tętniczego, niektórych chorób serca i chorób, które przebiegają z obrzękami krwi, mogą nasilać powstawanie obrzęków i tu zdecydowanie tam, gdzie musimy tą sól limitować, gdzie mamy, nie wiem, schorzenia różnego rodzaju nerek, tu kiszonki będą tutaj zasadne do ograniczenia, czasem zupełnie do wykluczenia z diety.
0: Bardzo dziękujemy za te wszystkie uwagi i porady, a swoją wiedzą dzieliła się z nami dr Aneta Gwozdowska, dietetyczka z Centrum Zdrowia Matki Polki.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Anna Groblińska i również słuchaczom dziękuję za uwagę.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dobry wieczór. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Edyta Idczak-Paceś, prezeska Fundacji na rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Tu i Tam.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz pan Jacek Jankowski, wiceprezes Fundacji, także psycholog i psychoterapeuta.
3: Dobry wieczór.
1: Zaczniemy rozmowę od wydarzenia, które już za chwilę będzie miało miejsce. 27 czerwca to będzie w sobotę, prawda?
2: Tak, to najbliższą.
1: Wydarzenie charytatywne zatytułowane Moda na pomaganie tu i tam. Będziemy zapraszać na to wydarzenie. Jaki jest cel tego wydarzenia? Co będzie się działo, pani Edyto?
2: Wydarzenie jest przede wszystkim skupione wokół zebrania środków na działania fundacji w jednym konkretnym celu, mianowicie poszukujemy środków na warsztaty dla rodziców. Pomysł pojawił się dzięki naszym licznym wolontariuszom, którzy w ramach ostatniego projektu działalności fundacji wyszli z taką inicjatywą. Zobaczyli, że jest potrzeba zarówno wspierania tego zdrowia psychicznego, nie tylko dzieci i młodzieży, jak i wsparcie samych rodziców, żeby mogli lepiej poznać swoje dziecko. Warsztaty noszą tytuł, bo taką nazwą, Poznaj swoje dziecko tu i tam.
1: I co będzie się działo?
2: Na ten moment przewidujemy głównie warsztaty skierowane do rodziców, natomiast nasze oddziaływania chcemy tutaj oprzeć na takim długofalowym cyklu, również bezpłatnych warsztatów dla młodzieży.
1: Tego dnia czytam, że będą działy się różne rzeczy typu kiermasz, fryzury, stylizacje, animacje dla dzieci, tak?
2: Tak, jak najbardziej zapraszamy. W ramach tej akcji sobotniej przewidujemy między innymi pokaz mody, wykonywanie fryzur, wykonywanie makijaży, ale również też liczne atrakcje dla dzieci, między innymi malowanie buziek, mega bańki.
3: Drzewko wdzięczności.
2: Tak.
1: A co to takiego, to drzewko wdzięczności?
3: Zauważyliśmy taką cechę, myślę, że nie tylko dzieci, ale też i dorosłych, że zapominają o tym, za co mogą być wdzięczni tak na co dzień. Dlatego też taka koncepcja drzewka, które będzie u nas w fundacji i dziecko lub też dorosły będzie mógł sobie na kartce napisać, za co jest wdzięczny.
2: Po prostu.
1: I potem to zostanie gdzieś tam umieszczone tak na tym drzewku.
3: Na tym drzewku.
1: Tak. Mm-hmm. Żeby pamiętać o tym.
3: Żeby pamiętać i zawsze można dodać liści. Może być bardzo dużo.
1: To można powiedzieć, pani Edyto, że to tak trochę to wydarzenie będzie też miało taką formę pikniku po prostu?
2: Tak, takiego mini pikniku i właśnie serdecznie na niego zapraszamy całe rodziny tak na dobrą sprawę, tak? Przewidujemy również, bo chyba o tym nie wspomnieliśmy, loterię fantową, więc tutaj będą też i nagrody dla dzieci i dla młodzieży w ramach
3: całej akcji. Prawdziwe koło fortuny.
2: Tak.
1: Prawdziwe koło fortuny. No właśnie jeszcze wystawa koszulek przygotowanych przez uczestników tych treningów umiejętności społecznych.
2: Tak, dzieci przygotowywały taką własną, dziecięcą modę według własnej wizji.
1: A, to w ramach tego pokazu będzie, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: I to wszystko po to, między innymi oczywiście, żeby zebrać fundusze na działalność fundacji. To teraz może powiedzmy, jak na co dzień wygląda wasza praca, dlaczego te środki są potrzebne?
3: Jeżeli chodzi o pracę na co dzień, no to my jako fundacja realizowaliśmy wiele projektów, w tym z Erasmusa, z Narodowego Instytutu Wolności oraz też z Fundacji Kulczyka. W chwili obecnej ten pomysł, który wyszedł też między innymi od naszych praktykantów, od naszych studentów, którzy w przyszłości będą psychologami, nie posiada żadnego budżetu, dlatego też pomysł...
1: Trzeba znaleźć środki,
3: pomysł
1: tak?
3: na to, żeby nie za darmo oczywiście, ale jednak prosić o fundusze, gdzie można będzie kupić ubrania lub też wylosować różne nagrody. A jeżeli chodzi o sam ten projekt, to on, tak jak Edyta powiedziała, on jest bardzo szeroki i będzie nam zależało przede wszystkim na tym, żeby rodzice, którzy będą na tych warsztatach, które będziemy prowadzić, przede wszystkim dowiedzą się, jakie problemy, jakie trudności są u współczesnych dzieci. bo myślę, że wielu rodziców, przynajmniej tak mówię ze swojego doświadczenia, myślę, że wielu rodziców zapomina o tym, że to jest XXI wiek, że to są czasy, w których dziecko praktycznie rodzi się już z telefonem w ręku, gdzie socjalizacja już jest częściowo w internecie, więc to też warto o tym pamiętać, od chociażby w sytuacjach, kiedy chcemy karać to dziecko, bo to też często bywa, że po prostu rodzic stwierdza, że nie będziesz miał telefonu, tak, przez miesiąc.
1: I to jest forma kary, tak?
3: Na przykład. Tylko rodzic nie bierze pod uwagę tego, że to nie chodzi o sam telefon, tylko to dziecko traci możliwość kontaktu z wieloma znajomymi, których nie ma w życiu takim prawdziwym.
1: Albo nawet z nauczycielami, bo w tej chwili ten kontakt telefoniczny, dokładnie, grupy na Messengerze rozmaite. My też mamy przecież dorośli albo zawodowe, albo uczniowie mają swoje grupy, albo studenci mają swoje grupy. No jednak tam część życia w tej chwili tak cyfrowo się dzieje, prawda?
3: Ale oczywiście, że tak. Sam fakt od chociażby tego sposobu życia i bycia dzieci i młodzieży. Nie wiem, za moich czasów, a mam już ileś tam lat, pojęcie nudy to było pojęcie, kiedy ja mogłem sobie powiedzieć, dobra, ja się nudzę, ja coś wymyślę. W dzisiejszych czasach, no to ja nie będę wymyślał, tylko włączę czata GPT albo jakąś inną aplikację, znajdę jakieś, nie wiem, pomysły na jakieś działania i tyle. To też jest potrzebne, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o młodzież. Plus jeszcze same grupy, które tworzą się od chociażby, nie wiem, na Discordzie, czy też na innych mediach, gdzie poznaje się wiele osób i nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.
1: To, o czym pan powiedział, czyli forma karania przez odbieranie telefonu, jest mało wychowawcza, a myślę, że w ogóle dzisiaj rodzice, a niejednokrotnie na przykład dziadkowie, bo też czasami są opiekunami prawnymi, nie radzą sobie z wychowywaniem dzieci. Poza tym ja tak zawsze powtarzam, że no nie jesteśmy wolni od popełniania błędów, bo nikt nas nie uczył tego, jak być rodzicem i tak naprawdę uczymy się na własnych błędach. No dobrze, jeśli się uczymy.
3: Tak, uczymy się na własnych błędach i teraz chyba jeszcze bardziej uczymy się na tych własnych błędach, bo rodziny stają się już coraz bardziej zamknięte na też rozmowy nawet z pozostałymi członkami rodziny, typu ciocia, wujek, babcia, tylko wszyscy raczej starają się radzić u siebie w domu, wprowadzają własne zasady, regulaminy, tudzież jakieś tam pomysły na wychowywanie, przez co faktycznie no, jest ta trudność w takim poradzeniu sobie z dzieckiem. Kiedyś też było inaczej.
1: No były domy wielopokoleniowe, tak?
3: Chociażby, dokładnie.
2: Mm-hmm. Była też siatka wsparcia, prawda?
3: Babcia
2: społeczne
3: miała znaczenie, mm-hmm, tak. I to też jest ważne, żeby rodzic miał świadomość, że tego typu trudności są.
1: I że może prosić o wsparcie albo tak, szukać wsparcia, prawda?
3: Dokładnie. Mhm. Dzięki temu, że właśnie będzie na grupie, gdzie też inni rodzice mają trudności wychowawcze z dzieckiem, to będą mogli się dzielić też tym i też będą mogli się uczyć, będą mogli doświadczać też dzięki specjalistom różnych sposobów, różnych metod do tego, jak wychowywać dziecko. Chociaż ja zawsze podkreślam, że każda rodzina pisze własną książkę, no bo to faktycznie no, ciężko jest podać jeden złoty środek na to, żeby wychować bardzo grzeczne dziecko. Co zresztą, ja nie wiem, co to znaczy grzeczne dziecko.
1: Kiedyś chcieliśmy, tak dawno tak. temu, tak się mówiło, że dziecko w szkole to był taki atut, prawda, że jest grzeczne. Dzisiaj też właściwie do tego się nie przywiązuje wagi. Dzisiaj ważne, żeby było szczęśliwe na przykład, tak?
3: Tak, no myślę właśnie, że przez to też rodzice czują się osamotnieni. Też między innymi dlatego też potrzebują od chociażby wsparcia naszej fundacji.
2: Przede wszystkim też myślę, że jest dosyć istotna kwestia, mianowicie pomysł na te warsztaty wyszedł właśnie bezpośrednio też od naszych wolontariuszy. Naszymi wolontariuszami
1: czyli to młodzi ludzie są, tak?
2: Tak, to są studenci psychologii, którzy gdzieś faktycznie zaraz rozpoczną swoją drogę zawodową i oni tutaj zauważyli taką dużą potrzebę aktualizacji też pewnego spojrzenia na problemy, tak, dzieci i młodzieży. I tak na dobrą sprawę to, o czym była mowa. Nikt nie oczekuje tutaj od rodziców jakiegoś wzoru postępowania, nieomylności. Wręcz przeciwnie. Przede wszystkim zależy nam na takiej otwartości umysłu, tak? Czasy się zmieniają i one się będą zmieniały. Chodzi o to, żeby przyjrzeć się, z czym aktualnie dzieci, młodzież się mierzą.
3: Jasne.
2: Z nowymi wyzwaniami.
3: Do nas rodzice przychodzą z objawami na przykład, bo dla rodzica problemem jest to, że dziecko, nie wiem, w szkole jest agresywne albo w domu siedzi w pokoju i nie wychodzi nigdzie. No ale tak naprawdę to są objawy. A przyczyny są mimo wszystko inne i też mimo wszystko różne od tego, co kiedyś było. W dzisiejszych czasach jest większa presja społeczna. Internet też wymaga takiej idealności i nie każde dziecko sobie może z tym poradzić. Dlatego też jest taka spora też grupa.
1: Wracając jeszcze do tego wątku, wspomniał pan, że właśnie rodzice przychodzą z konkretnymi objawami, bo są zaniepokojeni, ale może to już świadczyć też o tym, że no, zwracają uwagę, że może no, też gdzieś słyszeli, że takie objawy to mogą właśnie no, sygnalizować pewne nieprawidłowości, bo też mówi się o depresji. Ja na przykład też nie wiedziałam, że agresja też może być przejawem depresji, a szczególnie u młodych ludzi, że te objawy no, takie są bardzo różne i takie bym powiedziała może nieswoiste, nieoczywiste.
2: Nieoczywiste
1: tak.
2: W przypadku właśnie dzieci, tak? Agresja, tak, tutaj jest to gdzieś takie zachowanie, które często budzi ten niepokój, natomiast faktycznie nie jest zbyt często wiązane z obniżeniem nastroju, tak? I z wołaniem o pomoc.
1: Chciałabym zapytać jakby, no właśnie, jakie są te najczęstsze problemy takie poza kwestiami jakimiś tam wychowawczymi, relacyjnymi, to już myślę o tych takich zdrowotnych, to jest, nie wiem, u młodych ludzi depresja, stany lękowe, no zresztą rodzice też to mogą przeżywać, prawda?
2: Tak, oczywiście, ale też izolacja społeczna, tak, z którą... No dosyć często się mierzę bezpośrednio.
1: Czyli samotność też, tak?
2: Samotność, izolacja, przyciążenie też społeczne, tak? Tutaj dużym aspektem jest też kwestia właśnie technologiczna. Często zbytnie przyciążenie układu nerwowego, jeżeli chodzi o nadmiar bodźców sensorycznych.
1: Czyli przebodźcowani jesteśmy. Tak. Znaczy i zarówno pewnie i dorośli, i dzieci, bo my też tak właśnie, jeśli chodzi o przestrzeń cyfrową, to ganimy nasze dzieci, no ale sami też nie potrafimy powiedzieć stop.
3: Coraz bardziej potrzebujemy tych bodźców, coraz więcej tych bodźców w pewnym sensie nas atakuje wszędzie. Od chociażby trend TikTokowy, co ja nie neguję samej idei TikToka, ale też zauważam, że jeżeli chodzi o zainteresowanie, o uważność jakąkolwiek treścią, no to ona się zmniejsza do tych...
1: Do minimum
3: do jednej minuty, tak. Która jest na TikToku i potem, dobra, ja już dalej oglądam. I to ja nie mówię tutaj o dzieciach, które mają diagnozę ADHD. Mówię praktycznie rzecz biorąc o wszystkich dzieciach i o części dorosłych też. Więc faktycznie to tego jest całkiem sporo.
1: No i potem jak z takim przebodźcowanym umysłem na przykład sięgnąć po książkę i przeczytać jakąś lekturę, tak? Albo, albo w ogóle.
2: Trudno.
3: To nawet streszczenia już są problemem.
1: Tak, no właśnie. Tak. No i to wszystko bardzo się zmienia. My jako rodzice zupełnie inaczej funkcjonowaliśmy i myślę, że no właśnie to dla rodziców może być problem, żeby zrozumieć to, co się dzieje z ich dziećmi.
2: Ogromne.
1: Są chętni w takim razie, bo no, do tej pory też zajmujecie się dziećmi, więc współpracujecie, bo musicie tak samo z rodzicami. Oni są otwarci, czy to bywa bardzo różnie?
3: Tak, to nie jest tak, że wszyscy rodzice bardzo chętnie wchodzą w proces terapeutyczny, ale to z różnych powodów, tak? To nie jest tak, że oni nie chcą, bo sam fakt, że przyszli, to już jest bardzo dobra informacja, że starają się o dobro swoich dzieci. Natomiast ja na przykład informuję też rodziców, że jeżeli chodzi o sam proces terapeutyczny, no to przecież dziecko jest objawem, nazwijmy to, choroby systemu, czyli rodziny, więc praca...
1: Nie jest zawieszone w próżni, prawda?
3: Nie jest zawieszone w próżni. Skąd te rzeczy się biorą? Oczywiście ze szkoły, ze środowiska szkolnego, jakiegoś rówieśniczego jak najbardziej, ale też rodzina.
1: Dom rodzinny przede wszystkim chyba,
3: ma,
1: prawda?
3: Ma sporo pracy i fajnie by było, jakby dawała jakiś przykład od chociażby...
1: Że też się stara ten
3: tak,
1: rodzic.
3: I też nie korzysta aż tak dużo z telefonu.
1: Chociażby, ale no właśnie taki idealny proces terapeutyczny to jest taki, kiedy właśnie cała rodzina bierze w nim udział?
3: Idealny? Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest idealny, bo to jest sprawa indywidualna. Wszystko zależy od tego, jaka jest potrzeba, jaka jest trudność, więc nie mógłbym powiedzieć, że tylko i wyłącznie cała rodzina.
1: Jak już będzie cała rodzina, to będzie okej. Okay. To jest wiele składników pewnie, tak?
3: Być może na którymś z etapów, owszem.
2: Natomiast należy jednak pamiętać, tak, że praca z dzieckiem czy z nastolatkiem powinna tutaj obejmować również rodzinę, tak? Dlatego, że żebyśmy też nie wyciągali takich pochopnych wniosków, jeżeli zgłaszamy naszą pociechę, tak, po wsparcie. Musimy pamiętać, że praca też taka terapeutyczna stricte nie polega na tym, że my to, mówiąc kolokwialnie, dziecko naprawimy, tak? Że
1: no to jest tak, panie Edyto, trochę jakbyśmy oddawali zabawkę, naprawcie mi ją, tak, i oddajcie mi naprawione dziecko, tak?
2: Dokładnie. Natomiast w domu nie będziemy się z nią obchodzić należycie. I tu jest, myślę, że taka kwintesencja tej współpracy z rodziną.
1: I z waszej praktyki to bywa trudno, jednak większość przypadków to jest taka, że ci rodzice nie chcą uczestniczyć w tej terapii, czy jak można powiedzieć, jakie to są proporcje?
2: Myślę, że to jest bardzo trudne do oszacowania, wbrew pozorom. Natomiast jeżeli rodzic już usłyszy wołanie o pomoc swojego dziecka, tak, zabezpieczy go, podaruje mu to wsparcie, to raczej w dużej mierze nawet pokierowany przez terapeutę wejdzie zazwyczaj w tą współpracę. Natomiast jak ona przebiega w domu, tak, czy nasze wspólne ustalenia będą na co dzień praktykowane, to już też jest odrębna kwestia.
1: Wracając na chwilkę jeszcze do tej przestrzeni cyfrowej, ostatnio czytałam taki nagłówek i to też jest właśnie symptom czasów, że przeczytałam nagłówek i już właściwie nie pochyliłam
3: więcej
1: się
3: nie potrzeba
1: nad tekstem, że rodzice sami wykluczają się też cyfrowo, że jak gdyby nie chcą uczestniczyć w tym życiu, że często nie wiedzą właściwie, co się dzieje w tym telefonie ich dzieci, czyli w sumie też w jakiejś części życia, tylko tego życia właśnie cyfrowego, bo z kolei ich to nie interesuje albo...
3: Nie mają potrzeby.
1: Nie mają potrzeby oni takiej, natomiast no właśnie, czy powinniśmy też tutaj jak gdyby w tym względzie poznać potrzeby naszych dzieci, wiedzieć no właśnie dlaczego sięgają w określone miejsca w tym internecie, tak?
3: No tak, tutaj jeszcze powinno się do pytania dodać w idealnym świecie, bo faktycznie... Faktycznie nie można nikogo zmusić do tego, żeby teraz ogarnął cały ten świat
1: cyfrowy
3: dziecka, bo faktycznie tych aplikacji, tych różnych komunikatorów.
1: Przecież poza tym to się zmienia wszystko bardzo szybko,
3: że
1: prawda?
3: Tak,
1: to jest strasznie płynne.
3: Ale fajnie, jakby rodzic miał taką otwartość i fajnie by było, gdyby rodzic na przykład się zapytał, z czego korzystać od chociażby albo w jakie, nie wiem, w jaką grę grasz lub też, nie wiem, czym się interesujesz od chociażby w tym internecie. To są no, takie no, podstawy, które no, chyba nie wymagają aż tak dużo energii. ale faktycznie czasami ten opór trzeba pokonać.
2: Poza tym to, co też jest, myślę, że istotne, kiedy na przykład dziecko samo do nas przychodzi i mówi: mamo, tato, spójrz, tak, to jest coś zabawnego. I często my dorośli...
1: A, mówimy nie teraz, tak? No, właśnie.
2: Mhm. No, te filmiki, które pewnie nasze dziecko nam pokazuje, mogą być często nieśmieszne dla osób dorosłych. Natomiast może warto faktycznie zobaczyć, wokół jakich treści nasze dziecko się interesuje, tak?
1: Wtedy skorzystać z tej okazji, że samo pokazuje, tak?
2: Tak. Mhm. Często też wyjście dziecka, mamo, tato, zobacz, jest też bardzo często próbą nawiązania kontaktu.
1: A no właśnie. A my nie zawsze o tym wiemy, nie zawsze jesteśmy w stanie to jakby odczytać. No właśnie, czy jest tutaj jakieś usprawiedliwienie dla nas, że jesteśmy zmęczeni, zapracowani, nie wiem, z głową też, myślami gdzieś tam daleko?
3: Ja zawsze mówię, że rodzic też człowiek i też ma prawo zadbać o siebie i też mieć czas dla siebie. Ale no też nic nie szkodzi, żeby poświęcić te pół godzinki dla rodzinki.
1: Dokładnie, czyli można nawet sobie, nie wiem, narzucić taki rygor, żeby o to dbać i o tym pamiętać, o jakimś tam czasie, nie wiem, wspólnym. No rygor to może złe słowo, bo takie restrykcyjne strasznie.
2: Myślę, że nawet te 15 minut, nawet te 20 minut dziennie, żeby o stałej godzinie pamiętać, żeby zapytać, żeby się zainteresować, albo nawet opowiedzieć o tym, jak mi minął dzień, a jak tobie minął dzień. Nie na zasadzie: jak tam w szkole?
1: No już teraz to jest straszne pytanie, tak.
2: Okropne.
1: Co tam w szkole?
2: Dobrze.
1: Tak. I koniec rozmowy.
2: Tak, usłyszymy.
1: Przy tym wszystkim, pani Edyto, chyba trzeba być takim maksymalnie uważnym przez te 15-20 minut, bo dzieci też świetnie wyczuwają to, czy my naprawdę słuchamy, czy też nie słuchamy, tak?
2: Byłoby najlepiej, gdybyśmy odeszli od swoich takich codziennych obowiązków i faktycznie mogli poświęcić się jak w roli słuchacza, tak?
1: Odłożyć telefon,
2: tak? Mhm. Odłożyć swoje takie obowiązki domowe, bo wtedy usłyszymy. Po prostu. My też jesteśmy przeciążeni, tak? My też jesteśmy często w biegu. Natomiast w zależności od możliwości wybrać sobie taki czas, który będzie realny dla nas, tak?
3: Mhm. Być ciekawym swojego dziecka, bo dziecko to nie tylko uczeń, czy też, nie wiem, sportowiec, ale też człowiek, który ma mnóstwo innych zainteresowań i warto byłoby się o nich dowiedzieć.
1: Panie Jacku, powiedział pan, że dorosły to też człowiek. Czy my dorośli mamy prawo popełniać błędy i czy należy się do tych błędów przyznawać?
3: Chyba odpowiedź jest oczywista. Każdy ma prawo popełniać błędy.
1: Pytanie... Bo czasami nie dajemy sobie takiego prawa.
3: Tak, to jest, ale to już każdy ma indywidualnie, sam jak czuje. Bo czasami jest tak, że komuś się wydaje, że popełnia błędy, a okazuje się, że wcale nie. Dlatego też warto sprawdzać i warto też sprawdzać z dzieckiem, tak jak ono odbiera pewne rzeczy. Chociażby zapracowanego rodzica.
2: Przede wszystkim też, co jest, wydaje mi się, istotną kwestią, poprzez nasze zachowanie pokazujemy dzieciom jakiś wzorzec, jakąś możliwość, tak? Jeżeli my, jako nieomylni rodzice, nigdy się nie mylimy, nie przyznajemy się do błędów, wówczas pokazujemy, że błędy są niedopuszczalne, tak?
1: Czyli że dziecko też sobie nie może na nie pozwolić, tak?
2: Natomiast pokazanie tego ludzkiego oblicza, tak, że zwyczajnie to jest możliwe, to się wydarza. Bo często dziecko też ma tą przestrzeń, by chociaż powiedzieć: to mi nie wyszło, tu może nie do końca zachowałem się w porządku, była taka sytuacja i jak sobie o niej przemyślałem, to może złego słowa użyłem, może kogoś mogłem obrazić.
1: Czyli to jest taka refleksja: dorosły też powinien przeprosić swoje dziecko, powiedzieć: nie miałem racji. Ja myślę, że teraz to coraz częściej się zdarza, to już odchodzimy od takiego schematu, taki patriarchalny system, tak. Prawda, że osoba nieomylna, tak?
3: Oczy na mnie, tak?
1: Tak, na pana Jacka mężczyznę, tak, no właśnie.
3: Tak, ja się bardzo cieszę, że ten model się zmienia, bardzo się cieszę, że ojcowie nie boję.
1: Są bliżej dzieci?
3: Tak.
1: I to widać coraz w ostatnim czasie. Tak.
3: To prawda.
2: Widać też tą potrzebę spędzenia czasu z dzieckiem, tak? Ten tata oprócz tego, że pracuje, to...
1: Umie się zająć dziećmi teraz, prawda?
2: Tak. Mhm. To jest szczególnie istotne, bo ten tata jest dla rozwoju dziecka naprawdę ważny. I nie jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny za dostarczanie środków finansowych dla rodziny. On jest potrzebny tu i teraz dla dziecka.
1: Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć i wokół tego wszystkiego będą te warsztaty, tak?
3: Tak, dokładnie tak. No, ten cykl warsztatów będzie związany z tym, o czym teraz mówiliśmy, plus dużo, dużo więcej. I dodatkowo w tym projekcie, bo to można nazwać to już projektem.
2: Myślę, że tak.
3: Będziemy chcieli też zaopiekować dzieci. Najlepiej by było, gdyby warsztaty były prowadzone w tym samym czasie dla dzieci, jak i dla rodziców. Bo wiemy o tym, że rodzic na przykład chciałby przyjść, ale nie ma co z dzieckiem zrobić. Więc tutaj będziemy chcieli to umożliwić. Jeżeli grupa by stwierdziła, że miałaby potrzebę od chociażby mieć spotkania, takie grupa wsparcia, tak to nazwijmy, to myślę, że my jako fundacja będziemy starać się robić wszystko, żeby też to im umożliwić, bo nie ma za wielu takich grup. Przynajmniej ja nie słyszałem o żadnej w Łodzi, ale jak są, no to super.
1: Kiedy miałoby się rozpocząć?
2: Nie będziemy zwlekać, tak? Jeżeli tutaj...
3: To już się tworzy.
1: Jeśli ktoś chciałby się już na przykład zgłaszać na takie warsztaty, to one są skierowane do wszystkich...
2: Do wszystkich jesteśmy otwarci, będziemy prowadzić też zapisy, ale nie na zasadzie ograniczenia miejsc, natomiast żeby móc jak najbardziej efektywnie przeprowadzić te warsztaty, żeby te grupy były odpowiednio liczne.
1: Kiedy można szukać już takich informacji na stronie i się zapisywać?
2: W przeciągu miesiąca będziemy podawali na naszych mediach społecznościowych.
1: Czyli gdzieś w sierpniu można szukać już takich informacji, tak?
2: Tak, zapraszamy.
1: To bardzo Wam dziękuję w takim razie za te wszystkie informacje, za obecność. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Edyta Itczak-Paceś, prezeska Fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Tu i Tam oraz Jacek Jankowski, wiceprezes Fundacji Psychologii i Psychoterapeuta. Jeszcze raz dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: I dziękuję także dzisiaj Państwu za uwagę. Agata Zielińska, do usłyszenia.

0: Reklama. To już jutro, koniec roku szkolnego i początek wakacji. Z tej okazji Radio Łódź zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowo słodkie świętowanie. Przyjdź do Łodziarni Drożdżarni przy ulicy Sienkiewicza 13 w Łodzi i odbierz pyszne lody Radiość od Radia Łódź. Dla pierwszych 100 osób czekają porcje lodów w prezencie, więc nie zwlekaj ani chwili i złap tę chłodzącą, przepyszną radiość smaku jako pierwszy. Łodziarnia Drożdżarnia Sienkiewicza 13. Wpadnijcie po smak wakacji od Radia Łódź.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest godzina 21.
11: Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni. Janina Goss, szara eminencja Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, wyrzucona z partii. Niebezpieczna jazda na dachu pociągu, popularna również w Polsce. Służby ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Wieczór gorący, noc bardzo ciepła, a piątek upalny. Kilka osób zostało rannych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który zaatakował pacjentów i personel medyczny. Witold Banach.
12: Policja jest bardzo oszczędna w udzielaniu informacji o zdarzeniu. Rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Semik, poinformowała jedynie, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji, tłumacząc to dobrem prowadzonego śledztwa. Więcej informacji mają przekazać jutro. Stacja TVN24 podała, że ranne osoby to ordynator oddziału gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki.
11: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratury.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Była przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego wyrzucona z Prawa i Sprawiedliwości. Janina Goss przez lata rozdawała karty w łódzkim PiS, a w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy zasiadała w radach nadzorczych Orlenu czy PGE. Koniec przyjaźni to koniec jej rządów w Łodzi. Te utrudziła nowa szefowa lokalnych struktur, posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Formalnym powodem wyrzucenia z partii są zaległości w płaceniu składek.
14: W wypadku nieuiszczania opłat przez okres 6 miesięcy to członkostwo ustaje. Pani

0: ochrony kolei. Do największej liczby przypadków dochodziło w ubiegłym roku w Małopolsce i w województwie łódzkim.
1: Można spaść i można się połamać.
2: No nie wiem, brawura i chyba głupota dla mnie.
3: Takie trochę nienormalne.
0: Poza ryzykiem upadku z wysokości, train surfing może skończyć się także śmiertelnym porażeniem, bo w sieci trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V, czyli ponad 10-krotnie wyższym niż w domowych gniazdkach. Jak podkreśla Straż Ochrony Kolei, do porażenia może dojść nawet bez kontaktu z przewodem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Straż Ochrony Kolei apeluje jednak o rozwagę i nie poddawanie się internetowym modom czy wyzwaniom. Przypadki takiego zachowania należy zgłaszać odpowiednim służbom. Prawie 100 łódzkich kamienic otrzyma nowy dach. Miasto do końca roku wyremontuje zadaszenia 93 budynków, czyli kilkukrotnie więcej niż w poprzednich latach. To poprawa bezpieczeństwa i jakości życia, ale też wstęp do dalszych prac, tłumaczy dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Paweł Jędrachowicz.
5: Tak, żebyśmy nie remontowali klatek, nie remontowali mieszkań i tak dalej, a za chwilę przyjdzie ulewa i nam to wszystko zniszczy i będziemy raz po raz kolejny. To proces, który został zaplanowany od A do Z. Dzisiaj mamy ten pierwszy etap, czyli remont dachu.
6: W tym okresie ciepłym sposób izolacji, wykonania dachu, jego jakość ma ogromny wpływ dla jakości życia dla mieszkańców, szczególnie dla tych, którzy znajdują się na wyższych piętrach.
4: Dodaje wiceprezydent Adam Wieczorek. Remont dachu ruszył m.in. w kamienicy przy Praskiej 1 na Górnej. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam o godzinie 22. Nadal bardzo ciepły wieczór w Łodzi i w regionie. 26, miejscami 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie bez zmian 996 hektopaskali. W nocy również będzie bardzo ciepło, bo temperatura będzie się wahać od 17 stopni do 19, a lokalnie nawet do 20. W dzień, czyli w piątek, niebo będzie bezchmurne, a temperatura może wzrosnąć nawet do 33 stopni Celsjusza.
7: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
8: Program zrealizuje Piotr Śliwiński do godziny 23. Sporo muzyki najróżniejszej, nie tak dużo nowej, jak można by oczekiwać, czy też pragnąć, ale będzie dużo naprawdę świetnych piosenek, chociaż mam wrażenie, że dzisiejsze spotkanie poszywane jest niczym taki patchworkowy kocyk z bardzo różnych elementów i zobaczymy, jak uda się to, no, wiadomo, jak to w całości wygląda, ale najważniejsze, żeby spełniło swoje zadanie. A zaczniemy, bo dziś, wiadomo, 25 czerwca i pokusa była wielka, żeby być może powiedzieć na przykład, to przez 2 godziny będziemy grać ten zespół, bo dziś Światowy Dzień Beatlesów, ale powstrzymałem tę pokusę i poprzestaniemy na jednym nagraniu, które nie tylko w dorobku Beatlesów, ale i tak generalnie rzecz ujmując, jest jednym z dla mnie najważniejszych.

Jeszcze wybrzmiewa ten nieśmiertelny akord A Day in a Life zespół The Beatles. Dziś wyłącznie na otwarcie naszego megafonicznego spotkania w dniu światowym, globalnym dniu Beatlesów, który właśnie 25 czerwca jest obchodzony od roku 2009, jeśli dobrze pamiętam, a ta data wybrana jest nie bez powodu. Otóż 25 czerwca 1967 roku Beatlesi, można powiedzieć, po raz pierwszy objawili się niemal całemu światu, ponieważ byli pierwszym artystą takim z kręgu muzyki popularnej i w ogóle jakimkolwiek artystą, który pojawił się w satelitarnej transmisji telewizyjnej adresowanej do kilkudziesięciu chyba co najmniej krajów. 400 milionów ludzi miało okazję wtedy zobaczyć Beatlesów, jak wykonują co prawda inny utwór, chodzi o All You Need Is Love, ale my dziś upamiętniliśmy i też uhonorowaliśmy Beatlesów w ich dniu utworem A Day in a Life. A teraz przechodzimy do programu audycji, który przygotowałem na dzisiaj. A wśród utworów, które chciałem, aby dziś zabrzmiały, są też piosenki z debiutanckiej płyty zespołu Bell & Sebastian, bo dosłownie parę dni temu minęła 30. rocznica ukazania się pierwszej płyty zespołu Bell & Sebastian, czyli krążka Tiger Milk. Ta płyta pierwotnie została wydana w 1000 tylko i wyłącznie numerowanych, czyli w takiej limitowanej serii winylowych płyt przez już nieistniejące od dawna wydawnictwo Jepster, które później przez lata wydawało płyty szkockiej grupy. Zespołu, który właściwie był sposobem na terapię lidera, ale nie tylko lidera tej grupy, także innych ludzi reprezentujących raczej dość introwertyczne postawy, jak na przyszłe gwiazdy muzyki rockowej. I to już nie chodzi o to, czy popowe, czy takiej mainstreamowej, czy niezależnej. Stewart Murdoch, lider zespołu Bell & Sebastian, w latach 90. właściwie większość czasu spędzał na terapiach, cierpiał na takie schorzenie permanentnego zmęczenia i tworzenie piosenek było również dla niego jakąś formą takiej trochę terapeutycznego działania. Przerodziło się to w zespół, który był na początek takim projektem dość akademickim i wreszcie powstały płyty, a dziś to jest jeden z najwspanialszych, jak wiemy, zespołów, które wydała Szkocja w ostatnich 30 latach. Zatem dziś sięgniemy do kilku piosenek z tej debiutanckiej płyty, a zaczniemy od utworu Expectations.

Expectations z płyty Tiger Milk, wydanej 6 czerwca 1996 roku, zespół Belen Sebastian. Nieco więcej piosenek z ich debiutanckiej płyty po 30 latach dziś, ale w drugiej części naszego spotkania. A teraz przejdźmy do pierwszej sekcji utworów nowych. Australijska wokalistka Total Tommy zaprezentuje utwór, w którego tytule znajduje się też treść tatuażu, który kiedyś na prawym ramieniu nosił dumnie Johnny Depp. Ale to było w roku 1990, od tamtego czasu wiele się zmieniło. Tytuł tej piosenki to Winona Forever.

Winona Forever i Total Tommy. Prawdę mówiąc, nie jestem pewien, czy pamięć o tej piosence przetrwa dłużej niż o tatuażu, który nosił Johnny Depp na cześć Winony Ryder. Z pewnością o Winonie Ryder będziemy najdłużej pamiętać z tego całego zestawu. No ale na rozkręcenie się i taka piosenka czasami się przydaje. Teraz przejdźmy do kolejnej dziś nowości. To jest zapowiedź płyty, która ukaże się we wrześniu, nowej płyty pani, która tak naprawdę nazywa się Sabrina May Teitelbaum, ale występuje jako Blonde Shell i we wrześniu wyda płytę zatytułowaną Violins. Możemy już z tej płyty co nieco zagrać. Między innymi utwór, który nosi tytuł Heart Has to Work So Hard.

Heart Has to Work So Hard i Blonde Shell z płyty, która ukaże się we wrześniu. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty to będzie piosenka tytułowa, zabrzmi w drugiej części naszego spotkania. A teraz posłuchamy w duecie Anny Calvi i Matta Berningera. Matt Berninger to oczywiście do niedawna wokalista zespołu The National. Nie wiem, czy zespół jeszcze kiedyś nagra coś wspólnie. Na razie Matt Berninger występuje solo i właśnie solo przyjedzie do Polski już niebawem, bowiem za kilka dni, w środę, w przyszłym tygodniu rozpoczyna się festiwal Open Air. Jednym z wykonawców na tym festiwalu będzie Matt Berninger. Zespół The National, który swego czasu no, z wielką przyjemnością prezentowałem w różnego rodzaju naszych spotkaniach radiowych i wciąż mam ogromny sentyment, jest na razie w jakimś takim stanie zawieszenia. Miałem okazję obejrzeć dwukrotnie albo nawet trzykrotnie koncerty zespołu The National, między innymi właśnie na festiwalu Open Air. To zawsze były bardzo dobre koncerty, bardzo mocne wydarzenia. Teraz Matt Berninger przyjedzie sam, ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię dlatego, że Anna Calvi również przyjedzie na festiwal Open Air, co do niedawna jeszcze wcale nie było wiadome, bo tak naprawdę chyba Anna Calvi przyjeżdża dlatego, że jednego z wykonawców, myślę o Annie von Hauswolf, zabraknie w line-upie tegorocznego festiwalu. Ona z powodów zdrowotnych nie może przyjechać po prostu do Gdyni. No i w zastępstwie, cóż to za zastępstwo wspaniałe, przyjedzie Anna Calvi. No i nie sprawdzałem jeszcze, czy Matt Berninger i Anna Calvi występują tego samego dnia na festiwalu w Gdyni, ale gdyby tak było, to prawdopodobieństwo, że pojawią się wspólnie na scenie podczas koncertu jednego z tego duetu, jednego z tych wykonawców jest no, co najmniej spore. Może zatem będzie okazja, żeby tej piosenki w ich wykonaniu posłuchać również na żywo. U nas już teraz w wersji studyjnej Is This All There Is? Anna Calvi i Matt Berninger.

Is This All There Is z epki pod tym samym tytułem, którą Anna Calvi wydała u progu tegorocznej zimnej wiosny, dokładnie 20 marca, teraz być może w dzień gorącego lata ta piosenka zabrzmi na scenach openera. Anna Calvi i Matt Berninger, a na zegarze 28 minut do godziny 22, Megafonia w Radiu Łódź. Teraz przeniesiemy się do Australii, skąd pochodzi artystka niezwykła, która właśnie wydała swoją płytę najnowszą. Nazywa się Jackie Hunt.

I to jest prawdziwy zachwyt. Mother z płyty zatytułowanej Desiderium Jackie Hunt. Pierwsza płyta australijskiej artystki od 18 lat. Kiedyś, czyli w latach 80. i 90. była wokalistką zespołu Single Gun Theory, a potem rozpoczęła karierę solową, która również obejmuje jej pracę nad muzyką filmową. A teraz wreszcie po latach, naprawdę wielu, przygotowała nowy, przepiękny, jak słyszymy, album. I jeszcze dzisiaj oczywiście do tej płyty przynajmniej po dwa nagrania sięgniemy. Jak już łatwo, mam nadzieję, było się zorientować, dziś w naszym programie wiele niezwykłych głosów kobiet. Kobiet takich, które tworzą rzeczy no niebanalne, mówiąc banalnie. Zatem do Jackie Hunt wrócimy, a teraz z płyty, która ukaże się w sierpniu, Joanna Samuels.

White Limousine, taki tytuł tej piosenki, której wysłuchaliśmy, Joanna Samuels z płyty zatytułowanej Sorry Kid, płyty, która ukaże się w połowie sierpnia. Teraz za to zagramy z płyty, która już się ukazała i dzięki temu mieliśmy okazję parę utworów z tego krążka posłuchać. Zespół nazywa się Matt Honey i pochodzi z Oklahomy, z miasta Oklahoma City. Miejsca, które ma swoje bardzo piękne muzyczne tradycje i to naprawdę wieloletnie. A jeśli chodzi o muzykę alternatywną, muzykę rockową, no to oczywiście ostatnie 30 kilka lat to jest okres, w którym myślę wiele osób usłyszało o zespole Flaming Lips, który również z tego miejsca pochodzi i który w tym roku, o czym warto przypomnieć, bo sezon festiwalowy właśnie startuje, pojawi się po 16 latach w Polsce, znów na festiwalu OFF, by tym razem zaprezentować swój klasyczny album Yoshimi Battles The Pink Robots. No ale odeszliśmy dosyć mocno od Matt Honey, pozostając jednak w Oklahoma City, a więc z płyty, która w tytule wskazuje jeszcze inne zupełnie, gdzie indziej położone miejsce, czyli z płyty Bridge Over Cumberland, posłuchajmy nagrania Past Together Isn't Presence.

Past Together Isn't Presence to Matt Honey z ich płyty wydanej kilka tygodni temu, a teraz jeszcze nim wybije 22, zdążymy posłuchać utworu Point Blank w wykonaniu Kelleli. Kellela, niezwykle zdolna artystka, działająca na gruncie, mówiąc najogólniej, alternatywnego R&B, wyda swój najnowszy krążek 10 lipca, mając za konkurentów tego dnia Rolling Stonesów z ich najnowszym albumem. Ale myślę, że odbiorcy podzielą się niekoniecznie na dwie grupy, ale uwagą i posłuchają zarówno jednej, jak i drugiej płyty. Ten nowy krążek Kelleli nosić będzie tytuł New Avatar i z niego, jak powiedziałem, nagranie Point Blank.

Point Blank i Kelela z płyty, która ukaże się 10 lipca nakładem wytwórni Warp oczywiście. To nie jest muzyczne jezioro, do którego często wskakuje, ale kiedy ukazuje się nowa płyta Keleli, to ta kąpiel jest naprawdę wskazana i czekam coraz bardziej niecierpliwie na cały album. Do godziny 22 jeszcze Baxter Dury w znakomitym nagraniu ze swojej ostatniej płyty Alpha Dog, w dodatku w rozszerzonej przez producenta tej płyty i współtwórcę Paula Epworta wersji. Słyszymy się po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
4: Jest godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Policja zatrzymała nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Pasażerowie łódzkiego MPK skarżą się na upały w pojazdach. Są pieniądze na remonty zabytków w regionie. Przed nami bardzo ciepła noc i gorący piątek. Policja zatrzymała nożownika, który miał zaatakować pacjentów i personel medyczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Młodszy aspirant Angelina Rochowiak ze śląskiej policji informuje, że napastnikiem był 19-letni Polak.
5: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
4: Rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowy Halina Semik, mówi, że w zdarzeniu kilka osób zostało rannych. Nieoficjalnie to lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki, a sam napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat tożsamości mężczyzny ani stanu poszkodowanych osób. Upały coraz mocniej, wszystkim dają się we znaki. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Łodzi skarżą się na gorąc w autobusach i tramwajach. Radni Rady Miejskiej Marcin Chęcz i Marcin Głaszewski apelują do przewoźnika, by w najgorętsze dni na ulicę wyjeżdżały wyłącznie pojazdy z włączoną i sprawną klimatyzacją.
6: Do nas jako radnych trafiają liczne zdjęcia, komentarze od pasażerów, że jednak ta klimatyzacja nie działa prawidłowo.
7: Chcielibyśmy dzisiaj zaapelować, aby wyjeżdżały na ulice miasta wyłącznie pojazdy z klimatyzacją.
8: Jeśli chodzi o autobusy, to nie będzie problemu. Wszystkie będą wyposażone w klimatyzację. W przypadku tramwajów także postaramy się, tam gdzie jest to technicznie możliwe, aby zdecydowana większość pojazdów była klimatyzowana.
4: Odpowiada rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak. Temperatura w regionie nadal rośnie, a najwyższa, prognozowana, przypadnie w niedzielę, kiedy termometry mogą wskazać nawet 38 stopni. Służby przypominają o konieczności regularnego nawadniania organizmu i szukania cienia w ciągu dnia.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Są pieniądze na ratowanie zabytków w regionie. Samorząd województwa łódzkiego przeznaczył rekordowe 16 milionów

0: Rodzin Mariana Turskiego. Ocalały z zagłady dziennikarz, historyk i działacz społeczny urodził się 26 czerwca 1926 roku. Przyjaciel Mariana Turskiego i prezes Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotr Wiślicki wspomina dziennikarza jako wyjątkową osobę.
1: To był człowiek, przy którym wszyscy czuli się dobrze. To był człowiek, którego mogli być przez niego wysłuchani wszyscy. I to był człowiek, który zawsze miał bardzo dużą interakcję z rozmówcą i bardzo był uważny.
2: Dla mnie chyba po prostu najważniejsze by było to, żeby tatę pamiętać i żeby pamiętać to, żeby działać według tego, o co tata jakby może nie chcę powiedzieć walczył, ale o czym mówił.
0: Dodaje córka Joanna Turska. Podczas uroczystości w Muzeum POLIN poznano laureatów dwóch specjalnych wyróżnień Nagród Historycznych Tygodnika Polityka. Nagrody trafiły do reportażystki Hanny Kral, a także Adama Sitarka i Ewy Wiatr, redaktorów leksykonu Getta Łódzkiego. Kolejne wiadomości o godzinie 23, a przed nami serwis sportowy. I ponownie Piotr Andrzejczak.
3: Do zespołu łódzkiego klubu sportowego dołączył dzisiaj Kacper Nowakowski. 20-letni ofensywny pomocnik został wypożyczony przez klub z Łodzi do końca nowego sezonu. Młodzieżowy reprezentant Polski w swoim piłkarskim CV ma grę w Rakowie, Częstochowa, Miedzi, Legnica, ostatnio w Chrobrym Głogów. W tym zespole zagrał w finale baraży. W sumie ofensywny pomocnik w ubiegłym sezonie pierwszej ligi rozegrał 34 spotkania, zdobył 4 gole i zanotował jedną asystę. ŁKS wypożyczył Kacpra Nowakowskiego z Rakowa Częstochowa do końca sezonu 2026-27. Katarzyna Kawa nie zagra ostatecznie w tenisowym wielkoszlemowym Wimbledonie, bo nie przeszła eliminacji. W decydującym meczu polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kaylon Day 2-6, 5-7. Polka była rozstawiona z numerem 14, a jej rywalka z 32. Wcześniej Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Brandetti i Włoszkę Lucrezię Stefanini. Z kolei już w pierwszej rundzie kwalifikacji odpadła Linda Klimowiczowa, która uległa Nowozelandce Lulu San. Główna rywalizacja w Londynie rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. Pewne gry bez eliminacji są cztery reprezentantki Polski. Na korcie zobaczymy więc broniącą tytułu Igę Świątek, a także Maję Chwalińską, Magdalenę i Magdalenę Fręch. Oficjalne losowanie par pierwszej rundy odbędzie się w piątek. Siatkarska reprezentacja Belgii pokonała Chiny 3-1 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w Gliwicach. Polska w tej chwili gra z Turcją, prowadziła 2-1 w setach. Liderem tabeli Ligi Narodów jest Japonia, która wygrała 5 spotkań. Drugie miejsce zajmuje Ukraina, trzecie są Stany Zjednoczone, a Polska z 3 wygranymi 2 porażkami zajmuje dopiero 7 miejsce. A w drugiej ekstralidze żużlowej ROW Rybnik pokonał Orła Łódź 56-34. Pierwszy mecz Orzeł wygrał 53-37, ale to ROW zdobył punkt bonusowy. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7.
0: Temperatura powoli spada, ale robi to bardzo nieśpiesznie, bo na radiowym termometrze mamy 25 stopni Celsjusza i nadal będzie spadać, bo noc ma być bezchmurna, ale temperatura minimalna wyniesie od 17 stopni, a miejscami nawet do 20. Za to piątek bardzo gorący, bo temperatura będzie się wahać od 30 do nawet 33 stopni.
4: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

12 minut po godzinie 22, Megafonia w Radiu Łódź, część druga, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Raz jeszcze dobry wieczór. The Creatures otworzyli drugą część naszego spotkania. Tylko jedno dziś nagranie z płyty trzeciej w dorobku tego, nazwijmy to, bocznego projektu Siouxsie Sioux i Budgiego z zespołu Siouxsie and the Banshees, czyli z płyty Anima Animus z 1999 roku. To było nagranie zatytułowane Say. I do 23 jeszcze kilka pięknych utworów, które wybrałem na dziś. Między innymi z płyty, która ukazała się 30 lat temu, czyli z debiutanckiego krążka szkockiej grupy Bell & Sebastian. Tym razem z tej płyty utwór, który całość otwiera. The State I'm In.

Zespół Belen Sebastian z płyty Tiger Milk z roku 1996. Dziś przypominamy sobie dźwięki z tej płyty i jeszcze dwa nagrania z tej płyty dzisiaj zabrzmią i jeszcze będą takie okolice zespołu Belen Sebastian również na samo zakończenie naszego spotkania. Ale teraz wróćmy do rzeczy nowych. Dziś już słuchaliśmy jednej piosenki Blonde Shell z jej płyty, która ukaże się we wrześniu. Czas na jeszcze jedno nagranie z tego albumu, na który czekamy. Tym razem jest to nagranie tytułowe, czyli utwór Violins. Oto Blonde Shell.

To była raz jeszcze Blonde Shell, czyli Sabrina May Teitelbaum z płyty, której jeszcze nie ma, ale która ukaże się we wrześniu, a dokładnie będzie to 25 i będzie nosić tytuł dokładnie taki jak piosenka, której słuchaliśmy, czyli Violence. 23 minuty po godzinie 22. Wracamy teraz do Australii, skąd pochodzi Jackie Hunt. I ponownie sięgniemy po płytę, która mam takie przeczucie i takie podskórne sygnały, które dowodzą, że to jest płyta, o której będziemy pamiętać bardzo długo, bo ten element gęsiej skórki tutaj miał miejsce. To jest płyta, która nosi tytuł Desiderium. I dziś już słuchaliśmy z tego krążka utworu Mother, a teraz posłuchamy jeszcze dwóch tematów przygotowanych przez artystkę, która powróciła po 18 latach ze swoim nowym solowym albumem. Te dwie kompozycje to Cecilia i Temple of Illumination. Oto Jackie Hunt.

Dwukrotnie ze swojej najnowszej płyty, pierwszej po 18 latach, australijska artystka Jackie Hunt. To były dwie kompozycje z jej płyty Desiderium, najpierw Cecilia, a przed chwilką Temple of Illumination. Będziemy na pewno do tej płyty wracać i to nie tylko w najbliższych tygodniach. A teraz wrócimy do płyty, która ma już 30 lat, z groszem, bo ukazała się 6 czerwca 1996 roku. To był początek tej niezwykłej, trwającej do dziś zresztą historii szkockiej grupy Belle & Sebastian. Zresztą drugą swoją płytę wydali chwilę później tak naprawdę, bo w listopadzie 1996 roku, zatem był to solidny początek artystycznej drogi. Jeszcze dwa nagrania zatem z płyty Tiger Milk dzisiaj. Najpierw Electronic Renaissance, a potem kompozycja, która dziś mogła również zabrzmieć w wersji koncertowej, ale pomyślałem sobie, że trzymajmy się już do końca nagrań z tej debiutanckiej płyty, a zatem potem raz jeszcze Belle & Sebastian i My Wandering Days Are Over.

My Wandering Days Are Over i wcześniej Electronic Renaissance, dwa nagrania z płyty Tiger Milk zespołu Bell & Sebastian, czyli przypomnę z debiutanckiego krążka szkockiej grupy z Glasgow, wydanego w roku 1996. Tego samego roku ukazała się także płyta If You're Feeling Sinister, ale to była jesień, listopad, być może jak w listopadzie będę o tym pamiętał, to też zagramy kilka utworów z tamtego albumu. Ale jak powiedziałem, jeszcze będą okolice Bell & Sebastian w postaci zespołu The Gentle Waves, a także duetu Isobel Campbell z Markiem Laneganem. Wszystko to za moment i jeszcze będzie okazja, żeby dwa zdania na temat tych nagrań powiedzieć i tych wykonawców. Natomiast wcześniej sięgniemy po debiutancką płytę zespołu The Coral. Ostatnio grywałem piosenki z ich najnowszego albumu, który ukazał się parę tygodni temu, płyty 388, płyty przepięknej, nagranej w bardzo naturalny sposób na taśmowego Tascama ośmiośladowego, właśnie o symbolu 388. A dziś postanowiłem sięgnąć do pierwszej płyty zespołu The Coral, czyli płyty, która ukazała się w momencie, kiedy jeszcze właściwie większość z nich to byli nastolatkowie mieszkający w domu z rodzicami. Z tej debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu The Coral przypomnijmy sobie kompozycję Waiting for the Heartaches.

Waiting for the Heartaches to był zespół The Coral z ich debiutanckiej płyty wydanej w roku 2002. Na zegarze 11 minut do 23. Jeszcze dwa nagrania, którymi powrócimy do uniwersum zespołu Belle & Sebastian. Najpierw pojawi się zespół The Gentle Waves, który krótko działał na początku lat 2000. To był pierwszy zespół, który założyła Isobel Campbell. Wcześniej członkini zespołu Belle & Sebastian, prywatnie również sympatia lidera grupy Stewarta Murdocha, no ale nadszedł moment, w którym ich drogi rozeszły się na gruncie prywatnym i artystycznym i Isobel Campbell rozpoczęła swoją indywidualną drogę w muzyce właśnie od zespołu The Gentle Waves. Nagrała też kilka pięknych solowych płyt i kilka świetnych albumów z Markiem Laneganem, ale o tym za moment. Na razie posłuchajmy The Gentle Waves z płyty Swan Song. To jest utwór Falling From Grace. Niezwykła, śliczna piosenka, do której nakręcono również wspaniały wideoklip. Polecam. To taki klip, w którym odnajdziemy kadry niczym wyjęte wprost z dawnych filmów Mike'a Lee. Falling From Grace, The Gentle Waves.

Falling from Grace i Isabel Campbell z zespołem The Gentle Waves. Zerknąłem, słuchając tej pięknej melodii, na mapę temperatur w naszym kraju i proszę mi wierzyć, niewiele jest miejsc, w których temperatura spadła poniżej 20 stopni. Noc przytuli nas cieplutko. Gdyby ktoś nie mógł zasnąć, można zostać z nami po 23 radionocą Mariusz Woźniczka i jego rozmowy na tematy ciekawe, pasjonujące, intrygujące. Zachęcam. A na koniec raz jeszcze Isabel Campbell i Mark Lanegan, tym razem w nagraniu Come and Done. Do usłyszenia, mówi Marcin Tercjak.

0: Jest godzina 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Uwaga na upały, które nie zamierzają odpuścić w najbliższym czasie. Mieszkańcy ulicy Odińskiego w Andrzejowie mają dosyć kurzu. Zbigniew Boniek i Jean-Pierre Papin zagrają na stadionie Widzewa. Jest ciepło, a będzie upalnie, jutro nawet do 33 stopni. Upał nie odpuszcza, wysokie temperatury utrzymują się co najmniej do poniedziałku, a najgoręcej ma być w niedzielę, kiedy termometry mogą wskazać 38 stopni Celsjusza. O szczegółach mówi Jakub Jędrzejewski.
1: Nawadnianie, unikanie słońca i szczególna uwaga wobec osób starszych i dzieci to najważniejsze zalecenia w czasie utrzymujących się upałów.
2: Za gorąco trochę, ale do przeżycia. No na lody właśnie idziemy, więc można na lody pójść, na jakieś picie albo na basen może.
3: Dobrze sobie radzę, jak mam okulary i mam czapkę, to jest wszystko okej.
4: Okay. Cień, odrobina czegoś do picia i też nie ma problemu.
5: Co ma być, to będzie.
1: Mówią łodzianie. Ratownicy medyczni przypominają, że objawy takie jak zawroty głowy, osłabienie czy dezorientacja mogą świadczyć o odwodnieniu i wymagają szybkiej reakcji. Straż Miejska ostrzega przed pozostawianiem dzieci i zwierząt w samochodach, gdzie temperatura gwałtownie rośnie do poziomów zagrażających życiu. Z kolei Straż Pożarna wskazuje na zwiększone ryzyko pożarów w lasach i parkach oraz apeluje o szczególną ostrożność. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że stopnie ostrzeżenia będą przedłużane. Mieszkańcy Andrzejowa narzekają na kurz i dziury na ulicy Odińskiego. Droga nie jest utwardzona, a to powoduje, że w upalne dni unosi się pył, a podczas deszczu powstają liczne ubytki. Mieszkańcy wysłali do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi pismo, pod którym podpisało się ponad 30 osób. Jak wyjaśnia Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg, część działek przy tej ulicy ma nieuregulowany stan prawny.
6: Stąd też brak możliwości realizacji inwestycji drogowej. Natomiast zakładamy, że stan prawny działek powinien zostać uregulowany do końca września tego roku i wówczas będziemy mogli przystąpić do planowania remontu tej ulicy.
0: Ulica Odińskiego jest wykorzystywana nie tylko przez mieszkańców. Wielu kierowców wybiera ją jako alternatywną trasę, by uniknąć korków na ulicy Gajcego.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Polska-Francja na stadionie łódzkiego Widzewa. Chodzi o charytatywny mecz gwiazd, który odbędzie się w ostatnią sobotę wakacji. Spotkanie będzie też szansą dla młodych ludzi na zetknięcie się z wielkim sportem, podkreśla ambasador wydarzenia, były reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak.
8: Ta inicjatywa poprzez zaproszenie tych największych gwiazd światowego formatu, zawodników, którzy osiągali mnóstwo sukcesów, Mistrzostwa Świata, Złota Piłka, Liga Mistrzów, to jest ten kontakt, który pozwala marzyć.
9: Okazja do popatrzenia, do zrobienia sobie fotki z byłymi gwiazdami. Nie liczę na jakieś show oszumiające tempo, ale liczę, że w tych najważniejszych momentach piłkarze pokażą kilka fajnych akcji, bo w takich meczach o to chodzi.
0: Dodaje były selekcjoner biało-czerwonych Czesław Michniewicz, który poprowadzi polską drużynę. Zagrają w niej między innymi Grzegorz Krychowiak i Zbigniew Boniek. W ekipie trójkolorowych wystąpią m.in. Jean-Pierre Papin czy Alain Gires. Mecz gwiazd odbędzie się 29 sierpnia, a poprzedzi go 3-dniowy kamp piłkarski dla 8 drużyn z całej Polski. Nie ahoj popularnego krecika, a fajnie.

0: Po upalnym dniu teraz jest przyjemnie, bo 24 stopnie Celsjusza na radiowym termometrze. W nocy ta temperatura będzie wynosiła od 17 do 19 stopni, a miejscami nawet do 20. Później, czyli w piątek, przyjdzie znów upał i ta temperatura przekroczy 30 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza.
1: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
2: A w Radiu Nocą w tę opalną noc 25 czerwca witają Państwa Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwu.

Proszę Państwa, najlepsze pomysły powstają, gdy nie ma pieniędzy, a nie wtedy, gdy trzeba się zastanawiać, na co je wydać, powiedział magazynowi Press Mirosław Kuliś, założyciel i wydawca największego od lat polskiego tygodnika Angora, gość naszego Radia Nocą dzisiaj. I bez wątpienia ta myśl wypływa wprost z jego życiowego doświadczenia. Proszę Państwa, poznaliśmy się z Mirkiem już kilkadziesiąt lat temu, tak więc proszę pozwolić, że nie będę używał oficjalnych zwrotów przy opisywaniu naszego dzisiejszego gościa i przy zwracaniu się do niego już za chwilę. Nawet bowiem, gdyby tak wypadało na początek, to ta forma bezpośrednia już wiele mówi o Mirku. Znamy się z Mirkiem od tylu lat, ale gdy zaprosiłem go na spotkanie z Państwem dzisiaj, zobaczyłem w pierwszej chwili pewne zakłopotanie na jego twarzy. Choć ma za sobą lata swojej dziennikarskiej aktywności i stworzył nieustająco od lat największy polski tygodnik uznawany za fenomen na rynku polskiej prasy, to nie jest to człowiek, który garnie się do swojej własnej ekspozycji. Gdy przygotowując się do programu poprosiłem Mirka o rozmowę i porozmawialiśmy dzisiaj dłużej po latach, uzmysłowiłem sobie, że całe jego życie zawodowe, jego niesamowite realizacje wypływają nie tylko z jego, można wręcz powiedzieć, pewnego romantyzmu, nieskrępowanej fantazji i wyczucia ludzi, dla których je tworzy, ale wprost z jego nieprzeciętnej naturalności, odarcia z wszelkiego nadęcia. Ten niewątpliwy fenomen na rynku polskiej prasy, tygodnik Angora, Mirek wymyślił, stworzył rzeczywiście wtedy, gdy sam stracił pracę w tygodniku Odgłosy i rzeczywiście nie miał na swój pomysł żadnych pieniędzy. Opowie nam o tym już za chwilę, jak to było możliwe, gdy Polska wyglądała jak jedno wielkie pobojowisko po upadku PRL-u na początku bolesnej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Opowie nam również o tym, dlaczego i jaką rolę odegrał w jego życiu zawodowym i w narodzinach Angory najsłynniejszy telewizyjny uzdrowiciel i hipnotyzer lat 90. Anatolij Kaszpirowski. Dowiemy się także, jak powstały inne niesamowite realizacje Mirka. Wioska artystyczna Janowo w małej przymorskiej wiosce z 7 domami, przez którą przewija się cała plejada polskich artystów, twórców, gdzie wszystko jest do bólu naturalne, bufet teatralny jest w stajni, a galeria w chlewie. Czy Teatr Komedii Impro w Łodzi, gdzie każdy spektakl jest niepowtarzalny, tworzony we wzajemnej improwizacji aktorów i widzów. Chyba nigdy nie czułem się tak niczym nieskrępowany, wyluzowany, a jednocześnie tak blisko tworzywa w teatrze, jak właśnie w impro. I mam nadzieję, taką też nieskrępowaną atmosferę stworzymy także dzisiaj w Radiu Nocą. Choć rzecz jasna, nie ten luz będzie celem samym w sobie, a to, co ciekawego i ważnego ma w głowie i sercu nasz dzisiejszy gość Mirosław Kuliś. Zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Nasze telefony są już do Państwa dyspozycji. 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Zapraszam Państwa także do pisania do nas podczas programu na studio@radiolot.pl lub po programie na m.woźniczka@radiolot.pl.

0: Proszę Państwa, jest już za mną w studiu Mirosław Kuliś. Dobry wieczór, Mirku.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj. Pozwól, że w wielkim skrócie przeczytam Twoją notę biograficzną. Skończyłeś matematykę na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas studiów zaangażowałeś się w działalność w Klubie Dziennikarzy Studenckich i w Akademickim Centrum Radiowym KIKS. Po studiach pracowałeś jako korespondent Łódzki Polskiego Radia i Sztandaru Młodych. Pracowałeś jako dziennikarz Ekspresu Ilustrowanego, Głosu Robotniczego i Odgłosów. Założyłeś i wydajesz do dzisiaj największy polski tygodnik Angora. Stworzyłeś także Wioskę Artystyczną w Janowie i Teatr Komedii Impro w Łodzi. Jesteś fundatorem fundacji Lux Pro Monumentis oraz fundatorem organizowanego przez nią festiwalu Lightpump Festival w Łodzi. Otrzymałeś nagrodę literacką imienia Jerzego Wilmańskiego za wierność miastu i działalność wydawniczą przyznawaną przez Stowarzyszenie Pokolenia i Oddział Łódzki Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz nagrodę specjalną imienia Bolesława Prusa Niebieski Prus dla dziennikarza wydawcy przyznaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wszystko się zgadza.
1: Mniej więcej się zgadza, aczkolwiek niektóre z tych inicjatyw przypisałeś mnie, a powinienem oczywiście dodać innych, którzy byli przy tym obecni.
0: Ale będziesz okazja, bo będziemy pewnie większość tych inicjatyw rozwijać dalej, ale powiedz, jak znalazłeś się po raz pierwszy w świecie mediów, w dziennikarstwie?
1: Byłem bardzo młodym człowiekiem, miałem 12 lat, 68 rok. I rodzice, tata przywiózł do domu pierwszy telewizor. Pierwszy telewizor i akurat wtedy był to czas olimpiady w Meksyku bodajże. I oglądaliśmy tę olimpiadę, byliśmy pod wielkim wrażeniem. Wraz z kolegami z podwórka. I pod wpływem tych emocji związanych z oglądaniem z tak odległego miasta wydarzeń sportowych, postanowiliśmy sami zorganizować olimpiadę podwórkową. Robiliśmy skocznie, bieżnie, właściwie wszystkie dyscypliny chcieliśmy rozegrać, nie rozegraliśmy. I przy tej okazji właśnie ja wpadłem na pomysł, żeby wydawać gazetę taką, nazwałem ją szumnie Gazetę Olimpijską. I u ojca w pracy na maszynie do pisania tworzyłem tą gazetę w kilku zaledwie egzemplarzach przez kalki takie. A następnie rozdawaliśmy te gazetki na podwórku. W tej gazetce oprócz relacji z poszczególnych wydarzeń były też wyniki, kto zajął pierwsze, kto ostatnie miejsce, czasy, odległości i tak dalej, i tak dalej. Ta olimpiada, którą organizowaliśmy, spotkała się z potężnym zainteresowaniem nie tylko nas, wówczas 8-15-letnich chłopców i dziewcząt, ale także naszych rodziców, sąsiadów, którzy nam pomagali, którzy nam kibicowali, ludzie wychodzili na to podwórko. No takie duże przeżycie. Ale przy okazji właśnie poczułem siłę tego medium, jako 12-latek. Tej gazetki, tak? Bo na nią wszyscy czekali. Wszyscy wiedzieli, jak się zakończyły poszczególne dyscypliny, ale no co, gazetka to gazetka, prawda? Tak to się zaczęło.
0: To była podstawówka, rozumiem. A w liceum też tworzyłeś media?
1: No tak, w liceum z kolei otrzymałem za dobre wyniki w nauce od taty magnetofon. Magnetofon czterościeżkowy. Czterościeżkowe magnetofon. Był jeszcze dwuścieżkowy, gorsze, a czterościeżkowy był najlepszy. I ten magnetofon czterościeżkowy posłużył mnie i jeszcze trzem kolegom do zabawy pod tytułem radio. Myśmy nagrywali co tydzień, bardzo regularnie, nagrywaliśmy godzinną audycję, nazwaliśmy to Radio Światowid, i co godzinną audycję Radia Światowid. Po czym tą taśmę z tym godzinnym nagraniem kolportowaliśmy wśród pozostałych uczniów naszej klasy, ale też i liceum. Cieszyła się wielką popularnością. My tam opowiadaliśmy o jakichś wydarzeniach w miasteczku, w którym wtedy mieszkaliśmy. Recenzowaliśmy filmy, przeprowadzaliśmy wywiady, Ale pisaliśmy też skecze, odgrywaliśmy scenki, no i jakąś muzykę prezentowaliśmy. No i to tak, ta zabawa również, że tak powiem, mnie, ale i pozostałym kolegom się spodobała.
0: No a dlaczego w takim razie wybrałeś na kierunek studiów matematykę? Dlaczego?
1: Moja klasa była matematyczno-fizyczna i myśmy kochali matematykę, kochaliśmy fizykę. Ta klasa była nieduża, raptem 28 uczniów i uczennic i praktycznie, no co wtedy było ewenementem, teraz nie wiem jak to jest, ale wszyscy dostaliśmy się na studia od razu i większość z nas właśnie poszła na kierunki matematyczno-fizyczne. Ja uwielbiałem matematykę, do dzisiaj zresztą ją uwielbiam i dlatego poszedłem na matematykę. Nie żałuję, matematyka w życiu bardzo się przydaje. Uczy zwięzłości, uczy takiej dyscypliny myślenia, analizy, znakomite właściwie do każdej dziedziny w życiu.
0: Ale dziennikarstwo i media pociągały bardziej na studiach od razu. Właściwie z biegu znalazłeś się w Klubie Dziennikarzy Studenckich i w Akademickim Centrum Radiowym KIKS, tak?
1: Nie. To tak od razu nie. Znalazłem się od razu w Klubie Dziennikarzy Studenckich. To tak. Natomiast pierwszy mój jakby debiut w tym Klubie Dziennikarzy Studenckich to było wydawnictwo pod tytułem Biuletyn Łódzkich Spotkań Teatralnych. Łódzkie Spotkania Teatralne to była największa impreza, największy festiwal teatrów studenckich wówczas w latach 70. w Polsce. Natomiast Klub Dziennikarzy Studenckich, też chyba powinienem wyjaśnić, to była po prostu taka organizacja dość luźna, która gromadziła studentów interesujących się dziennikarstwem. No i to takie było dość szerokie, proste założenie. No i między innymi, jak przychodził taki festiwal Łódzkie Spotkania Teatralne, to obowiązkiem tego klubu dziennikarzy było wydawanie takiego biuletynu. Biuletyn wydawano przy pomocy powielacza, który był w dyspozycji tych, co organizowali ten festiwal. No i ja tam właśnie, wylądowawszy w tej redakcji, pierwsze zadanie dziennikarskie, razem z taką koleżanką z filologii polskiej, mieliśmy bardzo ambitne, ponieważ postanowiliśmy zrobić wywiad z Kazimierzem Dejmkiem.
0: Wysoko.
1: Raz, że wielka historia teatru polskiego, teatru łódzkiego. Był dyrektorem teatru w Warszawie. Teatru, w którym, że tak powiem, w marcu 68 roku studenci tak fetowali spektakl Dziady, że w końcu doszło do wielkich zamieszek 68 roku, no wielkiego nawet przesilenia, mógłbym powiedzieć, politycznego. Dejmka za ten czyn, może nie za czyn, ale za to, że jakby w teatrze były te Dziady, który prowadził, z powrotem zesłano do Łodzi, on już wcześniej był w Łodzi. I to był 75-76 rok, jak on tu się pojawił w Łodzi, a ja z tą koleżanką, świeżo upieczeni 19-20-latkowie, poszliśmy do niego robić wywiad, co sądzi na temat teatru studenckiego i w ogóle studentów. No a on miał w tym momencie pewną zadrę osobistą do tego wszystkiego. I ten wywiad zaczął w ten sposób, mówi: teatr studencki, ja nic nie wiem na temat teatru studenckiego. Myśleliśmy, że przegraliśmy ten wywiad i tego Dejmka, ale po namyśle razem z tą koleżanką napisaliśmy ten wywiad, a daliśmy tytuł Teatr Studencki, nic o nim nie wiem, Kazimierz Dejmek. No i wydrukowano to na pierwszej stronie tego biuletynu i kiedy w klubie festiwalowym tego festiwalu rozdawano ten nasz biuletyn, to wszyscy wyrywali sobie, bo takie powiedzenie tego Dejmka, który najprawdopodobniej wiedział, co to jest teatr studencki, który obserwował teatr studencki, obserwował ten festiwal. Ale takie powiedzenie było dla wszystkich szokiem, mocne. A wśród na przykład wtedy teatrów studenckich był na przykład Krzysztof Jasiński z legendarnym dziś, a wtedy raczkującym, początkującym teatrem Stu i cały szereg wielkich ludzi teatru, którzy później wyrośli z Teatru Studenckiego.
0: A potem właśnie Kiks, tak? Radio.
1: A potem jeszcze po drodze był Dziennik Akademicki, taka jednodniówka wydawana przez Klub Dziennikarzy Studenckiej, a na koniec faktycznie trafiłem do Akademickiego Centrum Radiowego Kiks na Uniwersytecie Łódzkim. To był wówczas radiowęzeł studencki. Myśmy mieli własne studio profesjonalne, a słuchali nas poprzez takie kukuryźniki, na to mówiło się, słuchali nas studenci w swoich pokojach.
0: W akademikach.
1: W akademikach, mm-hmm. Tak.
0: To doskonale pamiętam, ponieważ poznaliśmy
1: jesteś
0: się właśnie...
1: Radia Żak?
0: Tak, poznaliśmy się wtedy...
1: Politechniki Łódzkiej.
0: Tak jest. I wtedy postanowiliśmy, że będziemy wymieniać się programami. Przyjeżdżaliśmy
1: wy
0: do
1: się.
0: Nas. To w ogóle był wtedy ewenement, że przy tych wszystkich antagonizmach studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej jeździło do Kiksa, a Kiks przyjeżdżał do Żaka.
1: Tak.
0: To było super. Po studiach poszedłeś jednak głównie w prasę. Zostałeś dziennikarzem Sztandaru Młodych, Ekspresu Ilustrowanego, Głosu Robotniczego.
1: No tak. Z radia musiałem zrezygnować. Powiem anegdotycznie. Byłem na praktykach w Polskim Radio w Warszawie. Wygrałem taki konkurs ogólnopolski o Laur Czerwonej Róży. Taki świetny reportaż zrobiłem i dostał pierwszą nagrodę. I w ramach tej nagrody miałem praktykę w Polskim Radio w Warszawie w redakcji rolnej. Wówczas tam obowiązywały karty mikrofonowe. I ja nie zdałem karty mikrofonowej. Było takie studio Kubuś, które uczyło kandydatów, no ale ten Kubuś z tego studia, Kubuś mówi do mnie, Mirek, no ty nigdy nie będziesz miał takiej dykcji jak Sznuk, który już wtedy funkcjonował w Radiu Polskim. I no niestety będziesz miał kartę mikrofonową numer 3 albo numer 2, także tylko będziesz mógł nagrywać swój dźwięk, zadając pytania przy okazji rozmowy dziennikarskiej z magnetofonu. Ja się zniechęciłem do tego radia i w związku z tym ja już byłem zakochany w dziennikarstwie, że mi się to tak podobało, że nie widziałem nic innego, tylko dziennikarstwo. No i wtedy z konieczności, z porażki życiowej zrezygnowałem z dalszej kariery, w cudzysłowie, w Polskim Radiu i jakby skierowałem się ku prasie.
0: Tutaj niestety będę musiał skracać, bo bardzo barwnie opowiadasz, że tylko się świetnie słucha, ale musimy cały ten twój dorobek ogarnąć.
1: Już będę się streszczał, proszę bardzo.
0: Nie, ale wszystko świetnie, naprawdę. Aha. Bardzo się ciebie świetnie słucha. Natomiast z Głosu Robotniczego niestety też zostałeś zwolniony. Dlaczego?
1: To był rok... 80. chyba 8 albo 8. Zbliżał się okrągły stół. I wówczas była taka sytuacja w kraju, że 95% mediów należało do prasowych, należało do RSW Prasa. To było takie wydawnictwo, które z kolei należało do PZPR-u. I jakby oni wiedząc, że zbliża się ten okrągły stół i wiedząc pewnie, że dopuszczą Solidarność do współrządzenia, postanowili przeprowadzić taką czystkę we własnych szeregach. Nauczeni tym, że w 1980 i 81 roku, kiedy powstała Solidarność, to bardzo dużo dziennikarzy właśnie tego partyjnego wydawnictwa związało się z Solidarnością. No i nie chcieli tego uniknąć i postanowili tych, którzy według nich może nie byli prostolinijni, to się pozbyć ich. I zrobili taką atestację stanowisk. No i ja w całej redakcji swojej, to tylko jedyny, zostałem zwolniony i po prostu przestałem, straciłem pracę. Byłem pierwszym bezrobotnym dziennikarzem w Łodzi, a być może jednym z pierwszych bezrobotnych dziennikarzy w Polsce. W związku z tym miałem pozostać bez pracy. Aczkolwiek zwalniając mnie z tej pracy, popełniono błędy formalne. Takie zwykłe błędy jakiś urzędnik tego wydawnictwa popełnił. I ja poszedłem do sądu pracy. I o dziwo, w tym sądzie pracy o mało co nie wygrałem, ale zaproponowano mi ugodę przedstawiciele tego wydawnictwa RSW. Zgodziłem się na tę ugodę. Ugoda była taka, że w innej redakcji mogę podjąć pracę tego wydawnictwa, ale tylko na rok, bo redaktor naczelny tego pisma no nie znał jakby moich możliwości i taki rok miał być próbny, a później ewentualne przedłużenie. Ja się tego nie bałem, czułem się pewnie w tym zawodzie, więc się zgodziłem. A tak naprawdę chodziło o to, żeby jednak ostatecznie się mnie pozbyć. I tak trafiłem do tygodnika Odgłosy. No i następnie rzeczywiście mnie zwolniono. Z tego
0: po tym roku. I po roku wylądowałeś kompletnie bez pracy, tak?
1: Tak, no ale już gdzieś wiedziałem, to był 89, nie, 80, się to myli. No w każdym razie to było, nie no, po wyborach już było. To był, czyli to był 89 PRL-u, rok, tak, jesień. No i ten naczelny mi powiedział, że mi nie przedłuży pracy. I pracowałem, tylko miałem etat do 31 stycznia 90 roku. Już byłem stracony. No ale to miałem takie niezwykłe szczęście w życiu, że w momencie, kiedy ten RSW, czyli to wydawnictwo partyjne, wyrzucało mnie, to za chwilę cała ta partia upadła, łącznie z tym wydawnictwem. Więc to takie rzadkie szczęście, że tu cię zwalniają, a firma pada. No i ja wiedząc te parę miesięcy, że co tutaj się wydarzy, ale też wiedząc, że tu są zmiany, bo już wtedy był premierem Morawiecki, postanowiłem założyć własną gazetę. To takie, miałem wtedy 30-33 lata, to takie jest młodzieńcze, że jestem szeregowym, ale mam buławę marszałkowską w plecaku, więc ja tak samo bez żadnych ograniczeń, mówię, dobra, no to wyrzucałem mnie, to sobie sam założę własny tygodnik. I miałem pomysł na ten tygodnik, to był właśnie tygodnik Angora. Miałem kandydata na naczelnego, mojego takiego szefa ze Sztandaru Młodych, w którym tam byłem korespondentem łódzkim. I w ten sposób doszło do założenia tego tygodnika.
0: No dobrze, ale to nie za szybko, bo to jest ten moment właśnie przełomowy. Skąd pieniądze na ten tygodnik?
1: Założyłem takie wspólne przedsięwzięcie gospodarcze pod nazwą Wydawnictwo Vesta Druk. Wydawnictwem tej nazwie to byłem ja. Vesta to była spółdzielnia ubezpieczeniowa Vesta, która wtedy działała w Polsce i która miała siedzibę w Łodzi. Oraz druk, to była drukarnia. Drukarnia ta naprzeciwko Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Tam był taki dyrektor Grabowski. No i ja ich przekonałem co do idei wydawania tego swojego tygodnika, ale oni przy okazji mieli własne interesy. Ten drukarz chciał mieć pracę dla swojej maszyny drukarskiej, którą wnosił do tego przedsięwzięcia, natomiast Vesta chciała po dobrej cenie dla siebie drukować polisy ubezpieczeniowe, no jakieś tam ankiety i tak dalej, wszystko to, co w dużych ilościach potrzebne jest towarzystwu ubezpieczeniowemu. No i pieniądze miała wyłożyć właśnie Vesta, drukarnia miała dać maszynę drukarską, a ja miałem tam pracować i know-how miałem dać. Niestety wtedy właśnie Vesta wpadła po raz pierwszy w takie perturbacje finansowe, polegające na tym, że brakowało im pieniędzy i nie mogła wyłożyć tych pieniędzy. No tam codziennie chodziłem do księgowości, tych pieniędzy nie było, nie było, nie było, nie było. I któregoś dnia przyszedłem do domu i to był czwartek, pamiętam, i zobaczyłem gdzieś około godziny 18 w polskiej telewizji Kaszpirowskiego, który został jakby sprowadzony przez polską telewizję, audycję telewizyjną z Moskwy o Kaszpirowskim. Ten Kaszpirowski opowiadał i tam miał ten słynny swój seans. No i ja to jak zobaczyłem, to mówię, o, to tu zaczyna się, zaczynają się te odcinki, to na pewno będzie dla publiczności ciekawe, bo ten facet ma jakąś charyzmę. I mówię, dobra, to tu za chwilę tracę pracę, to ja pojadę do tego Kaszpirowskiego, zrobię z nim wywiad, no i sprzedam innym tytułom niż ten, z którego mnie wyrzucano. Może mówię, nawet książkę, wywiad o nim napiszę, jakoś będę żył, i czekając dalej na te pieniądze z Westy, żeby założyć ten tygodnik. I to był czwartek, a ja już w niedzielę o godzinie 12 byłem w Kijowie na ulicy Trzykałowa 8, gdzie właśnie Kaszpirowski miał swoje biuro i gdzie byłem z nim umówiony na tą godzinę 12 w celu przeprowadzenia wywiadu. I tam właśnie go poznałem, chciałem zrobić ten wywiad, a on mnie mówi tak, a widziałeś mój spektakl na żywo, mój seans? Ja mówię, no nie, tylko widziałem w telewizji w czwartek w Polsce. A on mówi, o, mówi, a ja dzisiaj o godzinie, mówi, 19 tu w Kijowie, w hali sportowej, mam ten seans, to przyjdź. I dał mi dwa bilety. Ja mówię, no ale po co mi dwa bilety? A on mówi, dla padruszki. Ja mówię, nie mam żadnej padruszki tu w Kijowie. A on mówi, weź, dla padruszki. No i tak dostałem te dwa bilety, po czym on mówi, że dopiero po tym, jak obejrzy ten seans, to będzie ze mną wieczorem ten wywiad przeprowadza. No to się zgodziłem. Przyszedłem dużo wcześniej tam pod tą halę sportową, no i nagle patrzę, a tam są koniki, którzy sprzedają te bilety po 5 dolarów. Gdzie pensja w Polsce była w tym momencie 30 dolarów. A oni w Rosji, gdzie pensje były jakby jeszcze niższe, no na Ukrainie, ale wówczas w Związku Radzieckim, sprzedawali po 5 dolarów. Taka kupa pieniędzy. No to od razu sprzedałem ten bilet dla padruszki i uzyskałem w ten sposób 5 dolarów, co mi się wydało już dużą kwotą pieniędzy. No ale tam się jeszcze zaprzyjaźniłem z tymi brankarzami, wchodziłem, wychodziłem, mówiłem, że tu ja jestem dziennikarzem, że będę wywiad i tak dalej. Wychodziłem niby na papierosa i oni się przyzwyczaili do mnie, że ja tu już właściwie jestem. Więc w związku z tym sprzedałem natychmiast ten drugi bilet. Już miałem 10 dolarów. I z zapasem 10 dolarów poszedłem na ten seans. Jak zobaczyłem, 15 tysięcy ludzi, którzy przyszli na Kaszpirowskiego, gdzie biletów brakowało, gdzie koniki sprzedawali no te bilety po takich dużych pieniądzach, to mówię, to mi się od razu oczy, że tak powiem, otworzyły i mówię, a ja potrzebuję pieniędzy od Westy. Więc tam trochę popatrzyłem na ten seans, ale poleciałem do dyrektora tej hali sportowej. No i jakimś cudem go przekonałem, że on mi zezwolił z telefonu hali sportowej zadzwonić do prezesów tej Westy tu w Łodzi. Ja zadzwoniłem i poprosiłem ich, żeby mi dali pełnomocnictwo do rozmowy z Kaszpirowskim w celu zaproszenia przez Westę do Polski Kaszpirowskiego, przekonując ich, że to będzie bardzo dobre marketingowe i promocyjne dla nich. Jak się pokażą, że zapraszają właśnie tego psychoterapeutę Kaszpirowskiego, który leci już w polskiej telewizji. Oni akurat, wiceprezes i prezes, akurat widzieli to w czwartek, czyli tamte dwa dni wcześniej. I też się zainteresowali tą audycją i tą charyzmą tego Kaszpirowskiego i powiedzieli, dobra, to my cię upełnomocniamy ustnie. No to ustnie, to ustnie. I kiedy siadłem w końcu do tego wywiadu wieczorem, to po prostu, no zacząłem tam wywiad, ale tam dość szybko jakoś zaczęliśmy rozmawiać bo ja powiedziałem, że tu też przy okazji reprezentuję Westę i że chcę zaprosić Kaszpirowskiego do Polski jako ta Westa. A on się zainteresował, bo okazało się, że Westa, oni mówili, ma bardzo dobrą prasę w Związku Radzieckim, ponieważ to było wówczas pierwsze towarzystwo, no akurat nawet nie towarzystwo, tylko spółdzielnia, ale w sumie jakby towarzystwo ubezpieczeniowe na wschód od Łaby, aż do Władywostoku, które było nie państwowe, tylko prywatne, było prywatne.
0: Tak, tak jest.
1: I o tym pisano również w Związku Radzieckim. I oni o tym wiedzieli od razu, no dobra, ciekawe.
0: I tutaj, tak Milku, i tutaj, jak w dobrym filmie, zróbmy teraz cięcie, bo temat Kaszpirowskiego na pewno zasługuje na trochę większe tutaj rozwinięcie, ale to może po północy. Tak czy inaczej, na teraz, na ten moment Kaszpirowski i spotkanie z nim pomogło ci znaleźć pieniądze i powstała Angora, ale więcej o tym za chwilę, bo fenomen Angory to jest w ogóle osobny temat. Także za chwilkę właśnie porozmawiamy o fenomenie Angory. I Państwa zapraszam do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, przy naszym telefonie jest teraz z nami wybitny medioznawca, prasoznawca, profesor Zbigniew Bajka. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Wieczór. Dziękuję za profesora. Tak mnie wszyscy tytułują, choć jestem tylko skromnym doktorem, ale nawet koledzy profesorowie mówią do mnie profesorze. To pewnie ze względu na wiek.
0: Panie profesorze, jest pan legendą i dla wszystkich dziennikarzy jest pan profesorem. Cieszę się bardzo, że troszkę pan podsłuchuje naszą rozmowę z Mirkiem. Od kiedy pan śledzi losy tygodnika Angora, proszę powiedzieć?
1: Od początku, pierwszego numeru. Mam nadzieję, że Mirek pamięta, bo...
2: Pamiętam.
1: No, do dzisiaj to no właśnie co tydzień.
0: Czyli...
1: To jest właśnie, ja jestem fenomenem, ponieważ, przepraszam, jestem fenomenem czytelnikiem, ponieważ to pismo czytam 36 lat.
0: No właśnie, co tydzień?
1: W czerwcu chyba minęło, ile pamiętam.
2: Tak jest.
0: To muszę powiedzieć, że teraz Mirkowi się zaświeciły oczy, jak pan to powiedział, panie profesorze.
1: No tak, on to przecież wie, bo redakcja od wielu lat mi przysyła Angorę, ale ja wcześniej kupowałem, nawet miałem taką założoną teczkę, nie ja jeden, bo w kioskach pamiętam, że najbardziej pękate były te teczki w kioskach, gdzie był tygodnik Angora. To po prostu czasami trudno było kupić. Proszę pamiętać, że to było pismo, które miało, to Mirek będzie pamiętał, ale pod 500 tysięcy w swoim czasie nakładu. Zresztą to były jakieś takie wakacyjne numery, bo jak pamiętam, w wakacje sprzedaż szybowała.
0: A jeśli dobrze też wiem, proszę mnie poprawić ewentualnie, szacując czytelnictwo, przemnaża się liczbę sprzedanych egzemplarzy tygodnika przez 4, czyli jeśli 500 000 sprzedawało się, to znaczy, że 2 000 000 czytelników miała wtedy Angora, tak?
1: Słuchaj, no co, u mnie to było tak, że czytałem ja, moja żona, moja córka, moja szwagier i teściowa, jak żyła, jeszcze było 6 osób.
0: Czyli więcej niż, 4, niż 2 miliony, 4
1: ale,
0: miliony.
1: Ale oczywiście to jest, ja będąc takim ekspertem przez parę lat w Sejmie i w Senacie Komisji tej Kultury i Mediów, to widziałem, że posłowie czytają Angorę, bo to po prostu jest gazeta, to była gazeta, to było pismo, przepraszam, czasopismo, tygodnik, które przynosiło informacje z różnych stron, bo to i lokalne, i krajowe, i zagraniczny peryskop, także to, jak pamiętam, nie wiem, jak się chyba nazywało, to Mirek poprawi mnie, wszystkie gazety w jednej, to jakoś to takie było hasło. Takie,
2: tak,
1: że...
2: tak, było takie hasło, ale było takie... też hasło tygodnik Angora dla każdego posła i senatora.
0: Bo... tak. Panie profesorze...
1: Ja pamiętam, że w początkach to... Przypomniałem sobie teraz, kiedy się przygotowywałem do tej rozmowy, to pamiętam, że przez pierwsze, kilka ładnych lat było, że był podtytuł pismo tylko dla dorosłych. A tak. To ze względu na to, że na ostatnie, jeszcze jak czarno-białe było Angora, to na ostatnie to nie były tam zdjęcia z różnych kepsów, z różnych tam pism erotycznych.
2: Tak.
0: W tamtych latach...
1: Później to, ale to chyba w 94 czy 5 przestały być te zdjęcia, bo się pojawiła Angorka.
2: Tak, właśnie to spowodowało, że wycofaliśmy się z tej ostatniej strony, chociaż i ten podtytuł zmieniliśmy na... Nie tylko dla dorosłych. O.
1: Tak, rysuneczki są... Tu pan redaktor mówił o tej liczbie czytelników. Ja, to oczywiście pan redaktor Kulisz pamięta, robiłem chyba dwukrotnie badania czytelnictwa Angory i pamiętam, że dla mnie niesamowitą było rzeczą, to zresztą nie tylko z tych badań, ale także z badań, polskich badań czytelnictwa, PBC, było tak, że 75% w pewnym momencie czytelników to byli czytelnicy stali, czyli czytający co tydzień lub 3 razy w miesiącu. To dla mnie to było niesamowite, bo ja pamiętam, że porównywałem to tam z Prost, a nawet z polityką. Polityka miała tam 50%, a Prost miał 38%. Taka grupa stałych czytelników to jest skarb po prostu. Bo no to właśnie. Znaczy, że ci ludzie co tydzień idą i kupują albo prenumerują, bo to różnie, albo mają wtyczkę i tak dalej.
0: Ale proszę właśnie powiedzieć, na czym polega ten fenomen Angory. Jest pan od dekad, to muszę przyznać, uznanym medioznawcą, prasoznawcą. Doradzał pan wtedy wielu tygodnikom polskim, a akurat Angora odniosła na tle innych tygodników tak wielki sukces, tak?
1: Wie pan, nie wiem, czy powinienem w tym momencie mówić, ale Angorę oczywiście doradzałem się z Mirkiem wiele razy rozmawiali. Pamiętam, jak on szukał prawnika, znalazł pana profesora Michalskiego, bo to był taki problem prawny, jak korzystać, żeby nie wpaść w jakieś kłopoty, jak korzystać z tych różnych gazet. Ja
0: sprzedruków.
1: Nie pamiętam, ale był taki czas, że mówiono mi w redakcji, że redakcja abonuje ponad 300 tytułów. Było tak chyba, prawda?
2: Oczywiście w dalszym ciągu praktycznie wszystko prenumerujemy.
1: Jak wchodziłem do takiego pokoju, gdzie siedział wybitny redaktor Ekspresu Ilustrowanego na emeryturze, Adaś Lewaszkiewicz, to on był po prostu tam był zawalony tymi tytułami, tymi gazetami. To było po prostu wybierane, że tak powiem, fizycznie. To nie jak dzisiaj się bawimy w internecie. Trzeba było przekopać się przez tą olbrzymią hałdę pism, odpism, powiedziałbym nawet takich dzielnicowych, jak Głos Nowej Huty, po poważne tygodniki.
0: Ale...
1: To zresztą było bardzo ciekawe, ponieważ ja wcześniej miałem do czynienia, w 1988 roku pani wiceprezes RSW poprosiła mnie, żebym doradzał panu redaktorowi, mojemu imiennikowi Zbigniewowi, o ile pamiętam, Chomiczowi, który był redaktorem pisma Pan. Powstawało to pismo i ja się w ten czas zajmowałem takim doradztwem. I ten Pan, taki polski playboy, powstał, ale potem upadł, jak się zmienił ustrój, ale po drodze jeszcze było tak, on był drukowany w Łodzi. I po prostu te różne, że tak powiem, matrony z RSW denerwowały się bardzo i w ogóle mówiły, że nie powinno być takich nagich kobiet na tych rozkładówkach. I biedny Chomicz zrobił tak, że te zdjęcia były takie przymglone, nieostre. I zaraz zaczęli pisać, dzwonić czytelnicy ze Śląska. To był fenomen, bo 48% nakładu przed ukazaniem się pierwszego numeru już miało czytelników, zgłosili się. I ci ze Śląska zwłaszcza mówili, jak ja ze swoją kobietą chcę oglądać porządne dziewczyny, a wy tu takie. No a to redakcja mówiła, że jakiś taki tam problem jest w drukarni, że nie mają jakiegoś urządzenia, które się tam, jak pamiętam, nazywało wygrzewalnie albo coś, i że dlatego są te zdjęcia nieostre. No to czytelnicy powiedzieli, to my się ściepniemy, damy pieniądze, żebyście to wygrzewalnie kupili. Ale no, takie to były czasy. Na szczęście tygodnik Angora takich problemów nie miał, choć no, było tam trochę historii.
0: Ale właśnie chciałem wrócić do pytania, panie profesorze.
1: Ja pamiętam, że tygodnik Angora był słynny z tego, że chyba byli to pierwsi dziennikarze i wydawcy, którzy wygrali w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Mirek to może powiedzieć, bo to było Kulisz i Różycki przeciw Polsce. No tam chodziło o takie obśmianie, takie reklamy chipsów. Starfood się to nazywało, czy jakoś tak, prawda?
2: Tak.
1: I ponieważ w pierwszej instancji w Łodzi przegrali, ale w Europejskim Trybunale wygrali. No więc to było, chodziło o wolność słowa.
0: Mm-hmm. Ale chciałem wrócić, panie profesorze, do pytania o fenomen Angory. Proszę, jako medioznawca, prasoznawca powiedzieć, właściwie już po trosze chyba pan odpowiedział na to pytanie, mówiąc o tej ogromnej ilości udziale stałych czytelników, tak?
1: Tak, ale to jest, myślę, tak, no oczywiście, a dlaczego jest stałe? Ponieważ no, takie to jest tak aż banalne, że po prostu content, czyli zawartość od lat odpowiada czytelnikom, każdy znajduje tam coś do siebie. I jak ja pamiętam, to z badań, ale nie tylko z badań, przecież z kontaktu z czytelnikami, redakcja się wsłuchiwała i chyba się dalej wsłuchuje w te opinie czytelników. Stąd na przykład pojawiają się nowe jakieś takie działy. Na przykład, gdzie pan ma taki dział, żeby dwie pełne strony poświęcać na listy czytelników? Bardzo długie niestety. Obok tego ma, nawet czytelnicy mogą sobie zamieszczać swoje wiersze. No nie są to wiersze na Nobla, ale są, prawda. I jest dużo takich rzeczy, które czytelników interesują. Co się stało z dawniej słynnymi ludźmi, znanymi tam z teatru, z filmu, sportu, to też jest. Co się dzieje na salonach Warszawy, co się dzieje w służbie zdrowia, ten polski pacjent, czy jakoś to się nazywa, to ja nie pamiętam, ale to od dziesiątek lat już jest, znaczy, chyba od końca lat 90., ale obym się mylił. No i parę dobrych felietonistów, natomiast oczywiście to, że to fenomen jest to, że po prostu nie kupuje się różnych tytułów, tylko w tym piśmie są ciekawe informacje. Pismo przez niektórych z prawej strony sceny politycznej uważane za lewicowe. Wielu czytelników uważa, że jest to pismo, które jakby pokazuje różne strony tego politycznego rynku, politycznego tej polityki, prawda? Ale i pokazuje to zarówno w takim wymiarze społecznym, jak i obyczajowym. Poza tym no, naprawdę jest na przykład fantastyczny pan od wywiadów, pan chyba Krzysztof Różycki. Od lat już pracuje i zawsze świetnie przygotowany. Ja jeszcze jak pracowałem i wykładałem, prowadziłem zajęcia ze studentami dziennikarstwa, to pokazywałem im jako przykład niezwykle solidnego i przygotowanego wywiadowcy, tak bym to nazwał. Poza tym tak, no tematy, które ludzi interesują, to właśnie problematyka zdrowia, tematyka kryminalna, to są wszystko te historie. Poza tym my mówimy o kraju, ale przecież jest ta druga część Peryskop, czyli jest w jednym piśmie. Mamy wiadomości lokalne, krajowe i ze świata. To jest po prostu niezwykle, niezwykle ważne, nie trzeba kupować. Obiektywnie pismo, różnorodne teksty, ale także przecież, o czym należy pamiętać, świetne rysunki, dużo pięknych zdjęć. To jest chyba jedyna redakcja, która ma własną grupę rysowników. Ja na moje 80. urodziny dostałem od redakcji prezent. Mój narysował mnie pan Stankiewicz, ale pamiętam, rysownik świetny w Angorze i bardzo jestem za to wdzięczny redakcji. Wisi to u mnie na honorowym miejscu.
0: Panie profesorze, myślę, że chyba największym prezentem dla wydawcy, dla Milka jest to, że tak wybitny medioznawca, prozaznawca jak pan jest tak niesamowitym, stałym czytelnikiem przez 36 lat tygodnika Angora i co tydzień i z całą swoją rodziną pan czyta. Pięknie dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam mojego przyjaciela również. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy i mam nadzieję do usłyszenia w Radiu Nocą. Także dziękuję pięknie. Proszę dalej nas słuchać jeszcze do godziny pierwszej, jeśli to jest możliwe. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że tutaj, Mirku, właściwie to identycznie jak pan profesor Bajka, Wypowiadał się profesor Adam Szynola dla, Szynol dla wirtualnych mediów. Angora wstrzeliła się w dobry dla nich moment, czyli coraz mniejszą konkurencję w druku i podanie odbiorcy informacji w pigułce. Produkt został dobrze skrojony, przemyślany. Angorze opłaciła się konsekwencja. Mimo różnych wahnięć wydawca nie przestraszył się, pozostając na rynku i utrzymując produkt na przyzwoitym poziomie. Warto docenić to, ponieważ aktualnie nie znajdziemy zbyt wielu tak wytrwałych inwestorów w mediach tradycyjnych. Tak więc dobrze przemyślany produkt i konsekwencja, tak? Nigdy nie zwątpiłeś w Angorę? Nigdy się nie wystraszyłeś?
2: No tu z profesorem, mimo tym, którego teraz cytowałeś, mimo, że to bardzo ładne jest, co powiedział, no to się fundamentalnie nie zgodzę, jeśli chodzi o jedno słowo. Mhm. Produkt. Tak się teraz współcześnie przyjmuje, że w mediach jest produkt i tak dalej. Ja jestem starej daty i dla mnie to nie jest produkt. To jest tygodnik Angora. To jest prasa, czy jakiś dziennik. To nie jest produkt. Wywodzę w ogóle prasę, zresztą nie tylko ja, bo wielu prasoznawców, od listu. Że to jest list do kogoś adresowany, który informuje o pewnych rzeczach i tak dalej. A list no, jest sprawą dość osobistą. Nie można powiedzieć liście, że jest produktem. List się pisze do kogoś, mając na myśli tego kogoś. Weźmy takiego młodego człowieka, co pojedzie, załóżmy, na obóz młodzieżowy czy na kolonie i on ma napisać do mamy i opowiedzieć, co przez tydzień się zdarzyło i do kumpla. To myślę, dwa listy zupełnie różne, bo nadawca jest ważny, znaczy adresat jest ważny i on pisze troszkę pod niego, tak, mhm. takim językiem i pisze o tych rzeczach, które wie, wyczuwa, że tamten jest zainteresowany. I tak samo jest dla mnie z prasą, z gazetami. No i bronię się przed nazwaniem, że Tygodnik Angora to produkt. Proszę Państwa, to jest list do Państwa od grupy, która to redaguje, która swoją wrażliwość i swoje patrzenie na świat, swoje odczucie tego świata, informacje, jaką zbiera pracowicie przez cały tydzień, łącznie z przedrukami, chcę wam przekazać. Chcę z wami się podzielić.
0: Piękne jest to, co mówisz. Muszę ci powiedzieć, że nie jesteś pierwszym szefem prasy, z którym rozmawiam. Jeszcze nigdy nie słyszałem czegoś takiego jak teraz.
2: No, ja w to wierzę. Więc
0: to jest piękne.
2: Ja jestem głęboko o tym przekonany. I że właśnie poprzez ten papier w sposób przedziwny, ale znajdujemy jednak wspólne porozumienie. Tak jak zresztą list, który otrzymamy, no dziś to się może rzadziej otrzymuje listy, no ale powiedzmy maile, mogą być również osobiste, oprócz takich służbowych, czy SMS-y, które też są jakby takimi króciutkimi listami, no to dużo się tu dzieje. No, dzieją się miłości, zazdrości, no życie, emocje. I tak samo jest z prasą.
0: Tutaj też chyba kryje się kawałek tych korzeni tego sukcesu twojego i Angory, tego fenomenu. Ale powiedz, czy nigdy się nie wystraszyłeś o Angorę? Nigdy nie zwątpiłeś przez te 36 lat?
2: To znaczy, ale w co miałem wątpić?
0: No, że wiesz, że to wszystko dobrze będzie, że tak powiem. Przecież tyle się kurczyło, czy kurczy nadal no, prasa, w rynku prasy.
2: Tak, prasa przecież przeżywa swoje trudne chwile na całym świecie i prasa się kurczy. Jest w tej chwili świat nowych mediów, czyli to wszystko, co idzie przez internet, przez smartfony. No ale ja nie znam przyszłości, co będzie z prasą papierową. Czy to ona przetrwa, czy nie przetrwa, nie mam pojęcia. Obserwując te rynki, które są najbardziej zaawansowane w internet, no to dziwo, prasa tam ciągle trwa. Czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Japonia, czy to Korea Południowa, czy Niemcy, Wielka Brytania, Skandynawia. Wszędzie prasa drukowana trwa. Wszędzie ma swoich odbiorców. Mamy taką rubrykę, o której profesor Bajka wspomniał, że co tydzień publikujemy wiersze. nadsyłane przez czytelników. Tych wierszy drukujemy 5-6 autorów. Mamy specjalnego redaktora, który zajmuje się tylko i wyłącznie tymi wierszami. Nadsyła co tydzień około 30-40 ludzi swoje wiersze. On wybiera, to jest zdaniem najlepszych, odpowiada tym ludziom, czy dobrze napisali, czy nie, czy rokują, czy nie rokują, a wybiera do druku tylko kilka. Czyż nie jest to pewien fenomen? Przecież każdy z tych, co nadsyła, może spokojnie opublikować swoje wiersze w smartfonie, na internecie, gdziekolwiek. Może uzyskać nawet bardzo duże audytoria dla tych swoich wierszy. A mimo to ci ludzie chcą opublikować te wiersze w papierze. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Ale gdzieś się wydaje chyba, że to jest takie ważniejsze. Że to takie pewniejsze. Że to... No jednak mimo wszystko internet i te wszystkie media, oby nam trwały jak najdłużej, ale one są uzależnione od prądu elektrycznego. I dopóki jest prąd, to ten świat istnieje. Brak prądu, tak naprawdę ten świat znika. Jeśli chodzi o papier, on niby jest łatwopalny, krótkotrwały, a mimo to najstarsze teksty na papierze, papirusie, mają po kilka tysięcy lat i przetrwały. Oczywiście w pewnych warunkach papier szybko się niszczy, ale w odpowiednich warunkach trwa dość długo. W zasadzie to oprócz kamienia i napisów wyżłobionych na kamieniu, to nie znamy jako ludzkość lepszego materiału na długotrwałą pamięć niż papier. Brak prądu, brak tego, brak tamtego,

0: wirtualnych mediach. Jeden z twoich czytelników ma 40 lat, a jest czytelnikiem od 32 lat. To znaczy, że zaczął w wieku 8 lat, a to dlatego, że do każdego tygodnika Angora dołączasz Angorkę. I to jest też taki celowy zamysł właśnie jakby wychowywania czytelnika od małego.
1: No tak, on się teraz wydaje celowy, natomiast powstawał tak intuicyjnie, natomiast nie celowo. Faktem jest, że dodatek Angorka jest fenomenem w prasie polskiej. Nie ma drugiego takiego odpowiednika. Ale też właściwie w prasie światowej nie ma takiego odpowiednika. Ci, którzy znają Angorę, wiedzą, że w środku tej gazety jest wkładka do wyrwania pod tytułem Angorka, która jest skonstruowana podobnie jak duży tygodnik Angora, którą należy wręczyć dziecku, które uczy się czytać, które ledwo co nauczyło się czytać, i jest to gazeta poświęcona dla nich. Różnicą między zwykłymi pismami dla dzieci a Angorką jest taka, że traktujemy tego czytelnika poważnie. Piszemy o poważnych rzeczach. Jak jest wojna, to piszemy, że jest wojna. Jak jest krach, to piszemy, że jest krach. Jak jest dobrze, nie wiem, Polska coś zyskuje, piszemy również i o tym. Piszemy o wszystkich sprawach, o których pisze się też dla dorosłych. Nie traktujemy dzieci jako dzieci, tylko traktujemy dzieci tak, jakby wiedziały to samo, co dorosłe. Dorośli. Takim impulsem do powstania tego dodatku było to, że przyuważyliśmy w swoim czasie, że dzieci nie chodzą spać po dobranocce, bo była taka audycja w telewizji, która po niej jakby dzieci szły wszystkie spać.
0: Ja też pamiętam.
1: To 19:30, a o 19:30 zaczynały się wiadomości dla dorosłych. Tylko te dzieci jeszcze te pół godziny kręcą się po domu i siłą rzeczy widzą to, co tam jest dla dorosłych, czyli właśnie o wojnach, o wypadkach, o polityce i tak dalej, i tak dalej. I być może część tych rzeczy nie rozumieją, ale widzą, słyszą, zanim w końcu gdzieś koło godziny 20 się położą. I w związku z tym pomyśleliśmy, żeby skonstruować taki dodatek dla dzieci, który jest jakby te wiadomości, tylko po prostu dla nich. I to się sprawdziło. Ten głos 40-latka, który czyta od 8 roku życia, to jest właśnie taki przykład. Ten czytelnik w pewnym momencie przeszedł z Angorki do dorosłej Angory. Ale to jest właśnie takie skierowane do dzieci i do rodziców, którzy chcą współcześnie, żeby dziecko nie tylko się może smartfonem zajmowało, ale również też i czytało prasę, i książki i tak dalej.
0: Mirku, chyba teraz coraz bardziej rozumiemy, na czym polega fenomen Angory.

0: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
1: Proszę Państwa, gościem Radio Nocą dzisiaj jest Mirosław Kuliś, wieloletni dziennikarz, założyciel i wydawca największego polskiego tygodnika Angora. O fenomenie Angory rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu. Przed nami rozmowa o innych niesamowitych realizacjach Mirosława Kulisia. Stworzył bowiem także wioskę artystyczną w Janowie, unikalny świat w małej wiosce blisko morza oraz teatr komedii Impro w Łodzi, gdzie każdy spektakl jest niepowtarzalny, tworzony we wzajemnej improwizacji aktorów i widzów. Porozmawiamy także o szczególnym momencie w życiu naszego gościa. Spełnienie bowiem jego marzenia stworzenia 36 lat temu tygodnika Angora stało się możliwe dzięki spotkaniu słynnego telewizyjnego uzdrowiciela i hipnotyzera lat 90. Anatolija Kaszpirowskiego i o tym porozmawiamy już za chwilę. Zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę nasze numery telefonu 606-78-78-78 oraz 42-678-78-78. Mirku, jesteś jednym z tych gości Radia Nocą, z którym 2 godziny to mało na rozmowę. Muszę wrócić do Kaszpirowskiego. Trochę brutalnie przerwałem ten wątek, który jest niesamowity. Zobaczyłeś go w telewizji, pojechałeś, nagrałeś wywiad. Okazuje się, że załatwiłeś dużo większą sprawę, to znaczy sprowadzenie Kaszpirowskiego do Polski przez 3 lata, tak?
2: No chyba 2,5.
1: 2,5 roku. To dało ci komercyjny sukces i pieniądze dla Angory, tak?
2: To znaczy nie dla Angory, a na Angorę.
1: Na Angorę.
2: Za honorarium, które jakby uzyskałem przy tej okazji. Choć to dotyczyło, można powiedzieć, tylko pierwszego jego tournée, bo później Anatolij Kaszpirowski nie chciał przyjeżdżać do Polski z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Vesta, tylko chciał z moją firmą. Już wtedy miałem firmę. Tak, no Kaszpirowski jest fenomenem. Ja nie wiem, co tu ci opowiadać i co państwa z tego...
1: To bym chciał, żebyś powiedział właśnie to, co mi opowiadałeś przed programem, bo to jest nieprawdopodobna historia. Jak w ogóle stałeś się tym uznanym, wielkim, sławnym hipnotyzerem?
2: No tak, od razu zaprotestuję przed tym właśnie określeniem twoim, psychoterapeutą i hipnotyzerem. No nie był hipnotyzerem.
1: Tak jest opisywane.
2: No, tak jest opisywane, wszystko rozumiem, ale tak naprawdę to on tego nie za bardzo potrafił, choć tam próbował. Anatolij Kaszpirowski pochodzi z miasta Winnicy na Ukrainie. Skończył medycynę i był zwykłym lekarzem, internistą. Ale podjął pracę jako właśnie taki lekarz internista w szpitalu psychiatrycznym w tejże Winnicy. Winnica to w sumie dość spore miasto, wtedy chyba około 500 tysięcy. No i tam był potężny szpital psychiatryczny, ja go tam odwiedziłem. No, nie wiem, na 1200, 1500 łóżek. To był duży szpital. No i on tam po prostu pracował. Jak mi opowiadał, zarabiał gdzieś w granicach 100-120 rubli. To nie było dużą kwotą, ale dało się za to wyżyć. W poszukiwaniu większego zarobku skontaktował się z taką organizacją Znamia, chyba to się nazywało, czyli Wiedza. To była taka organizacja na terenie Związku Radzieckiego, która upowszechniała naukę wśród obywateli Związku Radzieckiego. Czyniła to poprzez prelekcje. Miała własnych prelegentów i ci prelegenci upowszechniali wiedzę. Płacili takiemu prelegentowi 20 rubli za godzinę. No, kupę pieniędzy, jak się zważy, że on otrzymywał 120 rubli za cały miesiąc pracy jako lekarz. I on się zapisał. I tam mu powierzono pogadanki na temat psychologii, psychiatrii. Towarzystwo, to Znamia, w każdym kołchozie i w każdej fabryce, w każdym dużym zakładzie pracy przeprowadzała takie pogadanki. Były roczne plany tych pogadanek i takie pogadanki były. w tamtych czasach każdy kołchoz, każda fabryka posiadały takie duże sale, na których to salach organizowano jakieś, nie wiem, zebrania partyjne, jakieś coś takiego, ale posiadali. To tam też odbywały się jakieś koncerty, jakieś inne rzeczy. I te pogadanki odbywały się również i tam. Taki kołchoz miał salę na 800, na 1200 ludzi, fabryka na 2000 ludzi. No i on jeździł. Zajęcia były obowiązkowe. Czyli wszyscy pracownicy musieli przyjść na tę pogadankę i słuchać. Nie było to podczas godzin pracy, tylko po godzinie pracy. Jak kończyli o 14, no to o 14:15 musieli przyjść do tej sali, sprawdzano obecność, zabierano premię i w ogóle inne szykany i trzeba było być na tej pogadance. No i z tego, co mi mówił Anatolij Kaszpirowski, to on początkowo chciał się wywiązać dobrze z tego zadania, ale ludzie go nie słuchali. Ludzie go po prostu olewali, no spali, nudzili się, ziewali. No to on tam opowiada o tej psychiatrii, a oni są kołchoźnikami i to ich nie interesuje, po co im to. I on, tak jak powiedział, miał taki motyw, żeby go ludzie słuchali, no że jak już zarabia te 20 rubli, no to chciał jakby coś zrobić i tak dalej. Zaczął eksperymentować, udoskonalać, mówić o tym, o tamtym. Próbował zaciekawić i tak dalej, i tak dalej. I w rezultacie stworzył rzecz taką, jaką później pokazywał tu w Polsce, ale też i na terenie Związku Radzieckiego, a dzisiaj Rosji do tej pory. A mianowicie swój jakiś taki fenomen pod tytułem seans psychoterapeutyczny Anatolija Kaszpirowskiego. Jego scenariusz był dość prosty. Pierwsza część to wstawali ludzie i mówili o swoich problemach zdrowotnych. Później, jak już był znany, to mówili tylko o tym, a przynajmniej on dopuszczał tylko takich, którzy mówili, jak to poprzednim razem byli na jego seansie, albo go zobaczyli w telewizji, albo w jakichś innych okolicznościach i coś im w wyniku tego seansu się polepszyło. I oni tak przez pierwszą godzinę to tak ci ludzie opowiadali, on tam coś wypytywał, wszyscy to słuchali i tak dalej. Później zaś opowiadał o jakby, nie wiem, filozofii, o życiu, o zdrowiu, posługując się bardzo literaturą, cytując Puszkina, Tolstoja i tak dalej, i tak dalej. Przy czym dodam na marginesie, że Anatolij Kaszpirowski był prześwietnie zaznajomiony z literaturą rosyjską. Znał ją właściwie na wylot. Do tego wszystkiego mówił piękną ruszczyzną. Pięknym językiem rosyjskim, takim literackim. Znaczy na co dzień on tak nie do końca tak mówił, ale na tych swoich seansach się bardzo na ten temat, bardzo się starał, żeby tak mówić. Natomiast sam koniec tego spotkania psychoterapeutycznego polegał na tym, że z magnetofonu puszczał taką słynną zresztą muzyczkę, taką uspokajającą, a on przez mikrofon chodził po sali i mówił: teraz się odprężcie, te 15 minut tej muzyki i tego, co ja będę wam mówił, to dzięki temu się odprężycie, zajdą jakieś takie procesy, które wam nie zaszkodzą, które wam być może pomogą, albo na pewno pomogą i tak dalej, na czym to się wszystko kończyło. I tak do takiego scenariusza doszedł i zaczął to realizować. Ale zanim do tego doszedł, to już a dochodził do tego, to już zbudził zainteresowanie tych kołchoźników i robotników. I im się zaczęło to podobać. Słuchali go. Zwracali się do tego towarzystwa znamia, ale w przyszłym roku, jak będziecie organizować plan tych pogadanek, to koniecznie chcemy Kaszpirowskiego o psychiatrii. I jego sława tak szła, tak można powiedzieć, od drzwi do drzwi wzrastała. I ludzie w zasadzie, a nie on, zaczęli przypisywać tym spotkaniom właśnie ozdrowieńcze rzeczy, że uzdrawiają się. Jak już taka poszła fama, że to uzdrawia, to już w ogóle to była wielka, że tak powiem, jego popularność i wielkie ciśnienie, żeby go mieć na tych pogadankach. W pewnym momencie przyuważyła to telewizja w Kijowie i powierzyła mu bardzo dziwne zadanie, bo ktoś w tej telewizji w Kijowie wymyślił, żeby mieć taką audycję pomagającą dzieciom, które są już powiedzmy po 5, 6, 7, a może nawet i 8 lat i które moczą się w nocy. I to miało być realizowane przez audycję telewizyjną. Ona szła w niedzielę do południa, taka audycja. I ta audycja trwała tam jakieś pół godziny, 40 minut. I właśnie ci z telewizji zwrócili się do Kaszpirowskiego, czy czasami by nie robił tej audycji. On się zgodził. No i coś tam robił w tej. W każdym razie efekt był taki, że na tą audycję i na tą charyzmę, bo on miał taką charyzmę sceniczną, charyzmę telewizyjną, na tą audycję zwrócili uwagę mieszkańcy Ukrainy. I po prostu to była najpopularniejsza audycja w tym czasie w telewizji ukraińskiej. Po tym sukcesie ta telewizja w Kijowie zainteresowała się nim jeszcze bardziej. Przyuważyli, że on robi te pogadanki w formie takich właśnie seansów psychoterapeutycznych i zaproponowali mu, by te seanse psychoterapeutyczne zrobił w telewizji. Oczywiście rejestrowane to było na jakichś dużych salach, ale żeby to było na żywo transmitowane przez telewizję. I tu jego sukces był nieprawdopodobny. Bo tak jak u nas, nie wiem, Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, finał i gra Polska z Brazylią. Finał, o kurczę, złoto. I jest pusto na ulicach, w tramwajach, w kawiarniach, wszędzie. Tak ta audycja w Kijowie i na całej Ukrainie wywołała właściwie to samo. Też po prostu były to rekordy oglądalności. W tym momencie zwróciła na niego uwagę telewizja w Moskwie. Telewizja ogólnozwiązkowa, czyli ogólnozwiązkowa na cały Związek Radziecki. I zaproszono go do Moskwy, by powtórzył tą audycję, ale już dla całego Związku Radzieckiego. Zrobił to, efekt był ten sam. Wielkie, ale to wielkie zainteresowanie, przekraczające wszystko, co się tylko wydawało. To był już czas, kiedy Związek Radziecki upadał i były różne napięcia polityczne, społeczne. Obawiano się jakichś strajków, opowiadano się zamieszek, obawiano się wiele rzeczy. I nagle pojawia się tam w Związku Radzieckim gość, który ma taki fenomen, że przyciąga praktycznie całą potencjalną publiczność telewizyjną. Stawał się z jednej strony niebezpieczny, ale z drugiej strony przez fakt, iż mówił o zdrowiu, rozładowywał być może, tak myślano, w Związku Radzieckim napięcia polityczne, społeczne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pozwalano mu na dużo w sensie telewizyjnym. Właśnie wtedy polska telewizja w program drugi zwróciła z kolei na niego uwagę, bo po prostu tutaj telewizja polska nasłuchiwała zawsze, co tam w telewizji moskiewskiej jest. Była taka pani redaktor, która się tym zajmowała. I ona spowodowała, że przekonała kierownictwo programu drugiego, by sprowadzić te seanse moskiewskie po przetłumaczeniu i tak dalej i je emitować w Polsce. Ja właśnie ten pierwszy odcinek, tak jak w pierwszej godzinie opowiadałem, w czwartek zobaczyłem, a w niedzielę o godzinie 12 byłem w Kijowie na ulicy Czkałowa 8, a później w konsekwencji zapraszałem Kaszpirowskiego do Polski.
1: Niesamowita historia. A jesteście w kontakcie jeszcze teraz?
2: Nie. Znaczy, dziwnym jestem w moim kontakcie, bo wiemy dobrze, że się tak troszkę obserwujemy, ale nie. Ja z Kaszpirowskim rozstałem się, powiem tak, nie to, że może pokłóciłem się z nim, ale rozstałem się z nim. Ale rozstanie to rozstanie. Rozstałem się z nim z tego powodu, ponieważ Kaszpirowski, już nie pamiętam, czy to był 92 czy 93 roku, czy rok, zapragnął zostać posłem Dumy Państwowej, czyli tak jakby Sejmu Rosji. I on kandydował i dostał się do tego Sejmu, do tej Dumy z partii Żyrynowskiego.
1: Czyli nacjonalisty.
2: Czyli nacjonalisty rosyjskiego, który między innymi wsławił się takim powiedzeniem, że granica między Rosją a Niemcami to powinna być na Wiśle. I w ogóle był, można powiedzieć, Polakożercą. Ja mówiłem temu Kaszpirowskiemu, że mówię, ty Anatolij, ale no nie daj się wybierać do tego Sejmu z listy. No ale oni mnie chcą i tak dalej, ale ja nie będę członkiem tej partii, ja się nie zapiszę. Ja mówię, no czy ty się zapiszesz, czy nie, to jest twoja osobista sprawa, no ale to wygląda nieciekawie z punktu widzenia nas, Polaków. Ale on jednak się zdecydował. Mało tego, ten Żyrynowski doskonale wiedział, co robi, bo Kaszpirowski miał o wiele większą popularność niż on wtedy, ten Żyrynowski. I on go posadził w tej dumie, w tym Sejmie, obok siebie, z prawej strony. Czy jakby uczynił jego, nie wiem, że on jest prawa ręka Żyrynowskiego. Ja wtedy powiedziałem, że bardzo cię przepraszam, mieliśmy w planie następne tournée, ale ja mówię, bardzo cię przepraszam, ale ja już z tobą nie będę współpracował na terenie Polski, ani Czech, Słowacji czy Bułgarii, bo w tych krajach również go woziłem na tournée. Mówię, no to już jest koniec między nami, bo mówię, jak tu się zorganizuje teraz siebie, to tu ludzie przyjdą, patriotycznie nastawieni Polacy, chociaż jeszcze wtedy nie znaczyło to, co dzisiaj, czyli dość może trochę zapalnego, ale wtedy to jakby inaczej brzmiało, to 93, 4 rok i mówię, to jest bez sensu. Poza tym ja sam jestem przeciwny współpracy z tobą, też z natury, że tak powiem, z przyczyn patriotycznych. No, jak ty z Żyrynowskim, który tak mówi, to ty siedzisz z niego z prawej strony i nic, nie protestujesz, nie mówisz, że nie chcesz, nie przesiądziesz się, kurczę, do ostatniej ławy. No, dlaczego? No, ale niestety, no, on miał własne, że on to będzie w telewizji bardziej szanowany moskiewskiej, że przysługuje posłowi do dumy, to przysługuje mu mieszkanie służbowe w Moskwie, które miało 200 czy tam 300 metrów kwadratowych i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie w ten sposób się rozstaliśmy. No i rozstanie jest jakby trwałe no, do dzisiejszego dnia. Czyli przyglądam się, co on tam robi. On dalej jeździ po Rosji. To jest duży kraj, jeździ po dalekiej Rosji, po Syberii, po innych rejonach i tak dalej. No on pewnie się przyglądał. Zresztą był chyba w zeszłym roku w Polsce. Mimo wojny przyjechał. Był w Trójmieście tam 2-3 dni i wrócił z powrotem. Ale nawet tam osoby pośrednie wysyłały sygnały, czy nie napiłbym się z nim kawy, ale ja uprzejmie, grzecznie, machając wszystkiego najlepszego, powiedziałem, że no niestety w tym czasie nie będzie mi w Trójmieście.
1: I tu na chwilkę zróbmy pauzę.

0: Proszę Państwa, przy telefonie jest teraz z nami Sławomir Fijakowski, łódzki animator kultury, założyciel kina Charlie w Łodzi. Dobry czuł, Sławku.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: Cieszę się bardzo, że dołączasz do naszej rozmowy. Sławku, jak słyszę, miałeś okazję odwiedzić wioskę artystyczną Janowo, tak? Stworzoną przez Milka. Byłeś tam, tak?
1: Absolutnie tak, byłem i podziwiam, ponieważ jest to miejsce wyjątkowe dla ludzi z pasją i myślę, że jest to na tyle ważne miejsce, że nie tylko przyjeżdżają tam tak zwani lokalsi, ale tak samo osoby z dużych miast, które chcą spędzić nad morzem, nie tylko na plaży, ale też być w kontakcie z kulturą.
0: A jak ta wioska w ogóle wygląda?
1: To jest raptem kilkanaście domów, które są po prostu na czas akcji wakacyjnej po prostu do dyspozycji wszystkich przyjezdnych. Jest tam rozbity namiot, w tym namiocie można oglądać chociażby spektakle teatralne i nie tylko. Sama przestrzeń jest bardzo urokliwa i nawiązuje tak troszeczkę do takiego etnologicznego wymiaru Polski północnej i to jest fantastyczne zetknięcie nie tylko z folklorem lokalnym, ale też i przede wszystkim z kulturą i tą kulturą wyższą, którą właśnie tam jest przedstawiana.
0: A czego miałeś okazję tam doświadczyć? Miałeś okazję tam w czymś wziąć udział, zobaczyć coś?
1: Tak, wziąłem udział chociażby w spektaklach teatralnych, w różnych występach lokalnych artystów, ale też i w wystawach prac artystycznych, które są tam na miejscu prezentowane i można je nawet zakupić.
0: Tak sobie staram wyobrazić, jak to wygląda, jak tam się czułeś?
1: Słuchaj, to jest miejsce tak wyluzowane i takie fantastyczne dla kogoś, kto jest z miasta, że myślę, że to jest jedyne takie miejsce, w którym można i fantastycznie odpocząć, a z drugiej strony można przede wszystkim chłonąć tą kulturę tych niezwykłych ludzi, artystów, którzy tam przyjeżdżają.
0: Słuchaj, Sławku, jesteś sam od dekad świetnym animatorem kultury w Łodzi. Co w ogóle sądzisz o realizacjach Milka, takich jak właśnie Wioska Artystyczna Janowo, czy Teatr Komedii Impro?
1: No, ja myślę, że wiele z tych inicjatyw i pomysłów się po prostu broni samo. Po pierwsze, przemawia za tym skład artystyczny twórców, którzy tam przyjeżdżają, odwiedzają. Podobnie zresztą z sukcesem Teatru Impro, który no, jednak jest w pewnym sensie fenomenem w skali nie tylko Łodzi, ale też i Polski. Ja przypomnę sam fakt, że chociażby dyrektorka artystyczna Maria Gudejko została wybrana osobowością roku. Roku 2025 i to nie jest przypadek, bo to jest miejsce bardzo lubiane przez łodzian i to łodzian w każdym wieku, bo to są propozycje artystyczne i dla całych rodzin, dla dzieci, ale także dla dorosłych.
0: Mm-hmm. Wiem, że to może teraz troszkę będzie ci niezręcznie, ale no, to pytanie chciałem zadać, bo znacie się także z Milkiem od dawna. Co o Milku sądzisz? Jakim człowiekiem jest dla ciebie?
1: Jest to człowiek bardzo jowialny, otwarty, szczery i myślę, że ta szczerość, a jednocześnie taki urok osobisty, który promieniuje dookoła, no jest tutaj myślę, że ważnym elementem tak naprawdę budowania relacji ze środowiskiem artystycznym. On po prostu przyciąga swoją osobą artystów.
0: No, też tak to czuję. Sławku, dziękuję pięknie. Nie przedłużam, bo już tak świetnie Mirek opowiada, że już wyjechaliśmy poza scenariusz rozmowy, także bardzo dziękuję, że jesteś
1: Proszę
0: z nami.
1: Proszę pozdrowić serdecznie.
2: Pozdrawiam cię również.
1: Do zobaczenia. No,
0: dziękuję do bardzo. Zobaczenia, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Sławku. Dziękuję bardzo. Cześć, pa. Właściwie po raz kolejny pada w naszej rozmowie słowo fenomen, muszę ci powiedzieć. Wioska żyje głównie latem? Ta wioska artystyczna?
2: Tak. Lipiec, sierpień. 60 dni, 60 spektakli.
0: A jaka tam jest infrastruktura?
2: Bo wioska tak jak... jest, bo tu jakby nie dopowiedzieliście, jest 3 kilometry od Morza Bałtyckiego, 3 kilometry i się jest w Trzęsaczu, czyli 3 kilometry od Trzęsacza w kierunku lądu jest ta wioska. Wioska jest maleńka, 7 gospodarstw, z tego 3 osoby mieszkają w niej na stałe. Reszta zabudowań jest po prostu opuszczona. Wioska się w zasadzie rozpada, jest jakby, można powiedzieć, w dekonstrukcji. Podobnie jest z przyrodą w tej wiosce. Wszystko jest przepięknie, urokliwie zarośnięte i tak dalej. I jeszcze do tego wszystkiego, do wioski prowadzi w zasadzie jedna droga, która robi się coraz gorsza. Jest asfalt, później pół asfaltu, później już droga szutrowa, na koniec polna. No i pojawia się ta wioska. Wioska jest nieprzejezdna. Dalej nie można już jechać, dalej jest las. Miejscowi mówią, że aż do Szczecina, ale to nieprawda. Aż tak daleko ten kompleks leśny nie sięga. Więc ma się wrażenie, jadąc do tej wioski, że jedzie się na jakieś kompletne zadupie, kompletny koniec świata. I w tym momencie, wchodząc do namiotu teatralnego, no następuje kontakt ze spektaklem teatralnym. Kontakt ze sztuką przez duże S. Więc jest to taki kontrast duży, ale wszystkim się podoba, mnie również. I daje to pewien urok. Tym bardziej, że nawet foyer teatralne jest na świeżym powietrzu, na urokliwym trawniku obrośniętym drzewami. No i stąd ta wioska cieszy się tam takim dużym powodzeniem. Dla tych, którzy nie wiedzą, być może Trzęsacz to jest, są okolice Rewala, Pobierowa, Niechorza, tak zwane, bo nie ma takiego pojęcia geograficznego, tak zwane wybrzeże rewalskie.
0: Mm-hmm. Ale tam tych kontrastów jest więcej, jak mówiłeś mi wcześniej. Bufet teatralny jest w stajni, galeria w chlewie.
2: Tak, no bo wykorzystujemy, że tak powiem, to, co tam jest. A tam są po prostu, są niektóre obiekty w lepszym stanie, ale większość właściwie w gorszym. I faktycznie porozmieszczaliśmy. To też dodaje swojego uroku, jest smaczkiem. Tak wspaniałe z jednej strony instytucja, galeria obrazów, czy bufet teatralny, czy kawiarnia w obiektach, no właśnie jak tu wspomniałeś, chlewni, w stajni, obory i tak dalej.
0: Słyszałem, że czasami tam przybywa jednocześnie kilku pisarzy na przykład, tak?
2: Tak, ponieważ przyjeżdżają tam oprócz grup teatralnych, muzycznych, które koncertują, przyjeżdżają też pisarze. Pisarze ze swoimi książkami przed spektaklem teatralnym ustawiają się w foyer, mają stoliczek, oferują swoje własne, osobiste książki, są gotowi rozmawiać na temat tych książek, pisać dedykacje, tak samo w przerwie. I stanowią pewien koloryt, ale oni lubią tam być, zwłaszcza jak ich jest w danym momencie więcej niż jeden, bo dodatkowo jeszcze spędzają wieczory i noce na niekończących się dyskusjach, w których oczywiście uczestniczą również też i aktorzy i inni obecni w tej wiosce. No ale faktycznie ta wioska staje się przy okazji coraz bardziej literacka.
0: Mhm. A teatr komedii impro? Skąd pomysł?
2: Teatr komedii impro ty tu już parokrotnie przedstawiasz jako mój pomysł, a on nie do końca jest moim pomysłem. Ja się jakby przyłączyłem do takiej grupy aktorów tu w Łodzi, która była wówczas skupiona wokół Teatru Nowego i która chciała powołać scenę właśnie improwizacyjną. Wówczas dyrektorem tego Teatru Nowego był Zdzisław Jaskuła. Ale on zezwolił tej grupie na próby, użyczył im salę, ale jak twierdził, nie miał specjalnie pieniędzy na to, żeby ich wystawiać. I w tym momencie pojawiłem się ja, którego ta grupa jakby przekonała do swojej idei. I ja zawiązałem z Teatrem Nowym współpracę. Wziąłem na siebie ryzyko finansowe tych przedstawień, które pod nazwą Scena Impro Teatru Nowego, do dzisiejszego dnia są wystawiane w Teatrze Nowym, a które w pewnym momencie jakby dały odnogę w postaci drugiej grupy teatralnej, już szerszej niż tylko aktorzy Teatru Nowego, która w tej chwili jest do obejrzenia na OFIE jako teatr komedii impro. Tu jest sporo dość aktorów spoza łódzkich, w tej chwili nawet dominują aktorzy warszawscy, którzy kochają improwizację, ale oprócz tego są i z Trójmiasta, chyba trójka nawet aktorów, są ze Śląska, z Bydgoszczy, z Krakowa, no i oczywiście również i z Łodzi. Także no, teatr komedii impro, ten właśnie na OFIE faktycznie jest wyjątkowym teatrem w tym mieście. W zeszłym roku miał wzrost widzów w stosunku do poprzedniego o blisko 30%, co w czasie, kiedy właściwie teatry z roku na rok mają coraz mniej widzów, jest pewnym fenomenem. Znowu ja teraz użyłem słowa fenomen, że ludzie przychodzą chętnie do tego teatru na spektakle. Ale mnie się wydaje, że to się bierze stąd, że ten teatr improwizacyjny ma w sobie taki pewien walor, którego niekoniecznie mają normalne spektakle teatralne, ponieważ aktorzy improwizują i widzimy ich trud i wysiłek na scenie, jak oni poprowadzą dalej akcję. Co oni wymyślą? Czy im się uda, czy nie uda? Powiązać różne wątki i tak dalej. Że przy okazji wchodzimy jakby myślami właśnie w te ich z kolei, tych aktorów, tam problemy. Sami próbujemy, no to ja bym to powiedział tak, albo tak, albo tak. Efekt jest taki, że no tak zapominamy o Bożym świecie. Że to się odbywa coś na zasadzie pewnej medytacji. Medytacja to polega na tym, że mózg pracuje, ale odcina się od poważnych problemów i medytuje. I na spektaklach improwizacyjnych coś jest takiego. Jak się wychodzi z teatru improwizacyjnego, to ma się takie poczucie, jakby odbyło się medytację. Umysł jakby odpoczął. Umysł jakby się rozluźnił. Co w dzisiejszych czasach, kiedy spinamy się co chwilę na dźwięk sygnału SMS-u albo WhatsAppa, albo czegoś innego w telefonie, gdzie ten telefon, smartfon nas przyciąga do tego, żeby klikać, żeby przewijać rolki i tak dalej, gdzie to wszystko nas pobudza, gdzie mamy coraz większe problemy pójść na spacer, być z innymi ludźmi, to nagle uczestnictwo w takim spektaklu, w którym nasz umysł idzie tam na scenę, no to jest właśnie to coś innego. W teatrze w latach 50., 40., kiedy nastały czasy teatru awangardowego, to wtedy teatr awangardowy próbował według teoretyków tych nurtów, bo to było wielu nurtów, próbował zlikwidować czwartą ścianę w teatrze. Scena ma trzy ściany i jest między publicznością, a sceną jakby nie ma ściany. Ale ci teoretycy awangardy doszli do wniosku, że jest. My jesteśmy tu, aktorzy, a oni są tam. I mimo wszystko jest czwarta ściana. I że teatr powinien przełamać tą ścianę. Powinien spowodować, że my i widzowie są jakby razem. Ale jak to zrobić? Zaczęto wymyślać właśnie różne kierunki awangardowe. Jedne się bardziej udawały, drugie mniej. Ale właśnie teatr improwizacyjny jest czymś takim, że to robi. Likwiduje tą czwartą ścianę. Myślami, głową znajdujemy się na scenie. Myślami, głową rozwiązujemy zagadnienia, które stoją przed aktorami. Wciągamy się w tę zabawę. Wciągamy się tak, że zapominamy o wszystkim. No i mi się wydaje, że to jest podstawa sukcesu tego teatru improwizacyjnego.
0: Muszę się w pełni z tobą zgodzić, ponieważ miałem okazję być na spektaklu w twoim teatrze i rzeczywiście dokładnie tak wtopiliśmy się właściwie w to, co się działo i tak do domu sprawy jeszcze nigdy w teatrze nie byłem tak blisko tworzywa, właściwie w jakimś sensie w tworzywie, które się rozgrywało. Ale teraz posłuchaj, mamy dosłownie jeszcze kilka minut. Miałem jeszcze kilka bardzo dobrych pytań, takich no ważnych, wydaje mi się, więc jeszcze jakieś niektóre z tych pytań chociaż chciałbym ci zadać, a świetnie odpowiadasz, opowiadasz nam. Powiedz mi, jaka siła popycha cię do tych twoich niesamowitych realizacji, tych właśnie pomysłów? Co to jest?
2: To właściwie to jest poważna rzecz. Bo to
0: no poważna.
2: Jest, bardzo poważna nawet. Ja to, wręcz nawet to odpowiedź z mojej strony brzmi filozoficznie. I mi się wydaje, że kres życia, śmierć każdego z nas no jest dość przykra, smutna. Nawet jeżeli wierzymy w istnienie nieba, że tam pójdziemy i tak dalej, w reinkarnację, to jednak mimo wszystko każdy ma lęk i strach przed śmiercią i się próbuje temu przeciwstawić. I ja uważam, że się trzeba przeciwstawiać. Ja uważam, że człowiek tak długo żyje, jak istnieje pamięć o nim. I w związku z tym staram się tak żyć, żeby jak najdłużej była pamięć o mnie. Oczywiście podziwiam takiego Platona, który żył tam 2500 lat temu. Napisał ucztę, napisał parę innych rzeczy i czytając na głos jego, to w tym momencie jakby mówił to Platon. On żyje przez fakt, że go czytamy i że jakby mówimy nim.
0: To prawda.
2: A mówienie jest jakby no, oznaką życia. No, ja nie umiem nic napisać tak jak Platon. Nie umiem pewnie 2500 lat, żebym był pamiętany. Ale no, mogę to zrobić w swoim wymiarze, w swoim zakresie. Na tyle, na ile umiem. Nawet jeżeli mi się uda, powiedzmy, tylko 30-50 lat przedłużyć pamięć o sobie, to i tak będę zadowolony. No i to jest mój główny imperatyw. Odkryłem to dość dawno, bardzo dawno i w zasadzie każdego dnia rano, jak się budzę, to mam pełną świadomość tego, że coraz mniej mam czasu na to, żeby walczyć z tą śmiercią po to, żeby pamięć o mnie jak najdłużej trwała. I to mnie zmusza w zasadzie do tej energii, do tych działań, do tego wszystkiego. I tu tak na marginesie powiem, że w pewnym momencie wpadłem w pewną dziurę, bo sobie pomyślałem zaraz, no ale zamiast tak się wysilać, to wystarczy zrobić coś złego. Hitler, Stalin i to samo. I nie umiałem sobie teoretycznie uporać się z tym problemem, aż w pewnym momencie któregoś dnia mnie oświetliło. Mówię, zaraz, Mirek, a ty chcesz, kurczę, żeby źle o tobie pamiętano? No i tu od razu moje ego mówi, no nie, chcesz, żeby dobrze o tobie pamiętano. A jeżeli chcesz, żeby dobrze o tobie pamiętano, no to musisz być do ludzi, a nie, kurczę, przeciwko ludziom. No ale to pytanie twoje, moja odpowiedź brzmi tak. No walczę z tym, że życie jest pewnie trochę za krótkie.
0: No, a co w życiu jest najważniejsze?
2: Co w życiu jest najważniejsze? Najważniejsze jest uświadomienie sobie tego, że się żyje i że to jest wielkie szczęście, że to jest radość. Tak naprawdę to, że ty jesteś, to, że ja jestem, tak sobie uprzytomnisz, że to musiała się spotkać mamusia z twoim tatusiem, że musieli któregoś wieczoru czy jakimś innym dniu być dla siebie bardzo mili i w efekcie doprowadzić do tego, że istniejesz. Że gdyby to było 5 minut później, pół godziny wcześniej, to już z tej miłości byłby ktoś inny, a nie ty. Ale że oni w ogóle się spotkali, a przecież wcześniej, żeby oni byli, to musieli się spotkać jeszcze inni ludzie. Jeżeli to, ja jestem matematyk, z matematyczną precyzją zaczniesz liczyć to prawdopodobieństwo, to ci wyjdzie, że to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, że akurat jesteś, masz możliwość myślenia, masz możliwość przeżywania, masz możliwość emocji, że żyjesz. I to jest w życiu najważniejsze, uświadomić sobie to i cieszyć się tym, tym życiem. Cieszyć się no, takim, jakim jest. Można mieć zawsze gorsze życie, niż się ma. Można mieć oczywiście zawsze lepsze. No ale to się trzeba starać. Ale samo życie i sam fakt przeżywania jest najważniejszy w życiu.
0: I to powiedziałbyś też młodym ludziom, którzy macają się dopiero ze światem, z sobą samym.
2: Oczywiście każdemu to powiem. Bo nam trudno jest nawet odpowiedzieć sobie na pytanie, a po co my żyjemy? Dlatego to ja sam nie wiem, dlaczego jest życie, po co jest to życie, jaki jest sens tego. To oczywiście filozofowie, religie próbują to odpowiedzieć, są różne odpowiedzi, ale chyba takiej jednej, którą wszyscy jesteśmy gotowi przyjąć, nie ma. Nawet samo pytanie, czy my jesteśmy jedynym życiem we wszechświecie, czy jest tego więcej, nas frapuje, ale ciągle tego nie mamy, nie mamy na to odpowiedzi. Więc no, odłóżmy może, znaczy może nawet dyskutujmy na ten temat, ale póki co i przez pewnie dziesięciolecia jeszcze nie będziemy mieli odpowiedzi na to pytanie, ale żyjemy. Więc zróbmy to, żeby po prostu no, żyć pięknie, wspaniale i sprawiać wszystkim radość wokół innym. Nie widzę innego sensu życia.
0: Już pewnie nie mamy teraz czasu na to, żeby to pytanie ci zadać. Może to pytanie zadam, może to pytanie jeszcze krótko odpowiesz. Jesteś jakby nie było człowiekiem mediów przez całe swoje dotychczasowe życie. Jak radziłbyś odnajdywać się w tym świecie postprawdy, fałszu, manipulacji, w którym dzisiaj żyjemy.
2: Ale ja jestem tutaj optymistą, bo to są czasy, gdzie oczywiście króluje hejt i tak dalej, to jest to zło, które nas dotyka. Ale ja uważam, że ludzkość ma coś takiego w postaci wahadła, że coś odkryje i pójdzie za daleko w złą stronę, ale jak za daleko zajdzie i zapłaci jakąś wysoką cenę, to wahadło się z powrotem przesuwa w drugą stronę, później znowu z powrotem i tak się waha, aż w końcu się unormuje. Podam na przykładzie palenia papierosów, które tak naprawdę światowo zaistniało gdzieś między XIX a XX wiekiem.
0: Ale to dosłownie dwa zdania.
2: Był czas, że wszyscy palili wszędzie, nawet chirurg podczas operacji. Nagle wahadło poszło w drugą stronę. Nie palimy nigdzie, nawet na przystanku autobusowym, czyli na świeżym powietrzu. I idzie w tą stronę. W pewnym momencie znowu jakoś się wyprostuje, aż w końcu ludzkość zrozumie, gdzie jest palenie, żeby nie palić i tak dalej, i tak dalej. Tak samo z tymi rzeczami. W tej chwili jest przechył za duży, ale on w pewnym momencie, jak ludzkość zapłaci, w przypadku palenia papierosów śmiercią i rakiem płuc setek tysięcy, czy może milionów ludzi, tu zapłacimy inną cenę, ale widocznie ludzkość musi się nauczyć na własnych, że tak powiem, błędach.
0: Tu odpowiedziałeś bardzo podobnie do tego, co powiedział tydzień temu nasz gość Wojciech Bonowicz, a kiedyś tam jeszcze podobnie ksiądz profesor Tischner. Milku, dziękuję ci bardzo. Pozwól, że teraz słuchaczy zaproszę na za tydzień. Proszę państwa, za tydzień, 2 lipca, czekają nas aż dwa spotkania z Radiem Nocą. Pierwsze o godzinie 18:00, to zapowiadano już podróż tramwajem Radia Łódź po kilku magicznych miejscach Łodzi. Naszym przewodnikiem będzie znany już doskonale państwu, choćby z Radia Nocą, Ryszard Bonisławski. Wyruszymy tramwajem o 18:00 spod radiostacji. Odbędziemy około 95-minutową podróż na 95-lecie Radia Łódź. W jej trakcie Ryszard Bonisławski wprowadzi nas w magię wybranych łódzkich miejsc. Tych z państwa, którzy chcieliby wziąć udział w tej naszej podróży, zapraszam do wyrażania swojej chęci, przesyłając mail na adres m.woźniczka@radioskop.pl. Muszę zaznaczyć, że mamy ograniczoną liczbę miejsc, ponieważ pojedziemy jednym historycznym już wagonem. Tego samego dnia, 2 lipca, po naszej wycieczce po miejscach magicznych Łodzi, jak zwykle od 23.05 do 1.00, razem z Ryszardem Bonisławskim zapraszam państwa do Radia Nocą o naszych miejscach magicznych, bez ograniczenia co do części Polski czy świata. Ryszard Bonisławski będzie także nadal naszym wspaniałym przewodnikiem. Zna bowiem nie tylko świetnie Łódź, ale i Polskę oraz wiele krajów świata. czeka nas ciąg dalszy jego niesamowitych opowieści. W tym Radiu Nocą będziemy jednak liczyć szczególnie na Państwa powieści o swoich miejscach magicznych w Polsce czy innych zakątkach świata. To może być jednocześnie niezwykle inspirujące dla każdego z nas przy układaniu jeszcze planów na najbliższe wakacje. Tych z Państwa, którzy chcieliby o swoich miejscach magicznych napisać nam wcześniej, zapraszam serdecznie do korespondencji na m.wodniczka@radioloc.pl. A dzisiaj w Radiu Nocą za uwagę dziękuję już Państwu. Mirosław Kulisz.
2: Dziękuję serdecznie, dobranoc.
0: Piotr Siwiński, Bartosz Szloczak i Mariusz Woźniczka. I do zobaczenia za tydzień, 2 lipca, najpierw o 18 w tramwaju, potem słyszymy się o 23.05 w Radiu Nocą. Dobranoc Państwu.